0: 2, are you ready?
1: Strefa Dread.
2: Strefa Dread.
1: Pozytywna wibracja w twoim domu.

zaprasza dzisiaj do tańca. Nadajemy do godziny 4:00. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Ewa Wichrowska. Dzisiaj w audycji odpoczywamy, to może złe słowo, ale robimy sobie przerwę w dużej mierze od muzyki reggae i wędrujemy do Afryki. Wszystko za sprawą nadchodzącego festiwalu African Beats, który już w kolejny weekend za tydzień odbywa się w Kawęczynie pod Warszawą. Będziemy się łączyć z Kubą Malinowskim. Będziemy mieli wejściówki na ten festiwal i mnóstwo ciekawych afrykańskich dźwięków. Również czeka nas połączenie z Czarnym, z nadmorskiego Darłówka, który również w przyszły weekend organizuje festiwal Regenwalde. A oprócz tego połączymy się ze mną, by opowiedzieć wam o również nadchodzącym w przyszły weekend Sound System Street Festival w Zgorzelcu. No i będzie trochę o wielkim święcie reggae w Łodzi, o festiwalu People in Tune Fest, na którym zagości legendarna grupa The Wailers. Będę miał również sporo wejściówek. Tradycyjnie dla was dajcie sobie szansę wejścia za darmo na te festiwale czy imprezy i pozostańcie ze mną do 4:00. A oprócz tego przyjrzymy się powrotowi Buju Bantona z ognistym dancehall na płycie Two to Bed i również kończyć będzie program Ghetto Priest. Ksiądz z getta, czyli z Londynu, ze swoim najnowszym wypustem Bright Soul. Oczywiście muszę wspomnieć o Ostrudzie, która zakończyła się w niedzielę i jak zwykle była piękną eksplozją pozytywnych wibracji. Do dziś trochę unoszę się jeszcze na skrzydłach w koszulce Ostruda Reggae Festival. Żyję festiwalem, zapinam wiele rzeczy jeszcze po imprezie i oczywiście wiele wspaniałych koncertów i jedno wielkie rozczarowanie, o którym publicznie mówić nie będę. Tam w Ostrudzie jeden z najpiękniejszych koncertów zagrał Markus Gad. Wcześniej miał piękne spotkanie na Uniwersytecie Reggae i on wspominał swojego przyjaciela z Francji, Namana, którego najnowszej piosenki, mimo jego odejścia z ziemskiego padołu w ubiegłym roku, 7 lutego, słuchaliśmy przed chwilą. To była Coco Wata, najnowszy singiel nieżyjącego Namana, która narodziła się w jeden z najpiękniejszych sposobów, w chwili dzielenia się, podczas jam sessions z zespołem i jego żoną Karishmą. Naman po prostu wziął gitarę i pozwolił muzyce płynąć. Wkomponował do tego starą zwrotkę z początku swojej kariery, a w teledysku możecie zobaczyć jego prawdopodobnie ostatnie, ale również wczesne filmowe zdjęcia z Jamajki. Z Jamajki, którą tak był zawsze zainspirowany. No trochę taki smutny początek i jeszcze jednego artystę musimy pożegnać, bo nie zrobiłem tego jeszcze na łamach strefy dread, a powinienem. Fantan Modża zmarł 14 lipca w wieku 49 lat po powikłaniach związanych z chorobą serca. Znany jamajski artysta, widziałem jego występy na Jamajce, zawsze kolorowo, barwnie ubrany. Występował również w Polsce w 2012 roku i zasłużył się tym, że namówił iGrades do rozpoczęcia solidnej kariery. No to zagrajmy Fantan Modża, jeden z jego ostatnich utworów na rytmie Police in Helicopter. Lost Souls, zagubione dusze. Jego dusza nie jest zagubiona, powędrowała po prostu gdzieś indziej.

To był Fantan Moja i nowinka z Jamajki. Tekst utworu niesie ze sobą potężne przesłanie o człowieczeństwie, współczuciu i uniwersalnej więzi, która nas wszystkich łączy. Lawgiver de Kingston rozważa miłość i poświęcenie matek, które wychowują swoje dzieci od łona matki, jednocześnie zastanawiając się, jak niewinne dzieci przychodzące na świat z miłością w sercach mogą wyrosnąć na dorosłych, którzy zadają sobie nawzajem ból. Piosenka zadaje głębokie pytanie, jeśli wszyscy narodziliśmy się z miłości, jak doszliśmy do momentu, w którym walczymy ze sobą, powodując cierpienie nie tylko innych ludzi, ale także matek, które nas wychowały. To przesłanie głęboko rezonuje we współczesnym świecie, w którym konflikty i podziały często przesłaniają nasze człowieczeństwo. Born of Love zatytułowany jest ten utwór, a ja dzisiaj o 17:00 w czasie godziny W miałem taką smutną refleksję. Na ulicy Racławickiej 3 pasy w każdą stronę. Nie zatrzymał się w tym roku żaden samochód. To smutne i to bardzo niepokojące.

Urodzony z miłości, Lowgiver, The Kingston i jego nowy singiel. A nasz radiowy samolot przenosi nas teraz do Wielkiej Brytanii na spotkanie z niezwykłym dubowym duetem. Dubu dzisiaj w audycji, szczególnie takiego mocnego, mrocznego, psychodelicznego, nie będzie zbyt dużo. Natomiast ten numer to jest prawdziwy killer, podobnie jak cała twórczość tego duetu, który w ubiegłym roku na scenie Green w Ostródzie zrobił potężne wrażenie. Mowa tu oczywiście o małżeństwie, które ukrywa się pod nazwą Omega Nebula. Live act dubowy, który powraca do nas z nowym singlem Hijack the Airwaves. System pełen strachu się poszerza. Nigdy się nie poddam. Nigdy nie zobaczysz mnie na klęczkach. Wnoszę pozytywne uczucia. Nie ma we mnie nienawiści. Szukam miłości. Chcesz zobaczyć rosnącą równość? Ciężkie nagłówki przez cały czas. Chcesz posłuchać szeptu wszechświata? Zamiast być pijakiem zanieczyszczającym środowisko, przynieść słońce, gdy zimno jest zimą. Przejąć kontrolę nad falami radiowymi. Przybliż radość, równoważenie energii. Pozytywność jest darmowa. To właśnie czynimy. Omega Nebula.

Hijack the Airwaves i Omega Nebula przynieśli nam gorącą wibrację. Czy jesteście tam z drugiej strony? Wiem, że jeszcze nie rozdaję wyjściówek na festiwale, ale już moglibyście coś napisać. Kontakt ze mną to tak jak zawsze strefa dread pisane razem @polskieradio.pl i dajcie znak. Zmieniamy muzykę, zmieniamy miejsce, wędrujemy dzisiaj jak po muzycznym kalejdoskopie muzyki świata. Tym razem Forola, nowy wspólny singiel Tekena Jah-Fakoly, wielkiej gwiazdy zaangażowanego reggae z Wybrzeża Kości Słoniowej, który zagrał niedawno znakomity koncert w Bydgoszczy. To jego spotkanie z brazylijskim wokalistą i perkusistą Carlinosem Brownem. Singiel ukazał się kilka dni temu i jego przesłanie to obrona ziemi i wsparcie ludzi, którzy ją uprawiają, czyli rolników. Spotkanie muzyki brazylijskiej z Afryką i z jamajskim reggae razem. Przed wami Forola. Posłuchajmy.

I to było to przejmujące wsparcie rolników i wprowadzenie w świat muzyki etnicznej, muzyki wywodzącej się z Afryki, któremu poświęcę sporo czasu teraz, ponieważ zbliża się wspaniały festiwal. Śmiało to mówię, ponieważ gościłem na nim kilka razy i za każdym razem przywożę stamtąd mnóstwo wspaniałych wrażeń, zarówno muzycznych, jak i towarzyskich, bo Kawęczyn, piękne miejsce pod Warszawą, kto by się spodziewał, że może stać się małą polską Afryką, a właściwie coraz większą polską Afryką. Wspaniały program, dużo ciekawych wydarzeń i na scenie, i towarzyszących, bardzo przemyślana promocja, piękny wizerunek. To wszystko składa się na sukces tego festiwalu i już za chwilę o nadchodzącej edycji w przyszłym tygodniu, dokładnie w piątek 7 i sobotę 8 sierpnia porozmawiam z Jakubem Malinowskim, który to wszystko wymyślił. Ale najpierw posłuchajmy pięknego wprowadzenia, bo na festiwalu po raz pierwszy pojawia się dancehall. Dancehall nie jamajski, ale dancehall gwinejski i przyjeżdża Queen Rima. Wielkie odkrycie dla mnie. Królowa dancehallu z Gwinei. Posłuchajmy. Life, czyli życie.

0: I to była muzyka gorąca z Afryki, gwinejski dancehall. I jest z nami Jakub Malinowski. Jak co roku łączymy się prawdopodobnie z Trójmiastem. Zgadłem, Kuba?
1: Dokładnie, pozdrowienia nocne, pozdrowienia z Sopotu.
0: Czyli twoja lokalizacja przez rok się nie zmieniła.
1: Tak jest, cały czas Sopotu nadajemy i Sopotu przynosimy pod Warszawę, Afrykę.
0: Jak dajesz sobie radę jako organizator tak poważnej imprezy i świeży ojciec?
1: O, no i to jest piękne połączenie właśnie, także jakby faktycznie od lutego jestem ojcem cudownej córki Nelly. Łączę to z byciem ojcem dużego festiwalu African Beats, który w tym roku będzie miał 6 lat. No i trzeba przyznać, że obie te rzeczy pochłaniają moją uwagę w 100%. Także cieszę się, że już za tydzień ta 6. edycja następuje, a później będę miał więcej czasu dla mojej kochanej córki. Także wszystko pięknie wzrasta, a czasu póki co jeszcze starcza dla obu dzieci.
0: Powiem ci, Kuba, że co roku mam taką wielką przyjemność, że na jakiś czas przed festiwalem siadam sobie, przeglądam line-up i słucham tych artystów, którzy zazwyczaj nie są mi wcześniej znani. I zazwyczaj reakcja jest taka: wow, co za niesamowita postać, co za charakter, co za muzyka. I pomyślałem sobie, że ty musisz być naprawdę fanem tej afrykańskiej muzyki w takim obliczu, jakie prezentujesz na festiwalu. Czy dużo czasu spędzasz na tych eksploracjach, poszukiwaniach, czy jeździsz na inne zbliżone festiwale, żeby podglądać jakichś artystów?
1: Wiesz, muzyka afrykańska jako taka nie istnieje. Muzyka afrykańska to tak naprawdę jest niesamowicie ogromne spektrum różnych gatunków muzycznych. Od saharyjskiego bluesa przez gwineński dancehall, po brzmienia mandików, po brzmienia ampiano. Tam jest po prostu pełnia, tam jest ogrom tych wszystkich brzmień. I faktycznie ta muzyka jest po prostu przebogata, jest przecudowna i dlatego jest to wielka przyjemność móc zaprezentować część tych wykonawców w Polsce. Ja również często odkrywam świetnych muzyków i część tych artystów znam faktycznie z własnych eksploracji. Czy poświęcam na to dużo czasu? Pewnie jest to pojęcie względne, natomiast jest to ocean fantastycznych, dobrych brzmień i za każdym razem możemy pokazać coś wyjątkowego. Warto też dodać, że jako festiwal, który rośnie i o którym jest coraz głośniej i nie tylko w Polsce, ale też na świecie, dostajemy bardzo dużo zgłoszeń. Na każdą edycję blisko setka, czasami ponad setka zgłoszeń od najróżniejszych bandów z całej Afryki i nie tylko. I to też jest niesamowite dla mnie pole do eksploracji, żeby właśnie słuchać te zespoły. I mamy taką zasadę, żeby co roku przynajmniej jeden zespół zaprosić właśnie z napływających do nas zgłoszeń. I w tym roku padło na zespół Yeko. To Yeko w tym roku jest tym zespołem, który zgłosił się do nas i w ramach takiego otwartego naboru został przez nas

0: wyselekcjonowany i zaproszony na 6. edycję.
1: Zastanawiałem się, czy jest jakiś określony kierunek, jakaś specyfika line-upu festiwalu i doszedłem do wniosku, że ty za bardzo nie eksplorujesz historii afrykańskiej muzyki, w sensie zapraszania jakichś kanonów, jakichś legend, które są na scenie obecne od kilkudziesięciu lat i są jakimiś wielkimi markami. Natomiast skupiasz się na tej takiej Afryce, powiedziałbym future Afryce. Dużo jest u ciebie takich wykonawców, którzy są współcześni, barwni, którzy mieszają tą afrykańską muzykę z nowoczesnymi wpływami z całego świata. I bardzo odważne, większość tych artystów nie ma jeszcze w Polsce wielkiego statusu. A oprócz tego w line-upie w tym roku są prawie same kobiety.
0: W tym roku 60% line-upu to faktycznie kobiety, natomiast mamy 4 headlinerów, z czego te 3 to są kobiety. Faktycznie, tegoroczna edycja będzie miała bardzo mocną kobiecą energię, jednak co się dziwić, wszak Afryka jest kobietą, więc będziemy mieli faktycznie... Naszym headlinerem będzie Fatoumata Diawara. Jest to absolutna liderka tego, co się dzisiaj dzieje współczesne w muzyce płynącej z Afryki. I tak jak mówisz, bardzo dużo tego afrofuturyzmu pojawia się u nas w line-upie. I właśnie tutaj to Fatoumata jest jakby taką liderką tych afrofuturystycznych brzmień, które łączą tą klasyczną część muzyki afrykańskiej z przyszłością, z nowoczesnymi wpływami. Również Kanazoe Orkiestra, zespół z Burkina Faso, oparty na brzmieniach jakże no, starego instrumentu, jakim jest balafon, ale łączą te brzmienia z nowoczesnością, z ampiano, z dancehallem, z trapem nawet, z drillem, a także z afrobeats.
1: Niezwykłe.
0: Także niesamowicie dużo połączeń będzie tego w współczesności, przyszłości z tym, co klasyczne w muzyce afrykańskiej. I no, na przestrzeni lat pojawiało się u nas wielu artystów. Byli artysty tacy jak Orkiestra Baobab, był Sean Kuti, czyli takie już też klasyczne marki z Afryki, ale też jest bardzo dużo tego tej nowoczesności, współczesności. No i dlatego ten nasz festiwal jest tak zróżnicowany, że są bardzo różni artyści prezentujący różne style. No i Afryka dzisiaj jest tętni afrofuturyzmem, który będzie można zobaczyć i usłyszeć na African Beats Festival.
1: Jest taki zespół, który w Polsce też zdobył już sporą rozpoznawalność i który naprawdę wymiata Tamikrest z Mali. To jest twój powrót do ulubionego chyba gitarowego afrykańskiego grania.
0: Tak, Tamikrest, czyli reprezentanci saharyjskiego bluesa, jeden z najważniejszych zespołów z tego nurtu i wydali w tym roku swoją kolejną płytę Asikel, która w maju, kiedy się ukazała, od razu trafiła na pierwsze miejsce World Music Charts Awards. Natomiast zespół eksploruje brzmienia saharyjskie już od 2013 roku, kiedy wydali swój kultowy album Hatma, który był poświęcony zmaganiom kobiet żyjących w Afryce. I Tamikrest będzie na naszym festiwalu po raz drugi. Byli u nas na edycji, o ile się nie mylę, numer 3 i pamiętam ich do dzisiaj. Niesamowita jedna była rzecz. Mieliśmy przez 6 lat trwania festiwalu jeden raz taki moment, kiedy nagle przestał działać agregat na zasilający scenę i mieliśmy dwuminutowy taki
1: akustyczny set.
0: Black spot, po prostu wyłączył się prąd i akurat Tamikrest wtedy grał i to było niesamowite, co zrobili muzycy, bo jakby nie zatrzymali się ani na moment. Nagle zgasło światło, zgasło nagłośnienie, a oni grają dalej, rozumiesz? I po prostu my w tym czasie odpalamy agregat znowu, potrzebujemy 4 minuty, żeby on się włączył, a oni grają cały czas, utrzymali publiczność w niesamowitym transie i ten moment, kiedy grali bez prądu, był absolutnie niesamowity. To, co wtedy oni zrobili, to było po prostu kapitalne. Wszyscy ludzie klaskali, tęczyli i no nie zamieniłbym bym tego doświadczenia na żadne inne. Także Tamikrest wracają
1: piękne
0: do nas po tych paru latach z zupełnie nową płytą, z klasycznym tuareskim graniem. No i to tuareskie granie to jest też niesamowita sprawa, ponieważ Tuaregowie jest to naród, który był jednym z najpotężniejszych

0: najprzężniejszych narodów północnej Afryki od wielu tysięcy lat i od kilkudziesięciu lat nie mają swojego kraju. Ich kraj został jakby podzielony między Algierię, między Mali, między Niger i śpiewają cały czas o tęsknocie, śpiewają właśnie o wolności, śpiewają o tym pragnieniu posiadania własnego kraju, ale śpiewają o tym w sposób niesamowicie dynamiczny, także te pieśni są pełne nostalgii, ale niosą nas do tańca, mają niesamowity rytm, także będziemy mogli przekonać się o tym już w sobotę, ponieważ tam Ikres będzie co-headlinerem drugiego dnia festiwalu.
1: Koncerty zaczynają się w piątek i w sobotę, przypominam 7 i 8 sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą. Piękne miejsce, od godziny 17 koncerty, ale też mnóstwo innych działań, bo i są sety DJ-skie ze współczesnym afrobeatsem, tak popularnym wśród afrykańskiej publiczności i nie tylko. I macie mnóstwo tych spotkań podróżniczych i projekcji filmowych. I powiem ci, że natknąłem się nawet na jeden film, który kiedyś pokazywaliśmy w Ostródzie. Piękny Land of Look Behind Alana Greenberga. Film, na którym można zobaczyć unikalne zdjęcia z pogrzebu Boba Marleya.
0: Zgadza się. Partnerem naszej strefy filmowej niezmiennie od wielu lat jest Festiwal Filmów Afrykańskich Afrykamery. To im zawdzięczamy selekcję filmów na każdą edycję i w tym roku będzie m.in. właśnie film poświęcony dziedzictwu Boba Marleya. Ten film zamknie nasz festiwal, natomiast w ciągu całego festiwalu będziemy mogli zobaczyć 6 pozycji filmowych. Filmy będą wyświetlane po koncertach na scenie głównej, czyli to bardziej stawiamy na nocne kino.
1: Super.
0: Filmy zaczynają się po północy, będą oczywiście dla chętnych, będą także filmy poranne, a po porannych setach filmowych rozpoczynamy spotkania podróżnicze, które będą w tym roku pełne niesamowitych przygód, niesamowitych opowieści. Warto wspomnieć, że będzie naszym gościem m.in. Monika Witkowska. Jest to polska zdobywczyni Mount Everest i K2, jako druga Polka na świecie po Wandzie Rutkiewicz zdobyła K2. Zdobyła także koronę ziemi, czyli wszystkie najwyższe szczyty wszystkich kontynentów na ziemi i opowie nam m.in. o swojej podróży na Kilimandżaro, a w drugiej prelekcji Monika Witkowska opowie o Czadzie, czyli będzie to wyprawa do jednego z najrzadziej odwiedzanych krajów saharyjskich. Z innych prelekcji warto wspomnieć o Marku Arcimowiczu. Marek Arcimowicz jest fotografem Martyny Wojciechowskiej i razem z nią w 2017 roku pojechali do Tanzanii, gdzie spotkali małą Kabulę. Mała Kabula jest albinoską i sytuacja w Tanzanii jest totalnie kosmiczna, dlatego że tam jest bardzo duży odsetek albinosów. Jest jedna osoba na 1500, to są albinosy, to są albinosi, osoba dotknięta albinizmem, bo tak to się powinno powiedzieć.
1: Tak. I tam jest prześladowanie, prawda, i tak dalej, jest to znana historia.
0: Jest tam prześladowanie, oni tam ogólnie uważają, że część ciała albinosa przynosi tobie szczęście, dlatego
1: odcinają.
0: Odcięto rękę i między innymi o tej tematyce będzie opowiadał Marek Arcimowicz w swojej prelekcji pod tytułem Ludzie Duchy. Oprócz tego jeszcze cała seria innych spotkań, m.in. Tadeusz Biecki, czyli jedyny Polak, który dotarł do źródeł Nigru. Będzie także Sławomir Makaruk, czyli kierownik wypraw programu Boso przez Świat, który opowie o tym, jak podróżował przez całą Afrykę własnym samochodem. Będziemy o Sudanie Południowym, który jest najmłodszym państwem świata i miejscem, gdzie krowa oznacza majątek. Także spotkanie podróżniczych
1: będzie aż 16. Krowa oznacza majątek. Pięknie to powiedziałeś.
0: Tak, to prawda, tam dzięki krowie ona wyznacza status, wyznacza majątek, możliwość zawarcia małżeństwa, więc będziemy mieli taką też podróż do tego najmłodszego państwa świata, który cały czas jest jednak pełen niepokoju. Podobnie jak Uganda, ponieważ będziemy mieli spotkanie z Krzysztofem Błażycą. I to będzie o rebeliantach z Ugandy, ponieważ Uganda przez wiele lat była tłamszona, była duszona wojną rebeliancką, wojną domową, do której zostały wcielane dzieci. O tym wszystkim opowiadać będzie Krzysztof Błażyca w swojej prelekcji Krew Acholi i Aniołowie na ulicy Diabła. Taka i inne prelekcje będą pokazywały nam jasne i ciemne strony Afryki. To są często też te problematyczne sytuacje, takie jak w Ugandzie, ale będziemy mieli także na przykład prelekcję Ani Olejkobus o bostwanie,

0: przez delty Okawangu i piaski Kalahari i to jest również niesamowita sprawa. Kalahari jako ogromna pustynia i rzeka Okawango, która kończy swój bieg na pustyni. Po prostu ogromna rzeka wlewa się w pustynię i tam zanika. Tam totalnie wysycha, ale zanim zanika, daje życie wielu gatunkom zwierząt, które po prostu zapewnia wodę i dlatego delta Okawango jest jednym z najbardziej niesamowitych geograficznie miejsc na świecie. Jest to także królestwo zwierząt, w którym żyje ogromna ilość słoni. Najprawdopodobniej największe zgromadzenie słoni na świecie. Także
1: Kuba, jesteś najlepszą reklamą Afryki. To, co opowiadasz, ja to mam wszystko przed oczyma i najchętniej bym w tym wszystkich spotkaniach uczestniczył. A tam widziałem jeszcze u was są zajęcia z jogi i medytacji, są afrykańskie stoiska, jest afrykańskie jedzenie, rękodzieło, bębny i wszystko. Czego ci życzyć?
0: Pogody, na pewno pogody, ale z tego, co już widziałem, to pogoda szykuje się świetna. Można życzyć frekwencji, a ta również w tym roku będzie rekordowa.
1: Już o tym wiesz, gratuluję.
0: Tak, już wiemy, że będziemy mieli rekord frekwencji. No i chyba coś, co możemy sobie życzyć w takich wypadkach, to skutecznych połączeń lotniczych, żeby wszyscy artyści dolecieli, żeby żadne loty nie miały opóźnienia. Skoordynowanie występu 10 artystów afrykańskich, każdy przylatuje z innego zakątku.
1: To straszne. No, to się wszystko może wydarzyć, nie?
0: To jest ogromna tak, rzecz.
1: Logistyka. Także
0: cała
1: ten
0: logistyka.
1: Temat.
0: Tak. Tego może nam życzyć, żeby wszystko było punktualnie.
1: A my życzymy wam wszystkim, słuchacze Strefy Dread, żebyście byli jednymi z tych dwóch osób, które w wyniku losowania z zamkniętymi oczami załapią się na pojedynczy karnet na 2 dni festiwalu, pisząc i zgłaszając swój akces mailem na strefadread@polskieradio.pl. Czekam na wasze akcesy. Kuba, dziękuję ci bardzo i powodzenia na festiwalu.
0: Dzięki serdecznie, do zobaczenia na African Beats już w następny weekend.
1: Kontynuuj słodką noc. Dobranoc.
0: Dobranoc, trzymajcie się, cześć.
2: Semba kwasa, semba kwasa. Do kaczacza bin.

Lucas, you came on, boy. Get so quick.

0: chunga. Eriko we, una tabia mbaya. Mambo imechemka.
1: Pływają pierwsze maile. Przypomnę, mam dwa pojedyncze karnety na African Beats Festival w Kawęczynie w przyszły piątek i sobotę. Trzeba odezwać się, zgłosić po prostu swój akces mailem na strefadred@polskieradio.pl, a ja później zamknę oczy i wybiorę tych, którzy będą cieszyć się tym szczęściem. Przed chwilą wybrzmiała jedna z artystek, która w tym roku pojawi się na festiwalu. Była to Kasiva Mutua, pochodząca z Kenii, wokalistka i perkusistka. To bardzo rzadki przypadek, perkusja, bębny, żeby tam udzielały się na tych instrumentach kobiety. Przekłada afrykańskie rytmy na intensywne, współczesne brzmienie, jak słyszeliście zresztą przed chwilą w utworze ze wspólnego albumu z norweskim eksperymentatorem Berntem Isakiem Verstadem. No, przyjeżdża chyba po raz pierwszy do Polski. Miesza afrykańską muzykę z jazzem, funkiem, reggae i hip-hopem. Dużo energii, piękna muzyka. Widziałem ostatnio jej koncert w ramach Tiny Desk NPR. Naprawdę robi wrażenie. I teraz przed nami kolejna gwiazda, o której opowiadał już Kuba, Fatoumata Diawara. Widziałem ją w Warszawie na koncercie, który Kuba organizował w klubie Niebo. I to jest naprawdę zjawiskowa postać. Niezwykła kobieta. Wygląda, ma wizerunek, jakby dosłownie przybyła nie z Afryki, a z kosmosu. A pochodzi z Mali, śpiewa w języku Bambara, opowiada o Afryce, o jej trudnościach i odzyskanej radości. Czysta energia. Jest naprawdę urzekająca. Widzisz, że jest wolna. Porusza również ważne społecznie tematy, takie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych w Afryce, przymusowe małżeństwa i uniwersalne i osobiste trudności. Uciekła z Mali w wieku 19 lat. Teraz w wieku lat 43 kontynuuje analizę wad społeczeństwa, jednocześnie celebrując swoje podwójne życie jako artystki i matki. Fatoumata Diawara z jej ostatniej zjawiskowej, tak jak ona, płyty Massa. Posłuchajmy utworu, który ten album rozpoczyna.

Najpiękniejsze święto afrykańskiej muzyki w naszym kraju nazywa się African Beats i to jest playlista, którą ułożyłem po analizie występujących w tym roku zjawiskowych artystów. W sobotę o 19:45 na scenie pojawi się Kanazoe Orchestra z Burkina Faso. Wcześniej Moribaya, polski zespół promujący bębniarską, ciekawą wizję Afryki Zachodniej oraz zjawiskowa Rasm Almashan. A Kanazoe Orchestra to siła balafonu, o której wspominał już Kuba. Łączą tradycje griotów mandinka z nowoczesnymi wpływami miejskimi i elektroniką, tworząc taneczną, transową muzykę.

Siła Afryki, grupa Kanazoe Orkestra, która przyjeżdża z Burkina Faso do Kawęczyna na African Beats Festival. Moja skrzynka zapełnia się waszymi sugestiami, że to akurat wy powinniście być laureatami i zdobyć wejściówkę na ten festiwal. Będę uczciwy, będę przebierał jutro i losował tych, których to szczęście spotka. Kuba dużo również opowiadał o Tamik Rest, z grupie z Mali, których siłą jest potrzeba wolności i saharyjski gitarowy rock. Niezwykła kapela, miałem okazję widzieć. Posłuchajmy z ich płyty Asikel, najnowszego albumu wydanego przez Glitterbeat Records. Teraz jazda z Afryki.

Tammy Crest, męska gwiazda African Beats na koniec spotkania z tym magicznym festiwalem i czas na w miarę stały blok w audycji, jeżeli tu fizycznie jestem, czyli piosenka z winyla. Dzisiaj przyniosłem płytę, o której dawno marzyłem, żeby ją mieć na winylu, bo to generalnie jest jedna z moich ulubionych płyt. Płyta, przy której się rozpływam. Ukazała się na winylu już jakiś czas temu, a nie miałem jakoś okazji, żeby ją zdobyć i teraz przywiozłem z Ostródy album Kapela ze wsi Warszawa i Bassałyki na podwójnym winylu wydanym przez Karot Komando, płyta Sploty. Produkcja Mariusz Dziurawiec, Well Activator, jak zwykle w przypadku Kapeli ze wsi Warszawa, cudowna fuzja, piękna muzyka. I zdałem sobie sprawę z tego, że ta płyta ukazała się akurat wtedy, kiedy byłem w rozkroku pomiędzy dwoma kanałami Polskiego Radia. Nie spotkałem się z kapelą, nie opowiedzieli o tej płycie w mojej audycji, więc teraz przynajmniej częściowo staram się to nadrobić z czarnego krążka, bo ta płyta brzmi niezwykle, jest dopracowana w każdym detalu. I zagramy wam mój ulubiony, testowany wielokrotnie na Joint Venture Sound Systemach nowy Majdów. Posłuchajmy prosto z winyla.

0: prawdziwy kosmos z czarnej płyty, a my w Strefie Dread kontynuujemy naszą wędrówkę po oceanach świata i fajnych festiwalach w naszym kraju. I oto po drugiej stronie telefonicznego łącza jest z nami Czarny, czyli Robert Gorgol, organizator festiwalu Regenwalde w Darłówku Zachodnim. Halo, halo, Czarny, czy mnie słyszysz?
1: Cześć, witam serdecznie. Nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór.
0: Nigdy nie wiem i nigdy też nie wiem, czy mam ludziom mówić, że mam audycję w sobotę, czy w niedzielę, bo to nie wiadomo, no, czy to jest jeszcze tak, sobota, czy już niedziela, no, prawda? No ale cóż, musimy z tym żyć. Cieszę się, że jesteś alive, bo opowiadałeś mi wcześniej, że pojechałeś na Poland Rock Festival. Czy tam dalej jesteś? Czy tam dalej pada?
1: Padało cały dzień, ale można powiedzieć na szczęście, bo jesteśmy sobie nad jeziorkiem koło Czaplinka, więc nie na samym Woodstocku, tylko sobie stąd mamy bazę wypadową na koncerty i bardzo przyjemnie tu u nas nad jeziorkiem klimat. Ekipa ze 30 osób zerowa przyjechała tutaj nad jeziorko. Jest bardzo pięknie.
0: Czarny, 18. edycja Regenwalde. Czy to jest twój autorski projekt od początku? Przypomnij, jak czujesz się w momencie, kiedy twoje dziecko uzyskuje pełnoletniość?
1: Tak, no 18 lat temu w sumie taki pojawił się pomysł i rzeczywiście udało się go zrealizować. No i trwa 18 lat, co dla mnie jest w ogóle ogromnym zaskoczeniem, że to tak szybko minęło, to po pierwsze. A po drugie to, że to cały czas się udaje robić, mimo tego, że to zawsze były jakieś schody, bo nie zawsze tam jakiś budżet się zapinał, gdzieś tam ludzi brakowało do pomocy, a jednak mimo wszystko ciągle to trwa i to jest ten moment dumny z tego, że to się udaje w tym naszym darowie tak długo to robić.
0: Koncepcja od kilku przynajmniej lat jest w mniej więcej stała. Pierwszego dnia odbywa się uliczna parada bębniarska. W tym roku widzę Małgorzata Burian ją prowadzi. Później są warsztaty. No a następnego dnia zaczyna się dziać, czyli są koncerty i sound systemy. W tym roku wygląda to podobnie, prawda? Sprawdzone rozwiązania.
1: Jest mała zmiana w sensie z tym, co mówisz, ponieważ te warsztaty są w dniu pierwszego dnia koncertów, czyli w piątek.
0: Aha, w piątek. A parada jest
1: Od razu jest parada, również w piątek i idziemy na koncerty, gdzie startują, bezpośrednio po paradzie startują koncerty.
0: Jak te parady są u was przyjmowane? Bo pierwsza ostrucka parada została przyjęta znakomicie.
1: Nam się bardzo podoba, ale też fajnie turyści się angażują, bo też dla nas było takim założeniem, żeby jednak wyjść z muzyką reggae, z bębnami, ze śpiewem na ustach, właśnie w ten taki tłum turystów, można powiedzieć, tym takim, nie wiem, przenośni, jakiś
0: taki
1: babilon.
0: No tak, bo to nad morzem, prawda?
1: Dokładnie. I to taki jest fajny kontrast, który mimo wszystko ludzie i tak fajnie im to wchodzi, angażują się, idą z nami. A przypadkowo trafiają na koncert i może niektórzy zostają.
0: No właśnie, czy dużo widzisz takich ludzi, którzy mają, nie wiem, pompowane kółka i tak dalej, i tak dalej?
1: Nie, no to niestety na festiwal turyści niezbyt się garną.
0: Tak.
1: No nie, no jest jednak, to jest festiwal dla ludzi, którzy chcą tu przyjechać. Jesteśmy troszkę z boku Darłówka, a turyści naprawdę, widzimy tysiące ludzi, którzy przychodzą przez most, ale jak słyszą reggae, nie wiem, no nie przychodzą, jednak wolą zapiekanki, kebaba i plaże, nie, po prostu.
0: Piękne miejsce w porcie, z mojego doświadczenia nigdy nie zapomnę, jak w nocy za sceną przepływał wielki żaglowiec czy jakiś inny statek i to naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Czarny, kto w tym roku został przez ciebie zaproszony do współuczestnictwa?
1: To tak, no w piątek 7 sierpnia będzie na naszej scenie Szela. Później zagra trochę, wybrzmi muzyka ska, będzie Majestic. No a później jedziemy dalej, Il Billy Hightech i Long Cringe'a, Farbenlere, Malo Reggae Rockers. A po koncertach na scenie, w namiocie systemowym mamy Lama Sound System i w piątek taki gościnnie zagra swoje Jungle Cookies. A w sobotę zaczynamy od naszego lokalnego zespołu, to jest Takam Machine. Później Pozyton Sound, Jamajki, Kazimierska Orkiestra Dziadowska, a na finał będzie Abradab z Kleszczem i później znów spotykamy się w namiocie sound systemowym i tam znowu Lama Sound System i gościnnie wystąpi z nimi Beat Juice.
0: Czyli
1: no
0: będzie
1: i to jest line-up.

0: To jest line-up. Oprócz tego stoiska festiwalowe, animacje dla dzieci, jaka mała wioseczka dla dzieciaków, żeby tam miały miło spędzony czas. Można powiedzieć tak, jak powiedziałeś, według schematu zeszłorocznego.
1: Sprawdzałeś pogodę? Nie będzie sztormu?
0: Właśnie sprawdzaliśmy dzisiaj, bo dzisiaj tu na ponad roku strasznie lało i byłem ciekaw, co będzie za tydzień. No i

0: dogadamy, jak to tak zorganizujemy na miejscu, żeby dokładnie to bez problemu się odbyło, nie?
1: Dokładnie tak. 18. edycja Regenwalde Festival, 7-8 sierpnia w Darłówku Zachodnim nad morzem. Moim gościem był Czarny, czyli Robert Gorgol. Trzymaj się tam na Woodstocku. Nie wyczerp wszystkich sił przed swoim własnym festiwalem.
0: Tak, ładuję tutaj raczej niż tracę.
1: Dzięki, Czarny. Nasz gość z Woodstocku, czyli z Poland Rocku, a my gramy Irbiry Hightech, ten wspaniały zespół z Berlina, który kończy niestety oficjalnie swoją działalność. Jest to pożegnalna trasa, w ramach której docierają właśnie nad Bałtyk, i ich historyczny kawałek Keep It Rolling, zbudowany na bazie regowego klasyka.

2013 roku. Nawiązując jeszcze do Regenwalde, w ubiegłym roku na festiwalu gościła londyńska grupa The Skins. Jeden z moich ulubionych brytyjskich zespołów, który pokazał swoją klasę na przynajmniej kilku koncertach, które widziałem. I dokładnie wczoraj dostałem od Easy Star Records z Nowego Jorku ich najnowszego singla Home, Dom, zapowiadającego nadchodzący album Soul Tooth. I bardzo się zadziwiłem mocą rock'n'rolla zawartą w tym kawałku. A jest to opowieść o dezorientacji związanej z częstym byciem w trasie, czyli ich własnej historii. Spędzasz tyle czasu w trasie, że staje się to twoją normą i kończysz rozdarty między dwoma miejscami, trasą i domem, mówi wokalistka i multiinstrumentalistka zjawiskowa Marcia Richards. Posłuchajcie, ale przygotujcie się na naprawdę mocne wejście.

3:30, jeżeli ktoś przysypiał, to w tym momencie się obudził. To była grupa The Skins z Londynu, ska, reggae, dub, punk, vibe z ich najnowszym singlem Dom. Teraz worek rozwiązuje się po raz kolejny i mamy 5 pojedynczych wejściówek, tym razem na imprezę zatytułowaną People in Tune Fest. Po raz czwarty odbywa się festiwal w klubie Wytwórnia w Łodzi w najbardziej

bardziej chyba prestiżowym, takim klubowym miejscu w tym mieście i bohaterem jest muzyka reggae. Jeżeli chcecie wejściówkę na ten dzień, na 14 sierpnia dokładnie, to piszcie, przypominam, maila strefa@polskieradio.pl. Gwiazdą festiwalu będzie grupa The Wailers. The Wailers to marka, która pojawiła się na scenie w 1963 roku za sprawą Wielkiej Trójki Tosha, Wailera i Marleya. W 1974 roku ich drogi się rozeszły. Marley kontynuował karierę solową jako Bob Marley and The Wailers. Po jego śmierci w 1981 kontynuował muzyczną drogę jego basista Aston Family Barrett ze swoim bratem, który zginął w 1987 roku, jako The Wailers Band. Czyli ta historia była kontynuowana. Później już w tym wieku pojawił się drugi zespół, The Original Wailers, więc też historie trochę wyglądają jak u nas z dubem. Jednakże przyjeżdża do Polski po 30 latach, bo zespół Wailers w Polsce grał tylko raz. 30 lat temu, jeden miesiąc w warszawskim klubie Koloseum. Powracają. Teraz już Aston Family Barrett nie żyje. Od 2 lat pochodnie niesie jego syn Aston Barrett Jr., który gra na perkusji, na basie i śpiewa. I na tym koncercie będzie się można spodziewać głównie utworów z płyty Rastaman Vibration, bo 50 lat od wydania tego krążka Marleya minęło, więc to jest focus point, ale oprócz tego warto pamiętać, że zespół The Wailers wydaje również własną muzykę. Ich ostatnia płyta nominowana była do Grammy, album Evolution, i tam też się dużo ciekawego dzieje. Tam pojawia się Michael Rose, Marcia Griffiths i dużo ciekawych dźwięków i warto na ten koncert wpaść. Tym bardziej, że od 14 ja prowadzę spotkanie autorskie ilustrowane zdjęciami opowiadające o moich podróżach na Jamajkę. Będzie również Ula Afro Fryc i Malwa z warsztatami tańca dancehall. Będzie Dominik Muszyński z grupy Ładada z warsztatami bębniarskimi. Będzie trochę dźwięków rozgrzewających roots reggae culture ode mnie od Joint Venture, więc fajny dzień. Oprócz tego jedzenie, chill out, wpadajcie do Łodzi 14 sierpnia, People in Tune Fest razem z Wailersami. I z ostatniej płyty Wailersów piękny numer, który ją kończy. Utwór zatytułowany Sins, Winy, który zaśpiewał Aston Barrett Jr. Posłuchajmy.

The Wailers, wyznaj mi swoje grzechy niczym na spowiedzi. Przypominam, 5 pojedynczych wejściówek do Łodzi na koncert The Wailers 14 sierpnia. A my cofamy się czasowo jeszcze tydzień wcześniej, czyli do przyszłego weekendu Kumulacja Imprez. Bardzo się cieszę, że tyle w naszym kraju się dzieje. Mam nadzieję, że na tych wszystkich imprezach w tym samym czasie wystarczy publiczności. 8 sierpnia powraca zgorzeleckie Sound Systemowe Lato, czyli 8 edycja Sound System Street Festival, imprezy, którą mam przyjemność współorganizować z Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu. To prawdopodobnie jedyne muzeum w Polsce, które organizuje Sound Systemowy Festiwal, który od 8 lat nawiązuje do tradycji karaibskich ulicznych karnawałów i na 5 scenach zamkniętej dla ruchu głównej ulicy miasta przy samej granicznej rzece w uroczym miejscu nawala z 5 scen muzyką reggae, dub, ale również drum and bass, jungle, world music, hip-hopem, funkiem, acid, jazzem i elektroniką. Co roku piękna wibracja, co roku tysiące ludzi, wstęp darmowy, all tribes welcomed, przyjeżdżają ludzie z całej Polski, już z Niemiec, z Czech, przychodzą zadziwieni mieszkańcy miasta, a całość trwa od 17 do północy. W tym roku Paprota.org Sound System, Dubar Sound z Chorwacji, chińska ambasada Sound System, Kosmos Mega Sound System, Blizna Terror Sound, Senior Balanga, Ultimus Inter Pares, DJ Siwy, DJ Influx ze Stanów Zjednoczonych, Ashwagandha Sound System z Poznania, legendarni Love Sensi Music powracają do Zgorzelca po latach i Roots Revival, ksiądz Maken pierwszy. Zapraszam razem z Chibą i Keija Sound z Boleo. Będzie się działo w Zgorzelcu dla wszystkich sound systemowych freaków i generalnie zwolenników dobrej ulicznej zabawy. Zapraszam i gram nowy polski numer Raz Dub Mission, legenda z Poznania, z Jareksem z Bakrzyszu w nowym pięknym numerze Obcy.

Piękne polskie, poznańsko-opolskie roots i kolejne oblicze jamajskiej muzyki. Tym razem przenosimy się na Jamajkę do najnowszego albumu Tuza muzyki reggae i dancehall Buju Bantona, który na nowej płycie zatytułowanej Too Too Bad, zbyt, zbyt źle, wyraźnie nawiązuje do swojego legendarnego albumu z początków tego wieku Too Bad i do konwencji gorącego dancehallu, opowiadającego głównie, jak pisze recenzent Ridimu, na seksie, na anatomicznych obserwacjach, sporadycznie nawiązując do kwestii zakochiwania się. No cóż, są i tacy, jest również taka muzyka reggae dancehall, która na tych tematach się skupia, nie mnie oceniać, tu oceniam głównie muzycznie i jest naprawdę energetycznie, mimo 53 lat, jakie ten artysta już ma, więc nie najmłodszy jak na dancehallowca. Wszystko zaczęło się od kawałka X-Rated, zbudowanego na Ridimie DJ-a Maka, na którym śpiewa.

śpiewali wszyscy. No a potem poszła cała płyta i posłuchamy z niej dwóch numerów, Winu Play i wyjątkowo regowego, na to chciałem zwrócić uwagę, a nawet przejmującego ładunkiem miłości, mimo tego seksu na płycie, Be Good. Ale to oczywiście są moje subiektywne wybory.

Bądź dobra dla mnie, ale musisz też pamiętać, że ty musisz być dobry dla niej. Czyli moja selekcja dancehallu opartego na seksie z najnowszego albumu Buju Bantona. Więcej zajrzyjcie na płytę. Na dworze jeszcze ciemno, chociaż godzina jest 3:53 i zaczyna się kolejny piękny dzień. Tym bardziej, że jest to niedziela i dla większości ludzi dzień wolny. Więc w relaksie ją spędźcie. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Ci, którzy byli nieobecni, być może zajrzą do podcastu. Przypominam jeszcze, że trwa rozdawanie wyjściówek na African Beats, na Regenwalde, na Wailersów w Łodzi, a mail to strefadred, pisane razem, @polskieradio.pl. I jeszcze jest szansa przez te 5 ostatnich minut. To jest duża możliwość dla tych wszystkich, którzy słuchają audycji na żywo. No i ostatni artysta, dzisiaj niewiele się go zmieści, jedna piosenka, ale bardzo ważny dla mnie, ksiądz z getta, czyli Ghetto Priest z Londynu, przez wiele lat związany z kolektywem O New Sound Adriana Sherwooda, z którym wydał mnóstwo pięknej muzyki. Teraz po dłuższym okresie milczenia powraca z nową płytą produkowaną przez dubmastera Davida Harrowa, który również z Sherwoodem współpracował. I jest tu dużo pięknych numerów. Holy Voodoo to coś więcej niż tylko rozrywka. Takie jest hasło Ghetto Priesta. I zgodnie z tym hasłem posłuchamy pewnego rodzaju podsumowania. Miało być więcej muzyki z tej płyty, bo jest naprawdę wciągająca, więc obiecuję do tego jeszcze powrócić. A na sam koniec zabrzmi nam Babylon Crumble, który kojarzy się z Babylon upadnie, Babylon płonie, i niech to będzie takie pozytywne, optymistyczne życzenie na koniec dzisiejszej Strefy Dread. Realizacja Ewa Wichrowska, dziękuję. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski i słyszymy się za tydzień. Tradycyjnie od 2 do 4 w nocy z soboty na niedzielę przy jamajskich wibracjach. Miłego poranka. Maken.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Kuba Ambrożewski. Na antenie Trójki o poranku wyjaśniam piosenki, a we wtorkowe wieczory zapraszam na zwrotki i refreny. Tym razem usłyszymy się jednak w audycji Rezydencja, w której podzielę się wyjątkową dla mnie muzyką. Zapraszam dziś od 14 do 16.
0: Autopromocja.

Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Dziś będziemy słuchać zagranicznych przebojów roku 1983 i pierwszy już za nami. Śpiewał Billy Idol, wcześniej członek grup Chelsea i Generation X, punk rockowych zespołów, a to już była nieco bardziej komercyjna jego piosenka Rebel Yell. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji: Suzy and the Banshees, Echo and the Bunnymen i The Smiths.

Za nami trzy alternatywno-rockowe przeboje roku 1983. Po kolei. Suzy and the Banshees i Dear Prudence. Oczywiście piosenka

z repertuaru Beatlesów dotarła najwyżej z trzech prezentowanych przy... No to jest... Za nami trzy alternatywno-rockowe przeboje roku 1983. Po kolei. Susie and the Banshees i Dear Prudence. Oczywiście utwór z repertuaru Beatlesów. Ta piosenka dotarła do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów oczywiście, bo wszystkie zespoły pochodziły z Wielkiej Brytanii. Później Echo and the Bunnymen i The Cutter, ósma pozycja na tejże liście, i The Smiths, This Charming Man, również miejsce ósme. Kolejne trzy przeboje przed nami, zdecydowanie bardziej komercyjne. Będziemy słuchać Eltona Johna, Paula Younga i Billy Joela.

Tell Her About It. Piosenka, która dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów. Śpiewał oczywiście i grał także na fortepianie Billy Joel. Wcześniej Paul Young i Love of the Common People. Jeden z największych przebojów tego artysty, pochodzący z najpopularniejszej płyty długogrającej Paula Younga, No Parle. A na początku tego zestawu Elton John i I Guess That's Why They Call It The Blues. Trzy kolejne przeboje roku 1983 przed nami. Wszystkie w wykonaniu zespołów mniej lub bardziej synth-popowych. Thompson Twins, China Crisis i Tears for Fears.

Change. Jeden z pierwszych przebojów Rolanda Orzabala i Kurta Smitha, czyli grupy Tears for Fears, pochodzący z debiutanckiej płyty długogrającej Tears for Fears, The Hurting. Bestsellerowy album, pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Wcześniej China Crisis i Wishful Thinking, a na początku Thompson Twins i Hold Me Now. Utwór, który dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów tanecznych. A teraz już Fanboy 3.

Great Fire, jeden z bardziej niedocenionych zespołów brytyjskich lat 80. XTC z płyty Mummer. Wcześniej Aztec Camera, czyli Roddy Frame z kolegami i piosenka Oblivious. Utwór dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów niezależnych w Anglii, a na początku tego zestawu Funboy 3, czyli Terry Hall z dwoma kolegami z grupy The Specials, piosenka zatytułowana Our Lips Are Sealed, jeden z ostatnich przebojów Funboy 3. Kolejne trzy utwory przed nami, znowu bardziej komercyjne, zaczyna grupa UB40.

Wysłuchaliśmy trzech przebojów brytyjskich roku 1983. Oczywiście nie tylko brytyjskich, ale przede wszystkim na początku UB40 Red Red Wine. Szczyt listy przebojów i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych. Ta sztuka udała się grupie UB40 jeszcze tylko raz w roku 85 piosenką I Got You Babe z udziałem Chrissy Hynde. Po UB40 Madonna i Holiday, jeden z jej pierwszych przebojów, i wreszcie jako trzeci zespół Madness, Our House. Piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. A teraz już The Police, Mike Oldfield i Frankie Goes to Hollywood.

To był jeden z największych przebojów roku 1983 na całym świecie właściwie. Relax, Frankie Goes to Hollywood. Piosenka dotarła na szczyt list przebojów w bardzo wielu krajach, od Anglii poczynając na Szwajcarii kończąc, a znalazła się na debiutanckim albumie zespołu Welcome to the Pleasure Dome. Również szczyt listy przebojów, tyle że płyt długogrających. Wcześniej Mike Oldfield i Maggie Reilly. Moonlight Shadow, wielki przebój Mike'a Oldfielda, po raz trzeci w pierwszej piątce, ale po raz pierwszy z utworem, który miał tekst. A przed Mike'em Oldfieldem The Police i Wrapped Around Your Finger. Fragment ostatniej regularnej płyty The Police, Synchronicity, która dotarła zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych do pierwszego miejsca listy bestsellerów albumowych. Kolejne trzy przeboje przed nami w rolach głównych Cyndi Lauper, Culture Club i Donna Summer.

She Works Hard for the Money. Jeden z wielu przebojów amerykańskiej wokalistki, piosenkarki specjalizującej się w muzyce tanecznej, czyli Donna Summer w roli głównej przed chwilą. Wcześniej Culture Club i Karma Chameleon, jeden z największych przebojów roku 83. A na początku tego zestawu właściwie niewiele mniejszy przebój z tamtego okresu. Girls Just Want to Have Fun i Cyndi Lauper. A teraz już tym razem niespecjalnie jazzowo, a bardziej tanecznie, Herbie Hancock.

I Love You, jeden z pierwszych przebojów szwajcarskiego duetu specjalizującego się, podobnie jak Donna Summer, w muzyce tanecznej, czyli Yellow. Utwór znalazł się na równie udanej płycie długogrającej You Gotta Say Yes to Another Excess. Wcześniej New Order w piosence Confusion, utwór, który ukazał się na singlu jeszcze przed pierwszym albumem, a tuż po innym singlu, wielkim przeboju Blue Monday. I na początku tego zestawu wystąpił Herbie Hancock i Rocket. Fragment jego płyty Future Shock. Nie jazzowej, a za to elektro-funkowo-hip-hopowej. Bardzo pamiętny utwór. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1983, przeboje zagraniczne. Do końca audycji jeszcze zostały nam trzy piosenki w rolach głównych: The The Cure i The Pretenders, a ja już państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
2: Halo, tu Krakowski Rynek.
3: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
4: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
1: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
4: A także o wielu innych najbardziej aktualnych tematach sportowych.
1: Zapraszamy dziś między 17 a 19.
4: Krzysztof Łoniewski
1: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Katastrofa samolotu podczas lotu widokowego w Peru, zginęło 13 osób. Wybuch bomby w centrum Moskwy, nie żyją 3 osoby, wciąż nie wiadomo, kto stoi za tym zamachem. Z powodu gwałtownych burz strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1000 razy, głównie na Mazowszu i w Wielkopolsce. 13 osób zginęło w katastrofie samolotu w Peru. Wśród ofiar są turyści z Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Maszyna rozbiła się około 6 km od miasta Nazca. Na pokładzie było 2 pilotów i 11 turystów. Eksperci badają przyczyny wypadku. W piątek z powodu wichury loty w tym regionie zostały zawieszone. 3 osoby zginęły, a 21 zostało rannych na skutek wybuchu bomby w restauracji w centrum Moskwy. Rosyjski Komitet Antyterrorystyczny oświadczył, że eksplodował ładunek wybuchowy domowej roboty. Z kolei media państwowe podały, że zdetonowała go kobieta, która zginęła na miejscu. Drugą ofiarą śmiertelną jest pracownik ochrony, który próbował nie wpuścić jej do sali. Zginął też jeden z gości restauracji. Nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Wcześniej pojawiały się doniesienia o wybuchu instalacji gazowej. Powiat Pleszewski w Wielkopolsce liczy straty po gwałtownych burzach, które przeszły przez region. Wichura pozrywała dachy i powaliła drzewa. Najgorzej sytuacja wyglądała w gminach Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów, mówi Waldemar Barański ze Straży Pożarnej.
6: Odnotowaliśmy prawie 40 zdarzeń. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
5: W całej Polsce strażacy interweniowali ponad 1000 razy, głównie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Do okolicy Myszkowa w województwie śląskim ewakuowano z powodu burz obóz harcerski. Jak poinformowali strażacy, na miejscu było ponad 100 osób. Jedna z nich została ranna. Ostrzeżenia przed burzami w centralnej i wschodniej Polsce obowiązywały do pierwszej w nocy. Po raz 20 mieszkańcy stolicy i jej goście uczcili piosenkami pamięć o Powstaniu Warszawskim. Koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki odbył się tradycyjnie na Placu Piłsudskiego.
7: Tak, spod Zakopanego, tak, naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy w sumie i w tym roku się nam udało. Już od kilku

0: Jak przyjeżdżamy i duch Warszawy, połączenie różnych pokoleń.
1: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów Powstania Warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas.
2: Atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie, ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. No jest i wzruszenie
0: Nie no, tutaj jest po prostu cudowna atmosfera, tak? Wszyscy te powstańcze piosenki śpiewają, ale jeszcze są te wspomnień powstańców i to jest wspaniałe.
3: Zdrawi czas wielkopolski.
4: To było nasze marzenie, żeby przyjechać tu i śpiewać, bo przez całe lata wcześniej oglądaliśmy tylko w telewizji.
5: O 17 w godzinę W zawyły syreny alarmowe, a stolica na chwilę się zatrzymała. Podobnie było w wielu miejscach w Polsce. Dziś drugi i ostatni dzień 25. edycji pokazów lotniczych Mazury Air Show. Na historycznym lotnisku koło Kętrzyna na odwiedzających czeka imponujący sprzęt. O tym, co dokładnie przygotowano na płycie lotniska, mówi jedna z organizatorek imprezy, Katarzyna Tołwińska.
6: Będzie trwała fenomenalna wystawa statyczna, na której można zobaczyć śmigłowce, samoloty bojowe. Jest Black Hawk, jest Apache, jest Bryza, jest Mi-2, Mi-17, Mi-24, W-3 Sokół. Można podejść do samolotów, do niektórych z nich można wejść, można porozmawiać z załogą. Jest to naprawdę unikatowa możliwość, żeby być tak blisko lotnictwa.
5: Oprócz wystawy sprzętu przygotowano też główny blok pokazów w locie. Na niebie zaprezentują się m.in. zespoły akrobacyjne, a na finał imprezy nad lotniskiem przeleci potężny transportowy Herkules oraz odrzutowce Bielik. Lotniczy piknik potrwa do wieczora.
7: Klimat.
5: Jakość powietrza w Polsce jest teraz dobra i bardzo dobra. 8% energii w tym momencie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania jego nadmiaru zalecane jest od 10 do 13 oraz od 15 do 17. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono na średnim poziomie. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Niedziela przyniesie uspokojenie pogody. Będzie zdecydowanie mniej burz niż wczoraj i upały także zelżeją. Dziś zachmurzenie umiarkowane, momentami rosnące do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i może tam zagrzmieć. Na termometrach 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, 30 na Podkarpaciu.
9: Autopromocja.
10: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już dziś przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
11: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
10: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy dziś, kilka minut po 19:00. Tomasz Żonda.
9: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Muzyczne rozmowy.
13: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. 2 sierpnia 1944 roku w Warszawie powstańcy zdobyli Pocztę Główną, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, Pałac Krasińskich, Fabrykę Monopolu Tytoniowego oraz Elektrownię Warszawską na Powiślu. Ukazał się pierwszy powstańczy numer pisma AK Biuletyn Informacyjny, a w klasztorze ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej Niemcy najpierw schwytali kilkudziesięciu zakonników i przypadkowych wiernych, w tym kobiety i małego chłopca, a następnie zabili większość z nich. Łącznie od kul karabinów i w wyniku eksplozji granatów zginęło około 40 osób. Tak rozpoczął się drugi dzień powstania.

0: Brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Znam jedna szarża. Do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż.

I tak właśnie będziemy grać w pierwszej godzinie muzycznych rozmów i w drugim dniu Powstania Warszawskiego, które wybuchło 82 lata temu. Opowiadamy Państwu o 1 sierpnia, o tym, co dzieje się w Muzeum Powstania Warszawskiego, o spektaklach, spotkaniach i wszelkich inicjatywach upamiętniających tamten czas. Dlatego w drugiej godzinie naszego spotkania razem z Agą Zarian zaprosimy Państwa na koncert Umiera Piękno, które odbędzie się dziś na Woli. A tą godzinę poświęcimy na śpiewanie niezakazanych piosenek. Dokładnie tak, jak to się odbywało już 20 lat temu. Pierwsza śpiewanka miała miejsce w 2006 roku.

82 lata temu. O godzinie 9 zaczyna działać radiostacja w fabryce Kamlera na rogu Okopowej i Dzielnej na Woli. Komenda Główna AK wysyła szereg depesz do Londynu donoszących o wybuchu Powstania Warszawskiego i ciężkiej walce. Apeluje również o pomoc

tej godzinie oprócz śpiewania niezakazanych piosenek będziemy przypominać głosy powstańców, którzy brali udział w śpiewankach, a do nas, do muzycznych rozmów przychodzili, aby opowiedzieć o sobie i kolegach ze zgrupowań powstańczych.

0: sięgnąć do II wojny światowej, która wybuchła w 1939 roku. Byliśmy tak ustawieni przez propagandę, że ta wojna potrwa 2-3 tygodnie i wygramy. A my, młodzi chłopcy, bo tak to, co słuchaliśmy, to było hasło silni, zwarci, gotowi. No ale niestety spotkał nas okropny zawód, bo w ciągu 3 tygodni zostaliśmy pokonani. To było dla nas, to było szokiem. Ja pamiętam, jak wkraczały wojska niemieckie, to nam się wierzyć nie chciało, że to już jest koniec, że tak szybko przegraliśmy tę wojnę. I od pierwszych dni okupacji zaczęły się krwawe rozprawy z cywilami. Pierwszy taki duży mord to był w Wawrze. Pamiętam, że cała Warszawa huczała, że po prostu rozstrzelali ludzi. Po tym, zresztą mamy w Warszawie, prawda, tyle miejsc pamięci, gdzie były rozstrzeliwania. Mieliśmy na co dzień łapanki. Pamiętam szubienicę na dworcu Warszawa-Praga. Postawili szubienicę, powiesili ludzi, nas spędzili, żebyśmy oglądali.
1: I małe dzieci, to pan miał wtedy 11 lat. I
0: 12, powiedzmy sobie, zaczęło się tak, kiedy dojrzewała w nas ta chęć no, jakiegoś przeciwstawienia się, bo to jest chyba normalne, prawda, że gwałt niech się gwałtem odciska.
1: W takich dzieciach? Bo 12-latki to jeszcze dzieci, już wtedy?
0: No, wojna bardzo szybko powoduje, że człowiek dojrzewa. Bardzo szybko, bo to był, już nie mówię o tych warunkach bytowych, gdzie trzeba było zdobywać olej, jedzenie, to było bardzo ciężkie, no ale to jest sprawa uboczna, nie walki. Powstawały w szybkim tempie organizacje, były Narodowe Siły Zbrojne, były Związki Walki Młodych, jeszcze jakieś inne były, zawiązywały się organizacje. Naszego kolegi ze szkoły, brat starszy, był w organizacji, w dywersji był. No bo od czego się zaczyna? Od jakichś kontaktów. A to głównie przez, na przykład przez starszych braci. I tak to się stało. A tylko, że w tym towarzystwie był taki kolega starszy, miał 18 lat, bardzo nam imponował. Bo ja mieszkam na Żoliborzu, na ulicy Pogorowskiego i tam ta ulica była ślepa w jednym miejscu. I tam się właśnie schodziła ta taka młodzież od dzieci do starszych, skupiona w konspiracji. I różne były opowiadania. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo nam imponował jeden człowiek, który przychodził w oficerkach. A dla nas, jak widzieliśmy, że ktoś idzie w oficerkach, to wiedzieliśmy, że to jest jakiś oficer, który
1: ktoś
0: jest w konspiracji.
1: No, bo
0: może to dla nich to było niebezpieczne. No przecież Niemcy też się orientowali. No ale to i omotał nas taki człowiek, który miał pseudonim Guga. Myśmy mieli po 14-15 lat, a on miał 20. Zorganizował pierwsze nasze spotkanie. Bardzo nam zaimponował, bo na pierwsze spotkanie, takie konspiracyjne oczywiście, gdzie trzeba było tam, wiadomo było w którym miejscu, zapukać ileś razy, żeby otworzyły drzwi. I on przyniósł na to zebranie zamek od karabinu. Uczyliśmy się rozbierać, składać i rozkładać i składać ten zamek. Bardzo nam to zaimponowało, no bo przecież to broń to było marzenie każdego z nas, żeby coś mieć strzelającego. W międzyczasie wyszło takie, no, trudno powiedzieć zarządzenie, ale wszystkie te jednostki zorganizowały w jeden oddział Armii Krajowej. Tu, gdzie byliśmy, to był oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Oni się nie chcieli
1: połączyć.
0: W związku z tym my, tak grono tych konspiratorów, a grupki nasze były mniej więcej od pięciu do ośmiu osób, powiedzieliśmy, no niestety, ale idziemy tam, gdzie większość, a podwórkowa większość, bo to się znaliśmy się, jednak byli w Armii Krajowej. No i myśmy
1: szukali AK.
0: Tak, i znaleźliśmy szybko. Nie, bo starsi koledzy byli z kolei bracia moich w organizacjach. No i ja trafiłem do 7 Kompanii Motorowej Iskra.
1: Panie Romualdzie, a w domu mówiło się o konspiracji? Tak. Rodzice pozwalali, panu wiedzieli, co się dzieje?
0: W domu to nawet było tak, że mój ojciec, który był technikiem budowlanym, to bardzo dobrze kreślił. To z kolei oni mieli jakieś kontakty na przykład też bardzo poważne, bo mój ojciec, widziałem, że przychodził taki pan Wicio, myśmy go nazwali pan Wicio, który siedział w konspiracji, ale bardzo wysoko i dawał ojcu materiały i tata rozrysowywał.

0: Bywał taki plan, jak się wysadza pociągi. Gdzie trzeba podłożyć materiał wybuchowy, jak to wszystko zorganizować, żeby wysadzić pociąg. To był taki instruktorze. Gdzieś tam szło dalej w teren do tych jednostek, które wysadzały pociągi.
1: Ale pan o tym wiedział, czy pan się domyślał?
0: Widziałem. Byłem zadowolony, że w domu, no tylko mama była to niezaangażowana, bo no, babcia też, to starsi ludzie. Ja to widziałem. I ojciec też wiedział, że jestem w organizacji.
1: Tak. A były takie w domu męskie rozmowy właśnie o konspiracji, o tym, co się dzieje, o wojnie?
0: No, biuletyny informacyjne. Stale właśnie od tego pana Wicia. A poza tym, że jak ja byłem już, że tak powiem, zaprzysiężony, no tak, to się czytało na głos, bo wiedzieliśmy, że jest Armia Polska, gdzie Niemcy odnoszą sukcesy, gdzie dostają w kuper, jak to wygląda, prawda, że polska armia, która z Francji wycofuje się do Anglii, bo tak było, to wszystko było na bieżąco, myśmy wiedzieli.
1: Był pan młodym człowiekiem, wiadomo było, że ojciec też jest gdzieś z tą konspiracją bardzo mocno związany i od początku wiadomo było, że to są rzeczy, o których się nie rozmawia, że to są rzeczy, których się z domu nie wynosi, nie opowiada. To zupełnie jakby taki świat poza dzieciństwem, bardzo dorosły natychmiast.
0: Dorosły z tym, że jednak to człowiekowi imponowało. To nie było tak, że w naszym gronie nie rozmawialiśmy chłopaków, tak w organizacji już w Orlentach.
1: Miał się pan kim pochwalić.
0: Tak, to było, no ja to miałem czym, tak się złożyło, że ja zostałem instruktorem nauki jazdy na motocyklu, to dla mnie to było,
1: nie
0: mogłem być w
1: dywersji,
0: zupełnie, bo byłem za młody. To...
1: I tu postawimy kropkę, bo ta opowieść o instruktorze jazdy na motocyklu
0: będzie
1: jest zupełnie niezwykła.
0: Tak.

0: kiedy się słucha takich opowieści, ja obserwowałam, pan kiwał głową, że tak właśnie było, to troszeczkę jakby się wracało wspomnieniami do tamtych czasów.
1: No wspomnienia przy różnych takich rozmowach przypominają się pewne sceny. Powstanie będzie trwało 3-4 dni, bo słyszymy kanonadę po przeciwnej stronie, idą wojska sojusznicze, tak nam się zdawało, no bo przecież to nie było tak jak teraz, taki przepływ komunikacji i wiadomości. Zresztą zachęcali nas z tamtej strony w pewnym momencie, żeby schwycić za broń. Nikt nie sądził, że po tych 3-4 dniach ofensywa się zatrzyma rosyjska, bo gdybyśmy mieli, a nie, to i tak by było z naszej strony, bez rozkazu też byłyby pojedyncze napady na Niemców, bo już...
0: Miarka się przebrała.
1: Przebrała, a poza tym widzieliśmy, że oni uciekają. Indywidualnie byłyby jakieś pozyczki. No ale stało się inaczej, że po kilku dniach zorientowaliśmy się, że pomocy z tamtej strony nie będzie. No już powstanie trwało.
0: I co?
1: No i walczyliśmy. Właściwie to trudno powiedzieć, w co wierzyliśmy. My już mieliśmy kilka takich tylko wypadów, między innymi nasz Kieliński na Zielnej pastę zdobył. I takich właśnie te nadzieje to chyba straciliśmy, bo czasem to tak myśleliśmy, że może będzie desant.
0: A pamięta pan, kiedy po raz pierwszy dostał pan broń do ręki?
1: Nam nie wolno było nosić broni. Nie mieliśmy swojej, bo nie wolno. Nie mieliśmy po prostu. Broń była na barykadzie. Jak przychodziłem na barykady, miał na Królewskiej 16 na przykład na barykadzie dużo było karabinów, takich Mauserów, ale nietypowych, 10-strzałowych. Zmiennik dawał mi karabin, no i ja z tym karabinem stałem do następnego, jak nie było jakiegoś natarcia niemieckiego, no to stałem te 2 godziny, czekałem aż przyjdzie zmiana, a sami szliśmy na te 2 czy tam 4 godziny odpoczynku, także broń była przypisana do stanowiska, o tak bym powiedział.
0: A zabijało się ludzi?
1: Czy ja zabiłem? Nie widziałem. Jak na Królewskiej 16 strzelaliśmy, jak atakowali Niemcy, to tam kilka trupów było, ale różnie. Strzelało, jak była barykada przez całą ulicę, to nie wiem, chyba z 5 czy 6 było strzelców. Miałem taki moment, że miałem na muszce Niemca, na muszce. Musiałem zbiec z 4. piętra po karabin maszynowy, bo był na dole, a Niemiec sobie, to było na Placu Grzybowskim, wyszedł na dach po przeciwnej stronie i strzelał z karabinu, ale nie wiem po co, strzelał w środku śródmieścia. Chyba sobie przestrzeliwał, bo do nikogo, ale był pięknie widoczny z mojego stanowiska na 4. piętrze. Musiałem zbiec na dół po karabin, bo to był taki obserwacyjny posterunek, gdzie tylko patrzyliśmy, jakie są ruchy wojsk niemieckich i zdawaliśmy do dowództwa raport, jak się Niemcy przesuwają. To nie był bojowy, ale tutaj się sam napatoczył i miałem go, no, niedaleko strąciłbym, ale jak pobiegłem po ten karabin maszynowy, który był na dole, na innym stanowisku i wpadłem tam na 4. piętro, go wniosłem, to tego Niemca już nie było.
0: Strzeliłby pan?
1: Czy bym zastrzelił? Nie wiem, ale bym strzelał do niego. Ale tak sobie myślę teraz, że w zasadzie no w takim układzie może by mi żal było człowieka, bo nie wiem, może był też przymusowo wzięty, może on nie był... Nie, mam czyste konto.
0: Szturmówka?
1: Śpiewaliśmy w niewoli. W niewoli dużo piosenek śpiewaliśmy i ona była bardzo popularna. Śpiewaliśmy wieczorami.
0: Pamięta pan słowa?
1: No częściowo tak, no tam było na placówkach pod Tobrukiem, wszak nie taki wicher wiał.
2: Pod Bobchukiem.
1: Polak murem stał. Dla naszej kompanii sztormowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę wal w głowę i bywać zdrów i prowadź Bóg.

0: kiedy już miałyśmy wychodzić, zrobiło się jakoś tak cicho i tylko dwa takie pyk, pyk, to były strzały. Dochodzimy do okna, a tam dwóch ludzi w cywilu, młodych facetów w cywilu, z karabinami, pędzą ulicą, chyba szaro. Babcia mówi, to powstanie. Mama pyta, jak to może długo potrwać. Babcia mówi, 2-3 dni. O, i tu w poprzek stała barykada. Okienkiem piwnicznym żeśmy się wydostawali na zewnątrz, a było zupełnie widno, jak w dzień, bo Warszawa płonęła. Paliło się wszystko. Wszystko leżało w gruzach. A płyta czerniakowska nie była taka zielona jak teraz. Był szpital polowy, co dla mnie było wielką moją pasją. Siedzenie w tym szpitalu, obserwowanie tego, co się dzieje z rannymi, jak amputują nogi przy świetle świec. I wtedy postanowiłam, że będę pielęgniarką. Pierwsze oświadczenie w moim życiu to właśnie powstaniec z amputowaną nogą. Oświadczył mi się, że on się ze mną ożeni, jak się powstanie skończy. Pamiętam taki moment, kiedy gdzieś pędzimy, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, schylam się i bieg, dokąd bieg. Wpadłyśmy do jakiegoś domu, gdzie w ogóle nie było mieszkańców żadnych, nie było śladu, że tam ktoś mieszka, natomiast w piwnicy było paru powstańców, w cywilu oczywiście chłopcy, którzy mówią, idźcie stąd, tu nas zabiją zaraz, zginiecie z nami. No i znów zaczęłyśmy uciekać, no po prostu piekło. A tu nie chciałabym mieszkać. Po prostu nie chciałabym wiedzieć o tym, że właśnie chodzę po krwi i ciągle bym o tym pamiętała. A nie chcę. Trzeba w przyszłość spojrzeć jasno i wierzyć, że nic takiego już się nie zdarzy.
1: Nic takiego już się nie zdarzy. Wisia Wiklund opowiadała o tym, co przeżyła też mieszkając na Solcu blisko płyty czerniakowskiej. Panie Romualdzie, czy to trochę też tak jest, tak jak opowiadała Wisia Wiklund, że chodzi się po Warszawie trochę jak po cmentarzysku?
2: Tu troszkę się nie, pani zdaje się mówiła, jak dobrze zrozumiałem, że

0: Ja nie chciałabym mieszkać w Warszawie.
1: Niech chciałby mieszkać tu na Solcu z powrotem, tu gdzie przeżyła powstanie.
0: Pani, my przez cały czas mojej nieobecności w Polsce, a trochę trwało, bo po niewoli byłem jeszcze u Andersa, potem w Anglii, bo jak wróci, no Warszawa się śniła, my Warszawę kochamy. My chodzimy, to są wszystko, każda ulica, każdy prawie, no już teraz odbudowana, pięknie jest, ale to do nas przemawia, bo my siebie widzimy w różnych miejscach. Tu, gdzie cudem ocaliliśmy, tu, gdzie pochowaliśmy kolegów. Także ja sobie nie wyobrażam, ja mogłem zostać za granicą, mogłem mieć nawet niezłe warunki bytowania, bo tam nas brali do pracy, ale nie widzę miejsca zamieszkania poza Warszawą.
1: Tęsknił pan do tej Warszawy i koledzy?
0: Bardzo. Ja i teraz zawsze tęsknię za miastem. Lubię wyjść z domu i gdzieś tam pochodzić, gdzie...
1: Gdzie się przeżywało tamte chwile.
0: Nie są niektóre przykre tam, gdzie kolegów pochowaliśmy. Taki był moment przecież, że cała nasza kompania ma jeden wspólny grób na Powązkach, bo jedna bomba zabrała nam całą kompanię.
1: A koleżanki brały również udział w konspiracji?
0: Koleżanki? No sanitariuszki cudne. Tylko, że one były głównie starsze już. No bo ja byłem dosyć młody, a sanitariuszki były starsze, ale opiekowały się nami bardzo. No ja pamiętam, jak ja byłem, wlazłem spod gruzów takich tylko w samych majtkach, bo wszystko zostało. To inna sprawa, ale jak mnie obmywały, bo ja byłem taki zakurzony, że w ogóle to no i nawet na oczy nie widziałem. Zaraz gdzieś z wodą było trudno, skombinowały wody, obmyły mnie, znalazły się koszule, się znalazły jakieś spodnie, jakaś kurtka. No, opiekowały się jak starsze były.
1: Jak starsze siostry.
0: Starsze, tak. Poza tym, no, kuchnię całą prowadziły, robiły co mogły, żeby zdobyć jakieś jedzenie, bo przecież...
1: Bez tych sanitariuszek, bez tych kobiecych rąk byłoby trudno.
0: Bardzo trudno, bardzo. I były dzielne kobiety. No, miały... Prowadzały dużo takiego optymizmu. To było tak, że powstanie, no śmierć to była paskudna, ale to tak byliście tym otrzaskani, bo przecież się wyciągało spod gruzów, spaleni od krowy, krowatowie państwo, takie były miotacze, no, takie pociski, które były albo burzące, albo zapalające. To jak ktoś był w pobliżu niechcący, no to ten fosfor, który się wylewał z tych pocisków, oblał, to nie było szans, żeby człowiek się uratował. Więc takich widoków na co dzień mieliśmy pod dostatkiem.
1: 16-latek trochę się bał. Czy to była bardziej ekscytacja, że macie już dosyć, idziemy się bić?
0: Idziemy się bić, tak, oczywiście, entuzjazmu pełno, ale normalnie ja, chyba ktoś nienormalny tylko się nie bał. Każdy się boi. Tylko, że strach trzeba było przełamywać. Moment, kiedy człowiek słyszy... Potem się okazało, że to był strach niepotrzebny, ale siedzi się na tym posterunku i słychać świst, że bomba leci. Ten świst narasta, człowieka przygniata, jest taki moment, że no w ogóle drętwieje ze strachu, bo za chwilę, ale po tym mówi, słuchaj, jak już słyszy, że bomba świszczy, gwizdze, to ona już upadła. No bo głos tak leci, jak... miałaby upaść w tym miejscu, gdzie ja stoję, to ja bym nie słyszał gwizdu.
1: I tego wszystkiego uczyliście się w trakcie powstania, tak. Czyż było to doświadczenie wojenne?
0: No trochę nie. Za konspirację to się uczyliśmy głównie, jak się obchodzić z bronią, a później to już... No z tym, że, wie pani, tej broni było stale na mało. Mało stale broni było.
1: Ale szło się z tym, co się dostało do ręki.
0: Tak, no ja wychodziłem z Miedzianej ulicy, my tam mieliśmy punkt zborny o godzinie 17, to miałem dwie butelki z benzyną.
1: Musiało wystarczyć.
0: Z tym, że te butelki były w takich torbach papierowych, w których był taki biały proszek na dnie. Jak się butelka rozbijała, to była benzyna. I jak się rozbiła, to z tym proszkiem ona wybuchała, bo to stawało... Także to była świetna broń na czołgi, ale to trzeba było wyczekać, jak czołg, który przecież nie jedzie sobie tak na spacer, tylko wali z działa, strzela, a jeszcze była trzeba uważać, wiecie państwo, bo pod ostrzałem, jak się biegło, no to co prawie było się rekord czasu. No bo strach, jak, no i trzeba było przeskakiwać przez ulicę. Ostrzał był ze szkoły, Niemcy walili i widać było, jak się pociski, jak o ziemię uderzał, to takie iskry, no się sypało. I teraz po takiej serii

0: Tu rząd stał nas chłopców i trzeba było przebiec do muru getta po drugiej stronie. Tam, gdzie kościół ten przesuwany był na ulicy Leśnej. Państwo pewnie wiecie.
1: Tak.
0: I tam myśmy przeskakiwali. I teraz przeskoczyć, no to było tak, bieg nosem przy ziemi i czekał, czy będzie seria jakaś, czy przeleci, czy przebiegnie. I jakby się potknął z tymi butelkami z benzyną, ona by się rozbiła, to by sam siebie mógł dobrze popatrzeć albo nawet stracić życie.
1: 14, 15, 16 lat. Dziś stajemy do raportu, oświadczamy, idziemy się bić. Przypominam, że naszym specjalnym gościem jest pan Romuald Malinowski, orzeł z batalionu Kiliński, 7. Kompania Motorowa Iskra. My słuchaliśmy tego utworu, a pan Romuald mówił za wolno, za spokojnie, śpiewaliśmy inaczej, tak?
0: Myśmy jeszcze, trzeba wspomnieć o jednej piosence bardzo popularnej, co liczyliśmy ją w serce, w plecaku.
1: A i to
0: z
1: też
0: młodej
1: śpiewaliście?
0: Piersi się wyrwało, prawda? No, to była taka nasza piosenka, którą bardzo lubiliśmy śpiewać.
1: To nie mogły być piosenki łagodne? Jak wyście śpiewali
0: nie,
1: te
0: no,
1: powstańcze
0: były
1: piosenki?
0: Łagodne, były rozszumiały się wierzby płaczące. To taka piosenka sentymentalna bardzo. To nawet po tym w niewoli często śpiewaliśmy. Troszkę zmienione były przez nas
1: słowa. 2 sierpnia 1944 roku w wyniku ran na początku godziny W umiera poetka Krystyna Krachelska, Danuta, autorka jednej z najpopularniejszych piosenek powstańczych Hej chłopcy, bagnet na broń. O niej to właśnie będziemy opowiadać po godzinie 7 z Agą Zarian i Anną Żochowską. Hej chłopcy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. W swojej najnowszej książce wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przekonuje, że chrześcijaństwo powinno odzyskać znaczenie w amerykańskim życiu publicznym, tak jak odzyskało w jego życiu prywatnym, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. To oś, która buduje całą książkę, bo z osobistego doświadczenia Vance'a, który powrócił z pustyni materializmu i indywidualizmu do chrześcijaństwa, zdaniem autora powinna czerpać również Ameryka, aby dokonać zbiorowego powrotu do wiary swoich przodków. Nie chodzi przy tym jedynie o zwiększenie liczby uczestniczących w nabożeństwach, ale o to, by chrześcijaństwo ponownie stało się moralnym punktem odniesienia dla kultury, gospodarki i polityki państwa. Czytamy dalej. Nie oznacza to koniecznie państwa wyznaniowego, ale zakłada szczególne uprzywilejowanie chrześcijańskiej tradycji jako fundamentu życia publicznego. Katolik może się zgodzić, że kultura pozbawiona odpowiedzi na pytanie o prawdę i dobro szybko zamienia politykę w walkę interesów, emocji i tożsamości. Nie wynika z tego jednak, że państwo jest w stanie przeprowadzić społeczeństwo przez doświadczenie nawrócenia. Rząd może chronić niedzielny odpoczynek, wspierać rodziny, zapewniać wolność religijną i ograniczać działania wymierzone w kościelne instytucje. Nie może jednak wytworzyć łaski, wiary ani osobistego spotkania z Chrystusem. Zwłaszcza, że Sobór Watykański II naucza, że wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach autonomiczne, choć powinny współpracować dla dobra człowieka. Chrześcijaństwo może więc inspirować prawo, kulturę i instytucje, nie może jednak zostać sprowadzone do oficjalnej ideologii państwa, zwłaszcza gdy jego przywódca dopuszcza się jawnie antychrześcijańskich praktyk, dehumanizując jednych i konfliktując drugich, a autor postulatu o amerykańskim wyznaniu wiary nie wspomina o nim nawet jednym słowem, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Europa zwraca Afryce zrabowane dzieła sztuki. To symboliczny gest rozliczenia z kolonialną przeszłością, pisze Krzysztof Błażyca w Gościu Niedzielnym. Zwrot amerykańskich dzieł sztuki i ludzkich szczątków jest gestem ważnym i potrzebnym. Trudno bowiem ignorować historyczne fakty i oczekiwania państw od lat domagających się zwrotu zagrabionego dziedzictwa. Pozostaje jednak pytanie, czy działania te rzeczywiście prowadzą państwa europejskie do rozliczenia się z kolonializmem. Czy wraz ze zwrotem zrabowanych dóbr Europa okazuje autentyczny szacunek dla kultury, tradycji, a przede wszystkim suwerenności narodów Afryki? Pytanie o dziedzictwo kolonializmu jest aktualne, zwłaszcza gdy dziś przybiera ono nowe formy, zarówno ekonomiczne, jak i ideologiczne. Zwracał na to uwagę kardynał Robert Sarach w Parlamencie Europejskim, mówiąc o dążeniach niektórych mocarstw do narzucania fałszywych wartości za pomocą argumentów politycznych i finansowych. Pomoc rozwojowa

0: rozwojowa, współpraca czy wsparcie instytucji na kontynencie afrykańskim coraz częściej bywają uzależniane od zgody na aborcję, redefinicję małżeństwa czy akceptacji nowych modeli rodziny. A w wielu krajach Afryki odbierane jest to jako narzucenie obcych wzorców kulturowych i światopoglądowych, którym Afryka się przeciwstawia. Słowa kardynała Saraha to nie tylko wezwanie do rozliczenia, ale również do uczciwego kształtowania teraźniejszości. Jeżeli Europa ma odzyskać wiarygodność, nie wystarczy zwrot zrabowanych skarbów. Chodzi o szczery szacunek dla kiedyś kolonizowanych narodów i poszanowanie ich prawa do autonomii. W przeciwnym razie kolonializm odrodzi się w białych rękawiczkach, pisze Krzysztof Błażyca w Gościu Niedzielnym.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W ciąży nie piję.
3: Bo nie jestem sama.
4: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
5: Bo wiem, czym jest FAS.
6: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS i nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Autopromocja.
8: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
9: Halo, tu Krakowski Rynek.
10: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
11: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
8: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
11: A także o wielu innych najbardziej aktualnych tematach sportowych.
8: Zapraszamy dziś między 17 a 19.
11: Krzysztof Łoniewski
8: i Dariusz Urbanowicz.
7: Autopromocja.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 112 ciał wydobyto spod gruzów w mieście Gaza, to ofiary izraelskich nalotów. Prezydent USA Donald Trump odwołał potężny atak na Iran. 37-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Z gruzów kilku domów w dzielnicy Sabra w mieście Gaza wydobyto ciała 112 osób. Ratownicy zakończyli akcję poszukiwawczą, którą prowadzili przez kilkanaście dni. Poszukiwania osób poległych w izraelskich nalotach wspiera Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. W strefie Gazy kilka tysięcy osób uznaje się za zaginione w związku z atakami Izraela w latach 2023-2025. Donald Trump odwołał potężny atak na Iran. Prezydent USA poinformował, że Ameryka była gotowa na bezprecedensowe działania militarne, ale Iran i inne kraje regionu poprosiły Stany Zjednoczone o ich zaniechanie. Wcześniej saudyjski następca tronu rozmawiał z Trumpem i ostrzegł go przed przeprowadzeniem kolejnej serii uderzeń.
13: Jeszcze w piątek kilka źródeł przekazało CBS News, że USA i Izrael przygotowują się do przeprowadzenia jednej z najsilniejszych dotąd kampanii bombardowań wymierzonej w irańską infrastrukturę energetyczną, przy czym istniała możliwość, że do ataków dojdzie jeszcze w ten weekend. Teraz Donald Trump poinformował, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałoby natychmiastowe i całkowite otwarcie ciśniny Ormus oraz wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. USA są w pełnej gotowości bojowej do uderzenia na Islamską Republikę Iranu, dysponując siłą i potęgą militarną, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej, napisał Donald Trump na platformie True Social. Mimo to Iran oraz inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się do nas z prośbą o wstrzymanie się z atakiem, wskazując, że uzgodniono już warunki porozumienia. Do pracy wszyscy, załatwimy to, podkreślił prezydent. Stwierdził on, że podjął decyzję, mając na uwadze przyszłe dobro świata, a została ona podjęta pod warunkami szybkiego zawarcia porozumienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
12: 37-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Do tragedii doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Telefoniczną wiadomość o upadku mężczyzny przekazała kobieta, która nie miała z taternikiem żadnego kontaktu. Na miejsce wyruszył śmigłowiec ratowniczy z lekarzem na pokładzie. W tym czasie zgłaszającej udało się dotrzeć do mężczyzny i zgodnie z telefonicznymi instrukcjami rozpoczęła resuscytację. Ze schroniska wyruszył też pracownik placówki z defibrylatorem. Niestety, mimo wysiłków wszystkich zaangażowanych osób, lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon mężczyzny, poinformowali ratownicy. Z kolei w polskich Tatrach turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów, a taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Wczoraj w godzinę W zawyły syreny alarmowe, a stolica na chwilę się zatrzymała. Podobnie było w wielu miejscach w całej Polsce. W obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięły udział najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy miasta. O szczegółach Klaudia Wróblewska.

0: Dźwięk syren alarmowych słychać było w całej Warszawie i wielu innych miastach Polski w hołdzie bohaterom zrywu z 1944 roku.
1: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dla mieszkańców stolicy wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
2: Lekcja płynąca w ogóle z powstania warszawskiego jest taka, żeby kochać swój kraj, kochać ludzi.
3: Wszystkiego najlepszego możemy się tylko od powstańców warszawskich nauczyć.
0: Wiele emocji podczas wczorajszych uroczystości towarzyszyło powstańcom. Wzruszenia nie ukrywał Jan Witkowski, pseudonim Jaś.
4: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie powstanie warszawskie i powstańcy są docenieni.
0: W powstaniu warszawskim zginęło około 150 tysięcy cywilów i 18 tysięcy żołnierzy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marcin Kozak.
6: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać.
5: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Wieści sportowe, Mateusz Foremniak.
8: Dzień dobry. Siódemka nie okazała się szczęśliwa dla Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata w siódmej rundzie żużlowej Grand Prix po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się poza ścisłym finałem. W Łodzi zajął dopiero szóste miejsce, co kosztowało go utratę prowadzenia w całym cyklu. Przyjął je Brady Kerz, który był trzeci. Humory polskim kibicom poprawił jednak Patryk Dudek, który zawody ukończył na drugim miejscu. Po wszystkim doceniał przygotowanie toru.
9: Pozytywne zaskoczenie, bo byliśmy tu chyba po godzinie 11. Było dużo niepewności z tą pogodą, bo sytuacja na tych radarach wyglądała tak samo jak we Wrocławiu, czyli miało padać, nie miało padać, miało być później, wcześniej. Finalnie wyszło dzisiaj chyba super.
8: Najbardziej tor w Łodzi pasował wczoraj Robertowi Lambertowi, a kolejna runda Grand Prix już za tydzień w Rydze. Już tylko godziny dzielą nas od finału Ligi Narodów Siatkarzy. Po wczorajszej wygranej 3-0 ze Słowenią Polacy o obronę tytułu zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie trochę niespodziewanie 3-2 ograli w swoim półfinale niepokonanych do tej pory Japończyków. Mimo tego wyniku nastroje w naszej drużynie są pozytywne, o czym mówi libero Jakub Popiwczak.
10: Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach, żeby zdobyć to trofeum po raz drugi tutaj w Chinach, w Ningmo. Aczkolwiek na pewno łatwo nie będzie.
8: To z pewnością, dlatego tym bardziej warto za naszych ściskać mocno kciuki. Początek finału o 13.30. Sobota przyniosła sporo emocji i niezłego grania w PKO Ekstraklasie. Piast w hokejowym stylu 4-3 wygrał z Wisłą Kraków, a Wieczysta postraszyła u siebie Lecha Poznań, ostatecznie przegrywając 1-2. Dzisiaj zaplanowano 3 kolejne spotkania, a najciekawiej z nich zapowiada się rywalizacja Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. Po wygranej na inaugurację sezonu humory w Warszawie dopisują, choć trener Marek Papszun tonuje nastroje.
11: Jesteśmy zadowoleni, no bo lepiej zacząć dobrze niż źle. Ale to jest tylko jedno spotkanie, więc gdybyśmy przegrali, zagrali słabo, nie byłoby jakiegoś defetyzmu i teraz nie ma euforii po tym zwycięstwie.
8: Legia z Zagłębiem wyjdą na boisko o 14.45, później Śląsk zagra z Rakowem, a wieczorem GKS Katowice sprawdzi formę Radomiaka. Dyspozycję za oceanem zdaje się odnajdywać Robert Lewandowski, który zdobył dzisiaj w nocy swoje 2 premierowe bramki dla Chicago Fire w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC.
5: Dziś zdecydowanie mniej burz niż wczoraj i nie tak gorąco. Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii mówi, że zagrzmi głównie na południu kraju.
12: Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południu i południowym wschodzie początkowo zachmurzenie będzie duże. Tam miejscami padać będzie przelotny deszcz, a w rejonach podgórskich i na południu możliwe będą także burze. W trakcie burz spaść może do około 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągać do około 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem do 31 stopni na krańcach południa.
5: W całym kraju wiatr słaby, gdzieniegdzie umiarkowany.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Muzyczne rozmowy.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. 2 sierpnia 1944 roku powstańcy zdobywają PWPW. Pałac Krasińskich, fabrykę monopolu tytoniowego oraz elektrownię warszawską na Powiślu. Ukazuje się również pierwszy powstańczy numer pisma AK, biuletyn informacyjny. A po 82 latach, 2 sierpnia o godzinie 19.30 w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie odbędzie się koncert Agizarian. Umiera piękno.

0: Umiera piękno. Z płyty o tym samym tytule słowa Anna Świerszczyńska, muzyka Michał Tokaj, album Agizarian wydany 17 lipca 2007 roku nakładem Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji obchodów 63. rocznicy wybuchu powstania. Wszystko zaczyna się od litery A. Perła polskiego jazzu, Agizarian. Witam pięknie.
1: Witam.
0: Anna Żochowska, lekarka z zawodu, z pasji prezes Fundacji Sztafeta, pomysłodawczyni muzycznego teatru Od Czapy, która niestrudzenie odkrywa i propaguje poezję Józefa Ziutka Szczepańskiego, tego od Pałacyku Michla, no i zafascynowana postacią Krystyny Krachelskiej. Witam pięknie, witam cię pięknie.
2: Dzień dobry.
0: I raz jeszcze A, czyli Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się państwu raz jeszcze. Dwie kobiety, obie z rodzinną historią powstańczą, którą to historię powstańczą przenoszą ku kolejnym pokoleniom. Agizarian, opowiesz
1: dziadek,
0: nam?
1: Tak, mój dziadek Jan Zarański, pseudonim Zaza z batalionu Kryska, tutaj nieopodal walczył na Powiślu, na Czerniakowie. Został ranny, wycofał się z powstania. No ale w tym powstaniu brało udział bardzo wielu jego bliskich. Także no jest tego pokolenia, które stanęło do tego nierównego boju. Zdecydowało się z potrzeby serca w tym powstaniu wziąć udział. Na szczęście wojnę przeżył. Kiedy opowiadał o tym powstaniu, ja byłam niestety dosyć mała, kiedy on odszedł, ale to powstanie warszawskie po prostu było takim wydarzeniem, które według niego po prostu musiało się odbyć i nie było dyskusji, czy wziąć w tym wydarzeniu udział, czy nie.
0: Te wspomnienia, emocje powstania warszawskiego w twojej rodzinie przekazywane były z pokolenia na pokolenie, czy ty dopiero jakby przejęłaś pałeczkę w sztafecie po swoim dziadku?
1: Nie, wydaje mi się, że to w ogóle bardzo wiele też zawdzięczamy Muzeum Powstania Warszawskiego, a jak wiemy, przecież to powstanie warszawskie po wojnie w ogóle nie można było o nim mówić, a mój dziadek zaraz po wojnie wylądował w stalinowskim więzieniu tutaj w Warszawie, na Rakowieckiej, no tak jak wielu uczestników. I te represje na tym pokoleniu powstańców były ogromne. On był w tym więzieniu torturowany, wyszedł na początku lat 50. Potem to, co wiem, ale z przekazu mojej mamy, która się urodziła w latach 50., to, że dziadek z grupą znajomych, w tym ze swoim przyjacielem, profesorem Bartoszewskim, działali na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, ponieważ oni nie chcieli, żeby to piekło, jakim jest wojna, się powtórzyło. Chodziło o to, żeby o tym pamiętać, ale też chodziło o to, żeby budować świat oparty na pokoju, a nie na wojnie. I taki miałam przekaz, żeby pamiętać o historii, oddawać hołd. Ale gdyby nie Muzeum Powstania Warszawskiego i gdyby nie to, że miałam okazję dla muzeum wydać płytę i nad tą płytą pracować, to myślę, że oczywiście wspomnienie dziadka powstańca zawsze jest we mnie, ale zbliżyłam się do powstania dzięki działalności Muzeum Powstania. Mhm.
0: Trochę inną historię ma Anna Żochowska.
3: Dziadek był w powstaniu, ale krótko, na Żoliborzu. Natomiast przeżyli trochę z punktu widzenia cywilów, dlatego że dotknęła ich w pewnym sensie rzeź woli. Byli wypędzeni z domu na Ceglanej do kościoła świętego Wojciecha. Byli świadkami tego wszystkiego, co tam się stało. I potem przepędzeni przez Dulak w Pruszkowie i dalej wysłani na roboty do Niemiec. W tym czasie moja mama i wujek, którzy byli już na świecie, byli u dziadków w Grodzisku, więc to jak gdyby ich nie dotknęło, ale zostali oddzieleni na ileś lat od rodziców. Dziadek nie mówił mi o powstaniu, ale on bardzo lubił śpiewać i usypiał mnie jako dziecko. Zresztą bardzo miałam bliski kontakt z dziadkami od strony mamy. Usypiał mnie właśnie piosenkami powstańczymi. Śpiewał mi je na spacerach również. On w ogóle bardzo lubił też z przedwojennego okresu. Był w harcerstwie, więc różne starsze melodie też pamiętam od niego.
0: Czyli ty właściwie tak przez osmozę trochę przejmowałaś te piosenki.
3: To było na takiej zasadzie, że dla mnie jak gdyby potem ze zdziwieniem dowiedziałam od powstańców, jak już robiliśmy te nasze projekty, które też jak gdyby myślę, że wypłynęły troszeczkę właśnie dzięki tym początkom, że powstańcy nie śpiewali powstańczych piosenek. Że powstańcy śpiewali piosenki, które pamiętali sprzed wojny. Czasami, no tak jak wspomniana i może jeszcze o niej więcej powiem,

0: wiemy, Krystyna Krachelska, ta nuta, stworzyła utwór, który od 1943 roku wbił się już i w pamięć i był śpiewany w powstaniu, czyli Hej chłopcy, bagnet na broń, ale w większości to były takie utwory albo pisane ad hoc i służące danemu oddziałowi, tylko to, albo po prostu właśnie jakieś przedwojenne hity i to, co my nazywamy śpiewaniem powstańczym, to tak naprawdę w oflagach, w obozach, gdzie oni się spotykali potem i po wojnie, to się zatrybiło.
1: Powiedziałaś mi przed naszym spotkaniem, że uwielbiasz piosenkę z płyty Agi Zarian, między innymi piosenkę o powstaniu. Aga, dlaczego ta piosenka wśród poetek w sumie znalazła się na płycie? Czy to ty ją wybrałaś? Bo to jest piosenka do słów księdza Jana Twardowskiego.
2: Tak.
1: Mocna.
2: Tak, to jest wiersz, do którego nigdy nikt nie napisał muzyki. Ale jeżeli w tytule jest piosenka, to myślę, że autor, nie miałam okazji zapytać księdza Twardowskiego, też on odszedł zanim ta płyta powstała, także tak naprawdę nie miałam okazji zapytać jego osobiście, ale jeżeli autor w tytule jest słowo piosenka, to miał na myśli to, że być może jakaś melodia do niej powstanie. Ja wybierałam te wiersze kilka miesięcy, pomagali mi znawcy literatury poezji z Pen Klubu, pomagało mi Muzeum Powstania Warszawskiego, docierałam do poezji przeróżnej, nieznanej mi. I to była bardzo ciekawa dla mnie historia, w ogóle czytanie tych wierszy. No i jak przeczytałam ten wiersz, wiedziałam, że on się znajdzie, bo on nawet ma taką formę, taki rytm piosenki. Do tych wszystkich wierszy muzykę napisał Michał Tokaj. I to była niesamowita dla mnie, taka emocjonalna też podróż przez te wiersze. I moim pomysłem było to, żeby ta płyta różniła się od tego, co nam się kojarzy z piosenkami powstańczymi, tak dosłownie, tak? Czyli żeby trochę od tej żołnierskości odejść, od takiej pompy, od takiej koturnowości. Chciałam, żeby dotykała takich bardzo czułych strun, żeby też były wiersze dziewczyn z powstania, jak chociażby Krachelski, ale te miłosne, bo przecież ci ludzie oprócz tego, że stawali do powstania, to żyli i kochali.
1: Brali śluby,
2: tak,
1: przeżywali. Się dzieci.
2: Myślę, że nawet tej miłości szukali bardziej, bo to było tak, że nie było wiadomo, czy jutro po prostu będą żyli. Dlatego ta intensywność tych uczuć w tych młodych ludziach buzowała.
1: Tak. Buzowała. Piosenka o Powstaniu Warszawskim, słowa księdza Jana Twardowskiego. Myślę, że to jest najlepszy moment, żebyśmy sobie ją przypomnieli.

0: piosenka o powstaniu. Ja sama z siebie dodałam piosenka o powstaniu warszawskim, ale to już takie moje licencja poetyka. Słowa ksiądz Jan Twardowski, śpiewa Agazarian z płyty Umiera Piękno. Chwilę przed koncertem, na który jeszcze będziemy zapraszać, muzyka Michał Tokaj. No i drogie panie, słucham tego tekstu Twardowskiego. Dziewczyny ładne, idące na śmierć. Zostanie brat w piosence i naiwne marzenia chłopaków. Ania, ty mówiłaś, że bardzo lubisz ten utwór ze względu na...
1: Na klimat i na jego prawdę i właśnie taką brak pompy, tylko dotknięcie takich bardzo człowieczych emocji w tym, co jest. A jeszcze jest dodatkowa jedna rzecz, że moja znajoma, poetka, odnalazła w tym wierszu jak gdyby ślad swojego brata Jerzego. Nie jest to absolutnie udowodnione, ale on walczył na Starym Mieście i zginął.
0: Ten Jerzyk, który jest
1: tak,
0: w wierszu.
1: Tak, tak. I on był w oddziale Jerzyków. Wszystko się zgadzało niby. Oczywiście nie ma kropki nad i. Nie spytałyśmy księdza Twardowskiego, kogo miał konkretnie na myśli. Ale on też właśnie tam był, więc to jest bardzo prawdopodobne. Ta piosenka ma taki klimat i jeszcze w wykonaniu Agi z tą, z muzyką, która
0: Michała
1: się tak...
0: Michała Tokaja.
1: Michała Tokaja, który tak się właśnie płynie właściwie. To jest niewypowiedziane piękno, naprawdę. Tam też jest w tym tekście bardzo ważny moment, że my spowici w ciepły plet nie mamy prawa się nad nimi, że tak powiem, tutaj roztrząsać, czy im było warto, czy nie warto, czy mniej. To jest to, co Aga powiedziała. Naturalny wybór, tak jak mówił jej dziadek. To po prostu nie było zastanowienia. Tak
0: czyli
1: jak
0: na taki
1: Lena,
0: gniew,
1: na taki gniew nie można się umówić. Tak właśnie siostra tego Jerzyka pisała. To jest bardzo ważne. Natomiast ci chłopcy, którzy wtedy byli młodzi, pisali, nie byli smutnymi, refleksyjnymi mędrcami, tylko byli chłopakami młodymi. Oni pisali takie rzeczy, które tam tu najpierw zagrzewały, potem były dowcipne, miały rozśmieszyć, ale potem pod koniec przyszły rzeczy bardzo refleksyjne.
0: I profetyczne wręcz.
2: Tak, ale to pokolenie w ogóle, tak, bo też w tych wspomnieniach mojego dziadka, które pozostawił, on pisze o tym, że chłopaki i dziewczyny z jego kamienicy po prostu szli ulicami i to był taki zryw. Ta niezgoda, okupacja trwająca tyle lat, bycie pod butem, brak wolności, upokorzenia, to wywoływało złość, sprzeciw. Także tutaj nie było jakiegoś tam, wiecie, takiego podejścia, czy to jest taktyczne, czy to jest logiczne,
0: opłacalne.
2: Czy to jest opłacalne. Także wydaje mi się, że to, co my możemy zrobić jako te kolejne pokolenia, które zostają, bo przecież jest już garstka uczestników wydarzeń, jest około 300 żyjących powstańców. Także to naprawdę już są ostatnie lata, kiedy oni są wśród nas. Zresztą oni sami podkreślają, profesor Dworakowska, która ma 98 lat i brała udział w powstaniu, ona mówi... Nas się nie dało zatrzymać. Także ocena teraz po latach moim zdaniem nie ma sensu, a to, co my możemy zrobić, to właśnie podczas tych obchodów każdego roku po prostu zatrzymać się, pomyśleć o tych ludziach i w jakiś sposób oddać im hołd. W różny sposób. No ja oddałam przez płytę Umiera Piękno. Możemy to robić w różny sposób.
0: Aga, czy ty od początku miałaś takie założenie, że ta muzyka, ten nastrój płyty musi być właśnie taki?
2: No, za stronę muzyczną odpowiedzialny jest mój wieloletni partner muzyczny Michał Tokaj i to, co nas łączy, to jest to, że obydwoje bardzo uważnie wsłuchujemy się w treść tekstu. On ma niezwykły talent jako kompozytor, że tak świetnie podkreśla aurę wiersza czy tekstu właśnie akordami, czy melodią, czy doborem instrumentów. I to, co nas połączyło w tym projekcie, bo jego dziadkowie też brali udział w powstaniu, my dedykujemy naszym dziadkom ten album, to jest to, że chcieliśmy

0: zostawić dużo przestrzeni dla słuchaczki, słuchacza na własną interpretację. Nie chcieliśmy zakrzyczeć, nie chcieliśmy zdominować tego tematu. Chcieliśmy oddać piękno tych wierszy i żeby nie było takiej nadekspresji, nadinterpretacji, tylko żeby ta osoba, która sięgnie do płyty Umiera Piękno, czy przyjdzie na koncert, żeby znalazła przestrzeń do myśli, która płynie. To było takie podstawowe założenie, żeby delikatnie do tego podejść.
1: Myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby zaprezentować punkt widzenia na powstanie, albo nie tylko na powstanie, Ani, która również pisze teksty. Ty napisałaś teksty do płyty
2: 10 kroków Memoriał Warszawski. To było tak z punktu widzenia bardziej
1: mieszkańców.
2: Tak, Tbilisi, ale nie tylko. Dlatego, że to się bardzo przyplatało. To jak gdyby ktoś z rodziny walczył w powstaniu, dzieci walczyły, dzieci szły. Dorośli razem budowali barykadę. To zresztą Anna Świerczyńska, której utworem rozpoczęliśmy, też w swoich wierszach bardzo to uwydatniła. Ja wiem, o którym utworze chyba myślimy.
1: Myślę o utworze, tak, który początek. Rozpoczynał i który jakby ciągnął całą płytę. I jest to utwór zatytułowany Pierwszy dzień. My automatycznie nazywamy ten utwór Pierwszy bal. Jest coś w tym. Posłuchajmy.

0: Jedna na życie, taka noc. Wielki bal, pierwszy bal z 1 na 2 sierpnia 1944 roku. Powstanie warszawskie. Tak dziewczyny śpiewały i tak śpiewali chłopcy i tak też myśleli. Te myśli Anna Żochowska zawarła w swoim tekście, wyśpiewała je Weronika Kowalska, a wszystko na płycie 10 kroków, czyli o ludności, która wychodzi z powstania. No i ją też dotknęły represje powstania, bo nie było to wszystko takie jednoznaczne i jasne. Dzisiaj opowiadamy o powstaniu warszawskim, inspirując się koncertem, który dzisiaj, który przed nami, czyli koncertem Agi Zarian, który odbędzie się dziś, czyli 2 sierpnia w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego, godzina 19:30. To będzie koncert przypominający płytę Umiera Piękno z poezją między innymi Krystyny Krachelskiej, której teksty znalazły się na twojej płycie, Agnieszko. Krystyna Krachelska 1 sierpnia podczas prowadzonego przez Pluton od strony ulicy Polnej ataku na budynek Domu Prasy przy ulicy Marszałkowskiej w momencie ratowania rannego kolegi została 3-krotnie postrzelona w klatkę piersiową. Była operowana w Szpitalu Powstańczym przy ulicy Polnej 34, jednak w wyniku zadanych ran zmarła nad ranem 2 sierpnia, dokładnie 82 lata temu. My Krystynę Krachelską kojarzymy jako piękną twarz Syrenki i z jednej piosenki. Mam wrażenie, że to koniec. Dzisiaj mamy ten świetny moment, żeby przypomnieć jej postać. Aga, czy ty, szukając poezji Krachelskiej, dowiedziałaś się przy okazji czegoś o niej samej?
1: Kompletnie się nie wgłębiałam w charakter Krystyny Krachelskiej czy w historię jej życia. Ten wybór wierszy, które finalnie znalazły się na albumie Umiera Piękno, wynikał jedynie z tego, czy czułam, że to będzie odpowiedni wiersz, żeby go zaśpiewać. Chodzi o styl pisania, ponieważ no nie każdy wiersz wybitny da się zaśpiewać. Znaczy pewnie da się, ale czy warto, to jest pytanie. W piosence moim zdaniem ważne jest to, żeby to jednak ta siła przekazu była bezpośrednia. Rytm wiersza, to jak on jest pisany, jak są dzielone frazy. Także ja od tej strony podchodziłam. Krachelskie wiersze są proste, są bezpretensjonalne. To nie jest jakaś, myślę, wybitna poezja, ale jest piękna, jest ponadczasowa, nie ma takiej daty przydatności do spożycia. Jest w niej coś takiego uroczego, szczerego, właśnie bezpretensjonalnego. Są bardzo różne wiersze, bo te, nazwijmy to, wprost są takie lżejsze, no, a na przykład Umiera Piękno jest takim mocnym, szokującym, mocnym, tak jak i Anna Świerczyńska, ona tak pisała.
0: Ale też dzięki temu ty przywracasz trochę pamięć piosenkami, muzyką tej postaci. Pamięć szerszą niż tylko twarz Syrenki Warszawskiej.
2: To nie jest nawet przywracanie, tylko odkrywanie.
1: Tak, my odkrywamy i kolejne pokolenia macie teraz rację. Też. No ja moim synom, którzy są jeszcze dosyć mali, 11-13 lat, oczywiście tam wspominam o tym, ale to właśnie trzeba też robić w taki przy okazji sposób. Do tego wszystkiego trzeba dojrzeć i tak dalej, ale no dowiedziałam się na przykład, ale to, Aniu, o tym myślę, że wiesz bardzo dużo, no o tej jej nieszczęśliwej miłości, niespełnionej i o tej historii. Dokładnie. Jak bardzo brzydko ją potraktował ten jej ukochany.
2: Który wyszedł, ten, który ożenił się w Anglii.
0: Dziewczyna, ale błagam was, tak. To teraz dla słuchaczy, bo wyrzucacie faktami między sobą.
1: Aniu, opowiedz, bo ty znasz więcej szczegółów.
0: Ale to się przerzucajcie się tymi informacjami. Ania, Ania zaczyna.
2: Bo ja tutaj z dużą nadzieją też przetargałam tom wierszy Krystyny Krachelskiej Nie przyjdę o zmierzchu, taki najświeżej wydany, żeby podarować Adze, żeby urodziły się następne piosenki z tych wierszy. Dlatego, że Krystyna Krachelska, trzeba pamiętać o tym, że ona nie była młodą dziewczynką w powstaniu. Ona miała 30 lat, była młodą kobietą dojrzałą. Ona się urodziła w 1914 roku i zaczynała pisać wiersze od 14 roku życia. Wtedy dostała notes i zapełniała go. I ona nie była tak jak to pokolenie

0: kolumbów, które dwudziestolecie międzywojenne i skupione wokół sztuki i naród, pokolenie poetów, czyli Gajcy, Bojarski i tak dalej, czy nawet Krzysztof Kamil Baczyński, to był taki krótki wybuch ich, eksplozja ich talentów w czasie wojny, bo takie mieli daty urodzenia i po prostu wcześniej się nie dało. Natomiast ona gro swojej poezji pisała przed wojną i to było, inspiracją była natura. Ona żyła na Polesiu, czytała bardzo dużo, czytała też wiersze Jerzego Liberta, Józefa Czechowicza. To była jej inspiracja, czyli jak gdyby pokoleniowo to było wszystko przesunięte. Natura, którą wysławiała i trochę tak antropomorfizowała w swoich wierszach, też inaczej tutaj gra. I ten wiersz Miłość, który nie jest wierszem wojennym, on jest wierszem przedwojennym w czasie eksplozji właśnie tego uczucia do Stasia, którego poznała chyba bodajże w 1936 roku jakoś tak.
1: Kim był Staś?
0: Ona go poznała, jak przyjechała do swojej wsi Mazurki na Boże Narodzenie, bo ona już wtedy studiowała w Warszawie. Poznała kogoś, on był lewem szkoły lotniczej w Dęblinie.
1: No to i już później, brzmiało dobrze.
0: No brzmiało dobrze, zakochała się, on podobno też, ale potem jak gdyby wszystko wskazywało, że to jego uczucie było nieco mniej silne i ona się z tym mierzyła w kolejnych latach. Nawet wydaje się, że z tego powodu wzięła urlop dziekański, pojechała do Krakowa zmienić w ogóle i środowisko, i myślenie. I nie mogła się z nim skontaktować od początku wojny, bo te kontakty się urwały. Potem się dowiedziała bodajże w 1942 roku od znajomych, że on się ożenił w Anglii. I
2: nie dał jej, nie znać, dał jej znać, a ona pisała do niego listy.
0: Tak, tak, bez odpowiedzi.
2: Także no nieładnie postąpił.
0: Ale ta piosenka Miłość jest z okresu, kiedy to uczucie rozkwitało. I czytałam teraz wiersz Miłość, bo on jest też w tym tomie i nie mogę jego czytać, nie podkładając pod to muzyki Michała Tokaja. Tak. I jak gdyby czytam i słyszę śpiew Agi w tym, bo to jest absolutnie genialna interpretacja. Ale daję tą książkę z nadzieją, że będzie inspiracją do kolejnej płyty, być może poświęconej Krystynie Kraherskiej, bo ona jest postacią tragiczną tak naprawdę i w jej wierszach też ten taki smutek, lęk, bo ona całe swoje dzieciństwo była trochę takim nomadem, bo jej rodzina była przerzucana. Uciekali w czasie I wojny światowej do Grodna, potem przez dwory swoich znajomych, rodziny przemieszczali się, potem zmieniali miejsce, mieszkali w Brześciu, w Warszawie. Bardzo dużo przeprowadzek, też jak gdyby powodowanych wojną. Jej ojciec w pewnym okresie życia był wojewodą poleskim, potem mieszkali w Puławach, jednocześnie działając w konspiracji, więc ona nie czuła się nigdy związana z Warszawą, tak jak młodzi poeci warszawscy, nazwijmy to. A ona była bardziej taka z uniwersum. Kochała swoje Polesie i to, że studiowała geografię i później jej mentorka Cezaria Baudouin Jędrzejowiczowa, a jeszcze w międzyczasie kilka nazwisk, których nie pomnę, założyła wydział etnograficzny bodajże w 1934 roku i ściągnęła tam Krystynę Kraherską, bo ona była rozkochana w tańcach ludowych, w śpiewach ludowych. Ona w Wilnie uczyła się śpiewać specjalnie i śpiewała te ludowe piosenki, także potem przez jakiś czas studiowała pieśni huculskie. Opracowała makietę tańca ludowego białoruskiego, tak zwanego Lenoka, która została przedstawiona na wystawie takiej ogólnoświatowej tańców ludowych w Paryżu, chyba właśnie też w 1934 czy 1935 roku. I to była jej miłość prawdziwa. Natomiast ona była taką też w sposób naturalny patriotką, niewydumaną, tylko to pokolenie, to wychowanie. I jak zaczęła się wojna, to natychmiast się włączyła w ruch oporu w taki sposób, jak mogła, najpierw jako łączniczka. Później tato był bardzo ciężko ranny, więc ona go pielęgnowała i zdobywała umiejętności pielęgniarskie. Uczyła też dziewczyny tego, więc
2: stąd
0: jak gdyby...
2: sanitariuszką
0: tak, stąd
2: została
0: sanitariuszką. I te wiersze są bardzo delikatne i takie subtelne, a ona była taką postawną kobietą.
1: Niczowa to tu postawimy kropkę. O ironii losu, osoba, która nie była związana emocjonalnie z Warszawą, stała się symbolem Warszawy. Ale zanim o tym opowiemy, to skoro wiersz Miłość nie może istnieć bez głosu Agi Zarian i muzyki Michała Tokaja, teraz posłuchajmy utworu Miłość.

0: Miłość, wiersz Krystyny Krachelskiej, który został najdoskonalej wyśpiewany i zaadoptowany w wykonaniu Agi Zarian z muzyką Michała Tokaja. O tym rozmawiamy, ale też o jej piosenkach, które znalazły się na płycie Umiera Piękno, dlatego że to dzisiaj jest rocznica śmierci Krystyny Krachelskiej, 2 sierpnia. Osoba, która nie była, kobieta, która nie była związana z Warszawą bardzo emocjonalnie, stała się symbolem Warszawy. Czy wy obie, panie na A, Agnieszka i Ania, wiecie, jak to się stało?
1: Studiowała w Warszawie, mieszkała w Warszawie ze swoim bratem w tym czasie i znajomymi krasowskimi na ulicy Fałata i to była tak zwana fałatowa komuna, jak ją nazywała. I ona w swoich listach i wierszach wtedy mówiła, że ona tej Warszawy nie czuje. Ale kiedy się zbliżało powstanie było wtedy centrum świata. Powstanie to było coś, co było wyrazem tego buntu, zrywu ogólnopolskiego, można powiedzieć. I ona wtedy w lipcu bodajże 1944 roku, kiedy już były takie przesłanki, że powstanie wybuchnie, przyjechała z Puław, gdzie wówczas mieszkała i działała w AK, do Warszawy. Tam się zgłosiła do plutonu Jeleń bodajże. Tam została przydzielona jako sanitariuszka i po prostu podjęła tą walkę. Ale wcześniej, jak była studentką, znajoma bodajże ciotki, Ludwika Niczowa, wypatrzyła ją

0: i zobaczyła w niej syrenkę warszawską.
1: Postawnej, można powiedzieć, mocnej kobiecie, mocnej z taką kobiecie urodą.
2: Dobrze zbudowanej.
1: Dobrze zbudowanej.
2: To jest dobre określenie. Tak. Poprawne politycznie.
0: Zobaczyła w niej twarz posągową, cokolwiek byśmy, byśmy to inaczej mogli też określić. I przed, tuż przed wojną, bo dokładnie 15 sierpnia 1939 roku prezydent Starzyński w obecności Krachelskiej i Ludwiki Nczowej odsłonił ów pomnik, który stał się potem symbolem. Więc
1: czy wiadomo,
0: wtedy...
1: ona się broniła przed tym pomysłem, czy nie miała
0: znaczy, oporu ona, zupełnie? Ona w pewnym momencie się na to zgodziła, no bo umówmy się, no pozowanie trwa, więc ona... Tak.
2: Z tym, że jak to było, bo to 15 sierpnia, potem wybucha wojna za chwilę, ale ten pomnik, on nie stał w czasie wojny chyba w Warszawie. On został odsłonięty, ale chyba nie został postawiony, prawda, nad Wisłą.
0: On był wtedy,
2: on
0: nie.
2: Już stał
0: wtedy.
2: No i został kompletnie w czasie wojny zniszczony. Po wojnie dopiero jest ponownie stworzony.
0: Bo on już tam był.
2: I dwa tygodnie potem wybuchła wojna.
0: Tak, dokładnie.
2: Wiecie, też pomyślałam o tym, kiedy mówiłaś o tym, że ona nie była warszawianką. No teraz patrząc na to, ile osób pochodzi z Warszawy, a ile po prostu w tej Warszawie się znajduje, to gdyby to powstanie, mam nadzieję, że nigdy nie będzie już tutaj wojny, ale gdyby było kolejne powstanie, no to też tych warszawiatków z dziada pradziada by było niewielu. Znaczy wiecie, no nie tak wielu, w sensie takim, że mamy masę przyjezdnych przecież.
0: Tak, ale ja nie tu chciałam powiedzieć, tylko to, że ona była dziewczyną taką z prowincji, zdobył jej świat. Te pola, łąki, lasy, rzeki i tak dalej, przestrzeń. Ona w Warszawie się, no wtedy jeszcze jako młoda dziewczyna, jeszcze tęskniąca za, w pewnym momencie
1: za Stasiem,
0: przeżywająca potem zawód miłosny, jej w Warszawie było źle. Natomiast to nie miało związku z tym, że ona tutaj miała jakieś takie uprzedzenia czy coś. Ona jak było powstanie, bagnet na broń. No, no to jest inna sytuacja.
1: To, co powiedziałaś o tych trochę jakby nowych warszawiakach, kiedy idziemy na koncert, twój koncert, na koncerty, które śpiewałaś przy okazji Powstania Warszawskiego. Czy co roku już też dokładnie 20 lat koncerty niezakazanych piosenek, które śpiewają warszawiacy, śpiewają obecni warszawiacy i przychodzą tłumnie. Mało tego, przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W zjednoczeniu z tymi osobami, które brały udział w powstaniu.
2: No bo my się jednoczymy pięknie jako naród w takich ekstremalnych sytuacjach, tak? Słyniemy z tego. A ten temat związany z Powstaniem Warszawskim właśnie jest, myślę, że takim tematem łączącym nas, niezależnie od poglądów politycznych i tak dalej.
1: I chyba bardzo dobrze.
2: I właśnie o to chodzi. Tak powinno być, dlatego że Powstanie Warszawskie dotyczy wszystkich Polaków i tutaj nie mogą sympatie polityczne nas podzielić. Nikt sobie też nie może przywłaszczyć tego Powstania Warszawskiego, bo każdy z nas, kto kocha Polskę i kto jest związany z naszą historią, po prostu przeżywa 1 sierpnia to wydarzenie.
1: I ja mam nadzieję, że dzisiaj ten twój koncert połączy na nowo warszawiaków. To będzie koncert o godzinie 19:30 w Centrum Wolskim, w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. Podczas koncertu będą towarzyszyć ci, bo warto tutaj wymienić fantastycznych muzyków.
2: Tak, no autor muzyki, pianista, kompozytor Michał Tokaj. Moje trio, które mi towarzyszy już od kilku dekad. Michał Barański zagra na kontrabasie, to jest wybitny kontrabasista jazzowy. Łukasz Żyta jest perkusistą, też niezwykle uznanym. Także wspaniałe jazzowe trio, które zresztą ze mną nagrało ten album już 19 lat temu. I będzie bardzo taka bogata odsłona tego programu, bo orkiestra smyczkowa Melanidis pod kierownictwem Maksymiliana Grzesiaka też z nami wystąpi, także zabrzmią smyczki, które zostały pięknie zaaranżowane przez Michała. I oprócz tych, to też zdradzę Państwu, bo koncert już za kilka godzin, oprócz tych piosenek z Umiera Piękno też będzie jeszcze kilka akcentów bliskich powstaniu, będzie jeszcze kilka piosenek, o których nie chcę tutaj mówić, ale myślę, że to będzie też taka dodana, coś dodanego do tego programu. Także liczę na takie międzypokoleniowe spotkanie, dlatego że tam jest park obok, mogą Państwo przyjść na spacer. Będzie, wiem, że będzie trochę kombatantów, kombatantek i liczę na to, że Państwo przyjdą z bliskimi, a może z jakimiś gośćmi, którzy akurat są w Warszawie, jakimiś turystami i weźcie też dzieci. No, generalnie mam nadzieję na takie spotkanie z Państwem po koncercie.

0: również.
1: Aby na żywo można było usłyszeć jeszcze raz przepiękną poezję, nie tylko Krystyny Krachelskiej, po prostu przepiękną płytę Umiera Piękno i między innymi utwór, który wybrzmi na finał naszego spotkania. Kalinowym mostem chodziłam. Anna Żochowska, Aga Zarian, Agnieszka Trzeciakiewicz i Krystyna Krachelska, która była dzisiaj bohaterką koncertu. A jeszcze jedno pytanie, Aga, kiedy rok temu dostałaś odznaczenie Dumni z Powstańców za takie artystyczne upamiętnienie Powstania Warszawskiego, no i nagrodę Bohateron za projekty muzyczne, to zobowiązuje?
2: To wzrusza, tym bardziej, że w Łazienkach Królewskich było to spotkanie i wszyscy nagrodzeni tym odznaczeniem. My dostajemy to odznaczenie od kombatantów i kombatantki. To zawsze to spotkanie z tymi ludźmi, którzy byli tam podczas tych 63 dni, to jest przeżycie niezwykłe. I jacy to są wspaniali ludzie, jacy bohaterscy. Także zawsze każde spotkanie wokół Powstania Warszawskiego ma dla mnie ogromną wartość.
1: A Anna Żochowska kontynuuje sztafetę pokoleń w kolejne pokolenia?
3: Kolejne pokolenia to jest tak, że w Teatrze od Czapy jest kolejne pokolenie, które śpiewa piosenki powstańcze, czyli dzieci naszych, no już może nie najmłodszych artystów. No tak dochodzimy już do 20, 30.
1: Kto wie, czy to nie będzie kolejny nowy młody zespół.
3: Czapeczki
1: promujący i przypominający, propagujący piosenki Powstania Warszawskiego. Raz jeszcze, dziś godzina 19:30, koncert Agi Zarian. Pięknie, bardzo wam dziękuję. Aga Zarian, Anna Żochowska, no i Krystyna Krachelska, Kalinowym mostem chodziłam. Agnieszka Trzeciakiewicz, zostają państwo z nami.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Donald Trump wstrzymał uderzenie na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Co najmniej 3 osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w restauracji w Twin Falls w stanie Idaho. Policjant został ranny podczas interwencji w Strzciance w Wielkopolsce. Prezydent USA ogłosił, że zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Chodzi o otwarcie cieśniny Ormus oraz neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony tego kraju. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że USA są gotowe do potężnego ataku, ale na prośbę Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy porozumienia pokojowego. Administracja USA wydała wcześniej ostrzeżenie dla Amerykanów na Bliskim Wschodzie, aby przygotowali się na możliwą eskalację. Media spekulowały, że Izrael i USA mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na infrastrukturę energetyczną Iranu. Co najmniej 3 osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w restauracji w Twin Falls w stanie Idaho, podały media w USA. Według niektórych źródeł śmierć mogło ponieść nawet 5 osób. Na nagraniach z mediów społecznościowych widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały. Szef policji w Twin Falls potwierdził, że są ofiary śmiertelne, ale nie był w stanie podać dokładnej liczby zabitych. Rzecznik miasta poinformował wcześniej CBS News, że co najmniej 3 osoby zginęły, a kolejne 2 zostały ranne. 37-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Do tragedii doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Z kolei 2 śmiertelne wypadki miały miejsce w polskich Tatrach. Ratownicy TOPR poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego wypadku doszło na Orlej Perci przy skrajnej Sieczkowej Przełączce. Mówi ratownik dyżurny TOPR Łukasz Duda.
3: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Buczynowej, około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków, czyli innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Zostało ciało przewiezione do Zakopanego.
2: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt.
3: Taternik miał wypadek w czasie wspinaczki. Odpadł i niestety doznał obrażeń śmiertelnych. Partnerka i zwłoki też zostały przewiezione do Zakopanego.
2: Dziś w Tatrach synoptycy przewidują burzę. Policjant został ranny podczas interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. W czasie wchodzenia do jednego z mieszkań patrol został zaatakowany niebezpiecznym przedmiotem przez agresywnego mężczyznę. Mówi Maciej Święcichowski z poznańskiej komendy.
4: Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
2: Przed budynkiem w pobliżu zdarzenia policjanci znaleźli ciało ojca mężczyzny. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Polscy strażacy są już w Hiszpanii, w Toledo i w miejscowości Cuenca będą pomagali w gaszeniu pożarów lasów, mówi jeden z uczestników misji, kapitan Przemysław Rogolewicz.
5: Jesteśmy gotowi do bezpośredniego wejścia do działań interwencyjnych, natomiast wszystko zależy od kraju przyjmującego pomoc, od Hiszpanów, jak nas zagospodarują i w którym momencie. Dziś jesteśmy jak najbardziej pod oddziałem pieszym, bierzemy na swoje barki pompy plecakowe.

0: narzędzia ręczne. Pieszo udajemy się do tych trudno dostępnych miejsc, wysoko położonych, tam gdzie nie mogą dojechać pojazdy, gdzie samochody gaśnicze mają utrudniony dojazd.
1: Do końca sierpnia w Hiszpanii będzie 105 polskich strażaków. Powstańców warszawskich uczczono wczoraj w całym kraju, jednak główne uroczystości 82. rocznicy wybuchu powstania odbyły się wieczorem przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Wzięli w nich udział weterani, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu i władz miasta oraz mieszkańcy stolicy.
2: Wspominam dawnych kolegów, wielu, wielu kolegów, moi najbliżsi koledzy, z którymi wojowałem w powstaniu warszawskim.
3: Oddali młodzi ludzie życie, przykre to. Bardzo ich wspominam, bardzo mi ich żal, piękni ludzie, ale no to była cena za ten zryw, niestety.
4: Byłam na grobach tych, o których czytałam w internecie, słyszałam w szkole, zawsze chciałam tu przyjechać. Niesamowite uczucie.
5: To są postacie z lektury szkolnej, ale to są postacie żywe. Oczywiście jest wzruszenie, które jest stałe. Nie jestem tutaj pierwszy raz, jak tylko mogę, to staram się ten dzień przeżywać właśnie tu. Godzinę 17 nie wyobrażam sobie nigdzie indziej, tylko właśnie tu.
1: Z uczestnikami uroczystości na Wojskowych Powązkach w Warszawie rozmawiał Witold Banach. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pora na sport, Mateusz Foremniak.
7: Siódmy z rzędu medal Ligi Narodów siatkarzy już jest, ale z pewnością wszyscy liczymy na więcej. Polacy dzięki wygranej 3-0 ze Słowenią postarają się dzisiaj obronić złoto sprzed roku. Po drugiej stronie siatki staną Amerykanie, którzy w swoim półfinale 3-2 ograli Japonię. Jest to dla nich powrót na podium po dwóch bardzo chudych latach, w przeciwieństwie do naszej ekipy, co w rozmowie z Polsatem Sport podkreślał Tomasz Fornal.
8: W przestrzeni lat już jest dużo rotacji w naszej drużynie nastało. W innych drużynach były te rotacje, są te rotacje i nie zawsze drużyna nawet się kwalifikuje do Final Eight, także wydaje mi się, że to też warte podkreślenia i docenienia, że nieważne jakim składem jedziemy, to zawsze gdzieś w tej strefie medalowej się znajdujemy.
7: Początek finału o 13.30, nieco wcześniej, bo o 9.40 mecz o brąz pomiędzy Słowenią i Japonią. Burzliwy przebieg, choć tym razem typowo sportowo miało żużlowe Grand Prix Polski rozegrane w Łodzi. Spore kłopoty miał Bartosz Zmarzlik, który pierwszy raz w tym sezonie nie awansował do finału i ostatecznie zajął 6. miejsce. Trzeci był jego główny rywal, a więc Brady Kerz, który został kosztem naszego mistrza świata, nowym liderem cyklu. Najlepiej w Łodzi poradził sobie Robert Lambert, a tuż za jego plecami zawody ukończył Patryk Dudek, który tak czuł się po tym sukcesie.
9: Happy, że zdobyłem punkty i gdzieś tam lokowałem się stabilnie w tych top 7 miejsc, gwarantujące jazdę w Grand Prix na przyszły rok.
7: Okazja do jeszcze solidniejszego okopania się w czołówce cyklu już za tydzień w Rydze. Kopali, ale wczoraj bynajmniej nie po czołach w PKO Ekstraklasie. Mimo trudnych warunków atmosferycznych w dwóch meczach zobaczyliśmy aż 10 bramek. Piast 4-3 ograł Wisłę Kraków, a Wieczysta musiała uznać wyższość Lecha Poznań, przegrywając 1-2. Dzisiaj liczymy na powtórkę w meczach Legii z Zagłębiem, Śląska z Rakowem i GKS-u z Radomiakiem. Musimy się przyzwyczaić, że teraz o porankach spływają do nas informacje o boiskowych popisach Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry otworzył swoje konto bramkowe w Chicago Fire. Zdobył 2 bramki w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC. Jak sam przyznaje, ma to dla niego bardzo emocjonalne znaczenie.
10: Każda pierwsza bramka w moim nowym klubie zawsze jakby jest dedykowana mojemu tacie, który gdzieś tam na pewno patrzy na mnie z góry, tak samo było dzisiaj, więc na pewno to wiele dla mnie znaczy.
7: W Stanach mamy jeszcze jednego sportowego ambasadora. Mowa o Jeremim Sochanie, który podpisał właśnie kontrakt z występującym w lidze NBA zespołem Portland Trail Blazers.
1: Był kiedyś taki film, jak to się robi w Chicago. Nareszcie ucieczka z tropików, dziś już mniej burz, ich nieco chłodniej niż wczoraj, zachmurzenie umiarkowane, momentami rosnące do dużego. W Karpatach przelotne opady i tam może zagrzmieć, na termometrach 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, 30 na Podkarpaciu.
11: Autopromocja.
12: Dzień dobry, z tej strony Kuba Ambrożewski. Na antenie Trójki o poranku wyjaśniam piosenki, a we wtorkowe wieczory zapraszam na zwrotki i refreny. Tym razem usłyszymy się jednak w audycji Rezydencja, w której podzielę się wyjątkową dla mnie muzyką. Zapraszam dziś od 14 do 16.
11: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Ubieński. Dzisiaj po raz kolejny podążają Państwo śladami moich wakacyjnych wojaży. Pod koniec lipca wywiało mnie do Przemyśla na świetny festiwal Miasto nad Rzeką, Misto nad Rikoju, organizowany przez Dom Ukraiński w Przemyślu. Brałem tam udział w spotkaniu poświęconym rzekom i przy tej okazji opowiadałem co nieco o ptakach nadwiślańskich. Skoro byłem już nad Sanem, następnego dnia odwiedziłem podprzemyskiego ornitologa Józefa Hordowskiego. Serdecznie polecam jego stronę józefhordowski.pl, gdzie znajdą Państwo artykuły i publikacje. Wymienię tylko kilka tytułów. Gniazda i lęgi ptaków Polski, monografię Kląskawka i Gawron na Podkarpaciu oraz zredagowaną przez Józefa biografię wybitnego polskiego ilustratora atlasów ornitologicznych Władysława Siwka. O tym właśnie porozmawiamy dzisiaj. Serdecznie zapraszam.

0: Józefie, spotykamy się w twoim domu, w twojej bibliotece, w twoim gabinecie. Jest tu bardzo wiele książek, ale ty sam jesteś autorem wielu książek. Opowiedz o swoim dorobku. Ile napisałeś, o czym pisałeś i co cię najbardziej z tego wszystkiego ciągle ekscytuje?
1: Oj, nie przygotowałem się chyba do rozmowy, bo nie wiem, ile tych książek w sumie napisałem, ale powstało kilkanaście, może nawet powyżej 20. A z różnych dziedzin. Bardzo mnie fascynują życiorysy polskich ornitologów, bo na nich się wiele można nauczyć. Można coś być, jakąś inspirację mieć. No i całe życie interesowała mnie oologia, no i ptaki regionalne. Stąd to wszystko jest na pierwszym miejscu. No, a były i tematy jakieś poboczne, jak i tutaj lokalne nasze historie. No, nie związane już z ornitologią, ale też trzeba było wykonać pracę polegającą na tym, żeby pokazać miejscowej społeczności losy miejscowości, w której tutaj mieszkam. No i spełniłem swoje chyba zadanie, bo pokazałem ludziom bohaterów z XIX wieku, jak i również współczesnych.
0: Jesteś autorem 7 publikacji dotyczących gniazd ptasich i jaj. Podzielone one są według rzędów tych ptaków i też rodziny tam są wyszczególnione. I ja dzisiaj poczytałem sobie

0: trochę o gnieździe kukułki. Czy możesz coś opowiedzieć o gniazdach kukułki?
1: No, kukułka to jest jedynym gatunkiem w Polsce, który nie buduje gniazd. Prawda, więc to pytanie troszkę podchwytliwe, ale natomiast składa bardzo dużo fajnych, kolorowych jaj. No, biologia kukułki jest no, przecudna, to są szerokie badania w Europie prowadzone nad kukułką, gdzie wszyscy się zastanawiają na przykład nad migracją kukułki, trochę niezwiązaną może z gniazdami i lęgami, ale dlaczego wszystkie kukułki w Europie zimują mniej więcej w Afryce na tym samym obszarze? Kukułka nie zna rodziców, kukułka nie zna, leci sama, dodatkowo leci w nocy, więc jakim cudem ona trafia do Afryki, prawda? No, to są fascynujące te badania. Profesor Trianowski na przykład zajmował się badaniem między innymi kukułki. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A wracając do lęgów, no w Europie stwierdzono jaja kukułki w 107 gatunków. Najczęściej pojedyncze, nawet w dziuplach pojedyncze były w różnych jeszcze innych. No, trzeba nadmienić też, że samica kukułki składa jaja ciągle do tej samej, do tego samego gatunku. To nie jest tak, że ona raz składa do, nie wiem, cznadla, później do wróbla. Jak już wybierze sobie, to składa do tego samego gatunku. Natomiast fajne są przygotowania, tutaj pod domem obserwuję, jak samiec sobie przylatuje najpierw, robi szum, kuka i gdzieś cichcem przylatuje kukułka, samica i wybiera gniazdo. I czasami udało mi się znaleźć też później zniesione jajo kukułki w innym gnieździe, na przykład łozówki.
0: A widziałeś takie piszkle kukułki? Bo mi się nigdy nie udało, nigdy nie miałem tego przywileju, żeby zobaczyć to wielkie piszkle, które jest karmione przez malutkiego, często ptaka rodzica. Czy to się kiedyś przytrafiło?
1: No, ja jedyny raz. To był trzciniak na stawach tutaj, naszych największych stawach w Starzawie, gdzie udało się nam wypatrzeć właśnie tak jak na tych zdjęciach. Taki duży, siedzący pisklak i te biedne, latające trzciniaki, które tam karmiły. No przy nas to było troszkę tam szumu, wiadomo, to krzyku, ale no widok jest nieziemski na pewno. Niewiele ludzi w Polsce widziało tego typu zjawisko.
0: Wypisałem sobie z tego rozdziału o kukułce, że samiec i samica współpracują kukułki, że samiec właśnie robi ten szum, a samica w tym czasie ma znaleźć gniazdo, namierzyć i pokryją mu te jajka podrzucić. Kiedy rodzice, kiedy te mniejsze ptaszki są zajęte odganianiem samca, który przecież przypomina trochę ptaka drapieżnego. Taki numer robi ta kukułka, przecież, że wygląda trochę jak krogulec w locie, prawda? No i uderzyło mnie, że jest aż kilkanaście, 17 zdaje się, typów tych jajek, które one składają. Więc to są jajka, które różnią się trochę kształtem, trochę kolorami, trochę wielkością, w zależności od tego, kto będzie tym rodzicem. Jakieś niesłychane zupełnie przystosowanie.
1: To, co powiedziałeś, to jest kwintesencja działania kukułki. Samiec najczęściej robi szum. Samica najpierw w zdecydowanej większości stare jaja, jedno jajo usuwa. Bardzo szybko, w ciągu 7-8 sekund znosi nowe. Więc ta impreza przy gnieździe jest naprawdę króciutka, a później wszyscy się rozlatują, wszystko cichnie. Ptaki przylatują, no nie potrafią odróżnić. Ptaki nie liczą, przynajmniej z tego, co wiadomo. Może tam jakieś, nie wiem, gatunki gdzieś odkryto, że coś liczy, ale nasze na pewno nie liczą. Jajo jest najczęściej troszeczkę większe. Ono nie zawsze jest tak dokładnie ubarwione jak jajo gospodarzy. I to wprawny ornitolog bez problemu odróżnia, bo bardzo duża, fajna kolekcja na przykład takich jaj kukułki jest w Muzeum w Warszawie Przyrodniczym. Naprawdę bogata kolekcja, już nie pamiętam, chyba Władysław Taczanowski, nie chcę tutaj, ale wydaje mi się, że Władysław Taczanowski sprowadził ją i z całej Europy i naprawdę piękne są te jaja. Mhm. Bo miałem przyjemność widzieć te kolekcje.
0: Trzymając się tematów ptasich i faunistycznych, poświęciłeś monografię gawronowi. Dlaczego właśnie gawronowi? Na jej okładce jest fajny obraz Aleksieja Sawrasowa, malarza rosyjskiego, który znany był z tego, że nie na jednym obrazie namalował kolonię gawronów. Co cię w tych gawronach pociąga?
1: Jak pierwszą dużą kolonię w 1983 zobaczyłem, to byłem pod jej wrażeniem. To po prostu był prawie

500 gniazd, wiosna, kwiecień, no mówiąc takim kolokwialnym językiem, harmider, no piękna rzecz, kolonia żyje. I no i spodobało mi się to i tak pomyślałem sobie, no warto by było policzyć kolonie w okolicach Przedmyśla. No i tak to się zaczęło i te 40 ponad lat już liczę, w tamtym roku też liczyłem. Liczebność gawronów w Polsce uległa.

0: 60., kiedy badania tutaj prowadził dr Mieczysław Józefik, to ten spadek jest faktycznie spory. Powiedzmy nawet 40-50%. No miejmy nadzieję, że ta populacja się utrzyma na takim poziomie, jaki jest teraz, no ale jeśli w kraju spada liczebność, to prędzej czy później dotknie to region przemyski. Myślę, że problemem jest tutaj brak osobników, które by pojawiały się ze wschodu. Coś się dzieje z populacją na wschodzie Europy. Nie ma świeżego materiału. Kiedyś noclegowiska w Przemyślu Gawrona miały maksymalnie 200 tysięcy osobników. Mniej więcej oczywiście, bo dzisiaj 2-3 tysiące, więc to, a najczęściej na noclegowiskach zimowych są osobniki przylatujące ze wschodu, bo zimuje niewiele podobno nasza populacja odlatuje na zachód, więc no coś się dzieje z populacją w centrum, czyli nie wiem, to na pewno nie wojna, bo to nie jest współczesna sprawa, to się toczy od przynajmniej dekady ten problem. No zobaczymy, czas pokaże.
1: W tej monografii zwróciło moją uwagę, że bardzo dobrze znasz historię tych poszczególnych kolonii i są tam dane zupełnie szokująco imponujące. Na przykład, że jakaś kolonia istniała tylko w 1963 roku. Jaką pracę detektywistyczną wykonujesz, żeby ustalić często liczebność kolonii i ich wiek na przykład?
0: No Gawron akurat jest znany. Gawron, wśród miejscowej ludności Gawron jest znany i bardzo łatwo go zidentyfikować, więc nie było tutaj problemu. Jeśli robiło się wywiad, tak zwany wywiad środowiskowy, to szereg osób właśnie mówiło, a na tym drzewie to się działo, a na tamtym działo się wtedy i w większości, jak z drugiej strony, no jak ktoś inny jako świadek, to wszystko się pokrywało, więc nie mam tutaj jakby obawy, że tam zostało coś nie tak w sensie no, prawdy, ale ja to lubię, po prostu chcę wiedzieć, co było przed, co ja tutaj bardzo kocham, jeżeli mogę poboczny temat, zawsze mnie fascynuje, jakie gatunki gnieździły się tutaj 3000 lat temu, kiedy San płynął zupełnie inaczej, dolina tej potoku Rady, którą tutaj mamy, czy te gatunki, które dzisiaj są, one też były. To jest fascynująca rzecz, ale można odtworzyć tego typu. Wydaje się nam, że bocian jest takim gatunkiem, który jest od zawsze. On zapewne 8 tysięcy lat tutaj przylatywał, ale na pewno się nie gnieździł. To jest ostatnie 500, 600, może 800 lat, kiedy zamieszkał i tutaj już żyje. Sarna na tych regionach, w rejonie Przemyśla jest około 3 tysiące lat, więc to nam się wydaje, że to jest od zawsze. Jeszcze 10 tysięcy lat, tu gdzie siedzimy, była tundra. Tu było 11 kultur już. 11 kultur i dzięki budowie autostrady, jeżeli można tak powiedzieć, te cmentarzyska zostały odkryte i no, jest to fascynujące, no ale to nie temat na naszą rozmowę.
1: Gawron jest takim, jak to się mówi teraz, gatunkiem konfliktowym. Może no, budzić różne emocje, często negatywne. Już w XVI wieku pisano o nim Mateusz Cygański, pradziadek polskiej ornitologii, pisał: polny ptak gawron i częścią domowy przy polach mnoży, a głos puszcza basowy. I tam był jeszcze fragmencik, ale kończył to słowami: aż się wrzaskiem swym ludziom uprzykrzywa. Czy myślisz, że to jest główny powód, dlaczego te gawrony znikają, że one po prostu rzeczywiście jakoś nie są przez ludzi dobrze przyjmowane i ludzie niechętnie je widzą w swoim sąsiedztwie?
0: Ile myśmy tutaj mieli z interwencji, żeby kolonie zniszczyć, żeby wydać zezwolenie, napisać opinię, że to jest nieprzydatne. No, trzeba przyznać, że dzięki działaniom OTOP-u i tej książce o zagrożonych gatunkach sprawa w zasadzie padła. W ostatnich kilku latach RDO w Rzeszowie, trzeba tutaj pochwalić pracowników, jak gdyby wyciszyli sprawę, nie wydają zezwoleń, nie ma nawet mowy o niszczeniu. Była tutaj propozycja też niedawno z jednej z kolonii, bo była rewitalizacja parku robiona, no i przecież gawrony i teraz będą odchody na ławkach czy na czymś tam, więc trzeba było, poprosili RDO o wydanie zezwolenia na niszczenie gniazd w zimie. No jakąś tam opinię, coś tam wyraziłem. No i nie wydano decyzji, więc na pewno jest to ten konfliktowy gatunek. Dzisiaj

0: No dość chroniony, trzeba przyznać, ale kolonii na przykład jest niewiele w naszym regionie. Kiedyś kolonie były w każdej miejscowości. Dzisiaj jakby agregacja nastąpiła. Są duże kolonie na niewielkich obszarach, zwłaszcza w parkach podwórskich czy dworskich, jak to teraz już musimy mówić, a nie ma kolonii takich 20-30 gniazd. W zasadzie nie istnieją. Te kolonie liczą generalnie powyżej 100 gniazd, maksymalnie nawet 800. No i w jednym rzeczy się dzieją najgorsze, w jednym miejscu, natomiast jakby w pozostałych jest spokój.
1: No dobrze, to trochę obroniliśmy te gawrony, które faktycznie bywają głośne i brudzą, ale są gatunkiem zagrożonym. Są, jak to się mówi, w dużym stopniu sprzymierzeńcami rolników, bo zjadają pędraki, chrząszczy. No i wydaje się, że jednak powinniśmy im sprzyjać, bo po prostu zostały wypędzone ze swoich siedlisk takich pierwotnych, czyli takiego krajobrazu rzeczywiście rolniczego.
0: Muszę tu sprostować troszeczkę, przepraszam, ale sprostuję, bo gawron był związany generalnie z krajami lasów. Ostatnia kolonia na skraju lasu tutaj była w 60. chyba drugim czy trzecim roku. To jest ostatnia kolonia. Reszta, wszystkie kolonie są w obrębie osiedli ludzkich. W zasadzie nie ma innych. No, mówię tylko wyłącznie o regionie przemyskim, nigdzie indziej, bo nie znam. I ten konflikt, no to cośmy mówili, no musi być, no nie ma takiej opcji. Ale gawron ze swoim pokarmem w zasadzie dzisiaj na pola nie lata. Tu, gdzie są żyzne ziemie, a żyjemy w miejscu, gdzie są żyzne ziemie, jest kukurydza, jest rzepak, jest pszenica. Tam gawron nie wlatuje, bo nie ma możliwości. Jeszcze mu się udaje na wiosnę, bo lęgie rozpoczyna gdzieś tam pod koniec marca, najpóźniej na początku kwietnia. W kwietniu i troszeczkę na początku marca i maja jeszcze potrafi coś tam na tych polach znaleźć. Później nagle jest siana kukurydza, która w zasadzie w trzeciej dekadzie już zakrywa wszystko i te gawrony, no, szwędają się i poszukują pokarmu między domami. I tu jest główna przyczyna spadku liczebności według mnie. Brak po prostu, no chyba, że jakieś nieznane jeszcze rzeczy, których nie wiemy, ale według mnie główną przyczyną spadku liczebności gawrona w naszym regionie, no niewielkiej oczywiście jest brak pokarmu. Po prostu nie ma pędraków.

Wracamy do naszej rozmowy z Józefem Hordowskim. Rozmawialiśmy o gawronie, gatunku, który budzi różne kontrowersje, ale też rozmawialiśmy o kukułce, która, jak wiadomo, gniazd nie buduje, ale przecież potrzebuje gniazd, żeby wychować kolejne pokolenia. No i o dużym dorobku Józefa, wydawniczym. I chciałem cię zapytać o książkę, której wprawdzie nie napisałeś,

0: pisałeś, ale której byłeś redaktorem, o wspomnienia o Władysławie Siwku, wspaniałym ilustratorze, autorze wspaniałych ilustracji do atlasów ornitologicznych. Trudno jest o nim znaleźć dużo informacji. Jest to postać chyba niestety trochę niesłusznie zapomniana. Gdybyśmy mogli naszym słuchaczom przytoczyć, trochę tą postać przybliżyć.
1: No to wielki malarz animalista. Chyba myślę, że w XX wieku to największy, większego w XX wieku nie mieliśmy. Dzisiaj jest jeszcze Tomek Cofta, ale XX wiek należał do Władysława Siwka. Jego, niech świadczy o jego dorobku liczba egzemplarzy książek wydanych. To jest 500 000. Niech dzisiaj w Polsce ktoś opublikuje naukową książkę lub no, popularną naukową i nakład będzie 500 000. Sama Ptaki Polskie wydane 8 razy, 8 wydań było tego w sumie, to jest prawie 400, czy tam około 400, dobrze pamiętam, tysięcy egzemplarzy. A Siwek namalował ptaki, przede wszystkim płazy, gady, ssaki, ryby, dziesiątki ilustracji w różnych książkach. No niesamowicie pracowity człowiek, oj, o bogatej, bardzo jakże tragicznej historii. Przede wszystkim okres II wojny światowej, kiedy został aresztowany w 1940 roku, kiedy trafił do obozu w Oświęcimiu i w zasadzie, jak pisał profesor Nowak, gdzie przeżył tylko i wyłącznie w Oświęcim, bo potrafił malować. Jeden z esesmanów uczył się w szkole w Dreźnie, i on jakby za niego malował. I ciągle potrzebował ten esesman jedną rękę, prawda, mówiąc tak brutalnie, bo te rysunki musiały być w podobnym stylu malowane. To pisał Brado o tym jego, że właśnie tylko tego dzięki temu przeżył Oświęcim. No później trafił do Sachsenhausen i przeżył. W 1947 wrócił do Polski. Gdyby pewnie mieszkał na Zachodzie, miałby pomniki, byłby... No niestety trafił na najgorszy okres w Polsce, czyli po II wojnie światowej, gdzie no nie miał szans, wielkich szans rozwoju, no ale pomógł mu też między innymi Cyrankiewicz, który załatwił mu mieszkanie w Warszawie, no może to takie, ale to są oficjalne informacje, a brat jego, który wiedział, doceniał jakby Antoni Siwek, który doceniał działalność swojego brata, spisał te wspomnienia i one wszystkie trafiły do Muzeum w Oświęcimiu i tam profesor Głowaciński powiedział mi, że tam są, jedź, zrób z tego coś. No i już się udało nam to zrobić. No i ukazała się ta publikacja na kilkadziesiąt stron, gdzie tam określiłem ją różnymi rysunkami Siwka. No i jest znany jego też, jak ktoś będzie w Oświęcimiu, niech zwrócił uwagę na obrazy, które są w Oświęcimiu wielokrotnie zresztą publikowane. To jest właśnie z pamięci, bo miał niesamowitą pamięć. Zapamiętywał fakty, zapamiętywał twarze. To wszystko po wojnie, bo pracował również w latach 47-52 w Oświęcimiu, w tworzącym się muzeum i malował w tym czasie. Powstało chyba 50 obrazów z tamtych i one znajdują się w Oświęcimiu. Także niesamowita postać. No nie trafił na swoje czasy, ale tak czy inaczej, nawet w tej większej kariery, no pewnie by zrobił, jak mówiłem, na Zachodzie, no ale tak czy inaczej w Polsce także zaistniał i starsze pokolenie, no wszystkie książki, które mamy z lat 60., 70. i 80. to są ilustracjami Władysława Siwka.
0: Właśnie, on został malarzem Auschwitz trochę. Te sceny obozowe jakoś zostały też zapamiętane, są rzeczywiście w muzeach prezentowane, wykonywał portrety współwięźniów, ale robił też oczywiście takie zamówione prace dla tych esesmanów miejscowych, a tymczasem dla nas ptasiarzy i ornitologów, no to jest autor ilustracji do kultowych książek Jana Sokołowskiego, na przykład do Ptaków Polski, które stoją na bardzo wielu półkach w bardzo wielu polskich domach, bo to są właśnie setki tysięcy pewnie egzemplarzy wydane. Wypisywałem sobie z książki, o której mówimy, fragmenty, które właśnie są jakby cytowaniem z brata Władysława Siwka, Antoniego. I tam jest cytat z tego esesmana, za którego Władysław malował, który mówił: twoje życie

0: imię i nazwisko nie należą do ciebie. Gdybym chciał, mógłbym cię zastrzelić. I to jest niezwykłe, że Siwek przeżył obóz, chociaż trafił tam bardzo wcześnie, w 40 roku.
1: Numer 5280 ileś. Mhm. Już też nie pamiętam. Także to jest trzeci transport z Tarnowa, trafił do Auschwitz. Mhm. No, przeżył, mówiąc tak bardzo oględnie, przeżył tylko dlatego, że świetnie malował. On w pewnym momencie, jeden z esesmanów zobaczył, że on świetnie maluje, przeszedł do takiego biura, które zajmowało się malowaniem różnych napisów, malowaniem różnych bram, okien i czegoś tam innego, a później trafił, bo Auschwitz miało być rozbudowywane. I przez rok czasu tworzyli makietę nowego Auschwitz. I wtedy się udawało im, bo oni musieli wychodzić na zewnątrz, kupowano i to biuro jak gdyby znajdowało się poza granicami obozu. I oni wszyscy przez ten rok wychodzili. Wtedy miał święty spokój. No jak, ile można powiedzieć, że o Oświęcimiu można mieć święty spokój, prawda? Ale w porównaniu do innych więźniów. I tylko dlatego przeżył. I plus ten esesman, plus te łagodne warunki życia. Tam było tak zwane muzeum też, w Oświęcimiu też, mało kto wie, tak zwany Lager Muzeum. Czyli to w takim miejscu tworzenie jakby muzeum ludów podbitych przez Niemców. No i jakie tam rzeczy. I też pracował przez jakiś czas tam Siwek. No ale jak już w 1944 był ewakuowany obóz, to już nie było litości. Wszyscy szli na piechotę do Sachsenhausen. No i w stanie wycieńczenia w zasadzie w 1945 roku 3 maja został uwolniony, o ile dobrze pamiętam. No i trafił od razu do szpitala. Amerykanie go tam jakoś odratowali. W 1937 wraca do Polski, próbował wrócić do pracy na kolei, ale dostał natychmiast emeryturę, bo nie nadawał się do pracy. Także, ale dzięki temu malował całe życie. Dzięki temu malował i mamy te piękne. Choć dzisiaj no, troszeczkę się czas robi swoje. Wiele rzeczy jest nowych, wiele rysunków jest nowych. W sensie wyglądu ptaków, cech rozpoznawczych, diagnostycznych. Ale on malował z wiedzą, powiedzmy, w połowie XX wieku. No, to też trzeba sobie zdawać sprawę.
0: Porównuje się go często do Rogera Torrego Petersona, czyli klasyka anglosaskiej ornitologii. Tak jak w każdym domu naszym jest Atlas Sokołowskiego, tak w każdym szanującym się domu ornitologicznym jest jakieś wydanie Atlasu Petersona. Czy uważasz, że to zasadne porównanie i Siwek do Petersona rzeczywiście ma jakiś, można powiedzieć, start?
1: Ja bym powiedział więcej, lepiej malował niż zdecydowanie, niż Roger Peterson, ale właśnie tu mamy przykład, co znaczy reklama, PR, a co znaczy praca w systemie, który nie pozwalał, żeby jednostka mogła, no wiele sama coś istnieć, prawda? Istnieliśmy w systemie, a Roger miał filmy, ma książki, mimo że o sobie, a Siwka, jak mówiliśmy na początku, Siwku mało kto słyszy. I to jest właśnie ta diametralna różnica, że tam było, no była ta propaganda, nazwijmy to tak brzydko, a tutaj ciężka praca w domu, mieszkał w bloku, nie miał pracowni, nie miał niczego, malował parę godzin do południa, malował na farbach polskich, więc te farby nie, one były no, cieniutkie, co tu dużo mówić, narzekał na te farby, no ale nie było innej możliwości.
0: A propos Amerykanów, na których natrafił po tym, jak zwolniono go już z Sachsenhausen,
1: został wyzwolony. Aha. Obóz został wyzwolony przez Amerykanów.
0: Tak, oczywiście to miałem na myśli. On miał taką właśnie tam refleksję, że obserwował tych Amerykanów, jak strzelali z karabinów maszynowych do perkozu, więc też tutaj wrzucił coś do koszyczka Amerykanów. Wypisałem sobie jeszcze jeden fragment, który mnie jakoś urzeka. O takiej wrażliwości jego nadzwyczajnej. Ptakiem, który szczególnie interesował mnie ze względu na swe ubarwienie, była słonka. Czyli ptak, no tu już mój przepis, no taki nie bardzo kolorowy, ale z bardzo ciekawym wzorem upierzenia. Jej subtelny wzór, skromny, a jakże urozmaicony, był dla mnie szczególnie trudny do odtworzenia. Słonkę malowałem wiele razy, zawsze z usterkami. Interesowały mnie również bardzo sylwetki ptaków w locie. Dobrze narysowanego ptaka w locie trudno jest zobaczyć. Nawet Peterson,

0: jeden z najlepszych współczesnych malarzy ptaków, niektóre ptaki w locie sknocił. Wiele obserwacji i szkiców poświęciłem temu tematowi. Ideałem pięknej, wytwornej sylwetki latającego ptaka jest dla mnie rybitwa zwyczajna. Jakoś zachwyca mnie ten kawałek, bo po prostu pokazuje, jak można malarsko patrzeć na ptaki. Ale wspomniałeś tutaj Eugeniusza Nowaka. Może też jakoś przybliżmy słuchaczom tą postać, bo zmarł całkiem niedawno Eugeniusz Nowak, polsko-niemiecki ornitolog, przez wiele lat mieszkający w Bonn, interesujący się właśnie historią ornitologii. Miałeś z nim jakieś kontakty właśnie osobiste?
1: No niestety już osobistych nie miałem, ale miałem dziesiątki maili, dziesiątki telefonów, rozmawialiśmy wielokrotnie. I no ale już wtedy Eugeniusz oddał swoje materiały do archiwum w Bonn i już nie mógł, nie mogłem korzystać na tych materiałów, ale korzystałem z jego pamięci. Fenomenalną miał pamięć. Jeszcze na 2 miesiące przed śmiercią konsultowałem z nim o sprawę o Wodzickim, którą też tam jakąś publikację króciutką napisałem. To było niesamowite. Idź tam, zrób to, popatrz tam, ja to pamiętam, mówił. No niesamowite, rozmawialiśmy no, na 2 miesiące jeszcze przed śmiercią, ale no niesamowita postać łącząca ornitologię niemiecką z ornitologią polską, pracujący nad taką integracją no, dwóch jakby nie było skłóconych narodów a zaczął to wszystko w latach 50. On był bardzo wrażliwy, rozmawialiśmy o Siwku i to okazały się książki dotyczące Nethamera Gintera, który no, wybitny profesor ornitologii niemieckiej, prezes niemieckiego towarzystwa, najbardziej prezes, redaktor naczelny czołowego czasopisma niemieckiego był w Waffen-SS. I z jednej z tych książek, które w Polsce się ukazały, tam były błędne informacje i on chciał za wszelką cenę jakby wyprostować informacje o tych SS-manach, no żył tym. To po prostu jak rozmawiałem z nim, w głosie było słychać, tu popełnili błąd, tam popełnili błąd. No niesamowita postać. Zresztą została fajnie opisana przez profesora Profusa. Także o nim są wspomnienia w porównaniu do wspomnień Siwka. Dlaczego mam taki sentyment do Eugeniusza Nowaka, on nigdy nie pozwalał sobie mówić, panie profesorze, bo mówi, ja nigdy nie byłem profesorem, byłem docentem, doktorem habilitowanym. Ja nie byłem profesorem i to jego strasznie pilnował. On w 75 roku wydał taką książkę Zwierzęta w ekspansji. Popularna naukowa książka na podstawie jego pracy doktorskiej o ekspansji kilkudziesięciu gatunków w Europie. I ja, to była moja pierwsza książka, którą spotkałem, kupiłem i którą się jak gdyby zachwyciłem, bo stąd ten mój sentyment do pana Eugeniusza.
0: No dobrze, niestety zmierzamy do końca, więc zapytałbym o twoją krainę, w której żyjesz, w której obserwujesz ptaki. To jest dolina rzeki, czy też potoku Rady, powiedziałeś potok w pierwszej części naszej rozmowy. Co tutaj cię cieszy najbardziej? Co się zmienia przez te lata, kiedy tu żyjesz? Jak byś mógł zareklamować ten mikroregion ornitologiczny?
1: Oj, tu warto... Stawy Starzawie. To jest obok, to nie jest daleko. Właśnie skończyłem, wydałem taką książkę, chyba się jeszcze nie chwaliłem, Ptaki Bramy Przemyskiej. Żyjemy mniej więcej w obszarze, gdzie Dolina Sanu, Dolina Rady łączy się z Doliną Dniestru. I tędy ptaki wędrują na południe, jakby omijając łuk Karpat. Tym szlakiem lecą na przykład bociany i wiele innych gatunków, szczególnie wodnobłotnych. No i tu całe życie można na Starzawie łącznie widzieliśmy już, na Starzawie łącznie widzieliśmy ponad 260 gatunków. To jest olbrzymi wynik. Łącznie jakby z otoczeniem Bramy Przemyskiej w tej publikacji to jest 309 gatunków. Chyba nie ma regionu w Polsce tak małego, czyli to około 2000 km kwadratowych, gdzie by była taka liczba gatunków. To świadczy o atrakcyjności tego obszaru, ale to jest związane z holocenem, z tamtymi dawnymi czasami, gdzie lodowiec, który się wycofywał zanim szły gatunki z refugiów na południu, właśnie szły łukiem Karpat. No i te wędrówki,

0: które dzisiaj odbywają, odbywają wzdłuż tego samego miejsca. Także to jest podstawowa reklama stawy Starzawie, Dolina Sanu. No niestety lasów w samych okolicach Przemyśla jest niewiele. Dopiero na południu rozpościerają się no, wielkie obszary lasów bukowo-jodłowych, lasy Pogórza, Gór Słonnych, no i dalej oczywiście to już Bieszczady i najpiękniejsze regiony także w Polsce. Także tak mogę, jeśli mogę zareklamować, to zapraszam na stawy w Starzawie.
1: To ja też zapraszam na stawy w Starzawie i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło.
2: Księstwo ptaków.
1: Dziś kończymy głosem kląskawki, ptaka, któremu nasz dzisiejszy gość poświęcił monografię. Przypominam, że jest ona dostępna na stronie józefhordowski.pl. Kląskawka to mały ptak wróblowy, zamieszkujący suche łąki i nieużytki. Samiec ma czarną głowę i gardło, ciemno-brązowy grzbiet i pomarańczową pierś. Przylatuje z zimowisk dość wcześnie i kiedy siada swoim zwyczajem na bezlistnych jeszcze niskich krzewach, przypomina mi nabitą na patyk mandarynkę. Samica kląskawki jest mniej kontrastowo ubarwiona w tonie ciepłobrązowym. Piosenka samca jest zgrzytliwa, moim zdaniem. Oceńcie państwo.

0: Autopromocja.
1: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
2: Halo, tu Krakowski Rynek.
3: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
4: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
1: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.

0: Gostyni,
1: a także o wielu innych najbardziej aktualnych tematach sportowych.
0: Zapraszamy dziś między 17 a 19.
1: Krzysztof Łoniewski
0: i Dariusz Urbanowicz.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że w nocy zniszczono ponad 600 ukraińskich dronów. Polscy strażacy pomagają w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Od wczoraj są już na miejscu. Rozpalenie ognia pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie zakończyło wczorajsze uroczystości 82. rocznicy wybuchu powstania. Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że w nocy zniszczyło 635 ukraińskich dronów nad kilkoma regionami kraju oraz nad okupowanym Krymem, podała AFP. W komunikacie opublikowanym w kontrolowanym przez rosyjskie władze serwisie komunikacyjnym MAX resort napisał, że w ciągu ostatniej nocy działające systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 635 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych o stałym skrzydle. Rosyjskie władze zwykle podają jedynie liczbę zestrzelonych bądź unieszkodliwionych dronów, omijając liczbę tych, które dotarły do celu. Wcześniej gubernator obwodu saratowskiego w południowo-zachodniej części Rosji, Roman Buksarin, poinformował w komunikatorze Telegram, że w wyniku ataku ukraińskiego drona zginęły dwie osoby. Polscy strażacy pomagają w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Od wczoraj są już na miejscu. Terenem ich działania będą Toledo oraz miejscowość Cuenca. Nasi ludzie będą również szkolili strażaków z innych krajów, którzy są na miejscu, mówi szef Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
5: Dowódca grupy, który był już w Hiszpanii wcześniej, rozpoznał już teren, poznał osoby funkcyjne, które będą realizowały tą współpracę z naszymi ratownikami, dysponowały ich do poszczególnych pożarów, do poszczególnych działań, bo wiemy doskonale, że w Hiszpanii mamy kilka bardzo dużych pożarów, o wiele dużo mniejszych, które na bieżąco powstają i trzeba podejmować działania ratownicze, więc na pewno polscy strażacy będą mieli pełne ręce pracy.
4: W akcji uczestniczą strażacy z 7 województw. Ich misja w Hiszpanii potrwa do końca sierpnia. Rozpalenie ognia pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego na Stołecznym Mokotowie było ostatnim wydarzeniem w ramach wczorajszych uroczystości 82. rocznicy wybuchu powstania. Podczas obchodów głos zabrali burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski i powstaniec warszawski Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
6: Dzisiejsza rocznica przypomina nam o prostej, ale bardzo ważnej prawdzie. Pokój i bezpieczeństwo nie są dane raz na zawsze.
7: My, ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, powoli odchodzimy na wieczną wartę. Ale patrząc na was, tu obecnych, jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach i o walce za wolność, godność i niepodległość Polski będzie trwać.
4: Ogień na Kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie będzie płonął przez 63 dni. W Kazimierzu Dolnym trwa 20. Festiwal Sztuki i Filmu Dwa Brzegi. Organizatorzy przygotowali m.in. przegląd twórczości Jana Komasy. 44-letni reżyser i scenarzysta mówi jednak, że jest za młody na podsumowania.
8: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście jakieś takie może powiedzmy zamknięcie takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami i nawet z czymś więcej, bo to będzie o te etiudy poszerzone, więc może jako taka przypominajka wszystkiego, może to będzie inspirujące dla części widzów.
4: Na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym odbywają się także wystawy, warsztaty i koncerty. Dziś wieczorem performance Romeo i Julia żyją, łączący muzykę, teatr i kino, przedstawi Arkadiusz Jakubik.
9: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. 31% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu, przy czym do 17 zalecane jest zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii. W całej

0: W lasach zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w większości regionów jest ono średnie, a w niektórych miejscach małe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz zaangażowanie sportowe duże. Mateusz Foremniak.
2: Niedziela będzie dla nas. Nucą sobie pewnie pod nosem od samego rana kibice siatkówki. Bardzo na to liczymy, bo nasza kadra po pewnej wygranej 3-0 ze Słowenią zagra dzisiaj w finale Ligi Narodów. Po drugiej stronie siatki pojawią się Amerykanie będący na fali po ograniu 3-2 niepokonanych do tej pory Japończyków. Co o ekipie Stanów Zjednoczonych mówi nasz libero Jakub Popiwczak?
3: Świetni atleci, przygotowani fizycznie, wysoko, mocno, to myślę, że to jest ich charakterystyka. Musimy się skupić na sobie. Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach ku temu, żeby zdobyć to trofeum.
2: Odkładamy zatem o 13.30 wszystkie mniej istotne sprawy na bok i trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. Sporo istotnych rzeczy wydarzyło się podczas wczorajszego Grand Prix Polski na żużlu. Tor w Łodzi sprawił spore problemy Bartoszowi Zmarzlikowi, który był dopiero szósty i przestał być liderem cyklu. Jego miejsce zajął Brady Kerz, który zawody skończył na trzecim miejscu. Bardzo dobrze przez cały wieczór prezentował się za to Patryk Dudek. Odważna jazda i odważne decyzje to był wczoraj jego znak rozpoznawczy. Najbardziej zaskoczył swoim finałowym wyborem, który ostatecznie dał mu drugie miejsce.
4: Pierwsze pole jest trudne. Tutaj też nie było handicapu jakiegoś wielkiego z pierwszego, a przy takich zawodnikach to bez sensu brać chyba pierwsze pole, więc raczej lepiej zakombinować czy z trzeciego. Ja czułem się na tyle dobrze z trzeciego pola, że wiedziałem, że kurde, czemu miałbym nie wygrać i ich założyć, więc wydaje mi się, że wyszło okej.
2: Podobnie może powiedzieć najszybszy wczoraj Robert Lambert. Całkiem okej. Oglądało się też wczorajsze mecze w PKO Ekstraklasie. Piast urządził sobie z Wisłą Kraków trening strzelecki, zakończony ostatecznie ich wygraną 4-3. Sporo emocji było też w spotkaniu Wieczystej z Lechem, zakończonym wygraną Mistrzów Polski 2-1. Dzisiaj liczymy na podobny poziom w meczach Legii z Zagłębiem, Śląska z Rakowem i GKS-u z Radomiakiem. Trzeba również zaraportować o pierwszych dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire w wygranym 2-1 meczu Ligi MLS z Charlotte FC, a także nowym klubie Jeremiego Sochana w NBA, którym zostało Portland Trail Blazers. Liderką kobiecego Tour de France została za to Holenderka Lorena Wiebes. Pierwszy etap jako siódma ukończyła nasza faworytka Katarzyna Niewiadoma Fini. Jak poszło jej dzisiaj, o ostatnich przygotowaniach do męskiego Tour de Pologne, a także o występach śmiałków na krakowskiej trasie Ironmana 70.3 i kilku innych sprawach opowiemy Państwu w trzeciej stronie medalu. Zapraszam chwilę po 17 w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i Dariusza Urbanowicza.
0: Ironmani już nie będą się gotowali w swoich zbrojach, już zdecydowanie łagodniej niż wczoraj, ale jednak nie wszędzie. Synoptycy nadal ostrzegają miejscami przed upałem i burzami. Ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia przed ekstremalną temperaturą wydano dla południowo-wschodniej części kraju, wciąż w niektórych miejscach województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Na termometrach może być 37 stopni. Burze z kolei możliwe są w powiecie tatrzańskim. Prędkość wiatru w czasie wyładowań może dochodzić do 70 km na godzinę.
5: Autopromocja.
6: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już dziś przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
7: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
6: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy dziś, kilka minut po 19. Tomasz Żonda.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Zagadkowa niedziela.
14: Mówi
5: mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Katarzyna Fiurst-Wojtkowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik,

0: a razem ze mną Mikołaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ola, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Iwo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak się czujecie w ten niedzielny poranek? Olu?
4: No, ja bym po prostu chciała jeszcze pospać. W ogóle dzisiaj mi się nie chciało wstawać. No, ale potem, gdy zjadłam śniadanie, to ruszyliśmy do radia. Więc nawet okej, na początku.
0: I nawet zdążyliście ze śniadaniem. Mikołaj, ty miałeś pewne obawy, prawda? Że będziesz głodny dzisiaj rano. Jesteś głodny?
1: Nie.
0: Czyli wszystko udało się, misja
1: tak,
0: się powiodła.
1: Ale jestem bardzo zmęczony.
0: O nie. To może pojawi się jakaś drzemka u ciebie potem po audycji? Czy niekoniecznie?
1: Nie.
0: Nie. Mam nadzieję, że rozbudzimy cię i nabierzesz sił razem.
1: Już się rozbudziłem, jak zjadłem śniadanie.
0: No tak, pomogło. Iwo?
3: Nie jadłem śniadania i się nie wyspałem.
0: Wszyscy niewyspani. Mam nadzieję, że słuchajcie, zaraz tutaj wkroczy taka energia do naszego studia zagadkowego, że zmęczenie od razu pójdzie w kąt. Zanim przejdziemy do polecajek, nie możemy nie wspomnieć o czymś bardzo, bardzo ważnym, o niezwykle ważnej rocznicy. Wiecie może, dlaczego wczoraj był tak ważny dzień?
3: Tak, tak. Było powstanie warszawskie.
0: Ola?
4: Święto powstania warszawskiego. Nawet latały samoloty z taką flagą i napisem pamiętamy 1944 rok.
0: Mhm. Podczas II wojny światowej, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie. A pamiętacie o której godzinie?
1: Ja nie.
4: 17?
3: Tak, 17.
0: Wczoraj w wielu polskich miastach o 17, czyli o godzinie W,
3: chyba w każdym polskim mieście,
4: syreny i trzeba było minutę stać, żeby oddać cześć żołnierzom walczącym podczas II wojny światowej.
0: Tak, to upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu powstania. Polacy i Polki powiedzieli wtedy dość. Koniec. I jedną z ostatnich żyjących uczestniczek powstania jest Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Po wojnie była psycholożką i nauczycielką. Pani Wanda tak mówi o patriotyzmie.
5: Najważniejsze jest to, żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy umieli kochać ten kraj. Żebyśmy byli tu Polakami z wyboru. Żebyśmy rozumieli, na czym polega nasza wolność do tego, żeby wybrać ojczyznę. A ojczyzna to jest to miejsce, które się wybiera. Bo ja nie zgadzam się z tym, że ktoś, kto przyszedł dopiero teraz i zakochał się w Polsce, nie ma praw obywatelskich, nie może być obywatelem. I myślę, że miłość do swojej ojczyzny polega między innymi na służbie. A służba to jest służba swoim sąsiadom, potrzebującym, a wiemy, kto potrzebuje, ludziom, którzy są w potrzebie. Nawet wtedy, kiedy w tramwaju ktoś zaczepi drugiego człowieka i nie chce koło niego siedzieć, żebyśmy umieli tego człowieka, którego nie chcą przyjąć, bo on jest inny niż wszyscy, obronić. Żebyśmy umieli być ze sobą solidarni. I to wszystko.
0: To bardzo ważne słowa pani Wandy. My dziś będziemy celebrować naszą ojczyznę, a konkretnie jej piękno na północy, czyli na samej górze, ale to za moment.
6: Polecajki!
7: Polecajki!
6: Polecajki!
0: Nie może być inaczej, przyszedł czas na polecajki. Kto zaczyna? Mamy kogoś chętnego? Olu, może ty?
4: No dobrze, to ja bym chciała polecić serial na podstawie książki Anny Lucy Montgomery. Jest to o Ani z Zielonego Wzgórza. Oglądamy to teraz co wieczór z mamą i uważamy, że to bardzo fajny serial i polecam po prostu.
0: A czy twoją ulubioną bohaterką jest właśnie Ania?
4: Tak.
0: Tak myślałam, moją też była. Iwo, co jest twoją polecajką?

0: Lecajką?
1: Nie wiem, nie mam pomysłu. Nie przygotowałem się.
0: Uciekło z głowy?
1: Tak.
0: Następny, ale pamiętam, że kiedyś, nawet niedawno, miałeś całkiem sporą listę polecajek, więc wybaczamy ci jak najbardziej, bo wtedy nam dałeś nawet polecajki na zapas. Mikołaj, a ty masz coś do polecenia?
2: Tak.
0: I co to takiego?
2: Książka Skok przez Bałtyk.
0: Dlaczego polecasz tę książkę? Bo teraz nasi słuchacze nie wiedzą, więc możemy im powiedzieć, że całkiem spora ilość tych książek znajduje się na naszym trójkowym stole. Widzisz, jaką książkę trzymam w ręce? To właśnie tak. Twoja polecajka. A dlaczego ją polecasz?
2: Bo są tam foki, a ja lubię foki.
0: I myślę, że to jest wystarczający powód. To książka o piłce, która uciekła, prawda?
2: Wiatr ją popchnął.
0: Wiatr ją porwał i piłka wraz z czytelnikami odkrywa tajemnicę Bałtyku. A Mikołaj, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Czy to, że polecasz tę książkę, jest jakoś powiązane z faktem, że zilustrowała ją twoja mama?
2: Tak.
0: I mama Mikołaja za moment do nas dołączy. Moją dzisiejszą polecajką jest książka o rybach, które zniknęły, z portugalskiej autorki Marii João Freitas z ilustracjami Mariany Riu. Jako że dzisiaj wskakujemy do Bałtyku, ja robię to jeszcze w polecajce. Gdy otwieramy książkę, już na pierwszych stronach widzimy tajemnicze ogłoszenia przyczepione do drzew. Czy ktoś widział dorsza? Uwaga, przewidziano nagrodę za odnalezienie tuńczyka. Zaginął morszczuk. Łosoś uciekł z morza. Mieszkańcy proszą o pomoc. W malutkim, malowniczym, nadmorskim miasteczku Aveiromar dzieje się coś bardzo niepokojącego, bo jeszcze do niedawna ryb było pod dostatkiem, a teraz z morza zaczynają znikać kolejne gatunki. I tą zagadką postanawia zająć się Tomas. Razem ze swoimi przyjaciółmi Ritą i Andrę chce odkryć, co dzieje się z jego ukochanym morzem, a w rozwiązaniu tej tajemnicy pomagają im dorośli. Dziadek Tomasa, dawny kapitan i prawdziwy wilk morski, wujek Rity, który jest rybakiem, oraz tata Andrę, szef kuchni w restauracji Neptun. I każdy z nich patrzy na morze z troszkę innej perspektywy i wnosi do śledztwa cenne wskazówki. Na końcu czeka nas jeszcze porcja ciekawostek i można dowiedzieć się, które ryby są drapieżnikami, czym jest morski ekosystem, dlaczego nie wszystkie gatunki żyją w tych samych wodach i na przykład ile ryb ludzie zjadają każdego roku. Powtórzę tytuł: O rybach, które zniknęły. To książka wydana przez wydawnictwo Widnokrąg i przetłumaczona z portugalskiego przez Jakuba Jankowskiego. Zamiast pouczać, zaprasza do wspólnego odkrywania kolejnych tropów i zaprasza także do odwiedzenia Bałtyku. A skoro o Bałtyku mowa, dołączy do nas Natalia Uryniuk. I przeniesiemy się, no właśnie, gdzie się przeniesiemy, wyjaśni to nasza zagadka. Gotowi na zagadkę?
3: Tak.
0: Z większą energią gotowi na zagadkę?
3: Tak.
0: Było tylko troszeczkę lepiej, no ale niech będzie. To zaczynamy. Słone fale wciąż porusza, statki nosi, wiatr je wzrusza. Jest domem ryb i wielu fok. Latem przyciąga co roku tłok 22 i 7 trójek.

0: Zespół The Beatles stworzył piosenkę Octopus Garden, czyli po polsku? Garden to?
1: Ogród.
0: A octopus?
2: To ośmiornica.
0: Zgadza się. Zespół stworzył ją po tym, jak ich perkusista dowiedział się, że ośmiornice potrafią urządzać prawdziwe ogrody na dnie bohatera, bohaterki naszej zagadki. A jakie to rozwiązanie? Jaki to bohater? Zaraz wszystko powie nam Franek, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Franku, słyszymy się?
3: Tak.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
3: Krosna.
0: A czy ty może wiesz, w jakim województwie jest Krosno?
3: Podkarpackim.
0: Zgadza się. I właśnie stamtąd do nas dzwonisz. Franku, a czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
3: Może?
0: Fanfary? Tu. Franku, czy ty byłeś kiedyś nad morzem?
3: Byłem.
0: A pływałeś?
3: Nie.
0: A podobało ci się?
3: Tak, fajnie było.
0: Co najbardziej zapadło ci w pamięć? Co najlepiej wspominasz?
3: Że byłem tam z kuzynkami.
0: O, miałeś świetne towarzystwo.
3: I siostrą.
0: I razem, no tak, nie wolno zapominać o siostrze. Franku, a jakie masz plany wakacyjne? A może już coś się odbyło?
3: Poniedziałek jedziemy do Turcji.
0: O, to już jutro.
3: Tak.
0: W takim razie życzę, Franku, tobie i całej twojej rodzinie, bo jedziesz z rodziną.
3: Tak.
0: Życzę wam udanego urlopu, udanych wakacji i pozdrawiamy cię serdecznie z naszego zagadkowego studia. Do usłyszenia.
3: Pa, pa. Do widzenia.
0: Dziś wybierzemy się nad morze, a naszą przewodniczką będzie Natalia Uryniuk, ilustratorka, autorka książek dla dzieci, twórczyni inicjatywy Balticarium, która jest pierwszym międzynarodowym projektem edukacyjnym o Morzu Bałtyckim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dodamy, że jednym z efektów pracy Natalii jest książka Balticarium. Całkiem spora książka, prawda, Olu?
4: Tak.

0: wydana przez wydawnictwo Wytwórnia, do której dziś będziemy też zaglądać. Słuchajcie, ile macie lat?
1: 9,5.
0: Ola?

0: 66. Nie, bo wtedy wyginęły dinozaury. No to nie.
1: Podpytamy panią Natalię.
0: Dobra, tak.
2: 14 tysięcy lat. Około.
1: A czy jeśli patrzymy na historię naszej Ziemi, to jest mało czy dużo?
2: Mało.
1: A czy to prawda, Natalio, że kiedyś nasze morze było jeziorem?
2: Tak, i możliwe, że w jezioro się niestety zamieni.
1: Jak to?
2: Bałtyk jest najsłodszym morzem na świecie. Mało kto wie o tym, więc zasolenie jest najniższe, jeżeli chodzi o inne oceany i morza. Więc im więcej lat upłynie, tym może Bałtyckie morze przekształcić się w jezioro.
1: A jak to możliwe, że kiedyś było jeziorem, a zamieniło się w morze?
2: To wynik topnienia lodowców.
1: A czym były lodowce?
3: Góry lodowe.
1: Jak to możliwe, że na mapie naszej Ziemi pojawiło się nagle jakieś jeziorko, które potem zamieniło się w morze?
2: To wynik tego, że lodowce zaczęły topnieć i dzięki temu, jak lodowiec zaczął się cofać, w tych miejscach zaczął powstawać bardzo duża ilość wody, która zalewała lasy, które tam rosły. Między innymi dzięki temu powstały bursztyny.
1: I do tego tematu jeszcze wrócimy, jeszcze wrócimy. Wspomniałaś, że Bałtyk jest najsłodszym morzem. A czy wy kąpaliście się kiedyś w Bałtyku?
0: Tak, tak.
1: Dawno temu?
3: Niezbyt. No, w sumie tak.
0: Jak byłam mała, to jeździłam z rodziną do Lubiatowa.
1: Mm-hmm.
0: I mieszkaliśmy w takim wspaniałym ośrodku, gdzie było dużo zwierząt. I chodziliśmy przez las, którego już niestety nie ma, bo ścięli ten las i tworzą elektrownię. To cały czas tam chodziliśmy, się wspinałyśmy z moją siostrą po drzewach, a potem kąpałyśmy się w wodzie.
1: A zdarzyło się tak, że niechcący napiliście się tej wody?
0: Niestety.
1: Jaki miała smak?
0: Trochę słodki, ale jednocześnie słony, jak dla mnie.
1: Jak to możliwe, Natalio, że gdy poliżemy palec po morskiej kąpieli, wyczujemy słony smak, a mimo to Bałtyk i tak jest najsłodszym morzem na świecie?
2: Wpływ mają na to rzeki, które wpadają do Morza Bałtyckiego, a także minimalna wymiana wody z Morzem Północnym przez cieśniny duńskie. Dzięki temu w Bałtyku jest bardzo niskie zasolenie i dzięki temu również jest duża różnorodność zwierząt bałtyckich, bo w Bałtyku również pływają ryby, które lubią słodką wodę.
1: A gdy myślimy o rybach pływających w Bałtyku, to jakie wam przychodzą do głowy?
3: Łosoś, dorsz.
0: Błażenek.
3: Śledzie.
0: Śledzie.
1: Jeszcze jakieś?
3: Kur diabeł.
1: Jeszcze raz, Mikołaj.
3: Kur diabeł.
1: Widziałeś go na własne oczy kiedyś?
3: Nie.
1: A skąd o nim wiesz?
3: Z książki.
1: No tak, i czytanie się opłaca. Natalio, jakie jeszcze ryby możemy spotkać w naszym Bałtyku?
2: Tutaj mam właśnie dla was przygotowane takie ilustracje ze strony Balticarium.com. I zobaczcie, może ta rybka wam coś przypomina.
1: Jak wygląda, Olu? Opiszesz naszym słuchaczom?
0: No, jakby patrzeć z góry, to wygląda jak płaszczka dla mnie troszkę.
2: Mhm, bardzo dobrze, to jest płastuga. A konkretnie akurat ta ryba to jest skarb, ale też jest inna ryba, która też jest taka płaska i pływa w Morzu Bałtyckim, i jest to flądra.
0: Tak.
2: I czy słyszeliście kiedykolwiek o skarpie?
0: Nie. Coś tam w szkole, tak, na przyrodzie.
2: Skarb to jest taka rybka, która jest doceniana przez światowych kucharzy, ponieważ ma takie walory smakowe wyjątkowe i pływa na jednym boku. I gdy dorasta jedna strona, rośnie szybciej i obraca się na bok. Dzięki temu jedno oko wędruje do góry, więc tutaj widzimy, że z jednej strony rybka ma

0: parę oczu. I wygląda, powiedzielibyśmy, że lekko zabawnie, ale też chyba bardzo przyjaźnie i smacznie na talerzu. Tak. Do innych gatunków ryb i zwierząt, które mieszkają w Bałtyku, wrócimy za moment po naszej zagadce numer 2. Gotowi na zagadkę?
1: Tak.
2: Tak.
0: Chyba tylko Ola i Mikołaj są gotowi na zagadkę. Teraz już wszyscy, to zaczynamy. Żółty, złoty albo miodowy. Każdy okaz jest wyjątkowy. Morze po sztormie go odkrywa, a w biżuterii też często bywa. 22 i 7 trójek.

0: Pozwolę sobie nie zdradzać tytułu piosenki, którą właśnie usłyszeliśmy, bo byłaby to zbyt duża podpowiedź. To utwór z tekstem Andrzeja Marka Grabowskiego w wykonaniu Fasolek, ale Kropelka złotych marzeń. To mogę zdradzić. Podtytuł i piękne określenie na bohatera naszej zagadki. A czym jest ta kropelka złotych marzeń? Na to pytanie odpowie Miłosz, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Miłosz, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz? Bo wiem, że z podróży i chyba wiem, gdzie zmierzasz.
1: Tak, dzwonię z podróży. Jedziemy właśnie nad Morze Bałtyckie.
0: No to się pięknie składa, że jedziecie nad morze, a my dzisiaj opowiadamy o Bałtyku. A czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak, odpowiedzią jest bursztyn.
0: Fanfary? Czy widziałeś kiedyś bursztyn na własne oczy?
1: Tak, nad morzem rok temu widziałem.
0: I w tym roku też będziesz zbierać?
1: Myślę, że tak, ale nie wiem, czy się uda.
0: A jakie macie jeszcze plany na ten wyjazd?
1: No, na pewno będziemy się kąpać nad morzem. No i będziemy jeździć na rowerach.
0: Och, to wspaniałe wakacje przed wami. Więc życzymy wam, wszyscy chyba w naszym zagadkowym składzie, życzymy wam

0: udanego wyjazdu i dziękujemy bardzo za telefon.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Pozdrawiamy całą rodzinę. Bursztyn powstaje z żywicy i zaraz powiemy, czym jest ta żywica i jak to możliwe, że zamienia się w tak piękną i wyjątkową rzecz. Natalio.
2: Dawno temu, 40 milionów lat temu, rósł ogromny sosnowy las. I w momencie, gdy został zalany właśnie przez te wszelkie wody, o których przed chwilką rozmawialiśmy, stopienia lodowców między innymi, to ta żywica, która znajdowała się w korze sosen, te kropelki żywicy przekształciły się w bursztyn. Więc czasem, jak na przykład chodzimy po plaży, a wcześniej była burza i morze było wzburzone, to fale wyrzucają na brzeg kawałki bursztynu. Czy komuś z was może udało się znaleźć kawałki bursztynu na plaży?
3: Nie. Ja raz byłam z koleżanką nad Bałtykiem i ona znalazła taki mały kawałek bursztynu.
2: To pewnie się bardzo cieszyła.
3: Tak.
0: Iwo mówi, że nie znalazł, ale Iwo przyniósł dzisiaj do studia bardzo wyjątkową rzecz. I widziałam, że na każde słowo, na każdą jakąś kwestię, która nawiązywała do bursztynu, pojawiał się uśmiech na jego twarzy, więc Iwo, to jest teraz twój czas. Co do nas przyniosłeś?
4: Żaglówkę z bursztynu. Z wujkiem ją robiliśmy z jednych z najrzadszych bursztynów, jakie się da znaleźć, czyli z białych i z biało-czarnej części.
0: Mhm. A oprócz tego twój wujek jest prawdziwym specjalistą i znawcą bursztynów, prawda?
4: Tak, pobił rekord w Guinnessa w budowaniu łodzi z bursztynu, zrobił największy na świecie Titanic z bursztynu.
0: I to jest naprawdę.
4: I to jest tylko bursztyn.
0: To jest naprawdę imponujące. I gdyby pani Natalia zadała pytanie twojemu wujkowi, czy znalazł kiedyś bursztyn na plaży, to na pewno powiedz.
4: Nie na plaży, tylko w wodzie.
0: Okej.
4: Okay, największy bursztyn, jaki znalazł, to by był taki. Taki znalazł.
0: Czyli wielkości dla naszych słuchaczy? Głowy?
4: Tak, głowy.
2: Czyli twój wujek też nurkuje.
4: Nie, pływają co roku z moją mamą, kręcą program Złoto Bałtyku. Co roku w zimę wypływają na morze.
2: Wow.
4: To poławiają.
0: Fascynująca historia, o której nie wiedziałam wcześniej, więc bardzo się cieszę, że Iwo jesteś z nami dzisiaj. Nie wszystko widać z plaży, bo wiele rzeczy, co też może potwierdzić Iwo i jego wujek, tak właściwie zobaczymy, kiedy zanurkujemy. I są to także zwierzęta, więc teraz wracamy do zwierząt, bo pani Natalia przygotowała przepiękne karty. I może teraz przyszedł czas na kolejną. Co widzisz, Olu, na niej?
3: No, to wygląda jak jakaś miska do góry nogami, z której wychodzą wodorosty albo jakieś macki kraba.
0: Mikołaj, wiesz co to?
5: Tak.
0: A do mikrofonu powiesz naszym słuchaczom?
5: Tak.
0: Co to?
5: Chełbia modra.
0: Natalio, czy to się zgadza?
2: Tak, zgadza się. To jest chełbia modra, czyli taka meduza, galaretowata i przejrzysta. I czasem może widzicie ją na plaży, jak leży sobie. Jak myślicie, czy wtedy jak taka meduza nad Morzem Bałtyckim leży, czy można ją dotykać, czy nie za bardzo? Ola mówi, że nie można. Iwo nie wie. Mikołaj?
5: Można.
4: Można, raczej można, bo to to już pewnie zdechła od słońca. No bo jak może...
3: Na pewno lepiej jej macek nie dotykać.
2: To słuchajcie, jeżeli leży sobie taka meduza na plaży, to właśnie można ją dotknąć, ale tak bardzo delikatnie, bo możliwe, że jeszcze żyje i trzeba ją wrzucić do wody, bardzo ostrożnie. Meduza, czyli chełbia modra, składa się aż prawie w 100% z wody, 98% to woda.
4: I tylko 2% to...
2: To ciałko meduzy. I jak tak leży sobie na plaży, no to niestety może wyschnąć, więc potrzebuje wody do życia, czyli musimy ją wrzucić z powrotem.
4: I, a jak jest już uschnięta?
2: No, jak jest uschnięta, to na przykład jest taki

0: stworek zmieraczek plażowy. Tutaj mam też ilustracje, ale też te ilustracje, które dzisiaj pokazuję, są na stronie balticarium.com, więc serdecznie was zapraszam. I to jest zmieraczek plażowy i to jest taki, taki stworek, takie zwierzątko, które czyści plażę. Właśnie z takich organicznych pozostałości, ze śmieci nawet. No ale to nie oznacza, że możemy śmiecić.
1: I,
0: więc jeżeli na przykład są plastikowe nakrętki czy plastikowe butelki na plaży, no to są bardzo szkodliwe śmieci dla zwierząt. Czyli co robimy, jak takie śmieci widzimy na plaży?
1: Wyrzucamy.
0: Tak, wyrzucamy, bo takie plastikowe śmieci mogą się przekształcić w mikroplastik. Czy słyszeliście kiedykolwiek o mikroplastiku?
1: Coś tam słyszałem.
0: Mikroplastik to są takie drobne kawałki plastiku, które powstają na skutek właśnie rozpadu większych plastikowych śmieci. I gdy na przykład ryby zjedzą taki mikroplastik, to jak myślicie, co się z taką rybką może stać?
1: Kaput. Umierają.
0: Właśnie, tak, bo żołądki są pełne tego mikroplastiku, nie są w stanie nic więcej zjeść. Ten mikroplastik jest dla nich bardzo trujący, więc umierają. Też czasem są takie zdjęcia ptaków, które mają na przykład w dziobach nakrętki plastikowe. No to wtedy jest to bardzo dla nich groźne.
2: Dlatego o nasz Bałtyk musimy dbać każdego dnia, a śmiecenie to absolutnie ostatnia rzecz, którą można tam robić. Skoro już zanurzyliśmy się do naszego morza, to co, wychodzimy na powierzchnię?
1: Tak.
2: Wychodzimy na powierzchnię i przy plaży bardzo często możemy zobaczyć muszelki. A czy to prawda, że kiedyś muszelki były czyimś domem?
1: Tak.
2: Natalio, czy to się zgadza?
1: Lecz nie zawsze.
0: Tak, to
1: niektóre
0: prawda.
2: To w takim razie czyim były domem i jak to możliwe, że teraz są takim pięknym przedmiotem i nic tam w środku nie żyje?
0: To jest tak, że w środku były małże wcześniej, więc na przykład na plaży czasem widzicie takie muszelki białe, takie w dotyku można wyczuć paseczki.
1: Tak.
0: Spróbuję
1: tak.
0: znaleźć może tak. ilustrację tak. z książki, ale nie wiem, czy mi się tak szybko uda, ale znalazłam. Super. To jest w książce Balticarium z wydawnictwa Wytwórnia. Jest taka rozkładówka muszla, pancerz czy parzydełka. I tutaj właśnie jest muszelka, o której mówię.
1: I pod nią jest małża?
0: I to jest sercówka. I normalnie sercówka, czyli małż żyje w tej sercówce. To jest muszelka, która tą nazwę ma bardzo ciekawą, bo jak połączymy dwie części, dwie muszelki właśnie tej sercówki, to tworzy się kształt serca. Może stąd ta nazwa.
2: To może być piękna rzecz, ale też pamiętajmy, że muszelki są schronieniem dla, na przykład dla małż. No dobrze, wiemy już, co żyło w muszelkach w środku, a skoro już
1: Albo takie małe niby krabiki czy coś takiego.
0: Tak, nawet właśnie a propos kraba, w Morzu Bałtyckim żyje krab wełnistoszczypcy, czy wełnistoręki inaczej nazywany. I to jest krab, który przybył do nas z Chin w wodach balastowych statków. Czy wiecie może, co to są wody balastowe statków?
1: Nie pamiętam, ale coś tam słyszałem o tym.
0: Tak, gdy na przykład statek płynie bez załadunku, no to żeby mógł płynąć bez problemów, musi mieć wodę, musi mieć większe obciążenie, więc jest wtedy załadowywany taką wodą z morza, więc na przykład jak płynie z Chin, to pobiera wodę z Chin, z morza w Chinach i później płynie na przykład do Bałtyku i spuszcza tą wodę przy porcie. I wtedy te wszystkie żyjątka, które żyją w Chinach, lądują w Morzu Bałtyckim i tak właśnie przywędrował do nas krab wełnistoszczypcy i nie jest to do końca dobre, ponieważ taki krab tutaj, to nie jest jego naturalne środowisko, więc on inaczej oddziałuje w Morzu Bałtyckim niż właśnie w morzu, z którego pochodzi. I często takie gatunki są inwazyjne dla tych, które żyją od wielu setek czy tysięcy lat w Morzu Bałtyckim. Więc taki krab niestety, ale sieje spustoszenie po Morzu Bałtyckim.

0: bałtycki. No ale już można powiedzieć, że jest bałtyckim zwierzęciem, bo jest go dużo.
1: Już tam się zadomowił.
0: Tak.
1: I gdy przypłynął do nas właśnie na statku, był takim pasażerem na gapę, to mógł usłyszeć na przykład mewy. To chyba dźwięk, który znamy dobrze i który kojarzy nam się z wakacjami. I mewy są nieodłączną częścią Bałtyku. Prawda, Natalio?
0: To prawda.
1: Możemy spotkać je tak naprawdę na każdej plaży. Czy im jest dobrze u nas przy Morzu Bałtyckim?
0: Myślę, że tak. Ale słyszycie może taki trochę śmiech?
2: Tak, mewy śmieszki.
0: Tak, to są mewy śmieszki, właśnie. I jest bardzo towarzyska mewa śmieszka i lubi inne mewy i także uwielbiam latać za statkami. I mewa też oczyszcza plażę z właśnie tych takich biologicznych szczątków.
2: Pelikan też.
0: Tak, ale no, trzeba pamiętać, że na przykład jak mewa zjada ludzkie jedzenie, w sensie jedzenie pozostawione przez ludzi, to może się zatruć, więc też uważajmy co takiego...
2: Chleba? Nie.
0: Tak, uważajmy co takiego
2: zostawiamy.
0: Tylko
2: ziarna.
0: Tak, ziarenka
2: już.
0: Właśnie. Jak już to dokarmiamy ziarenkami, a nie chlebem.
1: Mikołaj się zgłasza, chciałbyś coś dodać?
3: Że ja widziałam, jak byłam nad morzem, że nam wrona zabrała kajzerkę.
1: Ukradła?
3: Tak.
1: Podfrunęła i wzięła?
3: Tak. A nikt ją nie widział.
1: No tak, i wtedy nie możemy tego kontrolować, ale faktycznie...
3: Ale były dwa.
1: Warto pamiętać, całe szczęście, warto pamiętać, żeby zwierząt nie dokarmiać, bo one same świetnie sobie poradzą. Do rozmowy o Bałtyku, o jego tajemnicach wrócimy za moment, tuż po piosence.

0: Piosenka Naprawdę Chcę z filmu Mała Syrenka w wykonaniu Sary James. Syrenka Ariel całe życie spędziła pod wodą, ale marzyła o tym, by poznać świat, który znajduje się ponad jej powierzchnią. A my robimy coś odwrotnego, czyli zamiast wychodzić z morza, zanurzamy się w jego tajemnicach. I mam dla was pewną grę. Grę w prawdę i fałsz. Zagramy w prawdę i fałsz?
1: Tak.
0: Może
1: tak,
0: być?
1: Tak.
0: I potem zweryfikujemy razem z panią Natalią, czy nam się udało dobrze odpowiedzieć. Jesteście gotowi?
1: Tak.
0: Bałtyk jest morzem tylko i wyłącznie polskim.
1: Fałsz.
2: Fałsz.
3: Fałsz.
0: Natalio?
4: Tak, to fałsz, ponieważ Bałtyk jest nie tylko polski, chociaż jest takie przeświadczenie, że niektórzy mówią, że jadą nad polskie morze, ale może to wynikać z tego, że Polska ma tylko jedno, dostęp do jednego morza, czyli bałtyckiego. Ale tutaj właśnie jest mapa Bałtyku i są kraje, które leżą wokół. I czy ktoś z was chciałby wymienić? Kraje nad Morzem Bałtyckim?
1: Mogę ja spróbować.
4: Dobrze, już przekazuję książkę.
1: Okay. Dobra. Więc tak, Szwecja.
0: A Olu, chciałabyś do mikrofonu powiedzieć?
1: Boże. Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja, Polska, Niemcy i Dania.
4: Super.
0: I udało nam się wymienić cały komplet. No dobrze, z pierwszym zadaniem sobie poradziliśmy, teraz drugie. Stosowanie nawozów sztucznych bezpośrednio zanieczyszcza Bałtyk.
1: Prawda.
2: Prawda.
3: Prawda.
0: Czy to jest prawda?
4: Tak, to prawda. Właśnie nawozy typu fosfor i azot, które są stosowane w rolnictwie. Później, gdy właśnie są deszcze, to są zmywane do rzek i jezior. Później trafiają właśnie tymi rzekami do Morza Bałtyckiego i zanieczyszczają morze. Właśnie niedawno też, jak byłam na plaży nad Morzem Bałtyckim, nie mogliśmy się kąpać, bo morze było zanieczyszczone właśnie tymi nawozami.
0: I dlatego to tak istotne, abyśmy dbali o całą naszą planetę, bo wszystko jest połączone i to może szkodzić na przykład nam podczas kąpieli. No dobrze, zdanie numer 3. Molo w Sopocie to najkrótsze drewniane molo na świecie.
1: Prawda?
0: To najdłuższe. Sopockie molo to jedna z wielu atrakcji nadmorskich. I na sam koniec, Natalio, chciałabym cię podpytać, co warto zobaczyć, wybierając się na północ naszego kraju? Wiem, że mogę cię o to podpytać, bo jesteś z Gdańska, a cała inicjatywa Balticarium Projekt powstał z twojej miłości, z twojego zamiłowania do Bałtyku i do twojego rodzinnego Gdańska.
4: Tak, to prawda. Może tutaj właśnie wyjaśnię, że nie jestem biologiem morza, tylko jestem ilustratorką, artystką. I jako mała dziewczynka, jak chodziłam na plażę z rodzicami, to zastanawiałam się, jakie zwierzątka żyją w Bałtyku. I później już jak skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, grafikę, postanowiłam stworzyć taki projekt artystyczny, ilustracyjny o Morzu Bałtyckim. Na początku powstał portal balticarium.com, a później książki Skok przez Bałtyk, to jest książka wydana przez wydawnictwo Widnokrąg oraz Balticarium, książka wydana przez wydawnictwo Wytwórnia. A co do poleceń nad Morzem Bałtyckim, to polecam w Gdańsku Muzeum Bursztynu, gdzie można zobaczyć wyjątkowe okazy. Tutaj może Iwo właśnie, nie wiem,

0: czy byłeś, jesteś, widzę, że jesteś miłośnikiem bursztynu.
1: Tak, ale nie wiem, czy byłem. Chyba nie, ale chciałam jeszcze dopowiedzieć w sprawie budowli mojego wujka.
0: Dobrze.
1: Zbudował też na Helu latarnię, tą, co z bursztynu, co stoi przy porcie.
0: Wow.
2: I teraz jeśli ktoś będzie nad morzem albo właśnie w okolicach Helu, to może zobaczyć latarnię twojego wujka.
0: Tak.
2: I myślę, Iwo, że Muzeum Bursztynu to jest też świetna atrakcja dla ciebie.
1: Tak, i chyba w tym muzeum właśnie stoi ten Titanic.
0: Wow, super. No to koniecznie musicie pójść do Muzeum Bursztynu i sprawdzić, czy jest tam Titanic wujka Iwa. A co do polecajek jeszcze, to polecam wam Fokarium w Helu. I właśnie w książce Skok przez Bałtyk piłka trafia do Fokarium. I Fokarium, jak myślicie, jest placówką, która dba o zwierzęta?
1: Tak.
0: Tak, właśnie tak. Tam trafiają foki, które są schorowane i wymagają opieki.
2: Fokarium, Muzeum Bursztynu, ale też warto poszukać innych atrakcji, bo Morze Bałtyckie i jego okolice to miejsce, to świetna wakacyjna destynacja. Gościnią dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli była Natalia Uryniuk, ilustratorka, autorka książek dla dzieci, twórczyni inicjatywy Baltikarium. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
2: Mikołaj, Ola, Iwo, dziękuję wam.
3: Dziękujemy.
2: Żegnamy się klasykiem Bobby Darin, jego Beyond the Sea. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Katarzyna Fjurst-Wojtkowska. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wybieram Aldi, bo...

0: Jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły w pożarze altany na terenie ogródków działkowych w Gdańsku. Ponad 1000 strażackich interwencji w całym kraju po burzach, które przeszły nad Polską. We wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Dwie osoby zginęły, a 3 zostały ranne w wyniku pożaru altany na terenie ogródków działkowych przy ulicy Meteorytowej w Gdańsku, poinformowała Straż Pożarna. Do tragicznego zdarzenia doszło przed 23. Przed przybyciem strażaków z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta. Po ugaszeniu ognia strażacy odnaleźli ciała mężczyzny i kobiety. Ich tożsamość nie została jeszcze ustalona. Okoliczności i przyczyny tej tragedii wyjaśniają policja i prokuratura. Ponad 1100 razy interweniowali wczoraj strażacy w całym kraju po burzach, które przeszły nad Polską, mówi rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kralec.
3: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego 258, wielkopolskiego ponad 170 oraz śląskiego ponad 150. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywaniu wody zalanych terenów oraz pomieszczeń, jak również zabezpieczeniu uszkodzonych dachów.
2: Dziś synoptycy ostrzegają przed upałem na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura może tam dochodzić do 37 stopni. Z kolei zagrzmieć może w Tatrach. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, poinformowała, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, aby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował premier Hiszpanii. Pedro Sanchez wystosował list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Koszty. W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób 60 tysięcy migrantów z Maroka. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość z nich wróciła już do tego kraju. Marsz Mokotowa był jednym z ostatnich akcentów uroczystości związanych z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczestnicy obchodów mówili, że chodzi o oddanie hołdu, który należy się powstańcom.
4: Nasz dziadek walczył w Powstaniu, czy mój dziadek. Mieszkał tutaj całe życie na Pułaskiej przed wojną. Rodzina mieszka do tej pory. I postanowiliśmy w tym roku oddać cześć tym wydarzeniom i pamięci też naszej rodziny.
5: Na każdym bloku są tablice. Te ulice to spłynęły krwią. No, na każdej. Na przykład na Olesińskiej jest tablica, gdzie hitlerowcy nie rozstrzelali, a spalili żywcem z torsa.
6: Żeby uczcić ludzi, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, zginęli za naszą wolność. Po prostu trzeba im hołd oddać.
7: Oni dużo zrobili, a tym bardziej, że my tu mieszkamy. Ja mieszkam na Mokotowie, także mi się wydaje, że jesteśmy im to winni.
2: W czasie powstania Mokotów był najbardziej umocniony przez Niemców. W kulminacyjnym momencie w walkach w tej dzielnicy brało udział ponad 5 tysięcy osób. Dziś drugi dzień odbywających się już po raz 25 pokazów lotniczych Mazury Air Show. Na historyczne lotnisko koło Kętrzyna zaprasza jedna z organizatorek wydarzenia, Katarzyna Tołwińska.
8: Będzie trwała fenomenalna wystawa statyczna, na której można zobaczyć śmigłowce, samoloty bojowe. Jest Black Hawk, jest Apache, jest Bryza, jest Mi-2, Mi-17, Mi-24, W-3 Sokół. Można podejść do samolotów, do niektórych z nich można wejść, można porozmawiać z załogą. Jest to naprawdę unikatowa możliwość, żeby być tak blisko lotnictwa.
2: Podczas pokazów w Kętrzynie swoje umiejętności zaprezentują lotnicze zespoły akrobacyjne, a wieczorem będzie można podziwiać przelot ogromnych transportowych Herkulesów i odrzutowców Bielik. Około 300 osób weźmie udział w drugim dniu spływu 500 kajaków. Wczoraj na imprezie na rzece Bug uczestniczyło ponad 1100 turystów.
9: Pierwszy raz znajomy nam mówił, super impreza.
10: Nie nastawiam się na takie sportowe rywalizacje, jak już tylko, żeby podziwiać naturę i zrelaksować.
11: Kajaki są super, trakcja idealna.
12: Natura, ludzie, klimat i super zabawa.
13: Najmłodszy uczestnik ma roki 2 miesiące, najstarszy 82 lata.
14: Lubię kajaki, podoba mi się to.
15: Super są nastroje. Na kajakach co roku, a tutaj pierwszy raz.
16: Trenowaliśmy tutaj cały rok, więc damy radę. Nam woda nie przeszkadza.
2: Pierwszy spływ 500 kajaków zorganizowano.

0: Organizowano w 2013 roku w związku z obchodami 500-lecia województwa podlaskiego. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale momentami rosnące do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i może zagrzmieć. Na termometrach 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, 30 na Podkarpaciu.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, z tej strony Kuba Ambrożewski. Na antenie Trójki o poranku wyjaśniam piosenki, a we wtorkowe wieczory zapraszam na zwrotki i refreny. Tym razem usłyszymy się jednak w audycji Rezydencja, w której podzielę się wyjątkową dla mnie muzyką. Zapraszam dziś od 14 do 16.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Historia pewnej płyty.
14: Aleksandra Żakowska, Ewa Lipowicz-Tomasz Żonda. Witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś opowieść o debiutanckiej płycie grupy Sex Bomba To Niemożliwe. A opowiedzą o niej Robert Szymański, lider zespołu, Ania Ortodoks, Klosterkeller i Wojciech Wojda, Farmennerem.

0: Alarm, zespół Sex Bomba. W historii pewnej płyty. Robert Trzymański w studiu.
1: Witam serdecznie, witam ciebie, dziękuję za zaproszenie. Niech żyje rock'n'rollowa Polska.
0: Myślałem sobie, ile my się lat znamy. Na pewno nie 40 tyle, ile ma Sex Bomba, ale niewiele mniej.
1: Też bym tak obstawiał. Faktycznie, jak w tym roku okazało się, że to jest 40-lecie zespołu Sex Bomba, to pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to była taka, że to mnie nie dotyczy. Że to jest niemożliwe.
0: Kto został z tej Sex Bomby pierwszej?
1: Z tej takiej pierwszej Sex Bomby oprócz mnie? No to zostało parę kolegów, ale oni już robią jakieś swoje inne.
0: Ja mówię o Sex Bombie, która gra w tej chwili.
1: To słuchaj, ja jestem ze stażem 40-letnim w tym zespole i mój kumpel Piotrek, który gra na basie, jest ze stażem 39-letnim w tym zespole. A pozostali koledzy z tego pierwszego składu to albo nie grają w ogóle, albo grają w innych projektach od lat. Różnie się to wszystko potoczyło. Zresztą, jeżeli ktoś byłby tym zainteresowany tak zupełnie bardzo szczegółowo i dokładnie, to wystarczy zerknąć na Wikipedię. Powiem ci, że ja ostatnio oglądałem i lista tych muzyków zespołu Sex Bomba na Wikipedii jest niepełna, a i tak jest bardzo imponująca. To jest taka trochę orkiestra symfoniczna już w tej chwili się zrobiła. Tak się po prostu ułożyło. Po prostu w życiu takie, że coś się zaczyna, coś się kończy, z kimś się pracuje, ktoś odchodzi. Różne to były odejścia. Niektórzy się przenieśli już do innego świata, dlatego że 40 lat istnienia to są bardzo różne historie, a niektóre skończyły się jakoś tak same wygasłe, inne mniej lub bardziej burzliwe rozstania. No tak jak to w życiu po prostu różnie bywało.
0: Wiem, jaki jest zespół, który jest najpodobniejszy do was generalnie.
1: No proszę.
0: To jest Kloster Keller, bo Ania Ortodoks, Michał Rollinger,
1: no,
0: to są dwie osoby, które są z tego pierwszego Kloster Kellera i nikogo więcej i też grają mniej więcej tyle samo, co wy.
1: Tak.
0: Kloster... I mało tego, jesteście zakolegowani.
1: Jesteśmy silnie zakolegowani. Zresztą z Farbenami tak samo. Mogę to śmiało powiedzieć, bo i z Wojtkiem, i z pozostałymi chłopakami. Natomiast Kloster Keller, tak, to jest zespół, który wywołuje u nas pozytywne emocje. Bardzo cieszymy się, jak zdarza się razem nam grać koncert i w ogóle fajnie się z Anką gada, spędza czas i Kloster Kellerzy. Bardzo okej zespół.
0: Wspomina Ania Ortodoks z zespołu Kloster Keller.
2: Ich pamiętam jako właśnie jedną z kapel, które brały udział w tych przeglądach młodych zespołów rockowych, w których i młodziutki Kloster Kellerek brał udział.
0: Wspomina Ania Ortodoks z zespołu Kloster Keller.
2: Roberta, no, łatwo jest zapamiętać, bo przewyższa wszystkich o głowę. Był, zawsze był miłym, bardzo inteligentnym, rozsądnym kolesiem i się świetnie z nim gadało. Lubię go od samego początku i mi nie przeszło. To nie jest taka muzyka, jakiej ja słucham na co dzień, ale to jest bardzo rzetelny, konkretny, taki szczery punk rock. Graliśmy z nimi wielokrotnie na różnych imprezach. Ostatni raz to z Klosterem graliśmy w Legionowie rok temu dokładnie. Ten zespół nie gra tak, że od

odcina kupony i jakoś goni własny ogon, tylko po prostu, gdy w sercu jest ogień, to on także jest w tym, co się tworzy.

0: ty mnie pytałeś, co zostało z tej starej seksbomby, a teraz poleciał numer, gdzie są chłopcy z tamtych lat, i ja na końcu w refrenie śpiewam, gdzie są teraz chłopcy z tamtych lat, tralalala, gdzie dziewczyny jak Aliny. To Alina to była moja ówczesna narzeczona, a teraz moja żona. Jesteśmy ze sobą od ponad 40 lat.
1: No to pięknie, pogratulować.
0: No właśnie, tak mi przyszło do głowy a propos tych, wiesz, rzeczy, które jedne się zaczynają, drugie kończą, a inne trwają i oby jak najdłużej.
1: Ja szanuję ludzi, którzy potrafią być ze sobą właściwie od pierwszego wejrzenia.
0: Ja też. Po prostu, bo inaczej musiałbym nie szanować siebie albo mojej żony. To nie wchodzi w grę.
1: Zaczęło się w Domu Kultury w Legionowie. Przeczytałem jakiś wywiad z okazji 35-lecia, gdzie napisałeś, że zespół gra ciągle, a Dom Kultury to ruina.
0: Tak, poszliśmy sobie na 35. rocznicę, odnaleźliśmy to miejsce, ono jest zarośnięte. Nie tak, żeby tam nie trafić, ale po prostu dla osoby takiej postronnej to nie jest to coś ciekawego. Weszliśmy do tej sali prób, powybijane szyby, porozwalane, powynoszone drzwi, wyszabrowane wszystkie kable elektryczne ze ścian i inne metalowe elementy. Na scenę raczej trudno wejść, dlatego że można wylądować w piwnicy, ale rzuciliśmy sobie okiem, zrobiliśmy sobie nawet sesję zdjęciową, taką po 35 latach wtedy, w tym pierwszym oryginalnym składzie. Wszyscy przyszli, to było bardzo miłe wydarzenie, spotkanie i okazja do takiego pewnego rodzaju wspomnień. I to jest znowu to, o czym mówimy, że pewne rzeczy się skończyły nieodwracalnie, już nie wrócą. Na szczęście zostaje muzyka i na razie my jesteśmy.
1: To jak to wszystko się zaczęło?
0: To się zaczęło od tego, że mieliśmy bardzo wielkie, silne postanowienie założenia zespołu rock'n'rollowego. Miałem to z moim kumplem Krzyśkiem, z którym się kumpluję cały czas do dzisiaj. A okazało się, że na osiedlu naszym są jeszcze tacy podobni koledzy, co mają takie same pragnienia jak my. No i kwestią czasu było, żeśmy się po prostu znaleźli. To był w pewnym momencie taki fajny moment, bo mieszkanie, w którym ja mieszkałem z rodzicami, było takie na przestrzał, że miałem na jedną stronę budynku okna i na drugą. I ja widziałem wszystkie okna wszystkich moich kolegów z zespołu. Także mieliśmy taką komunikację dodatkowo śmieszną, taką z XX wieku. Już teraz się to chyba tego nie stosuje nawet. I po prostu spotykaliśmy się. Często te próby odbywały się w domach, a z takich gadek na ławce ten zespół powstał. No po prostu, że chcemy coś takiego zrobić i chcemy spróbować zagrać własne piosenki, że najlepiej to by było zagrać punk rocka. Posłuchaliśmy cały ten rok w Trójce i bardzo nam się ta muzyka podobała, chyba najbardziej. Potem zaczęliśmy chodzić na koncerty do klubu Remont. Grały różne zespoły. Pamiętam, że grał zespół TZN Ksen. Ten zespół nam się wtedy najbardziej podobał w tamtych latach. I jak wracaliśmy z jednego z koncertów, jeszcze nie mając tego zespołu, dopiero mając go w planach, to ja już zacząłem sobie tak kombinować, że dobrze by było mieć jakieś teksty, jak już będziemy grać w tym zespole. I wracając, miałem ze sobą bilet tramwajowy, taki skasowany, takie dziurki w nim były, ale miałem też długopis, czy ołówek. I na tym bilecie

0: On był niewielkiego formatu, to było porównywalne, to było mniejsze niż taki plastikowy dowód osobisty. Więc ja napisałem tekst do utworu Betonowe To na tym kartoniku. To był mój pierwszy tekst w życiu i trzeba było poczekać jeszcze trochę czasu, zanim utwór do tego tekstu powstał.
1: To może posłuchajmy piątego utworu z płyty, czyli piosenki Betonowe To. Skoro od tego się zaczęło, no to w takim razie sprawdźmy, jak to było.

0: Betonowe to.
1: Betonowe to. Właśnie przypomniało mi się, bo pytałeś mnie o inne zespoły, z którymi się przyjaźnimy, które są podobne, podobnie grają jak zespół Sex Bomba. Właśnie zespół Farbenlehre skoverował utwór Betonowe to. Jest wersja Farbenlehre. Ja nawet gościnnie zaśpiewałem. Mamy taką wersję koncertową, w której Farbeni grają, a ja z nimi śpiewam ten utwór razem z Wojtkiem. Ale wersja studyjna jest taka 100% Farbenlehre. Troszeczkę inaczej to zagrali. Bardzo mi się podoba ta ich wersja.
2: Z zespołem Sex Bomba po raz pierwszy spotkaliśmy się w 1989 roku.
0: Wspomina Wojciech Wojda, lider grupy Farbenlehre.
2: Bodajże wiosną w Hali Gwardii, gdzie zagraliśmy razem na imprezie Rok Pokoju. I pamiętam, że w jednej z gazet wymieniono dwa zespoły, które się dobrze zaprezentowały, właśnie nas i Sex Bombę. Później przez wiele lat przewijaliśmy się gdzieś tam razem na scenie, na różnych imprezach. Znaliśmy się bardziej na początku z widzenia, później trafiliśmy do tej samej firmy fonograficznej Arston, w której była Sex Bomba. Tam się już troszkę lepiej poznaliśmy. W międzyczasie, pamiętam, Robert Szymański zorganizował taki koncert, trochę undergroundowy, u siebie w mieście, w Legionowie. To był pierwszy koncert Farbenlehre w Legionowie, na którym zagraliśmy i właśnie to on organizował. To były lata 90. Tak jak powiedziałem, wydawaliśmy razem w firmie Arston swoje płyty. Pamiętam też w 93, bodajże na samych początkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagraliśmy w Siedlcach taki wspólny koncert Farbenlehre, Sex Bomba i ktoś tam jeszcze grał wówczas. Potem, tak jak powiedziałem, wielokrotnie nasze drogi się przecinały na koncertach. Często się widywaliśmy, spotykaliśmy. Przy okazji 35-lecia obu zespołów

zespołów, no bo tak się składa, że oba zespoły powstały w 1986 roku, postanowiliśmy zrobić coś wspólnego i z jednej strony na jesieni 2021 Farbenere i Sex Bomba znaleźli się na trasie wspólnej Punky Reggae Live, którą my organizujemy od wielu, wielu lat. To była taka jubileuszowa trasa Farbenere i Sex Bomba, można powiedzieć, i zagrał tam również Zenek Kupatasa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o 35-lecie, wydaliśmy split na winylu Farbenlere, Sex Bomba, gdzie zagraliśmy dwa kawałki.

0: i handel, a my coverowaliśmy betonowe to.
1: Pierwsze próby, zanim zaczęliśmy grać w Legionowskim Mochu, to graliśmy oczywiście w domach. Jak tam starych nie było, to graliśmy u mnie. Jak u kolegi nie było, to graliśmy u kolegi i tak dalej, i tak dalej. Więc jak graliśmy u mnie, to była zima, no i koledzy, którzy nas znali z osiedla, ale nie grali z nami w zespole, no to był hałas, no to gdzieś tam w okolicy okien byli i słuchali sobie po prostu, jak my tam próbujemy. Może mieli z tego bekę, może im się podobało, nie wiem. My w każdym razie graliśmy Alarm, bo to był nasz pierwszy kawałek. I w pewnym momencie piguła na szybie wylądowała, pu, takie głośne, i my tak żeśmy się nie wiedzieliśmy, o co chodzi.
2: Co to jest piguła?
1: No, śnieżka, kula śnieżna. Ktoś kulą śnieżną rzucił w szybę. I po prostu odruchowo perkusista zwolnił, ale nie przestaliśmy grać. I tak patrzyliśmy po sobie, nie bardzo wiedzieliśmy, co dalej robić. Przerwaliśmy grać i bębniarz mówi: ty, to fajne było, zróbmy tam takie zwolnienie.
2: Przed wami pewnie sporo grania z okazji 400-lecia, więc może przypomnijmy to pierwsze granie wasze, pierwszy znaczący koncert taki, który zapamiętaliście.
1: No, pierwszy koncert to bardzo zapamiętaliśmy, dlatego że nasz pierwszy koncert to był w Jarocinie 86. To było 31 lipca i to było, no właśnie wtedy, 31 lipca to jest rocznica powstania zespołu Sex Bomba. My żeśmy istnieli już kilka miesięcy, ale postanowiliśmy sobie przyjąć tę datę od pierwszego jakiegoś takiego znaczącego koncertu, a nie od tego, że się spotkaliśmy na ławce.
2: Musiałem was wtedy widzieć, bo byłem w Jarocinie wtedy,
1: W
2: ale nie kojarzę
1: 86?
2: kompletnie, tak.
1: No to pewnie nie widziałeś, albo ci się
2: Na
1: pod...
2: pewno widziałem, bo widziałem wszystkie koncerty.
1: Wydaje mi się, że to był dobry koncert, dobrze przyjęty bardzo, więc raczej byś to chyba...
2: Pierwszy zespół grał w Jarocinie wtedy? Pamiętasz, ile zespołów
1: Tak,
2: grało
1: zresztą
2: każdego
1: bardzo
2: dnia?
1: dobrych zespołów, trzeba przyznać. Niewiele z tego zostało, ale parę kapel zostało i dalej sobie świetnie radzą, potrafią nagrywać ciekawe rzeczy. To był ten koncert pierwszy w Jarocinie. Ja z niego nic nie pamiętam. Ja zszedłem ze sceny i po prostu miałem taki urwany film. To był rodzaj jakiejś takiej energii, adrenaliny, pewnie trochę tremy. Nie pamiętam nic z tego koncertu. Wiem tylko, że był, potem widziałem jakieś zdjęcia, po latach się pojawiły, więc widzę, że stoję tam na tej scenie z kumplami i coś gramy. Słyszałem nagrania i one o dziwo są bardzo dobre, jak na tamte czasy. Oczywiście, jeśli chodzi o jakość, ale bardzo przyzwoicie ten koncert zagraliśmy. To się podobało i w sumie to się trochę nie dziwię, dlatego że naprawdę dobrze nam się udało.
2: Przejdźmy już może do płyty To Niemożliwe. Pierwszy album grupy Sex Bomba ukazał się w 90 roku, początkowo na płycie analogowej, dopiero potem rok później na kompakcie.
1: Tak.
2: Ta płyta jest takim krążkiem, które mam wrażenie, że był pisany po 4 czerwca 1989 roku.
1: Tak pewnie było, dlatego że te stare kawałki, które mieliśmy, tak nie do końca chcieliśmy je nagrywać, chcieliśmy po prostu zrobić coś nowego. W międzyczasie troszeczkę zmienił się skład zespołu i przed nagraniem płyty To Niemożliwe był nowy perkusista, wrócił gitarzysta z pierwszego składu, a potem różne takie zamiany były. Postanowiliśmy, że zrobimy w ogóle set nowych kawałków z niewielkimi tylko zapożyczeniami do tych starszych utworów. I to słychać doskonale na tej płycie, bo i muzycznie to jest troszeczkę inne niż ten nasz koncert w 86 roku i tekstowo, tak jak powiedziałeś, teksty są takie bardziej osadzone w realiach czasów, w którym powstawały.
2: No, zmieniła się geopolityka całkowicie.
1: Tak się zmieniło i było, wiesz co, dużo było takich oczekiwań, znaczy było takiej radości ze zmiany, dużo było takich oczekiwań, ale też takich wyobrażeń, niepewności, w którą to stronę pójdzie, co to z tego będzie dobrego, a co złego. Tak naprawdę to była taka próba znalezienia jakiejś kryształowej kuli, przewidzenia czegoś albo podzielenia się swoimi z jednej strony marzeniami, jak to by było fajnie, żeby coś się stało dobrego, a z drugiej strony taką niepewnością, że różnie może pójść.
2: Ja myślę, że taki utwór, który najbardziej pokazuje tę zmianę, to jest piosenka, która znalazła się jako druga na płycie.
1: No, ona jest aktualna do dzisiaj niestety i zapewne każdy ze słuchających będzie miał ją komu zadedykować, co wcale mnie tak bardzo nie cieszy.

0: Sposób na świnie, zespół Seks Bomba, z płyty To niemożliwe.
1: Też mi się coś przypomniało, jak słuchaliśmy tego utworu. Tam, jak się rozpoczyna ten kawałek, jest takie przejście na perkusję. Ono jest takie dziwne, nieludzkie, na samym werblu. Takie ta-ta-ta-ta-ta-ta, jakby ktoś się na schodach wysypał z ziemniakami. No, chodziło o to, że nagrywaliśmy ten utwór i zauważyliśmy, że jakiś jest defekt. Nie pamiętam, na czym to polegało. Być może to było trafienie pałką w mikrofon. No, coś tam jest nie tak z tym przejściem, ale zauważyliśmy to na tak późnym etapie pracy studyjnej, że niemożliwa była jakakolwiek poprawka. Już były zwinięte bębny, zwinięte mikrofony. Zapomnij, w tamtych czasach nie można było do tego wrócić. I Adam Toczko, który tę płytę realizował, mówi, dobra, to ja tam jakoś tam powycinam te dźwięki, coś tam z tym zrobię. I te przejście takie nieludzkie zostało po tych zabiegach, ale przynajmniej nie bolało. No, jakoś się to dawało słuchać. No i nasz perkusista był strasznie niezadowolony. Mówi, jak to? Przecież ja tak nie zagrałem. To tak nie powinno być. Ze 3 dni chodził smutny i w końcu miał taki przebłysk innej myśli. I mówi tak, to ja się tego przejścia nauczę i będę grał tak jak na tym nagraniu.
0: Opowiedz troszkę o tekstach na tej płycie, bo wspomnieliśmy o tym, że to jest płyta przełomu. No i takie są te teksty.
1: Trudno, żeby były inne. No, taki wtedy byłem, taki miałem mental.
0: Można śpiewać o miłości.
1: No oczywiście, że tak. To też jest fajny temat. To wcale nie znaczy, można śpiewać, bo wiesz, o wszystkim można, to nie o to chodzi, czy się śpiewa o miłości, czy się śpiewa o czasach, w których się żyje. Można to robić dobrze, albo można to robić źle. Są świetne piosenki o miłości, których mogę słuchać, a są takie, których dobrowolnie nigdy bym nie włączył. I to dotyczy również innych tematyk. W taki sposób staram się to podzielić. Ja myślę, że widziałem świat z punktu widzenia takiego człowieka, który trzymał kciuki za innych ludzi, za tych, którzy rządzą również. Ja nie starałem się dzielić wtedy, tylko tak sobie pomyślałem, że skoro już ktoś tam jest u władzy i coś robi, to zakładałem, że chce dobrze. Że może to pójdzie w dobrą stronę. Miałem taki cień takiej nadziei. Natomiast chciałem, żeby jak najszybciej odszedł ten poprzedni system, żeby odeszli ci tacy bardzo skompromitowani ludzie od władzy i ci przede wszystkim, którzy mieli no niestety krew na rękach również. Więc chciałem, żeby to się zmieniło i tutaj nie było jakiegoś kompromisu. To znaczy ja nie zakładałem, że oni powinni przejść do opozycji, tylko że w ogóle powinni odejść przynajmniej z życia politycznego i już więcej nie rządzić, skoro się w taki sposób zachowywali, kiedy mieli władzę. To było dla mnie jakąś

0: taką chyba granicą i jakiegoś rodzaju linią. Poza tym w tych wszystkich ludziach, którzy do tej władzy parli, widziałem raczej takie, starałem się ich odbierać pozytywnie. Dopiero potem czas pokazał, że to różnie z tym bywało i że jedno zostało zastąpione przez drugie, czyli konkretnie mam na myśli, że jakiś tam zamordyzm polityczny bardziej ustąpił miejsca takiemu wyzyskowi ekonomicznemu. No, w taką stronę to poszło. Łącznie z tym, że ideały Solidarności, czyli na tym właściwie została zbudowana ta przemiana w Polsce po roku 89, czyli to się zaczęło, no co by tu nie mówić o związku zawodowego, to w tej chwili dożyliśmy takich czasów, że ludzie, którzy wyrośli na tym pniu, można powiedzieć, że to była podwalina tej sytuacji, która w tej chwili się dzieje, jakiegoś takiego społecznego wyzwolenia i tego, że jednak żyjemy w wolnym kraju, to oni nie pamiętają o tym i co i raz się słyszy, że na rynku pracy wyrabiają się straszne rzeczy i że ludzie młodzi, którzy podejmują pracę, ale i starsi pracownicy są wyzyskiwani i że tak naprawdę rola związków zawodowych bardzo niestety ograniczyła się do jakichś takich politycznych działań, że to wszystko jakoś tak poszło w taką dziwną stronę.
1: To teraz będzie utwór, który był troszkę kontrowersyjny, chociaż myślę, że wynikało to z nieświadomości i z niezrozumienia tekstu, który napisałeś, bo tam w którymś momencie przypięto wam pewną łatkę, o której nie będę mówił, bo to nie ma sensu powtarzanie tego wszystkiego, ale tam jest cytat w tym utworze taki, który mógł to powodować. Posłuchajmy.

0: Tak wiele osób mówiło, że te zmiany pokrągły stół to pierwszy dzień niewoli, bo to było niepotrzebne.
1: Utwór był potrzebny. To był pierwszy utwór, który wylądował na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. To był pierwszy utwór Seks Bomby, który wylądował na takiej liście. To jest pierwsza taka ciekawa rzecz, jak właśnie sobie posłuchałem tego. A po drugie zwróciłem uwagę, że w tamtych czasach układając piosenki staraliśmy się, czy tam kawałki, może to nie jest piosenka, bardziej taki rock'n'rollowy numer, staraliśmy się, żeby one zawierały dosyć dużo motywów i elementów, ale dosyć zgrabnie się tego mi po latach słucha. To znaczy myślę, że stopień komplikacji był troszeczkę nadmierny, ale urokliwy.
0: Kiedy mikrofon był wyłączony w

0: Miałeś nazwisko Toczko.
1: Tak, dlatego, że Adam Toczko był realizatorem tej płyty. Zresztą następnej płyty Seks Bomby zatytułowanej Alkohol również. I Adam też wtedy zaczynał swoją przygodę z realizacją, z nagrywaniem, więc byliśmy jednym z pierwszych zespołów, które on w ogóle nagrywał. Nawet była taka śmieszna sytuacja, że usiłowaliśmy się wtrącać w każde brzmienie i w każde miksy. I Adam któregoś dnia przy miksowaniu mówi: słuchajcie, idźcie sobie gdzieś, pójdźcie sobie, zostawcie mnie na chwilę, wrócicie za 2 godziny, to ja będę miał swoją wersję, wam ją przedstawię. I jak wam się nie będzie podobać, to wtedy będziemy rozmawiać. Okej, poszliśmy, wróciliśmy. Bardzo nam się nie podobała ta wersja i wszystko się zaczęło od początku.
0: Płyta ukazała się, jak wspominaliśmy wcześniej, w wersji analogowej wcześniej, potem był kompakt.
1: Tak.
0: Czyli nadzieje na sukces tej płyty były duże, bo to były dwie duże firmy płytowe.
1: Ta płyta sprzedawała się bardzo dobrze, więc pewnie to rozbudziło nadzieję. Poza tym zespół grał sporo koncertów, które były dobrze odbierane i bardzo dobrze były odbierane te utwory. My dostawaliśmy wtedy naprawdę tygodniowo bardzo wiele listów. Ludzie wtedy pisali do zespołu, był adres podany, mieliśmy jakąś skrytkę pocztową i tych listów przychodziło bardzo, bardzo wiele i one były naprawdę takie dodające otuchy i miłe na różne tematy, bardziej osobiste i bardziej zespołowe, ale było to świetne, to nam dodawało skrzydeł. Widzieliśmy, że ta muzyka dociera do ludzi, że jest słuchana i że ludzie się z tym identyfikują. Także ta płyta pewnie miała pewne oczekiwania. Trochę podcięło jej skrzydła coś takiego, że pojawiły się bardzo szybko pirackie kasety na rynku i to był po prostu zalew.
0: Sprzedawane w oficjalnych sklepach zresztą.
1: Tak, do tego wtedy umierała płyta winylowa, nie wiem czy pamiętasz, czyli te pierwsze wydanie. Zresztą z tego co wiem, to płyta To Niemożliwe, to sprzedało się tego winyla prawie 30 tysięcy sztuk. To nie było mało na tamte czasy.
0: 92, 3 rok, to jest taka śmierć płyty winylowej.
1: No więc zaczął się ten proces zamierania, sieć dystrybucji po prostu padała, a potem już zupełnie upadła płyta winylowa. Natomiast kompakt wtedy się budził, czyli dopiero powstawał. Pierwsze polskie kompakty zaczynały wychodzić, więc to była taka płyta przełomowa, jeśli chodzi o nośniki. Z jednej strony umierał winyl, z drugiej strony dopiero budził się kompakt, który był dosyć drogim nośnikiem. Nie każdego młodego człowieka było na to stać. I jeszcze zalew pirackich kaset. Także trafiliśmy w taki czas takiej zmiany warty, jeśli chodzi o technologię. No i jakieś tego efekty były. Utwory z tej płyty były bardzo znane i przez wiele lat je graliśmy na koncertach.
0: Ale wiesz, to były tak zwane nawet spółki, to się ładnie mówi, wtedy nomenklaturowe, które przejmowały różne państwowe przedsiębiorstwa. Między innymi coś takiego zdarzało się z jedną z największych firm płytowych w Polsce, gdzie tłocznia, która teoretycznie była własnością dużej firmy oficjalnej, tłoczyła płyty pirackie, wydając płyty, nie wiem, czy Nina to Color, Madony na przykład na polskim rynku, gdzie nikt nie słyszał na zachodzie, żeby ktokolwiek prosił o tę licencję.
1: No to tego nie wiedziałem, że to aż tak daleko poszło. Nie byłem po prostu...
0: W Empiku mogłeś się kupić.
1: To straszne. No to pokazywało właśnie, w jakich czasach żyliśmy i wszyscy się przyklejali do tych nośników oprócz zespołów. Ja też wiedziałem o kilku jakichś takich manufakturach, nazwijmy to w cudzysłowie, które wydawały te kasety, ale to z tym nic nie można było zrobić. Jeszcze do tego się potrafili posunąć, że robili sobie podobające się okładki. I już, no, nie mieliśmy na to żadnego wpływu. To były zupełnie inne czasy. Takie zdanie w zasadzie sam nie lubię go używać, ale nie da się tego odnieść do współczesności w żaden sposób.
0: Były takie przypadki, że wchodziłeś do sklepu i była oficjalna twoja płyta na wystawie i pan mówił: wie pan co, a na pewno pan chce tę wersję, bo ja to mam taką tańszą troszkę, jakby pan chciał.
1: No, takie były wybory, takie były historie, tak działał handel. Trzeba też powiedzieć, że to wszystko było nieuregulowane prawnie przez wiele lat, czyli nie do końca tych ludzi można nazwać złodziejami, ale w świetle prawa ówczesnego oni złodziejami nie byli. O, tak żeby już to podsumować, dlatego że te regulacje, które były, niestety dopuszczały tego typu działania. Pewna grupa dosyć szybko się zorientowała, że tak jest i wiedzieli, że są bezkarni, dlatego tak działali na takim rynku. No teraz pewnie by to było inaczej. Troszkę.
0: Kiedyś mi znajomy opowiadał, który pracował w branży płytowej i właściwie rozkręcał tę branżę, jak zatrzymał go policjant. Bo to jakieś tam drobne wykroczenie, maleńkie wykroczenie było. No i tak rozmawiają. Wie pan, tutaj niestety będzie mandat. Na co patrzy na siedzenie tam dużo płyt. Mówi: o, dużo ma pan płyt. Ja mówię: no tak. Mówi: a ja też kupuję, ale na stadionie. Ja mówię: to pan kupuje pirackie od złodzieja pirackie płyty? To ten się zmiesza, powiedział: no dobra, niech pan jedzie.
1: No to dobrze, refleks się przydał.
0: Także... Posłuchajmy Seks Bomby.

0: Seks bomba. Mówiłeś, że do tego utworu masz specjalną opowieść.
1: Tak, ponieważ jak jechaliśmy do studia nagrań, mieliśmy przygotowane te utwory, mieliśmy muzykę, teksty, byliśmy po próbach, a tutaj ja nie mogłem nic napisać. To znaczy miałem pustkę w głowie i nie napisałem żadnego tekstu, więc wybierając się do studia, żaden tekst nie istniał. No i tam już były nagrania, chłopaki, no słuchaj Robert, no ale tu nie ma tekstu, napisz jakiś tekst. Więc ja się oddalałem w jakieś ustronne miejsca, zachodziłem na spacery, no ale nic mi do głowy nie przychodziło. No i w końcu przyszedł ten czas, że nagrywaliśmy wokale, a ja kompletnie nie miałem żadnego tekstu. I słuchaj, to było coś, co mi się zdarzyło raz w życiu. Ja założyłem słuchawki, stanę przed mikrofonem i zaśpiewałem ten utwór, nie mając do niego żadnego tekstu. I chłopaki mówią, o to fajne jest, to może zostać. Także to tak po prostu...
0: Improwizowałeś?
1: Tak, improwizowałem, to tak ze mnie wyszło. Jeszcze 5 minut przed nagrywaniem ten tekst nie istniał. On powstał dokładnie w momencie nagrywania tego wokalu do tego utworu. To jest wyjątkowy utwór pod tym względem. Nigdy później mi się taka sytuacja nie przytrafiła.
0: To mogłeś zaś zrobić taki utwór jak Nosowska. Chyba ta stygnie, zapada mrok, a pod piórem ciągle nic.
1: Tak, to znaczy ta historia właściwie jest bardzo podobna, natomiast finał jest taki, jak przed chwilą słyszeliśmy.
0: Opowiedz troszkę o nagrywaniu tej płyty.
1: No, nagrywanie to było dla nas w ogóle coś niesamowitowego, niesamowicie takie spełnienie marzeń. Przede wszystkim mieliśmy taką kasetę demo nagraną. Ona w jakiś sposób trafiła do Waldka Rudzieckiego, który był zawiadowcą gdyńskiej sceny muzycznej, alternatywnej, jak to zwać. Tam różne zespoły były, przewijały się.
0: No, Apteka na przykład.
1: Na przykład, ale też Pancerne Rowery, ale też tam Golden Life później.
0: No, Goldeni to akurat była inna bajka, ale mniej więcej.
1: Ale Pancerne Rowery na pewno. No i była tego typu sytuacja, po prostu. I on zadzwonił jakoś do mnie i mówi, słuchaj, słuchałem tej waszej demówki, to są świetne utwory, tylko one fatalnie brzmią moim zdaniem i powinniście to nagrać w porządnym studiu. A my mamy najlepsze studio w Polsce, nie chcielibyście coś takiego zrobić? Oczywiście, że bardzo chcieliśmy. Ustaliliśmy, ile to kosztuje, bo to się wiązało oczywiście z jakimiś wydatkami z naszej strony i to nie były, pamiętam, że to nie były małe wydatki, także musieliśmy jakiś czas poświęcić na to, żeby uskładać sakiewkę. Pojechaliśmy do tego studia, to było w rękach prywatnych, to się mieściło wtedy w Wejherowie, w jakiejś wynajętej willi. Taki socjal był, jaki był. Nagrywaliśmy.
0: Ale jeszcze, pod lasem było, bardzo przyjemne
1: jeszcze miejsce. Jeszcze był zespół She.
0: Wiem, no jak byłem, jak się nagrywało płytę.
1: No więc
0: studiu.
1: Tak, no to zaraz, bo wtedy, jak my nagrywaliśmy płytę, to nagrywało She, nagrywało Po Prostu i nagrywaliśmy my. Były trzy zespoły, które wtedy nagrywały swoje płyty w tym studiu równocześnie, bo oni tak to dzielili, że właśnie na takie sesje kilkugodzinne i potem się zaczynała sesja następnego zespołu. No więc to była ta willa pod lasem. I pamiętam sobie, że no tak byliśmy bardzo skupieni na tym nagrywaniu.

0: Nie pamiętam już wszystkiego, to minęło tyle lat, ale pamiętam, że Gdynia robiła na nas świetne wrażenie, dlatego że to było miasto, które się o wiele szybciej rozwijało niż Mazowsze i Warszawa. Tam jak się wychodziło na ulicę, to już był powiew tego zachodu, witryny sklepowe, to wszystko inaczej wyglądało. Dostępność różnego rodzaju rzeczy, które tutaj były trudne albo dalej luksusowe, tam wydawały się takie normalne i standardowe. Także Trójmiasto robiło wrażenie takiego, że jest na przodzie tego peletonu. Fajnie nam się pracowało, dosyć szybko nagraliśmy tę płytę, no i potem czekaliśmy na efekt. Przyszły te taśmy radiowe, potem to było kopiowanie. Boże, ile to było wtedy maceracji, żeby takie nagranie w ogóle rozpowszechnić, żeby je w jakiś sposób wręczyć, żeby ono mogło zaistnieć w radiu, żeby można było to no, w jakiś sposób, żeby fizyczny nośnik uzyskać. Oczywiście nie było żadnych MP3-ek, wave'ów, chmur, WeTransferów i innych takich rzeczy.
1: Ale był w Trójce magazyn Brum.
0: No tak, magazyn Brum był i właśnie to była szansa dla takich zespołów jak my, młodych. I pamiętam, że też dzięki tobie ta płyta była grana i te utwory po prostu trafiły. Powiedziałeś o niej kilka dobrych słów, co było dla nas pewnym zaskoczeniem i mym zdziwieniem. Ten jeden utwór trafił na listę przebojów programu trzeciego, bo nie spodziewaliśmy się, że z taką muzyką możemy tam trafić. Nie radził sobie jakoś szczególnie dobrze, ale był.
2: Seks bomba na 40-lecie. Mogę wam życzyć tego samego, co nam. Zdrowia. Jak będzie zdrowie, to jedna i druga kapela da radę i spotkamy się przy 45-leciu. Farbenlere, Wojtek Wojda, pozdrawiam zespół Seks Bomba z okazji 40-lecia.
3: Jesteśmy ludźmi, że tak powiem, po tych samych pieniądzach.
1: Wspomina Ania Ortodoks z zespołu Kloster Keller.
3: No bo ja to pochodzę, wywiodłam się, że tak powiem, z korzeni pankrokowych i mam tego bardzo dużo nadal w duszy. Artystycznie może tworzę inne rzeczy, ale jak to czasem gadamy z kolegami ze starych czasów, punk rock zostaje w człowieku na zawsze.

O powstawaniu debiutanckiej płyty grupy Sex Bomba To Niemożliwe opowiadali Robert Szymański, Ania Ortodoks i Wojciech Wojda. Audycję przygotowali Aleksandra Żakowska, Ewa Lipowicz i Tomasz Żonda. A na koniec betonowe to Farbendlerem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zabił pieszego na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała sprawcę, grozi mu 20 lat więzienia.

0: Ukraińska armia przeprowadziła serię ataków na obiekty służące wojsku w Rosji. Samodzielna sprzedaż lemoniady czy ciasta nie wymaga zgody sanepidu, ale warto pamiętać o zasadach. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach. Miał potrącić na przejściu 31-letniego pieszego, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia. Młodszy inspektor Tomasz Krupa poinformował, że zatrzymano go nad ranem w województwie zachodniopomorskim.
1: Dzisiaj około 3 nad ranem został zatrzymany mieszkaniec Suwałk na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym w związku z podejrzeniem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
0: Mężczyzna ma usłyszeć zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 20 lat więzienia. Ukraińska armia poinformowała o przeprowadzeniu ataków na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne. Według sztabu generalnego celem uderzeń były m.in. rafineria w Saratowie oraz baza lotnicza w sąsiednim Engelsie. W komunikacie przekazano, że ataki wywołały pożary w obu obiektach. Według strony ukraińskiej saratowska rafineria działa na zasadzie dual use, a więc także na potrzeby rosyjskiej armii. Z lotniska w Engelsie z kolei regularnie startują bombowce strategiczne używane do ataków na Ukrainę. Ukraińskie wojsko poinformowało również o uderzeniu w skład ropy w Ludinowie w obwodzie kałuskim. Przechowywano tam paliwo i smary używane przez rosyjską armię. W ciągu jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Słowacka Horska Zachranna Służba poinformowała, że polski wspinacz zginął w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Nasz Topr został z kolei wezwany do 2 innych śmiertelnych wypadków, mówi ratownik Rafał Mikler.
2: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów, no i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
0: W mijającym tygodniu ratownicy Topru udzielili pomocy w sumie 50 osobom, a dziś w Tatrach prognozowane są burze. Synoptycy poinformowali, że na metr kwadratowy może spaść do 25 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy grad. Niespełna 2 miesiące zostały do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Głosowanie ma się odbyć 27 września. Wojewoda Małopolski opublikował obwieszczenie o wyborach. Teraz czas na rejestrację komitetów wyborczych. Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przypomina, że po ich zarejestrowaniu będzie można rozpocząć zbieranie podpisów poparcia.
3: W wyborach przedterminowych, te, które nas niedługo czekają, aby zarejestrować kandydata na prezydenta miasta Krakowa, należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisów.
0: A przedterminowe wybory muszą się odbyć po tym, jak w referendum mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Teraz funkcję włodarza miasta sprawuje były wiceprezydent i były wojewoda małopolski Stanisław Kracik. Sprzedaż podczas pikniku lemoniady czy przygotowanego we własnym zakresie ciasta nie wymaga zgody sanepidu. Jednak główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie internetowej, mówi jego rzecznik Marek Waszczewski.
4: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów czy potencjalne osoby, które będą spożywać te właśnie produkty, o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na przykład na pewne składniki uczulone, więc pamiętajmy, z czego przygotowaliśmy to, co właśnie sprzedajemy. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, my oczywiście zawsze przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
0: Latem rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, ponieważ wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dziś na większości obszaru Polski odpoczywamy od upałów. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie. Gorąco tylko na południowym wschodzie, tam nadal do 30 stopni. Do tego sporo chmur, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja.
8: Była artystką.

0: niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już dziś przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
1: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
0: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy dziś, kilka minut po 19. Tomasz Żonda.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Sunday Morning.

Nasz chwilowy, niedzielny muzyczny mentor, autor, pisarz Nick Hornby umieścił w swojej książce, która stała się kanwą dwóch kolejnych audycji 31 Songs, dwa utwory jednego zespołu. Ten zespół to Teenage Fan Club. Utwór, który otwiera książkę, najważniejszy dziś na koniec programu, bo historia jest przepiękna. Ten drugi w ostatniej chwili zastąpił coś zupełnie innego, czyli 10,5-minutowy Frankie Teardrop grupy Suicide. Ostry, trudny, dokuczliwy utwór, który kończy się stwierdzeniem wokalisty, że wszyscy jesteśmy takimi Frankami. Tymczasem Nick Hornby stwierdził, że z jakiegoś powodu zawsze zostają z nami bardziej te drażniące, trudne utwory, a te łatwe szybko zapominamy. Ale czasem jest taki kiepski dzień, kiedy właśnie one się przydają. I w ostatniej chwili Teenage Fan Club po raz drugi. Nicka Hornbiego 31 Songs, część druga. Dzień dobry Państwu, Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. O tym, dlaczego Hornby wybrał grupę Roixop, a to cała filozofia i opowieść po 8 minutach tego utworu.

sporo w książce Nicka Hornbiego marudzenia człowieka, który przechodzi tak zwaną smugę cienia, z czym w jakiś tam sposób mogę się identyfikować. Na przykład tego, że na przełomie lat 90. i XXI wieku czuł się bardzo wyalienowany ówczesną brytyjską kulturą klubową. Na szczęście ktoś wymyślił muzykę chill out. No i pojawiły się Zero Seven, Gotham Project, czy właśnie Royksop. I zachwyt nad tą muzyką przeszedł mu dopiero wtedy, kiedy utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, zespołu Royksop, usłyszał kolejno w BBC jako tło do zapowiedzi kolejnych programów. W bardzo modnym sklepie z kosmetykami, gdzie poszedł kupić szampon, no i wreszcie w foyer najmodniejszego londyńskiego hotelu. Wtedy się na tę muzykę obraził. A trzeba było wybrać z repertuaru Royksop na przykład Purlino. To mój ulubiony utwór. Ale to jest lista Nicka Hornbiego. W przypadku Amy Mann też mam swoje zdanie.

mógłby być ścieżką dźwiękową do mojego ulubionego kultowego filmu z początku lat 70. Nie oglądaj się teraz, z Donaldem Sutherlandem i Julie Christie. I ja akurat jestem innego zdania. A potem broni tego, że nie każdy piszący własne piosenki, tak zwany po angielsku singer-songwriter, który pisze o uczuciowych rozstaniach, jest niewart funta kłaków, że są piosenki w tym gatunku znacznie bardziej ambitne i do takich zalicza właśnie Amy Mann. Akurat w jej przypadku moim ulubionym utworem jest jej debiut I Should Have Known, który też w zasadzie zahacza o tę tematykę, ale już jeżeli chodzi o powiedzmy lata 90. i mój ulubiony songwriterski dylemat o rozstaniach, to absolutnie stawiam na Sheryl Crow i My Favorite Mistake. Ale co ja tam wiem?

Piosenka jest dla Nika Hornby tematem rozważań i tu muszę zrobić zastrzeżenie. Uwielbiam go czytać, choć w wielu przypadkach się z nim nie zgadzam. Do celowości solówek w muzyce popularnej, rockowej osobliwie, twierdzi, że bardzo często solówka wypada w miejscu, kiedy właśnie zaczął interesować się tym, o czym opowiada piosenka, a tu mamy na przykład minutowe solo na mandolinie. Twierdzi, że jedynym wyjątkiem jest jego ulubiony Led Zeppelin. No i znów nie do końca mogę się z nim zgodzić, ale podkreślam, uwielbiam go czytać.

Właśnie sprawdziłem i lekko wstrząsnęła mi informacja, że Paul Westerberg kiedyś z grupy The Replacements skończył właśnie 66 lat. A jego piosenka

No akurat tu jestem skłonny się zgodzić, że po pierwsze It's Too Late to Stop Now to jedna z najpiękniejszych płyt Vana Morrisona, a na niej Caravan jest wyróżniającym się utworem i nie opowiada wprawdzie o jakichś wielkich sprawach życia i śmierci, ale po prostu o fajnych i ładnych stronach życia. Z czego autor wyciąga wniosek, z którym też jestem skłonny się zgodzić, że to jest taka piosenka, która mogłaby grać w końcowych napisach czyjegoś ulubionego filmu. No a potem idzie na całość i mówi, chyba nawet na moim pogrzebie. No ja w tym przypadku piosenkę na swój własny pogrzeb mam dawno wybraną i nie jest to Van Morrison.

Trudno wyobrazić sobie bardziej brytyjskiego wykonawcę niż tato naszego ulubieńca Zofa Baxtera Dury, Ian. A jednak ta piosenka brytyjskości w swojej muzyce ma bardzo mało. To takie połączenie James Brownowego amerykańskiego funka z gitarą z lat 50. Niemniej jednak tu się w pełni zgadzam z autorem, z Nickiem Hornby. Ten utwór Reasons to be Cheerful więcej mówi o atmosferze Londynu niż wiele przebojów Stonesów czy Beatlesów. Tu ta wielokulturowość i jakiś niezwykły wewnętrzny rytm miasta słychać i czuć. A teraz zrobimy psikusa Nickowi Hornby i zagramy wbrew jego intencjom 10,5-minutowy drażniący wspomniany wcześniej utwór zespołu Suicide, Frankie Teardrop. Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid.

Frankie Love It Is Life. Shut up.

0: Frankie with a gun to his head.
1: I know.
0: Frankie's dead.

Frank is lying in hell.

Zapomniałem przekazać Państwu instrukcję Nika Hornby, żeby nie słuchać tego utworu w słuchawkach, za co bardzo przepraszam. Dystopia, jeżeli już mówimy o muzyce filmowej, rodem z Davida Lyncha. Ale na zakończenie będzie zupełnie odwrotnie, bo swoją książkę Nick Hornby rozpoczynał utworem, który zespół Teenage Fan Club wykonał w wersji akustycznej specjalnie dla niego, kiedy organizował w Hammersmith w Londynie charytatywny wieczór, który miał pomóc szkole jego syna. Sunday Morning, Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, a zaraz po 12:00 zapraszam na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1994. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
2: Halo, tu Krakowski Rynek.
3: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
4: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
1: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
4: A także o wielu innych, najbardziej aktualnych tematach sportowych.
1: Zapraszamy dziś między 17 a 19.
4: Krzysztof Łoniewski
1: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odpowiedzialny za masakrę w Buczy rosyjski generał miał zginąć we wczorajszym zamachu w Moskwie. Rekordowa susza pogłębia kryzys energetyczny na Węgrzech. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, by nie wwozić produktów wykonanych ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. We wczorajszym zamachu w Moskwie mógł zginąć dowódca wojsk prowadzących masakrę w Buczy. Śmierć poniosły trzy osoby. Ukraińskie media i część rosyjskich

0: Podają, że w trakcie zamachu trwało tam przyjęcie urodzinowe generała Aleksandra Czajki, który jest sądzony w Ukrainie zaocznie za zbrodnie wojenne. Na początku wojny w 2022 roku miał dowodzić wojskami przeprowadzającymi masakrę w Buczy pod Kijowem. Od maja dowodzi rosyjskimi siłami powietrznymi. Prezydent USA Donald Trump zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Zgodziłem się dla dobra świata, napisał amerykański przywódca na platformie True Social. Wstrzymanie uderzenia uwarunkował możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem, zakładającego otwarcie cieśniny Ormus i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Administracja USA wydała wcześniej ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie, by przygotowali się na możliwą eskalację. Teheran groził odwetem i uderzeniem w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej. Na Węgrzech pogłębia się kryzys energetyczny wywołany rekordową suszą. Premier Péter Modrzior poinformował, że w nocy wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej Pokrz.
1: Obecnie elektrownia produkuje już tylko 240 MW, podczas gdy jej normalna moc wynosi około 2000 MW. Według premiera w niedzielę po raz pierwszy od uruchomienia elektrowni 44 lata temu nastąpi całkowite zatrzymanie produkcji energii. W związku z gwałtownym spadkiem mocy w systemie operator sieci przesyłowej MOWIR uruchomił procedury kryzysowe. Do pracy skierowano wszystkie dostępne elektrownie rezerwowe, w tym jednostki, które od lat pozostawały wyłączone z eksploatacji. Zabezpieczono również dostawy paliwa dla tych bloków energetycznych. Rząd podkreśla, że sytuacja nie stwarza zagrożenia nuklearnego. Problem dotyczy wyłącznie produkcji energii, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju uniemożliwia dalszą pracę reaktorów zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Wprowadzono też plan ograniczania poboru energii dla wielkich przedsiębiorstw. Niedostosowanie się do niego grozi karami i całkowitym wyłączeniem dostaw prądu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: 80 km na godzinę osiągnął 24-latek jadący hulajnogą elektryczną po terenie zabudowanym w podłódzkim Żgowie. Kierujący hulajnogą został zatrzymany do kontroli drogowej. Według funkcjonariuszy był świadomy prędkości, jaką uzyskał, i przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Jego pojazd został zatrzymany, a za swoje zachowanie 24-latek odpowie przed sądem. Na półmetku wakacji Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, aby wracając z zagranicznego urlopu nie przywozić produktów wykonanych ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś mówi, że służby zatrzymały przeszło 1700 produktów.
2: Wśród nich były pseudomedykamenty tradycyjnej medycyny chińskiej czy tradycyjnej medycyny azjatyckiej z tabletkami zawierającymi pochodne gatunków zagrożonych wyginięciem, spreparowana głowa aligatora, ale też i wyroby wykonane ze skór pytonów, np. torebka, portfel czy wylinki. Na szczególną uwagę zasługuje wykrycie żywych roślin w ilości 20 sztuk. Przewożone były zarówno rośliny należące do kaktusowatych, jak i storczekowatych.
0: A za przewóz przez unijną granicę gatunków zagrożonych grozi do 5 lat więzienia. Kilkaset tysięcy osób bawiło się na 32. festiwalu Polen Rock na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem. Teraz uczestnicy opuszczają pola namiotowe i rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła mówi, że tradycją stało się, że osoby biorące udział w imprezie sprzątają po sobie.
3: Żyli tutaj przez parę dni, więc te obozowiska czasami są dosyć duże. Trzeba to oczywiście sprzątnąć i to jest super w ogóle, że nasza publiczność rzeczywiście dba o ten teren i właściwie zostawia go zupełnie czystym. I rzeczywiście tak w okolicach godziny od 10 te auta już zaczynają wyjeżdżać, a mamy tych samochodów tutaj kilkadziesiąt tysięcy.
0: Na festiwalowych scenach zagrało kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy. Charakterystycznym elementem wydarzenia były śluby. W tym roku festiwalowe tak powiedziało sobie 10 par.
4: Klimat.
0: Najwięcej energii daje nam teraz słońce. Do 16 trwają zielone godziny. Warto wykorzystać nadwyżkę prądu z OZE. Obszar suszy hydrologicznej obejmuje coraz większe obszary. Na mapie IMGW 63 ostrzeżenia nie dotyczą tylko północy Polski. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Zachmurzenie umiarkowane, ale momentami rosnące do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i może tam zagrzmieć. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie do 30 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, z tej strony Kuba Ambrożewski. Na antenie

0: Nie trójki o poranku wyjaśniam piosenki, a we wtorkowe wieczory zapraszam na zwrotki i refreny. Tym razem usłyszymy się jednak w audycji Rezydencja, w której podzielę się wyjątkową dla mnie muzyką. Zapraszam dziś od 14 do 16.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
4: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
3: Zapraszamy.
4: Wielki brat Adam Ferenc.
3: Piotr Metz.
5: Wybuchła panika, dosłownie. Ludzie wychodzili po ludziach. Zgubiłam moją koleżankę i dosłownie deptali się nawzajem, żeby mieli.
4: Rok 1990.

0: Prezydent Lech Wałęsa odwołuje Marka Markiewicza ze stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wcześniej Rada przyznała koncesję telewizyjną Polsatowi.
1: Ja rozmawiałem w dniu wydania koncesji dla Polsatu z panem prezydentem Rzeczypospolitej. Była to dla mnie przykra rozmowa telefoniczna. Pojawił się w niej zarzut wzięcia łapówki. Zarzut, który dla mnie jako członka Solidarności, posła Solidarności, był szczególnie haniebny z tych właśnie ludzi.
0: Istnieją poważne wątpliwości, czy prezydent miał prawo odwołać przewodniczącego rady. Ponieważ doradcą prawnym prezydenta jest profesor Lech Falandysz, w polskim słowniku pojawia się termin falandyzacja prawa.
2: Ja mam słabość do falandyzacji.

Ktoś powiedział, dlaczego po prostu jej nie zabijemy, tej Nancy Kerrigan. Nie mogę powiedzieć, kto to był. A ta druga osoba mówi, nie musimy jej zabijać, wystarczy, że uszkodzimy jej kolano. Ochroniarz i były mąż amerykańskiej łyżwiarki Tony Harding zostają oskarżeni o zranienie innej łyżwiarki z USA, Nancy Kerrigan. Kerrigan została uderzona w nogę metalowym prętem, kiedy przygotowywała się do zimowych igrzysk olimpijskich. Tonya Harding twierdzi, że nie ma z tym zamachem nic wspólnego.

0: W sprawie Virginia przeciwko Lorenie Eleonorze Bobbitt. Ława przysięgłych uznaje oskarżoną Lorenę Eleonorę Bobbitt za niewinną zarzucanych jej czynów. Powodem jest niepoczytalność oskarżonej. Pani Bobbitt stanęła przed sądem za obcięcie penisa swojemu śpiącemu mężowi. Twierdziła, że mąż znęcał się nad nią.
1: Rock and roll. Historia powszechna.
0: To było potężne trzęsienie ziemi. W środku nocy wyrwało ze snu miliony ludzi. Trwało przez jakieś pół minuty, może minutę, a może wieczność. Trzęsienie ziemi w Los Angeles zabija 34 osoby. Zobaczyłem, że sufit się poruszył. Zaraz potem tuż koło mojej ręki znalazła się gałąź jakiegoś drzewa. Dopiero po jakichś 10-15 minutach udało mi się stamtąd wydostać. Uratowałem się tylko dzięki materacowi, który spadł mi na głowę. Dzięki Bogu, żyję.

0: Ponad 60 osób ginie, kiedy pocisk moździerzowy spada na rynek w Sarajewie. Brak mi słów, żeby opisać to, co się dzisiaj stało. To zupełne szaleństwo. Nie chce mi się wierzyć, że ludzie są zdolni do takich rzeczy. Dlaczego oni nie walczą na froncie? Dlaczego bombardują cywilów? Myśliwce NATO strącają 4 samoloty wojskowe należące do bośniackich Serbów. To pierwsza akcja ofensywna sojuszu w ciągu jego 45-letniej historii. NATO nakazuje Serbom likwidację stanowisk artyleryjskich wokół Sarajewa. Bośniaccy muzułmanie i Chorwaci łączą siły w trwającej od kilku lat wojnie domowej. Serbowie nie mają powodu do radości. Pamiętamy II wojnę światową, kiedy sprzymierzeni muzułmanie i Chorwaci zgotowali nam piekło. Także ta wojna rozpoczęła się od sojuszu muzułmańsko-chorwackiego przeciwko Serbom. Ale jeśli oni chcą żyć razem, to mają do tego prawo, a my mamy prawo pójść swoją drogą.
1: Rok 1994.
0: Na żywo z Los Angeles. Amerykańska Akademia Filmowa przedstawia 66. ceremonię rozdania Oscarów. Oscara za najlepszy film otrzymuje Lista Schindlera, Steven Spielberg, Gerard Mullen i Branko Lustig, producenci. Mówi Steven Spielberg. Żyje jeszcze 350 tysięcy ludzi, którzy przetrwali Holokaust. Wzywam wszystkich nauczycieli, którzy nas teraz oglądają. Proszę, wsłuchajcie się w duchy przeszłości i przekażcie ich słowa swoim uczniom. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję.
2: To the words and the echoes and the ghosts, and please teach this in your schools. Thank you very, very much for this. Thank you.

Inny film Stevena Spielberga, Park Jurajski, także zdobył kilka Oscarów, ale najbardziej wzruszający moment dzisiejszej ceremonii nastąpił, kiedy Oscara dla najlepszego aktora za rolę w Filadelfii odbierał Tom Hanks. Hanks zagrał prawnika umierającego na AIDS. He portrayed a gay attorney infected with the AIDS virus. I know that my work in this case is magnified. Moja rola w tym filmie jest rozświetlona przez anioły, które chodzą po niebieskich ulicach. Znamy je z imienia. Pamiętamy o nich, nosząc dzisiaj czerwone wstążki.

Lider grupy Nirvana Kurt Cobain popełnił samobójstwo. Setki fanów upakują śmierć Cobaina przed jego domem w Seattle. To tragedia. Wielka strata. Wielka strata. Nirvana była początkiem nowego stylu, nowej muzyki. Magia umarła razem z Cobainem. Tylko pomyślcie.

0: Prezydenci Ruandy i Burundi giną w katastrofie lotniczej. Podejrzewa się, że samolot, którym lecieli, został zestrzelony. W stolicy Ruandy, Kigali, wybuchają walki. Bojówkarze z plemienia Hutu mordują członków mniejszościowego plemienia Tutsi.
1: They have been killing. They putting all the Tutsis together.
0: Mordowali. Zbierali wszystkich Tutsi w jednym pokoju, kazali im położyć się na podłodze i dźgali wszystkich nożami, wszystkich, także dzieci. Zażynali ich jak kozy, maczetami. To było straszne. Nie chcę już o tym myśleć.
1: As he killed it like an goat with a machete. It is awful. You can't think about it.
0: Every human settlement. Kiedy zbliżasz się tu do jakiejś wioski, najpierw ją czujesz, dopiero potem widzisz. Czujesz okropny odór rozkładających się ciał. W niektórych wioskach ludzie szukali schronienia w kościołach. Mordercy wrzucali do nich granaty, a tych, którzy przeżyli, dobijali seriami z karabinów maszynowych. Słyszałem to historię o ludziach, którzy przeżyli pod zwałami trupów, którzy wygrzebali się dopiero kilka godzin po masakrze.
2: Survivors crawling out hours afterwards.

0: Południowej Afryki, ja Nelson Mandela, przysięgam zachować wierność Republice, szczerze obiecuję popierać postęp i przeciwstawiać się wszystkim siłom, które mogą jej zaszkodzić.
1: And to oppose all that may harm the Republic.

Okej, to ten biały samochód. Wchodzimy na żywo. Jesteśmy na wizji. Bob ma swoją publiczność. Nawijaj. Tu Bob Tour. Lecimy w tej chwili nad autostradą numer 5, tuż obok 55. O.J. Simpson jedzie tym białym Bronco, które widzą Państwo na środku ekranu. Ściga go 9 radiowozów szeryfa hrabstwa Orange.

0: wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Władysława Ignacego Ciastonia i Zenona Jała Płatka od popełnienia zarzucanego im czynu uniewinnia kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść, będą w skrócie podane najważniejsze motywy wyroku. Proszę Państwa, proszę opuścić salę, jeżeli osoby nie chcą.
1: Po dwóch latach procesu Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnia byłych generałów SB Władysława Ciastonia i Zenona Płatka od zarzutu udziału w zabójstwie księdza Popiełuszki.
0: Prokurator w swojej pracy nie miał żadnych szans. Niestety nie miał. Tak jak w innej sytuacji nie miał jej ksiądz Jerzy Popiełuszko na przewodniczącym składu orzekającego, na mnie, spoczywa trudny obowiązek stwierdzenia, że na pytanie, kto zabił księdza Jerzego Popiełuszkę, kierując zbrodnią, czy też kto zabił polecając, można udzielić tylko jednej w dniu dzisiejszym odpowiedzi. Ja nie wiem. My nie wiemy, bo nie mamy całkowitej pewności.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Na poligonie Drawskim prezydent Lech Wałęsa spotyka się z kadrą dowódczą Wojska Polskiego. Każe jej głosować za albo przeciw ministrowi obrony narodowej Piotrowi Kołodziejczykowi.
0: Zwierzchnik sił zbrojnych zaproszony na manewry nie ma prawa zjeść obiadu? Nic nie tak. Ja miałem do czynienia z generałami, dżentelmenami z jednej poli, kolegami. I mówię, ludzie, da radę coś zrobić? Możecie pracować razem? No proszę was, pracujcie razem. Błagałem na kolana. Odpowiedź po kolei: nie ma, nie będzie współpracy. Co ja miałem biedny zrobić? Co ja miałem zrobić? Panowie, no bądźmy sprawiedliwi, chociaż w takim momencie. Panowie, nie bądźmy śmieszni. Proszę nie dotykać prezydenta, nie chodzić mu na łocisku, bo jak ja przedzwonię, to będzie to.

0: has just set foot.
1: Yasser Arafat postawił właśnie stopę na ziemi pozostającej pod palestyńską kontrolą. Kiedy przechodził przez granicę, panowało ogromne zamieszanie. Trudno się było zorientować, co się dzieje. I nagle z tłumu żołnierzy z lasu karabinów dzwonił się Arafat.

0: Przez kilka sekund ludzie nieśli go na ramionach. Suddenly the unmistakable figure of Arafat being lifted on somebody's shoulders briefly for a few seconds. Na mocy porozumienia pokojowego z Izraelem Palestyńczycy tworzą autonomię w strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Tak, bracia moi, zwracam się do Izraelczyków, z którymi podpisaliśmy porozumienie, do premiera Rabina. Zawarty przez nas pokój należy do ludzi odważnych i zawsze będzie do nich należał.
1: The peace of the courageous. I tell the Israeli people that our peace is the peace of the courageous. And it will remain as it is all the time.
0: Wiesz, jak w Paryżu mówią na ćwierć funciaka z serem? A nie ćwierć funciak z serem? Coś ty, przecież oni mają system metryczny, nie mają pojęcia, co to jest ćwierć funciak. No to jak go nazywają? Royal z serem. Royal z serem. A jak mówią na Big Maca? Big Mac to Big Mac, ale oni mówią Le Big Mac. Le Big Mac. Pulp Fiction Quentina Tarantino zdobywa złotą palmę na festiwalu w Cannes. Reżyser jest jednak krytykowany za przemoc, którą rzekomo bezrefleksyjnie pokazał w filmie. No cóż, przemoc mnie odrobinę kręci. Lubię ją w filmach, w ogóle mnie nie odrzuca. Dobra scena akcji daje mi po prostu kopa. Czy może być coś bardziej filmowego? Prawda jest też taka, że nie mogłem pokazać tych postaci inaczej. Oszukałbym widza, gdybym coś pominął albo złagodził.

Na warszawskim Dworcu Wschodnim policja bije obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw. Następuje ochłodzenie stosunków polsko-rosyjskich. Sejm przyjmuje od ministra sprawiedliwości Włodzimierza Cimoszewicza informacje w sprawie akcji Czyste Ręce. Na liście urzędników pobierających podwójne wynagrodzenie znajduje się ponad 50 osób, m.in. szef dyplomacji Andrzej Olechowski. Minister poddaje się do dymisji.

Naukowcy na całym świecie obserwują zderzenie komety Shoemaker-Levy z Jowiszem. Ogromne fragmenty skał uderzają w gazowego giganta z prędkością 60 km na sekundę. Właśnie zobaczyliśmy, jak chmura wzniecona przez zderzenie obiegła planetę. Ta chmura obiegła Jowisza już dwa razy. Dzisiaj mija trzeci dzień od zderzenia. Jest większa niż Wielka Czerwona Plama. A Wielka Czerwona Plama to potężna burza na Jowiszu, wielka jak cała Ziemia. To zderzenie wznieciło na

Naprawdę ogromną chmurę kurzu. Mamy wielkie szczęście, że widzimy coś takiego. Takie rzeczy zdarzają się raz na 1000 lat. It's once in a millennium.

Amerykańska Armia Republikańska ogłasza zawieszenie broni. Sinn Féin, polityczne ramię IRA, ma zostać zaproszony do rozmów pokojowych. Premier Irlandii Albert Reynolds. To historyczna okazja na pokój. Mamy nadzieję, że każdy ją wykorzysta i rozpoczniemy wszystko od nowa. Premier Wielkiej Brytanii John Major. Cieszymy się z oświadczenia IRA. Dobrze by jednak było, gdyby powiedzieli wyraźnie, że już nigdy nie sięgną po przemoc. And what I am saying is that I wish them to make that clear.

Murra na deskach, nie do wiary. George Foreman prawym sierpowym powala Michaela Murrera. Czy to knockout? Tak, to knockout. George Foreman odzyskuje tytuł, ma

To niezwykły powrót. 45-letni George Foreman pokonuje Michaela Moorera w walce o tytuł bokserskiego mistrza świata wagi ciężkiej. 20 lat temu Foreman stracił go na rzecz Muhammada Ali. Niech nikt wam nie mówi, co możecie, a czego nie. Po prostu wyjdźcie na ring i pokażcie, co potraficie. Nie jest ważne, o co walczycie. Po prostu poproście Boga o pomoc i na pewno się uda. Nie dajcie się ludziom. Oni nie mają nic złego na myśli. Po prostu gęba im się nie zamyka. No i następnym razem nie obstawiajcie przeciwko mnie.

0: Rok 1994.
1: Przez co najmniej godzinę lecące wysoko nad chmurami samoloty bombardowały miasto. Było około 12 ataków, podczas pierwszego z nich, tuż przed północą. Bomba trafiła w rafinerii ropy naftowej. Południowa część miasta stanęła w ogniu. To był dopiero początek. Przez długą godzinę po ulicach biegały przerażone kobiety i dzieci. Rosyjskie wojska rozpoczynają inwazję na Czeczenię. Samoloty bombardują stolicę zbuntowanej Republiki Grozny.

Polski zawieszenie broni, mówi specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ, Yasushi Akashi. Jest koniec roku i to może niewielki prezent świąteczny, ale dla mieszkańców Bośni, którzy tyle wycierpieli, ma ogromną wartość. Yeah, we have suffered only too much.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP.

0: TP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 sierpnia, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Pożary w Grecji wymknęły się spod kontroli powodem huraganowe wiatry. We wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów w sprawie sytuacji w Ceucie, gdzie wdarło się 50 tysięcy migrantów z Maroka. Rusza walka o fotel prezydenta Krakowa, a przedterminowe wybory 27 września. W związku z ekstremalnym gorącem i wiatrem o sile huraganu przenoszącym ogień, sytuacja pożarowa w Grecji jest niezwykle trudna, przyznał premier tego kraju Kyriakos Mitsotakis. W ostatnich latach zainwestowaliśmy więcej niż kiedykolwiek wcześniej we wzmocnienie ochrony ludności. Są jednak chwile, kiedy natura i siła warunków pogodowych przewyższają wszelkie ludzkie plany i możliwości operacyjne, napisał premier. Wyjaśnił, że w ostatnich dniach w wielu przypadkach krajowa flota samolotów gaśniczych nie była w stanie dotrzeć do ognisk pożarów z powodu silnych wiatrów. Pożary o niespotykanej dotąd sile szalały też w Hiszpanii i we Francji. Przedsiębiorcy z francuskiego departamentu Gironde liczą straty po pożarach lasów. Sklepikarze i właściciele firm obawiają się poważnych problemów finansowych, bo sierpień tradycyjnie jest najważniejszym miesiącem dla turystyki. To nie przypomina normalnego sezonu. Wszyscy stracimy ogromne kwoty, nie tylko sprzedawcy.

0: na rynku. Dla nas sezon się skończył.
1: Non, on peut pas comparer. La saison pour nous est terminée.
0: Przyznaje Christine, właścicielka sklepu z produktami mlecznymi. Po fali rekordowych upałów w departamencie Gironde w pobliżu Bordeaux ogień strawił niemal 42 tysiące hektarów lasów. Zniszczonych zostało także około 240 domów. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, poinformowała, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, aby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. No, w ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. W sobotę zdecydowana większość z nich wróciła już do kraju. W kryzys migracyjny w Ceucie najprawdopodobniej były zaangażowane amerykańskie służby, mówi Karol Bilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych.
2: Co zresztą pokazuje ten ruch odwrotny i to, że większość z nich dobrowolnie wróciła tego samego dnia czy dzień później z powrotem do Maroka, a teraz właściwie prawie wszyscy już zostali wyłapani i na miejscu zostało podejrzewam mniej niż kilkaset osób, więc prawdopodobnie wskazuje to, jeśli nie na aktywne działanie służb marokańskich, to na bierne przyzwolenie.
0: Ekspert dodał, że takie działanie mogło być następstwem ostatniej wizyty premiera Hiszpanii w Algierii i hiszpańską krytyką Donalda Trumpa oraz Izraela, bliskich sojuszników Maroka. Daria Gosek-Popiołek potwierdza, że będzie ubiegała się o fotel prezydenta Krakowa. Po niedzieli planuje rejestrację komitetu wyborczego, potem wyjdziemy na ulicę zbierać podpisy, zapowiada posłanka. W piątek premier Tusk podpisał rozporządzenie o organizacji głosowania. Odbędzie się ono 27 września, czyli za niecałe dwa miesiące. Czasu jest mało, kandydatów będzie wielu. Jak uważa posłanka Gosek-Popiołek, będzie to brutalna kampania.
3: Kampania referendalna. A wcześniej kampania prezydencka w 2024 roku, ta krakowska, pokazały nam, że są politycy i są środowiska polityczne, które nie cofną się przed niczym. Więc tak, ona będzie brutalna, ona będzie oparta na pomówieniach, na deepfake'ach.
0: Do tej pory start w wyborach zadeklarowało 15 osób. Nie są oni oficjalnymi kandydatami, bo zbiórki podpisów jeszcze się nie rozpoczęły. U około 30% uciekinierów z Korei Północnej, którzy mieszkali w pobliżu ośrodka testów jądrowych, wykazano mutacje chromosomowe. Takie informacje przekazało południowo-koreańskie Ministerstwo Zjednoczenia. Mutacje to wynik ekspozycji na promieniowanie, a więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Najnowsze badanie objęło 59 Koreańczyków z północy, którzy przebywają obecnie w Korei Południowej. Grupa to mieszkańcy terenów położonych w bliskiej odległości od poligonu, na którym Korea Północna przeprowadzała testy nuklearne w 2006 roku. U 26 osób stwierdzono nieprawidłowości chromosomalne, które mogą być wynikiem narażenia na promieniowanie radioaktywne. Ministerstwo zastrzegło jednak, że przyczyny mutacji mogą być też związane z innymi czynnikami środowiskowymi. Korea Południowa prowadzi badania pod kątem skutków napromieniowania uciekinierów z północy od 5 lat. W tym okresie zmiany, które mogły być spowodowane testami jądrowymi, stwierdzono około 30% objętych badaniami. Do tej pory Korea Północna przeprowadziła 6 testów jądrowych, po raz pierwszy w 2006, po raz ostatni 9 lat temu. Według źródeł wywiadowczych komunistyczna północ przygotowana jest do kolejnego testu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Do końca dnia sporo chmur, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze, temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja.
8: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już dziś przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
9: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
8: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy dziś, kilka minut po 19. Tomasz Żonda.
7: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Jest godzina 13:06.

0: Salon, ulica, dancing.
1: Halo, halo, moje uszanowanie. Witam serdecznie. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Zapraszam do audycji Salon, ulica, dancing. Szanowni Państwo, nie może być inaczej. Dzisiaj mamy 2 sierpnia. Wczoraj zawyły syreny. Godzina W, 17:00. Stanął ruch w Warszawie, zresztą nie tylko w Warszawie, bo tych imprez coraz więcej jest w całej Polsce, tych, które czczą tę pamięć na różne sposoby. Ja, zgodnie z zapowiedzią, zorganizowałem po raz 16 już koncert Warszawskiego Kombo Tanecznego, dosłownie 200 metrów od naszej siedziby trójkowej, tutaj przy Myśliwieckiej, u zbiegu z ulicą Agrykola. Było pięknie, pozdrawiam wszystkich najserdeczniej. Wiem, że wśród publiczności była masa słuchaczy naszej audycji. Wiem to z rozmów, więc pozdrawiam Was Państwo serdecznie. W porozumieniu z kierownikiem portalu Stare Melodie dzisiaj przygotowałem wybór fantastycznych piosenek. Nie może być inaczej. 2 sierpnia musimy zagrać właśnie piosenkę.

Londynie poległy chwała wolność żywych. Niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci

I zaczął Michał Szopski, przedwojenny solista Teatru Wielkiego w Warszawie, debiutował rolą Jątka w Halce Stanisława Moniuszki. W Powstaniu Warszawskim walczył na Żoliborzu. Proszę Państwa, Warszawskie Dzieci, co ciekawe, to pieśń napisana czy wydana przed wybuchem Powstania Warszawskiego, oczywiście kojarzona bardzo mocno z Powstaniem Warszawskim, ale wyszła, ukazała się 4 lipca 1944 roku w piśmie Demokrata. Skomponował Stanisław Ryszard Dobrowolski.

pseudonim Goliard, przedwojenny przyjaciel Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, członek poetyckiej grupy Kwadryga i oczywiście uczestnik walk powstańczych, a muzykę, przepraszam, słowa napisał Dobrowolski, a muzykę skomponował oczywiście Andrzej Panufnik. Co ciekawe, Panufnik skomponował Warszawskie Dzieci, nie każdy o tym wiedział. Tytuł oczywiście Warszawskie Dzieci nawiązuje do 21. Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, pierwszej jednostki Wojska Polskiego utworzonej w stolicy w listopadzie 1918 roku. Warszawskie Dzieci. Posłuchajmy jeszcze raz Michała Szopskiego, rocznik 1915. Kto wie, jakby rozwinęła się jego kariera w 1938 roku zaczął? No, myślę, że najlepsze lata stracił przez wojnę, chociaż po wojnie również był solistą i zajmował się karierą śpiewaczą. Zatem Szturmówka.

Szturmówka to pieśń Polski podziemnej, oczywiście kojarzona z Powstaniem Warszawskim, natomiast konkurs na piosenkę żołnierską ogłoszony 15 października 1942 roku przez Biuletyn Informacyjny i Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Na ten konkurs została przysłana ta piosenka. Słowa napisał Ryszard Dobrowolski, Goliard, tak jak warszawskie dzieci. Muzykę skomponował Jan Ekier. Tutaj pan Ufnik poprzednio, teraz Jan Ekier. Poważni panowie ze świata muzyki klasycznej. No i oczywiście pieśń zyskała ogromną popularność. Wielokrotnie przedrukowywana w ulotkach.

kach i w zbiorach takich jak Pieśni Zbrojne czy Śpiewnik Domowy. I oczywiście śpiewano ją nie tylko w Warszawie, ale też w oddziałach partyzanckich na terenie całego kraju. W Powstaniu Warszawskim jedna z podstawowych melodii. Teraz, proszę Państwa, idziemy dalej. Będzie przepiękna, przepiękna pieśń, którą zapewne znacie. Kołysanka leśna, nazywana potocznie Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Pieśń partyzancka powstała w 1943 roku w Lublinie i muzykę i słowa napisał Stanisław Magierski, który był żołnierzem Armii Krajowej z wykształcenia farmaceutą, pseudonim Jacek II. I pieśń powstała niejako na zamówienie jednego z oddziałów Armii Krajowej Okręgu Lubelskiego. Rodzina autora mieszkała wówczas w dwóch pokojach w Lublinie, gdzie kwaterował też oddział partyzancki AK pod dowództwem Nerwy, czyli Wojciecha Rokickiego. Najbardziej znana wersja dzisiejsza różni się znacząco od oryginału Magierskiego, bo pieśń krążyła i zmieniała się w przekazie ustnym. I to jest właśnie kwintesencja, proszę Państwa, tej tradycji żołnierskiej, okupacyjnej, powstańczej, pieśniarskiej właśnie. I autorstwo bywa też przypisywane często właśnie z tego powodu Bronisławowi Królowi z lwowskiej grupy poetyckiej Żagiew, a czasami Krystynie Krachelskiej. A Dziś do ciebie przyjść nie mogę wysłuchamy w przepięknej wersji zespołu Bzykowianie.

Bzykowianie zagrali bardzo pięknie, takiego kujawiaka, bardzo stylowo. Teraz pieśń, którą znamy wszyscy, kojarzona z latami okupacji, z Powstaniem Warszawskim bardzo. Natomiast ciekawostka jest taka, że wojskowy Michał, młody wojskowy, żołnierz w 1935 roku, Michał Zieliński, napisał, skomponował i napisał słowa dla swojego oddziału. I dopiero po kilku latach ta piosenka rozlała się po całej Polsce, śpiewana w lasach przez partyzantów i w miastach.

nie tylko przez wojskowych, ale przez zwykłych cywilów. Michał Zieliński, autor, i to będzie Serce w plecaku, a pieśń połączona z drugą wspaniałą partyzancką pieśnią Rozszumiały się wierzby płaczące mamy 2 sierpnia, wczoraj 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, którą pięknie celebrowaliśmy w całym mieście i oczywiście w całym kraju.

Przejmująco zaśpiewał Paweł Prokopieni, śpiewak, który z armią Andersa przeszedł wielką drogę. Poświęcałem mu audycję kilka tygodni temu. Może państwo pamiętają. Teraz jedna z najbardziej znanych pieśni Powstania Warszawskiego, napisanych właśnie w okolicznościach powstańczych. Pałacyk Michla, któż tego nie zna, napisana wieczorem 4 sierpnia 1944 roku w kamienicy kupca Karola Michlera przy ulicy Wolskiej 40. Podczas towarzyskiego spotkania, takiej kolacji załogi pałacyku i żołnierzy innych kompanii, napisał o

oczywiście Ziutek, czyli Józef Szczepański, poeta i żołnierz batalionu Parasol. Melodię zaczerpnięto z hymnu podhalańskiego, znanego także jako Nie damy popradowej fali. I piosenkę z popularności

zacięte potworne boje, a chwilę później rzeź Woli słynna, zagłada tej dzielnicy, obarczona gigantyczną ilością ofiar i tych ludzi też oczywiście w tych dniach sierpniowych wspominamy, gdyż jest to kompletnie niewyobrażalna tragedia i te losy podczas tych kilku dni pacyfikacji Woli, losy ludzkie. Należy o tym po prostu pamiętać. Szczepański Ziutek też zginął w powstaniu, został ranny podczas ewakuacji ze Starówki i zmarł 10 września w szpitalu polowym przy ulicy Marszałkowskiej. Pochowano go nieopodal na cmentarzu powstańczym urządzonym w podwórzu jednej z kamienic. Te wielkie ekshumacje nastąpiły pierwsze latem 1945 roku, ale to już inna historia. Teraz dla tych, którzy nie wiedzą, a chcieliby odwiedzić, oczywiście największa nekropolia powstańcza znajduje się na Woli właśnie, ale kwatery, słynne kwatery powstańcze również na Wojskowych Powązkach. Szanowni Państwo, zatem Pałacyk Michla teraz.

Teraz będzie pieśń, która powstała we wrześniu 1944 roku. Podczas Powstania Warszawskiego muzykę skomponował Jan Markowski, pseudonim Krzysztof, a tekst napisał strzelec Mirosław Jezierski, pseudonim Karnisz. I bezpośrednim impulsem była wdzięczność kompozytora Markowskiego wobec sanitariuszki, która opatrzyła go po kontuzji odniesionej podczas eksplozji pocisku rakietowego. W ten sposób chciał jej podziękować. I tą sanitariuszką była Janina Załęska, pseudonim Małgorzata. Zmarła w 1994 roku. Sanitariuszka kompanii B1 batalionu Bałtyk pułku Baszta. I wskazują na to okoliczności powstania utworu oraz słowa pierwszej zwrotki. Mieszkała gdzieś w Alei Róż. Załęska rzeczywiście tam mieszkała przed powstaniem. Po wojnie wyszła za mąż za Witolda Niewiarowskiego. Sanitariuszka Małgorzatka ukończyła SGGW i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie to są te powstańcze historie. Ja sam w rodzinie miałem taką właśnie historię powstańczą. Zawsze była jakaś sanitariuszka, jakaś dziewczyna, która szła pod rękę z jakimś chłopakiem. I u mnie w rodzinie też tak było. Byli ranni, były szpitale polowe, powstańcze, przenosiny na noszach z adresu pod adres Miłość i Śmierć.

0: odwiedzanie grobu przez następne dekady. Kiedyś może Państwu o tym opowiem. Słuchamy sanitariuszki Małgorzatki.
1: Była skromną panną, mieszkała gdzieś w alei róż. Miała pokoik z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lub. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub. Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzch i spód. Dzisiaj opala

Małgorzatka, Małgorzatka, ta najdzielniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka wiosenny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy but, to cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód. Ta Małgorzatka to unikat, gdym na Pilicką do niej padł. Czytała głośno komunikat, a w dali cicho szumiał piat. Tak jakoś dziwnie się złożyło, bo choć nie miał

go rzadko, jakże twe serce zdobyć mam. Choć sprawa nie jest taka łatwa, lecz jeden szczegół dobry znam. Od Jurka dziś pożyczę wisa i gdy nastanie wreszcie zmrok, pójdę na szosę po tygrysa.

0: A dziś pożyczę wisa i gdy nastanie wreszcie zmrok, pójdę na szosę po tygrysa, u stóp Małgosi złożę go.
1: W archiwalnym nagraniu wystąpił Zygmunt Rewkowski. Proszę Państwa, mamy rok Mieczysława Foga. Rok jest w toku. Szereg wydarzeń poświęconych pamięci tego wielkiego śpiewaka, artysty i również powstańca warszawskiego. On oczywiście po wojnie hołubił te pieśni, były w jego stałym repertuarze i w zasadzie do śmierci je wykonywał. Piękna, wspaniała karta Foga, karta powstańcza. Opowiadałem o tym nieraz. Fog koncertował podczas Powstania Warszawskiego dla ludności Warszawy, nie tylko dla żołnierzy. To była jego funkcja przydzielona mu przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Został za to odznaczony. Śpiew to była jego broń. I rzeczywiście Mieczysław Fok dał kilkaset koncertów w dniach Powstania Warszawskiego w różnych miejscach, na podwórkach, na ulicach, w mieszkaniach, ale również te słynne koncerty, wielki koncert na Politechnice Warszawskiej, w gmachu Politechniki, przy placu Politechniki na przykład. Więc proszę Państwa, przepiękna piosenka Deszcz jesienny.

napisana w 1943 roku przez Mariana Matuszkiewicza, pseudonim Rysiek. Melodia zainspirowana arią Nadira z opery Bizeta, Poławiacze pereł. Utwór rozprzestrzenił się szybko wśród oddziałów w Puszczy Kampinoskiej i dotarł do warszawskich szarych szeregów, no a później w Powstaniu Warszawskim bardzo spopularyzowany. Autor, Matuszkiewicz, pseudonim Rysiek, nie doczekał końca wojny, zamordowany w 1944 roku w obozie koncentracyjnym Stutthof. Proszę Państwa, przepiękna pieśń zaśpiewa Mieczysław Fok i mam jeszcze dwa nagrania z Fogiem dla Państwa w następnej kolejności.

Mieczysław Fog. Proszę Państwa, zaśpiewa ponownie za chwilę Fog pieśń Krystyny Krachelskiej, mojej sąsiadki z Mokotowa. Krystyna Krachelska, pseudonim Danuta. Napisała w 1943 roku piosenkę, która pospolicie kojarzona jest bezpośrednio z Powstaniem Warszawskim, ale powstała rok wcześniej. W grudniu 1942 roku do Piastowa, gdzie mieszkała Krachelska,

Helska, przyjechał Witold Krasowski i zlecił jej napisanie pieśni specjalnie dla batalionu Baszta Armii Krajowej. Krachelska ukończyła utwór w styczniu 1943 roku i został zaprezentowany na specjalnym koncercie. Krachelska zginęła w 1944 roku. Była poetką, ale była też harcerką, etnografem i żołnierzem. I to właśnie tutaj ciekawostka, jej twarz posłużyła za wzór warszawskiego pomnika Syreny nad Wisłą, który możemy odwiedzić w każdej chwili, jeżeli będziemy mieli ochotę. Teraz stacja metra jest zupełnie niedaleko. Krachelska, próbując ratować rannego kolegę, została ciężko ranna i zmarła, proszę Państwa, 2 sierpnia nad ranem 1944 roku, czyli w zasadzie przeżyła tylko jeden dzień powstania, ale została po niej ta piosenka.

Ej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Mocne serca, a w ręku karabin, granaty w dłoń i bagnet na broń. Jasny świt się roztoczy, wiatr powieje nam oczy i odetchnąć za plutą i rozgorzeć za krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń,

0: na broni. Ciemna noc się nad nami rozniskrzyła gwiazdami, miałe wstęgi, dróg chwile, długie noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoni i bagnet na broni.
1: Proszę Państwa, teraz będzie hymn, powstańczy hymn mojej dzielnicy, Mokotów. Skomponował, słowa napisał Mirosław Jezierski, karnisz, przy ulicy Goszczyńskiego w Warszawie, bardzo pięknej ulicy. W trakcie walk na Mokotowie właśnie. Później Jezierski odnalazł swojego przyjaciela i przedwojennego współpracownika Mieczysława Foga, Jana Markowskiego, pseudonim Krzysztof, wspomnianego przed chwilą, który skomponował do tekstu melodię. Obaj byli żołnierzami pułku Baszta i tworzyli jeden z najpopularniejszych powstańczych duetów artystycznych. Autorów także takich przebojów jak wspomniana właśnie sanitariuszka Małgorzatka czy mała dziewczynka z AK. Melodia szybko rozeszła się po całej dzielnicy Mokotów i była śpiewana przez ludność cywilną i żołnierzy. I co ciekawe, do dziś, dokładnie cały czas, od 1969 roku Marsz Mokotowa rozbrzmiewa codziennie o godzinie 17 z wieży zegarowej Domku Gotyckiego przy ulicy Puławskiej 59 naprzeciwko wylotu ulicy Dąbrowskiego, śpiewa Mieczysław Fog.

poszlak drze i w sercach drży bez zbędnych skarg i wielkich słów, to nasza krew i czyjeś łzy. Niech wiatr

Często pada takie pytanie, z czego składały się takie koncerty powstańcze Mieczysława Foga, z jakich piosenek, jaki był repertuar? Proszę Państwa, różny. Oczywiście były te piosenki, które już usłyszeliśmy, ale oczywiście Mieczysław Fog miał gigantyczny repertuar i dzielił się nim podczas tych koncertów. To ludziom dawało jakąś taką złudną namiastkę normalności, jakiegoś oddechu, więc wśród tych piosenek były oczywiście szlagiery przedwojenne Foga, ale była jedna najważniejsza piosenka, którą śpiewał wtedy i śpiewał po wojnie. Ukochana, ja wrócę. I o tę piosenkę najbardziej zawsze proszono podczas tych koncertów. Zatem posłuchamy teraz Foga, Ukochana, ja wrócę. I jeszcze mam dla Państwa warszawiankę, bo bez warszawianki nie możemy się obejść podczas takiej audycji jak dzisiejsza. I zaśpiewa chór Dana, warszawiankę. I na koniec piosenka o mojej Warszawie Alberta Harrisa. Ta piosenka również łączy się bezpośrednio z postacią Foga, dlatego że Harris, śpiewak przedwojenny, skomponował i napisał słowa na wieść o upadku Powstania Warszawskiego i chwilę później spotkał się z Fogiem w Lublinie. Dał mu tę piosenkę, Fog przywiózł ją do Warszawy i wykonywał w Café Fog i piosenka stała się hymnem naszego miasta. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień, mówił Jan Emil Młynarski.

jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa.

ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wolasz mnie, wolasz tęskniona, upojnych piosenek i słów. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Jak pragnąłbym krokiem bezprostym przemierzyć przestrzeń twej szmat, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje krakowskie mi przez nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci.

0: prawo, prócz piosenki i łzy. Jam gotów ci życie poświęcić.
1: Autopromocja.
2: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
2: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu tramwaj zderzył się z busem, są ranni. Płoną lasy w stanie Waszyngton, władze zarządziły ewakuację. Celem ochrona ludności przed cyberatakami są pieniądze na lokalne centra cyberbezpieczeństwa. 4 osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. Rannych jest 2 pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia, a kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia. Strażacy walczą z pożarami lasów na zachodnim wybrzeżu USA. Wielu mieszkańców Spokane w stanie Waszyngton i okolic było zmuszonych do ewakuacji. Komisarz Kevin Hall zaapelował do mieszkańców, by na razie nie wracali. Bądźcie świadomi, gdzie jest ogień. Gdy otrzymacie nakaz ewakuacji, zróbcie to jak najszybciej. Damy wam znać, kiedy będzie można bezpiecznie wrócić. Rozumiemy, że obawiacie się o swoją własność, zwierzęta czy dostęp do lekarstw, ale dopóki jest niebezpiecznie, nie wracajcie. Pożar spalił już 1400 hektarów lasu, jest daleki od ugaszenia. 40 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. 270 milionów złotych, tyle Ministerstwo Cyfryzacji chce przeznaczyć na lokalne centra cyberbezpieczeństwa. Resort ogłosił konkurs na stworzenie 30 takich miejsc. Centra mają zadbać o skuteczniejszą ochronę danych osobowych obywateli, zwiększyć odporność urzędów, szkół i ośrodków pomocy społecznej na cyberataki. Samorządy będą mogły zgłosić się po pieniądze na sprzęt i oprogramowanie do ochrony sieci oraz na szkolenie pracowników, zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Z tych środków finansowych będzie możliwe wynagradzanie personelu, który będzie tworzył i pracował w centrum, realizowanie zakupu

0: programów, które będą powstrzymywały ataki różnego rodzaju sprzętu technicznego, licencji i oprogramowania, które ma charakter wsparcia dla specjalistów IT i budowanie też zespołów reagowania kryzysowego, tych lokalnych, które będą miały kontakt z zespołami krajowymi.
1: W ubiegłym roku doszło do rekordowej liczby cyberataków na administrację publiczną. Według danych NASK jednostki samorządu terytorialnego odnotowały prawie 3250 incydentów. Udział ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim jest tematem przewodnim gry miejskiej Labirynt 44 – Miasto Niezwyczajne. Wydarzenie odbywa się w zabytkowej hali B miejskich zakładów autobusowych w ramach obchodów 82. rocznicy powstania. Po raz piąty pasjonaci historii, ale też rodziny z dziećmi mogą przenieść się do przedwojennego śródmieścia Warszawy, mówi organizator gry Paweł Brząkała.
2: W grze co roku mamy ustawiony labirynt, który zajmuje nam powierzchnię prawie 2000 m2. Jest to śródmieście Warszawy przedwojennej. Na 220 płotkach ustawiliśmy tyleż samo wizerunków przedwojennych kamienic. No i nagle otworzyło nam się przedwojenne miasto, którego już nie ma. W tym labiryncie ukryliśmy 8 pokoi zagadek.
3: Przyjeżdżamy z województwa lubuskiego, po prostu zobaczyć faktycznie, jak ci powstańcy żyli, jako też cywile, tak?
4: Przybliża jakby czasy powstania tej rzeczywistości. To takie jest ważne.
1: Scenariusz gry oparty jest na oryginalnych wspomnieniach świadków Powstania Warszawskiego zebranych przez Archiwum Historii Mówionej. Kazimierz Dolny po raz 20 stał się stolicą kina i sztuki. Jubileuszowa odsłona festiwalu Dwa Brzegi cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Wielu uczestników to stali bywalcy przeglądu, przyjeżdżają tu z całej Polski.
5: Chyba 13 raz tu jesteśmy.
6: Z Wielunia,
5: województwo łódzkie.
7: 5 godzin samochodem.
8: Wakacje bez Dwóch Brzegów to nie wakacje.
9: Ja jak miałam 2 latka, to byłam pierwszy raz już. Sama atmosfera, filmy są świetne, spotkania, panele, panel HBO Max jest moim ulubionym.
10: Jestem chyba 10 raz. Jestem ze Szczecina, jestem z koleżankami. Jechałyśmy w 9 godzin i myślę, że jechałabym i 12 albo jeszcze dłużej. Przede wszystkim atmosfera. I uważam, że największą wartością tej akurat imprezy są te spotkania, dlatego że filmy możemy zobaczyć w kinach, natomiast te spotkania się nigdy nie powtórzą.
1: A festiwal potrwa do 9 sierpnia. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do wieczora zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 30 na Podkarpaciu, a w nocy chłodniej od 11 stopni na północy, około 15 w centrum do 19 na południowym wschodzie.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Autopromocja.
14: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
15: Halo, tu krakowski rynek.
14: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
16: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
14: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
16: A także o wielu innych najbardziej aktualnych tematach sportowych.
14: Zapraszamy dziś między 17 a 19.
16: Krzysztof Łoniewski
14: i Dariusz Urbanowicz.
13: Autopromocja.
17: Zapraszamy do reklamy.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
22: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
21: Litorsal Senior?
22: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
24: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: Żegnamy reklamy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Minęła 14:07.
2: Rezydencja.
1: Dzień dobry, w piękne letnie popołudnie niedzielne Agnieszka Laskowska realizuje audycję Katarzyna Fiszt-Wojtkowska, a ze mną po nietypowej stronie stołu, nie tej prezenterskiej, tylko tam, gdzie zwykle siadamy gości, Kuba Ambrożewski.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Kuba, to co? Gramy najpierw, a potem rozmawiamy?
3: Grajmy koniecznie.

0: Ustaliliśmy i to możemy obiecać, że nie będziemy zbyt zagadywać pięknego niedzielnego popołudnia, ale trochę powiedzieć musimy.
1: Tak jest.
0: Bo rezydencja to jest stały punkt w Trójce, ale w lecie trochę inaczej realizowany. Rezydujemy w jakimś sensie podwójnie, dwuosobowo. W ubiegłym roku, nie w ubiegłym roku, w ubiegłym tygodniu, w ubiegłą niedzielę ja wybierałam swoje piosenki, ale gospodarzem był Michał Jędrkowiak, a dzisiaj, jako się rzekło, u mnie rezyduje Kuba Ambrożewski i to Kuba wybrał wszystkie te znakomite piosenki. Beatlesi, Ticket to Ride. Gdybyś miał kupić bilet dokądś, to dokąd by to było?
1: Myślę, że trochę dzisiaj o tym poopowiadam, bo parę moich wyborów ma zabarwienie podróżnicze i ta moja opowieść będzie też dzisiaj pewnego rodzaju podróżą przez mój gust muzyczny i moją drogę muzyczną, ale też przez moje jakieś marzenia podróżnicze, które udało się bądź jeszcze nie udało spełnić. Więc tutaj pozostawię jeszcze Państwa z odrobiną niepewności. No ale od Beatlesów po prostu wszystko się dla mnie zaczyna i ta audycja też musiała się od nich zacząć, a Ticket to Ride jest jedną z moich ulubionych piosenek tego zespołu, więc mam nadzieję, że są Państwo, podobnie jak ja, wprawieni już w znakomity nastrój.
0: Bez wątpienia wybrałeś

0: piosenki, grupując je, jak to w trójce, po trzy. Słuszna decyzja.
1: Tak jest.
0: To w jaką muzyczną trójkę teraz wchodzimy i co to będzie?
1: No zaczniemy tak bardzo trójkowo, bo to będzie trójka, która mi się kojarzy z trójką. Oczywiście szalenie
0: trudno. Okej, zobaczymy, czy mamy takie same trójkowe skojarzenia.
1: Każdy ma inne, bo pewnie tych piosenek są setki, tysiące i każdy ma swoją trójkę. Ja zacząłem od piosenki, która kojarzy mi się z początkami mojego słuchania trójki. To było we wczesnym dzieciństwie, to była końcówka lat 80. I wydaje mi się, że to był być może mój ulubiony zespół do 10 roku życia, ale to też zespół, który dzisiaj do mnie wraca, bo jedna z audycji, jeden z cykli, które w trójce mam przyjemność prowadzić, to piosenka do wyjaśnienia. Piosenka do wyjaśnienia, co już zostało podane.
0: Powiem ci, że to jest mój ulubiony cykl.
1: Dziękuję. Bardzo mi miło to słyszeć. Piosenka do wyjaśnienia będzie miała też swoją inkarnację książkową, nad którą pracuję. I właśnie tak się składa, że w tym momencie pracuję nad rozdziałem poświęconym tej piosence, która przenosi mnie do tych bardzo niewinnych czasów dzieciństwa. To będzie grupa Def Leppard i utwór, który bardzo, bardzo długo królował na trójkowej liście w tamtym okresie, Love Bites.

0: Już widzę te prywatki, na których było tańczone.
1: Nie brałem w nich udziału. Zbyt byłem młody wiekiem, niestety.
0: Jak się wybiera piosenki do audycji? A przypomnę, że w studiu dzisiaj Kuba Ambrożewski, on tu rezyduje do 16. Kiedy wybierasz z taką myślą, że mam się odsłonić całkowicie, pokazać to, co lubię ja.
1: No bardzo to jest trudne, bo zazwyczaj występuję jednak w bardziej dziennikarskiej roli i próbuję opowiadać o muzyce od tej właśnie strony trochę krytyczno, takiej faktograficznej. A tutaj dzisiaj przychodzę z tą bardziej taką emocjonalną, osobistą wersją wydarzeń. Więc przyznam, że pewnie mógłbym ułożyć nie dwie, a 20 albo i 200 takich godzin. Musiałem na pewno na coś się zdecydować i wybrałem taką metodę bardzo intuicyjną, to znaczy metodę jakichś pierwszych skojarzeń, więc kolejny utwór też jest takim moim bardzo szybkim skojarzeniem z programem Trzecim Polskiego Radia, bo to była piosenka, którą pierwszy raz usłyszałem na antenie Trójki i pamiętam ten moment bardzo dobrze, bo pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie ten utwór wtedy i to już chyba ze mną zostało na zawsze. Zespół jest bardzo też trójkowy, bo chodzi o grupę Depeche Mode.
0: To prawda i bardzo też wpisany w taką naszą popkulturę.
1: Tak.
0: Ty nie jesteś tego pokolenia, ale ja tak, które pamięta fryzury na Depesza.
1: Pamiętam co nieco, a pamiętam na pewno jako dziecko budynki polskich miast wymazane bardzo charakterystycznym logo, taką M-ką z wpisanym w środek D. Ja Depeszem nigdy nie byłem, ale są takie momenty w twórczości tej grupy, które bardzo, bardzo cenię i do nich należy Black Celebration i właśnie z tego albumu tenże utwór, który kiedyś mną wstrząsnął i zobaczymy, czy dziś będzie tak samo.

0: Depeche Mode, wybór Kuby Ambrożewskiego. Mam takie wrażenie, że dla nich równie ważne były muzyka co słowa. Też tak sądzisz?
1: No na pewno. To cała kreacja, muzyka, czyli z jednej strony kompozycja, z drugiej strony brzmienie tego zespołu, często bardzo odkrywcze i wpływowe, ale tak, ten przekaz, słowa Martina Gora, w tym przypadku wyśpiewane przez niego samego, myślę, że bardzo mocno determinowały odbiór tej muzyki. Podpisuję się pod tym.
0: Słuchaj, Kuba, jakbyś miał wybrać zwrotka czy refren?
1: W przypadku tej piosenki ostatniej to zwrotka, ale w przypadku kolejnej...
0: tym, którzy może jeszcze nie wiedzą, zwrotki i refreny to jest też twój cykl trójkowy. Powiedz parę słów, zanim zagramy ostatni z tych kojarzących ci się z trójką kawałków.
1: Tak, od wiosny tego roku mam przyjemność prowadzić audycję o tym tytule, zwrotki i refreny, właśnie na antenie trójki pomiędzy 19 a 21 w każdy wtorek, więc zapraszam na kolejne wydania. To jest taka audycja w dużym skrócie, w której ja się pochylam nad formą piosenkową, podróżując sobie po dekadach od lat 60. pewnie do czasów współczesnych. I wydaje mi się, że też częściowo pewnie klimat muzyczny zwrotek i refrenów dzisiaj będzie odzwierciedlony w tej playliście. Ale mam nadzieję, że też pojawią się utwory, których nigdy w zwrotkach nie było. I wydaje mi się, że ten kolejny właśnie do tych należy.
0: Co to będzie? Szybciutko mów i zaraz gramy.
1: To wracam znowu do trójkowych historii. Myślę, że to jest utwór, który mogą kojarzyć ci...
0: Ja pytam, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, naprawdę zupełnie szczerze, bo być może jak usłyszę nutki i zwrot,

0: piosenki i refreny, to będę wiedziała, co wybrałeś.
1: Dobrze.
0: Ale to mi się kompletnie z niczym nie kojarzy, nie tylko z trójką, nie.
1: I pewnie nie jesteś tu odosobniona. To był rok 2000 i ta piosenka pojawiała się często na antenie trójki w audycjach autorskich.
0: Okej, to wiele tłumaczy.
1: A ja byłem wtedy zagorzałym słuchaczem części z tych audycji i mam taką historię, że

0: Więc mam ten egzemplarz do dziś i ta piosenka...
1: Ale pamiętasz szczegóły tego konkursu? Kto siedział przy mikrofonie?
0: Pamiętam. Był to też jeden z moich absolutnie ulubionych wówczas redaktorów, Paweł Jóźwicki. I była to, wydaje mi się, że była ta audycja Trzymaj z nami. Tak to kiedyś na antenie Trójki wyglądało. I pytanie było, wydaje mi się, o nazwisko artysty, który ten projekt tworzy, a który wcześniej grał w nieco bardziej znanym, choć wciąż alternatywnym zespole The Beta Band. Chodzi o projekt King, Biscuit Time i nagranie I Walk the Earth.

0: Więc musieliśmy trochę jej w tym dopomóc.
1: Tym bardziej, że chcemy dać słuchaczom absolutnie wszystko, co dla nich wybrałeś, bo mnóstwo znakomitych tytułów. Otwieramy teraz trójkę ofowo-festiwalową. To tak. Już za tydzień. Mów więcej.
0: Od 7 do 9 sierpnia, jak zwykle w Katowicach. W tym roku to jest 20-lecie OFF Festiwalu, więc jak zawsze wyjątkowa edycja, ale w tym roku wyjątkowa podwójnie. I oczywiście my tam trójkowo również będziemy, bo jesteśmy z OFF Festiwalem bardzo mocno związani. Więc wybrałem takie dla mnie off-festiwalowe momenty. W przyszłym tygodniu zresztą rezydencja, którą będę miał przyjemność poprowadzić, będzie rezydencją na żywo z Katowic, z terenu off-festiwalu, więc już teraz serdecznie zapraszam. Natomiast wracając do off-festiwalu, to tych momentów oczywiście pewnie mogłoby być znowuż 30 albo i 130, ale postawiłem na trzy, które dla mnie szczególnie osobiście chyba były ważne. No i pierwszy z nich to jest rok 2013 i po raz pierwszy na scenie oficjalnie, no festiwalu, co dla niektórych wówczas było szokiem, Zbigniew Wodecki i grupa Mitch & Mitch w repertuarze z słynnej dziś, a wtedy zupełnie zapomnianej debiutanckiej płyty pana Zbigniewa. Ja przyznam, że dla mnie to był też wyjątkowy moment, na który ja już czekałem, bo ja tę płytę akurat znałem już od wówczas od paru lat. Ona była takim trochę świętym gralem, więc trochę wiedziałem, co się święci, no ale tego, co się wówczas wydarzyło, chyba nikt nie był w stanie do końca przewidzieć. To będzie, wydaje mi się, że moja ulubiona piosenka z tego materiału. Dziś wybrałem ją w wersji oryginalnej, tej z roku 76. Posłuchaj mnie spokojnie.

0: Plaża, morze, słońce, tak można się bujać. King Biscuit Time i piosenka nosi tytuł I Walk the Earth.
1: Tak jest, taka piosenka, która trochę nigdy się nie kończy.

0: Zbigniew Wodecki, posłuchaj mnie spokojnie. Odszedł 9 lat temu, zdecydowanie brakuje nam tego głosu.
1: Bardzo, bardzo brakuje i też z drugiej strony, pewnie z tej perspektywy super, że te ostatnie lata były takim bardzo spektakularnym powrotem do trochę innej działalności artystycznej i spektakularnym sukcesem pana Zbigniewa i powrotem do takiego, myślę, postrzegania jego osoby nie tylko jako wspaniałej gwiazdy estrady, ale również fantastycznego kompozytora, co mogliśmy podziwiać w tym utworze. Bo posłuchaj mnie spokojnie, nie tylko pan Zbigniew zaśpiewał, ale również skomponował, więc tutaj był takim troszkę polskim Bertem Bakarakiem. Tak myślę, że można było ten utwór usłyszeć. Ja przynajmniej tak mam.
0: To co teraz? Kolejnego?
1: Teraz będzie najbardziej chyba festiwalowy z festiwalowych wyborów, bo zaśpiewa nam sam Artur Rojek, czyli pomysłodawca i dyrektor artystyczny, który regularnie też odwiedza nasze studio i od pewnego czasu
0: to prawda, z reguły jak kończyłam wydawanie popołudniowego Zapraszamy do Trójki, tak, czyli dobiegała 19 i mijaliśmy się tutaj w studiu, to na korytarzu czekał już bardzo zajęty, odbierający telefony Artur Rojek, który przychodził do ciebie opowiadać o tym, jak szykuje tegoroczną edycję i proszę, doczekaliśmy się to już za kilka dni.
1: Tak, to jest zawsze taki moment, do którego odliczamy dni i miesiące i tygodnie przez cały rok i wspaniale, że Artur właśnie te informacje przynosi na naszą antenę, ale był taki moment, a raczej dwa momenty w historii festiwalu, kiedy Artur Rojek specjalnie dla tej imprezy reaktywował swój taki bardzo kultowy, wspaniały pod względem artystycznym projekt Len Valentino, który współtworzył ze swoim kolegą ze Śląska Mietalem Walusiem i muzykami grupy Ścianka. Leny Valentino to jest projekt, który nagrał tylko jedną płytę w 2001 roku. Płytę Uwaga, jedzie tramwaj, ale dwukrotnie reaktywował się na pierwszy off-festiwal i później na pierwszy off-festiwal w Katowicach w 2010 roku. I to były dwa z najlepszych koncertów, jakie ja zobaczyłem na off-festiwalu, będąc na tej imprezie wielokrotnie. Więc nie mogło dzisiaj tego wspomnienia zabraknąć. To będzie Leny Valentino i Chłopiec z Plasteliny.

0: Leny Valentino, chłopiec z plasteliny. Kuba, nie wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz, że wybrałeś głównie męskie głosy.
1: Na razie tak, ale nie uprzedzając faktów, w drugiej godzinie na pewno postaram się dać temu jakiś kontrargument.
0: Coś w tym jest, bo ja tydzień temu wybrałam większość kobiet. Chyba się jakoś gdzieś tam instynktownie, podskórnie po prostu identyfikujemy z tymi śpiewającymi reprezentantami naszych płci. Co ty o tym sądzisz jako ekspert od muzyki?
1: Nie chciałbym tutaj podpisywać się pod tą tezą, bo zdarzają mi się też takie audycje, w których nagle orientuję się, że 3/4 playlisty stanowią śpiewające panie i pewnie dzisiaj moglibyśmy znaleźć też miejsce i na przykład i dla Kate Bush, która niestety się nie pojawi, i jeszcze dla paru innych wspaniałych artystek. No ale faktycznie, pierwsza godzina to głosy męskie i teraz będzie znowu głos zespół, który jest z mężczyzn prawie w całości złożony. I to będzie trzeci akcent Off Festiwalowy, rok 2008. Przyznam, że to chyba taki koncert, dla którego najwięcej w moim życiu musiałem poświęcić, bo byłem bardzo wtedy chorym człowiekiem, ale mimo wszystko wybrałem się na ten występ i obejrzałem go spod sceny z 40-stopniową gorączką, ale było warto. To grupa Sea Power i wówczas British Sea Power, dziś Sea Power, Waving

0: Tu Trójka, audycja Rezydencja, w której rządzi dzisiaj Kuba Ambrożewski, to on wybiera te wszystkie piękne, takie właśnie, wiesz, słoneczne, sierpniowe, niedzielne piosenki. To, co otworzyło naszą audycję, to były twoje trójkowe skojarzenia. A gdybym ja miała mieć trójkowe skojarzenia, to byłby ten kawałek, który wybrałeś jako następny, który za chwilę usłyszymy.
1: Ojej, to...
0: Ten wykonawca może.
1: Ten wykonawca. To też jest zespół, który ja poznałem dzięki Trójce. Tutaj troszeczkę taki most pomiędzy wątkiem off-festiwalowym, a kolejną Trójką, której chyba nam się nie uda w całości zagrać, ale spróbujemy zacząć. Bo kompozytor tego utworu i człowiek, który tak przepięknie zagra za chwilę na gitarze, czyli Johnny Marr, będzie w tym roku występował na off-festiwalu solo, ale będzie grał również utwory grupy The Smiths, no więc oni teraz. Heaven knows I'm miserable now.

0: The Smiths, ulubiona, jedna z ulubionych grup Grzegorza Miecugowa, który wiele lat spędził tu w Trójce i 26 sierpnia minie kolejna, 9 już rocznica, kiedy go zabrakło tutaj z nami, więc tak jak mówię, bardzo silne trójkowe skojarzenie dla mnie też.
1: Jeden z moich również ukochanych zespołów. To miała być trójka muzyki z lat 80. Wyjdzie nam dwójka, ale zdążymy jeszcze zagrać jeden utwór, który wybrałem według tego klucza. To będzie grupa The Style Council, a więc Paul Weller i utwór My Ever Changing Moods.
0: A my wracamy po 15:00 za chwilę, natomiast serwis trójki. Kuba Ambrożewski, Agnieszka Laskowska. Słyszymy się za chwilę. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo. Ja idę, spotykamy się, a Państwo opowiadają.
2: Robimy ogniska.
3: Już jestem ogrywany.

0: tutaj.
1: Tu sąsiad osypki wyrabia.
2: No coś pięknego.
3: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są Państwa opowieści.
4: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
5: Relacje od 3 do 10 sierpnia w Zapraszamy do Trójki rano i po południu oraz w audycjach weekendowych.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
6: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie skutków wypadku we Wrocławiu. Bus zderzył się tam z tramwajem. Do 72 wzrosła liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między hiszpańską Ceutą a Marokiem. W Poznaniu trwa bamberskie święto.
17: Około 10% poznaniaków jest pochodzenia bamberskiego.
6: We Wrocławiu trwa usuwanie skutków wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu Brucknera i Toruńskiej. Bus zderzył się z tramwajem linii numer 8. Na miejscu pracują służby, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
18: W wyniku tego zdarzenia 4 osoby są poszkodowane. Kobieta z dzieckiem z tramwaju, kierujący oraz pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
6: Ruch drogowy został częściowo przywrócony, autobusy wracają na stałe trasy. Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą a hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej a Marokiem wzrosła do 72. Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy nielegalnych migrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy zamieszkałej przez 83 tysiące osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że zdecydowana większość migrantów wróciła do Maroka. W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Po wybuchu kryzysu niektóre kraje sugerowały zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen. Coraz więcej nielegalnych migrantów zatrzymują służby estońskie. Władze zapowiadają zaostrzenie działań i wsparcie ze strony Finlandii.
19: Minister spraw wewnętrznych Estonii, Igor Taro, cytowany przez portal ERR, powiedział, że fińscy funkcjonariusze będą pomagać w estońskich portach oraz na lotniskach. Od początku roku Estończycy zatrzymali ponad 120 osób, które nielegalnie przedostały się do kraju. Aż 80 migrantów ujęto w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Obserwujemy ogólny trend polegający na wzroście presji związanej z nielegalną migracją do Estonii, mówi Indrek Aru z Biura Policji i Straży Granicznej. Widzimy też, że celem tych osób nie jest pozostanie w Estonii, lecz przedostanie się przez jej terytorium. terytorium do innych państw. W czwartek w jednej z dzielnic Tallina zatrzymano grupę cudzoziemców przebywających w wynajętym mieszkaniu. Według dotychczasowych ustaleń

0: Pochodzą oni z Etiopii i Somalii. Na teren Unii Europejskiej dostali się prawdopodobnie przez granicę łotewsko-białoruską. Szef estońskiego MSW poinformował, że zatrzymani będą odsyłani z powrotem na Łotwę. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Unikalny w tej części Europy tunel aerodynamiczny w Warszawskim Instytucie Lotnictwa przeszedł gruntowną modernizację. Wymieniono niemal wszystkie jego elementy. Prędkość generowanego powietrza w tunelu sięga prawie 100 metrów na sekundę, co odpowiada sile tornada, mówi dr Przemysław Drężek.
2: Oczywiście naszym podstawowym sektorem jest lotnictwo załogowe i bezzałogowe, również technologie kosmiczne, a także przemysł obronny. Natomiast z uwagi na unikatowość tej infrastruktury wspieramy też inne gałęzie gospodarki, jak energetyka, budownictwo, inżynieria lądowa, sport czy motoryzacja.
1: A w przeszłości w tunelu trenowali skoczkowie narciarscy, dodaje dr Wit Stryniewicz.
3: Oni latali przy 100 km na godzinę. Przy 100 km na godzinę człowiek jest unoszony, tak? Czyli on sobie po prostu był unoszony przez tunel i jakby lewitował, po prostu tunel obserwował i dawał wskazówki, jak powinien poprawiać swoją pozycję.
1: Modernizacja obiektu była możliwa dzięki środkom z KPO i kosztowała przeszło 100 milionów złotych. Święto Bamberskie jest kulminacją trwającego od kilku dni Festiwalu Tradycji Poznańskich. Sprzed Muzeum Bambrów Poznańskich o 14 ruszył barwny korowód. Bambrzy to potomkowie niemieckich osadników, którzy w XVIII wieku przybyli do Poznania. Osadnicy wnieśli wiele do rozwoju ekonomicznego tej części Wielkopolski i do samej kultury. Kulturę bamberską od dekad przybliża Aleksander Kubela.
4: Szacuje się, że około 10% poznaniaków, którzy tu na dłużej mieszkają od paru pokoleń, jest pochodzenia bamberskiego. Często już zanikły nazwiska, bo jak taki bamber miał z 12 dzieciaków, nie, no to połowę było córek, ale nie każda mogła znaleźć Kajzera, Hopla, Leitgebra i wychodziła za Konkolskiego, za Szkudlarka.
1: Tradycje bamberskie są żywe do dziś. Wiele rodzin ma swoje korzenie właśnie w czasach osadnictwa niemieckiego, a wielkie świętowanie odbywa się każdego roku w sierpniu.
5: Klimat.
1: Ponad 55% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie skorzystać z nadmiaru energii z OZE. W lasach w południowej i zachodniej części Wielkopolski występuje duże zagrożenie pożarowe. W centralnej, południowej i zachodniej części kraju jest ono średnie lub małe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
7: Dzień dobry, zaczynamy oczywiście od siatkówki. Nasza męska reprezentacja gra właśnie teraz z Amerykanami w finale Ligi Światowej. Ekipa Nikoli Grbicia broni w Chinach tytułu i na tę chwilę na tablicy wyników remis 1-1 w setach. Pierwszy do 21 dla biało-czerwonych, drugi do 23 dla rywali. A w tym momencie w secie trzecim mamy remis po 25, zatem bardzo zacięta walka na przewagi. Co w piłkarskiej PKO Ekstraklasie? Legia w Warszawie od kilkunastu minut gra z Zagłębiem Lubin i od czwartej minuty po golu Filipa Kocaby przegrywa 0-1. Przed nami mecze Beniaminka Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa od 17.30 i GKS-u Katowice z Radomiakiem. Tu pierwszy gwizdek sędziego o 20.15. Ten serwis nadawany jest z Krakowa z mety triatlonu Ironman 70.3, więc nie możemy pominąć informacji, że mamy polskiego zwycięzcę tej międzynarodowej silnie obsadzonej imprezy. Tak jak przed rokiem pierwsze linie mety na krakowskim rynku minął Kacper Stępniak trasę połowy Ironmana, czyli 1900 metrów płynąc, 90 km jadąc rowerem i 21 km biegnąc, pokonał w czasie 3 godziny 36 minut i 37 sekund. Wielkie brawa dla człowieka z żelaza z Bydgoszczy. A w Gdyni w spektakularnym anturażu na pokładzie niszczyciela ORP Błyskawica dziś odbędzie się prezentacja ekip Tour de Pologne. Kolarze jutro przyjadą pierwszy etap wyścigu z Gdyni do Koszalina. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Razem poprowadzimy dziś trzecią stronę medalu. On z Gdyni, ja z Krakowa. Naszymi gośćmi będą w Krakowie świeżo upieczona triatlonowa mistrzyni Europy w sprincie Roxana Słupek, świeżo upieczony zwycięzca Ironman 70.3 w Krakowie Kacper Stępniak oraz prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Goście w Gdyni niech pozostaną niespodzianką. Do usłyszenia po 17.
1: W nocy w centrum i na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 15 stopni na północy do 20 na południu. A jutro słonecznie, ale możliwe też lokalne deszcze i burze. Znowu gorąco od 27 stopni na północy, około 34 w centrum do 37 na południowym.

0: Wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już dziś przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
3: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
2: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy dziś, kilka minut po 19:00. Tomasz Żonda.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 9:59.
4: Rezydencja.
10: A w rezydencji dzisiaj rządzi Kuba Ambrożewski. To on wybrał wszystkie piosenki. Ja nazywam się Agnieszka Laskowska. A za konsoletą Katarzynę Fiszt-Wojtkowską zmieniła Olga Szućko. Zostaną Państwo z nami, mamy nadzieję, do godziny 16 i dłużej, bo w Trójce zawsze dzieją się dobre rzeczy. Kuba, otwieramy drugą godzinę Twoich osobistych, wybranych, najlepszych, ulubionych, ukochanych piosenek, chociaż wiem, że to tylko jakiś promil tego, co jest, chciałbyś jest zaprezentować.
11: Jest to tylko liźnięcie tematu. Dzień dobry Państwu raz jeszcze i rozpoczynamy tak jak w pierwszej godzinie. Takim utworem, tak zwanym starterem, więc niech on teraz wybrzmi.

0: Ale fajny kawałek, ręka do góry, kto podkręcił głośniej. Kuba, co to było?
1: To był zespół The 1975. Tak jak pierwszą godzinę rozpoczęliśmy od Beatlesów, mówiłem, że Beatlesi to taki zespół, od którego wszystko się zaczyna. To w przypadku tej grupy to chyba mój ostatni ulubiony zespół, to znaczy ostatni, gdybym myślał o, powiedzmy, ostatniej dekadzie w muzyce i o tym, co robiło na mnie największe wrażenie, to kolejne płyty zespołu The 1975. Niezwykle eklektyczne, niezwykle poszukujące, szalone. Często też być może momentami nie do końca udane, ale przez to fascynujące. Taki zlepek bardzo, bardzo różnych inspiracji. A tutaj w tej takiej swojej singlowej odsłonie It's Not Living If It's Not With You.
0: Trochę się kojarzy z takim smutasem, bardzo podobny tytuł I Can't Live. I Can't Live If Living Is Without You. O, tak to było.
1: I
0: to
1: Harry jest Nilsson, tak.
0: Tak, taki klasyczny smutas już na koniec imprezy, ale zawsze wyciskający łzy. Jak już się dziewczyna i chłopak na tej prywatce zdążyli zakochać, to ta piosenka była jak znalazł.
1: No tak. Ja mam taką teorię, że wiele bardzo, nie powiem wszystkie, ale wiele bardzo piosenek, do których mamy stosunek emocjonalny, wynika to z tego, że one są o tych rzeczach, za którymi najbardziej tęsknimy, czyli za pierwszym zakochaniem się albo za byciem młodym. I o tym jest utwór, który rozpocznie kolejną naszą trójkę, a to będzie trójka, która jest w językach innych niż angielski i również polski. I to będzie akurat utwór w języku hiszpańskim, kultowego dla Hiszpanów zespołu, bardzo ważnego dla tamtejszej muzyki, zespołu Mecano. On nosi tytuł Hoy no me puedo levantar i to w wolnym tłumaczeniu zdaje się oznacza dzisiaj nie mogę wstać z łóżka.
0: Ale ty wstałeś i więc... super, jesteś z nami, Kuba Ambrożewski.
1: Ale ja już nie mam 19 lat, tak jak oni, kiedy nagrywali ten utwór i właśnie byli młodzi, więc możemy teraz się poczuć jak taki nastolatek po nieprzespanej nocy.

0: Oj, no me puedo levantar. Hiszpańska wersja piosenki Bruno Mars, a The Lazy Song.
1: Coś takiego. No, wydaje mi się, że coś, z czym każdy może się w pewnym wieku do pewnego stopnia utożsamiać.
0: Słuchaj, ale skąd te hiszpańskie historie opowiadaj?
1: Miałem taki okres w swojej fascynacji muzyką, że bardzo mocno interesowałem się tym, co powstało poza światem anglosaskim, a zwłaszcza właśnie w krajach południowej Europy czy Ameryki Południowej. I szczególnie Hiszpania i Portugalia. To były takie dwa kierunki, które mnie zafascynowały, a konkretnie muzyka, która powstawała tam w latach 80. Tutaj mieliśmy przedstawicieli flagowych nurtu, który nosił nazwę La Movida Madrilenia. Akurat ta muzyczna część tego nurtu to właśnie było Mecano na przykład, ale w przypadku filmu był to na przykład Pedro Almodóvar i to była taki bardzo świeży nurt w hiszpańskiej kulturze, który zaowocował również wieloma świetnymi płytami.
0: Czy postanowiłeś też nauczyć się mówić po hiszpańsku?
1: Nie, tej próby nigdy nie podjąłem i przyznam, że wymawiam tytuły ze słuchu i wiem, co one oznaczają, ale po hiszpańsku potrafię zamówić kawę w barze, kiedy tam jestem, a bardzo lubię tam być, przyznaję.
0: No, czyli ta Hiszpania w duszy ci gra, nie trzeba znać hiszpańskiego, żeby wiedzieć, co oznacza tytuł kolejnej twojej piosenki.
1: Tak, i to będzie z kolei właśnie ta portugalska odsłona, bo Portugalia też jest miejscem, które szczególnie lubię i lubię tam wracać. Lubię wracać tam, gdzie byłem, lubię wracać do Lizbony, a to zespół właśnie z Lizbony, też z tego okresu, z lat 80., zespół nagrywający bardzo słoneczną, taneczną muzykę, która jednocześnie miała takie mocne polityczne zacięcie i była pod wieloma względami bezkompromisowa, co jest niezwykle ciekawą fuzją. To jest ich największy przebój z tamtego okresu. Nosi prosty tytuł Amor, państwo sobie mogą przetłumaczyć, a grupa nazywała się, bo już nie istnieje od dawna, Irois Tumar.

0: Kuba, tak dobrze ci wyszedł ten portugalski akcent, że nie będę cię wyręczać. Powiedz jeszcze raz.
1: Irois do Mar. To są w ogóle, z tego co pamiętam, pierwsze słowa hymnu portugalskiego. To był zespół, który nawiązywał właśnie też również do tych narodowych symboli portugalskich, chociaż tworzył muzykę bardzo w swoim czasie nowoczesną. To były lata 80. Amor to ich największy przebój.
0: Wybrałeś muzykę zupełnie inną od tej, którą ja wybrałam tydzień temu, ale powiem ci, że między innymi właśnie tych bohaterów morza, bo tak chyba trzeba przetłumaczyć ich nazwę, dopisuję do grona swoich ulubieńców. Myślę, że nasi słuchacze też. To biegnijmy dalej, co tam ci w duszy zagrało.
1: Muszę teraz się wytłumaczyć, bo mieliśmy grać trójkami, a ja teraz ruchem konika szachowego przeskoczę do kolejnej trójki, pomijając trzeci utwór w tym poprzednim zestawieniu. A kolejna trójka jest powiązana również kluczem w pewnym sensie geograficznym, bo będziemy na antypodach. Ja staram się dawać wyraz mojej miłości do muzyki z Australii, Nowej Zelandii w zwrotkach i refrenach.
0: Nie się kojarzą tylko Kylie Minogue i Jason Donovan.
1: Dzisiaj akurat ci państwo mają wolne.
0: Jeszcze, prawda?
1: Tak, In Excess oczywiście, AC/DC. A dzisiaj będziemy zgłębiać

jeszcze inne rejony. Najpierw Nowa Zelandia. I to też tak bardziej z takich, myślę, fantazji podróżniczych, bo to się na razie nie spełniło. Może kiedyś się spełni, ale sięgniemy po zespół, który dla Nowej Zelandii, dla muzyki nowozelandzkiej wydaje mi się, że jest czymś takim, czym dla na przykład brytyjskiej muzyki mogli być Beatlesi. Czyli

0: Później
1: muzyka
0: założy
1: piosenkowa.
0: Grupę.
1: Proszę sobie zapamiętać ten gatunek.
0: Chodzi mi o muzykę tworzoną jednak według
1: Kuba
0: modelu.
1: Podoba mi się muzyka piosenkowa.
0: Zwrotek i refrenów. Tak, Neil Finn z grupy Crowded House zaczynał swoją karierę w tej grupie i on skomponował ten kolejny niezwykle, myślę, śpiewny, zwłaszcza w refrenie, o czym państwo się za chwilę przekonają, utwór I Got You.

0: Nowozelandzka grupa Split Ends, czyli to, czego dziewczyny bardzo nie lubią. Split Ends, rozdwojone końcówki. Ale muzyka zacna, muszę ci powiedzieć.
1: Tutaj pisownia jest nieco inna, bo to ends jest pisane przez NZ, jak Nowa
0: to
1: Zelandia.
0: To prawda, ale skojarzenie jest absolutnie jednoznaczne.
1: Tak, I got you, to za nami.
0: Tak, I got you too. Kuba Ambrożewski dzisiaj w rezydencji w Trójce wybiera swoje piosenki. Zabrałeś nas daleko, daleko, down under, jakby powiedzieli tubylcy. To co teraz? Kobiecy głos. Yes.
1: Tak, po raz drugi w tej godzinie. Mamy mówiłem, to, że będą wyjątki. Było Mecano, a teraz będzie Stella Donnelly. To jest taka artystka, która zadebiutowała kilka lat temu. Ja zasłuchiwałem się bardzo mocno w jej debiutanckiej płycie, bo to są piosenki proste, ale pokazujące jej taką niezwykłą charyzmę, inteligencję i humor. Humor jest bardzo ważny w tych utworach. Ja mam wrażenie, że ona równie dobrze mogłaby wystąpić w klubie komediowym jako stand-uperka i byłaby równie zabawna i interesująca. A ta muzyka ma też bardzo dla mnie australijskie brzmienie, bo mówi się czasem o tej Australii.

0: Stella Donnelly, dziewczyna z Australii. Ależ ty wybierasz tę muzykę dzisiaj, powiem ci. Czy ty rozróżniasz dźwięki i muzykę piosenkową, jak to określiłeś, przepięknie, na zimową i letnią, bo ta dzisiaj jest tak letnia, jak tylko może być. W sensie pora lata, nie że letnia, słabo ciepła.
1: Być może to moja intuicja mi podpowiedziała, żeby dzisiaj jednak pójść w tę stronę, a może po prostu to moje naturalne usposobienie. Staram się patrzeć optymistycznie na świat, na rzeczywistość i lubię optymistyczne, pozytywne dźwięki, ale lubię też, kiedy za nimi stoi jakaś głębia emocjonalna i coś one więcej mówią o rzeczywistości niż tylko to, że fajnie jak świeci słońce. I może tak to dlatego dzisiaj brzmi. Wydaje mi się, że te kolejne utwory będą właśnie

takim wyważeniem pomiędzy tymi dwoma stanami. Bo kolejny zespół to jest zespół, który zamyka naszą triadę utworów z Antypodów, z Australii konkretnie. To chyba jeden z najważniejszych w ogóle dla mnie wykonawców, grupa The Go-Betweens. I ten utwór wybrałem też ze względu na jakąś taką osobistą historię z nim, bo miałem okazję ten zespół zobaczyć na rok przed wczesną śmiercią jednego z jego liderów, Granta McLennana, w 2005 roku w Berlinie. I bardzo czekałem na tę piosenkę. Ona nie była grana wtedy na tej trasie, a tego wieczoru z jakiegoś powodu zespół zagrał ją na sam finał tego koncertu. I to wspomnienie, które ze mną bardzo... bardzo mocno zostało. No i mówiłem o tym australijskim, słonecznym gitarowym brzmieniu. To zespół The Go-Betweens jest tego absolutnym pionierem i byli mistrzami tego brzmienia. Więc może posłuchajmy. Love Goes On.

0: To jest Trójka, to jest Rezydencja. Ja nazywam się Agnieszka Laskowska, ale muzykę wybiera i rządzi dzisiaj w tej audycji Kuba Ambrożewski. Było o miłości, o tym, że ona trwa bez względu na wszystko.
1: Tak.
0: Twoja miłość do radia trwa, ale
1: trwa.
0: Słuchaj, gdybyś miał nie pracować w radiu, to co byś robił?
1: Trudno mi sobie dzisiaj już na tym etapie wyobrazić życie bez chociażby elementu radiowego, więc robię też w życiu trochę innych rzeczy. Może to nie jest dzisiaj najlepsze miejsce, żeby o nich opowiadać. Lubię różnorodność, ale

0: po pewnym okresie rozstania z radiem, na pewnym etapie życia poczułem, że to jest coś, czego mi brakuje, więc cieszę się, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem i że dzisiaj wprawdzie z drugiej strony, ale mogę znów w radiu się pojawić i opowiadać o muzyce, bo to jest coś, co na pewno stanowi ważną część mojego życia.
1: A czy ty jesteś takim człowiekiem, który nawet jak wychodzi z pracy, bo ja przyznam, że ja jestem, jak wychodzi z pracy, to myśli o tej pracy, czy na przykład jak słuchasz muzyki i słyszysz coś nowego, coś, co cię zachwyci, to od razu układasz to sobie w głowie, kiedy to zagrasz, co będzie przed, co będzie po, co opowiesz, czy tylko na przykład jesteś w stanie chłonąć muzykę i w ogóle nie wkładać jej w swoje zawodowe zobowiązania?
0: Nie, myślę, że to jest... Po pierwsze, nie myślę o tym jako o pracy. Jest to spełnienie jakichś moich pasji.
1: Szczęśliwy człowiek.
0: Pasji, więc... Ale tak, no muzyka jest pewnym strumieniem, który nas otacza i mnie również, więc bardzo często w nieoczekiwanych momentach ta inspiracja przychodzi i jakaś myśl. Staram się tego nigdy nie odcinać. Wydaje mi się to bardzo trudne.
1: To zdradź jeszcze trochę swojej zawodowej kuchni. Jak masz do ułożenia piosenki w audycji, to co jest pierwszą myślą? Czy na przykład jakiś jeden kawałek i wokół niego potem budujesz historię? Czy jakieś twoje na przykład doświadczenia życiowe i do tego szukasz piosenek?
0: Bardzo często to jest, punktem wyjścia jest jakiś jeden utwór, który akurat mnie zainspirował i wydaje mi się, że przez lata zyskałem taką biegłość w tym, żeby od tego utworu tę opowieść jakoś zbudować, czasem docierając w zupełnie inne miejsce, ale jednak płynąc przez tę muzykę, więc zazwyczaj to jest inspiracja stricte muzyczna, niekoniecznie odzwierciedlająca mój nastrój czy mój dany moment w życiu. Ale staram się z drugiej strony też trzymać rękę na pulsie tego, co się w muzyce dzieje lub tego, co się działo na przykład x lat temu w danym momencie roku, dekady. Bywa to bardzo, bardzo nieoczekiwane i nieprzewidywalne.
1: Powiedziałam ci, że niewielu artystów znam z twojej listy. Cieszę się, że będę po naszym spotkaniu antenowym znała ich znacznie więcej. Kto to będzie teraz? I o czym będzie ta piosenka?
0: Wchodzimy w ostatnią trójkę. To jest trójka moich bohaterów muzycznych, zdecydowanych, takich bardzo ważnych dla mnie. Przed chwilą słuchaliśmy utworu o miłości. Ten utwór też będzie o miłości. On będzie o miłości do muzyki. I chyba to będzie najbardziej rock'n'rollowy, punkowy wręcz może kawałek w całym zestawie. Aczkolwiek z bardzo lirycznym, jak powiedziałem, tekstem. Grupa The Replacements i Alex Chilton.

0: I kolejny bardzo przemyślany zestaw Kuby Ambrożewskiego o tej piosence, która za chwilę, wiem, że Rolling Stone napisał, że to jedna z piękniejszych celebracji wieku dojrzewania. 13, czyli trzynastka, 13 lat to taki...
1: No ja nie znam piękniejszej, przyznam szczerze. Trochę mamy link między tymi utworami, bo utwór Alex Chilton za nami i tam Paul Westerberg śpiewa, że nigdy nie wybiera się w podróż bez muzyki grupy Big Star. A zespół Big Star i Alex Chilton, który tę piosenkę napisał i zaśpiewał i zagrał przed nami. Przepiękny, krótki, wzruszający bardzo utwór 13.

0: Przepiękna ballada zespołu Big Star.
1: Tytuł 13
0: lat. Nelly Furtado śpiewała kiedyś, że wszystkie dobre rzeczy kiedyś się kończą. No i z naszą audycją też tak jest. Dziękuję ci, Kuba, bardzo za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony. Wrapped in Grey i XTC jeszcze ode mnie na koniec.
0: Kuba Ambrożewski w rezydencji, Agnieszka Laskowska, Olga Szućko. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zupełnie zwyczajny człowiek, o którym tradycja wolała dyskretnie zapomnieć.
2: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
1: Marek Węcowski, Homer na nasze czasy. Urodził się zaraz po wojnie trojańskiej albo wiele pokoleń później. Na pewno gdzieś w Jonii lub w Eolii, w Smyrnie, a może w Kyme, na Chios albo we wszystkich tych miejscach po trochu.
2: Piotr Mos i Maciej Rychły, muzyka. Barbara Marcinik, polecam, od poniedziałku, około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej.

0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Katastrofa w pobliżu Aten. Zdarzyły się dwa śmigłowce gaśnicze. Rośnie bilans zamachu w Moskwie. Wśród ofiar mógł być rosyjski generał. Wraca fala upałów, temperatura sięgnie 37 stopni. Dwa śmigłowce gaśnicze zderzyły się w Grecji. Do wypadku doszło kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Aten. Na razie nie ma informacji o rannych czy ewentualnych ofiarach. Na miejscu są ekipy ratunkowe. Zatrzymany został sprawca napadu na młodą kobietę we Wrocławiu. To 18-letni obywatel Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy ulicy Gagarina. Poszkodowana trafiła do szpitala. Radio Wrocław dotarło do szczegółów ataku. Świadek, przed którego drzwiami rozegrała się tragedia, mówi, że tuż po napadzie sprawca po prostu sobie odszedł, a kobieta była jeszcze przytomna mimo wielu ran zadanych nożem.
10: Jeszcze z nią rozmawiałem, co, jak, czy go zna, czy co, to tylko dostałem informację od niej, jeszcze na początku, jak już ją zaczęliśmy uciskać to wszystko, żeby ona jakoś tam dawała sobie radę, to mówiła, że zapytał ją w autobusie o jakąś drogę. Na kamerach właśnie też widzieliśmy, bo ona wyszła pierwsza, ona za nią, jeszcze drzwi się nie zamknęły i już wyciągał nóż.
9: Poszkodowana to 30-letnia Polka. Policja wstępnie zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści, napisał na X-ie. Do 5 wzrosła liczba ofiar wczorajszego zamachu w Moskwie. Według ukraińskich mediów mógł w nim zginąć m.in. dowódca wojsk prowadzących masakrę w Buczy, Aleksander Czajko. 6 rannych w zamachu osób jest w ciężkim stanie. Mer Moskwy Siergiej Sobianin nazwał w mediach społecznościowych atak brutalnym zamachem terrorystycznym. Do ataku doszło w jednej z moskiewskich restauracji. Ukraińskie media i część rosyjskich podają, że w trakcie ataku trwało przyjęcie urodzinowe właśnie generała Czajki. Ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. Jak wyglądało życie codzienne ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego? Mogli się o tym przekonać uczestnicy gry miejskiej Labirynt 44, miasto niezwyczajne. W ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu powstania w zabytkowej hali B miejskich zakładów autobusowych jeszcze do 20 trwa odsłona plenerowej gry, w której biorą udział pasjonaci historii i rodziny z dziećmi.
11: Świetnie się bawimy, uczymy się również. Braliśmy udział też w etapie miejskim, więc przez 3 weekendy zwiedzaliśmy miejsca związane z Powstaniem Warszawskim.
12: Co wam się tutaj najbardziej podoba?
13: Wojsko.
14: Ja lubię bardzo zgadywać wszystkie zagadki i w ogóle.
13: No i szukać naklejek.
15: Pokazać po prostu historię Polski, żeby dzieci jak najbardziej zrozumiały w taki przystępny sposób dla dzieci. Żeby ich zaciekawić i żeby to zostało im na zawsze już. Jesteśmy pierwszy raz i nie możemy się odnaleźć, ale jest bardzo ciekawie i widzę po nich, że im się podoba.
16: Pokój konspiratorów, gdzie trzeba rozszyfrować bardzo trudne szyfry, albo tutaj chociażby mamy pokój powstańczej rozrywki,

0: gdzie na sam koniec każdej tury zapraszamy na koncert muzyki powstańczej.
1: Scenariusz wydarzenia oparty jest na autentycznych wspomnieniach powstańców zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej. Synoptycy zapowiadają powrót upałów. Przemysław Makarewicz z IMGW mówi, że jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.
2: Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
1: Upały mają utrzymać się do piątku. Przedpremierowe pokazy filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami. W Kazimierzu Dolnym trwa jubileuszowa 20. odsłona Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.
3: Jedną z bohaterek festiwalu jest Anna Dymna. Aktorka otworzyła cykl jej poświęcony pod tytułem I Bóg stworzył aktorkę.
4: 58 lat uprawiam mój zawód. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie.
3: Widzowie w Kazimierzu Dolnym mogą też zobaczyć retrospektywę twórczości Jana Komasy. 44-letni reżyser i scenarzysta przyznaje, że początkowo był zaskoczony propozycją dyrektorki festiwalu Grażyny Torobickiej.
5: Powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać.
3: Tegoroczny festiwal cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Jego wielbiciele przyjeżdżają tu od lat, niektórzy z bardzo daleka.
6: Jestem chyba 10 raz. Jestem ze Szczecina, jechałyśmy w 9 godzin. Przede wszystkim atmosfera.
3: Festiwal potrwa do 9 sierpnia. Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: I jeszcze informacja sportowa z ostatniej chwili. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jutro słonecznie, ale możliwy też lokalny deszcz i burze. Od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Autopromocja.
10: Operację Lajkonik Morski czas wcielić w życie.
11: Halo, tu krakowski rynek.
12: Halo, halo, tu ORP Błyskawica.
13: To właśnie z tych dwóch lokalizacji poprowadzimy trzecią stronę medalu. Będzie oczywiście o spektakularnym triatlonie Ironman 70.3 w Krakowie z metą przy Sukiennicach.
10: I o 83. wyścigu kolarskim Tour de Pologne, który ruszy właśnie z Gdyni.
13: A także o wielu innych najbardziej aktualnych tematach sportowych.
10: Zapraszamy dziś między 17 a 19.
13: Krzysztof Łoniewski
10: i Dariusz Urbanowicz.
9: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
15: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
16: oraz wspierają układ nerwowy,
15: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
16: Bezglutenowy
15: i bez laktozy.
16: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
15: To wszystko takie ważne.
16: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
18: Halo, halo, czy nas słyszycie?
17: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
19: Abemus Papam.
17: Plebiscyt polskieradio.pl.
20: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
21: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
20: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
20: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
22: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia.

0: sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Na zegarze 16:09. Dzień dobry.
6: Studio B.
5: Basia Małecka przy mikrofonie, Olga Szućko przy konsolecie i dzisiaj z Państwem w Studiu B jesteśmy do godziny 17:00, w którym nieco inaczej wrzucimy sobie na luz w pierwszej połowie po moim zdaniem wyjątkowo kapryśnym tygodniu, a w drugiej wskoczymy na nieco szybsze obroty, ale tylko nieco. To jest słowo klucz. Więc zacznijmy od wspaniałej piosenki. Na początek o adekwatnym tytule Sunday Afternoon.
7: We're on the highway for digging Sunday afternoon.

0: or digging Sunday afternoon.
1: Piękne, Sunday Afternoon, Blossom Deary. Zasłuchuję się w Blossom, odkąd piszę płytę i tak szukam w niej inspiracji. Niesamowite jest w tych piosenkach to, jeszcze usłyszą państwo drugą, którą przeszykowałam na później, że te piosenki bronią się jako ballady. One wystarczyłoby im po prostu pianino i głos, a działają one tak dobrze, bo Blossom Deary również w roli aranżerki, producentki swoich nagrań dokłada do niej idealną sekcję rytmiczną.

Nilufer Jania w utworze Call It Love, który jest tak hipnotyczny w swojej repetycji, że pójdziemy jeszcze dalej za tym nastrojem. A jeszcze tylko Państwu zdradzę, bo czytałam wywiad z Nilufer, jak napisała ten utwór, który jest w takim zapętleniu, w jakiejś takiej mantrze. I mówi, że nawiązuje w tym utworze, czy w ogóle we wszystkich piosenkach na swojej płycie My Method Actor, do metody aktorskiej, która po prostu polega na tym, że aktor, będąc na scenie, wciąż i wciąż wraca do tego samego wspomnienia, żeby wydobyć z siebie pożądaną emocję, uczucie, żeby być skuteczniejszym w scenie. No to teraz... jeszcze większy oddech. Sophie Birch.

To teraz coś wyznam. Ja nie przepadam za ambientem. To nie jest moja muzyka i słuchacze Studia B dobrze o tym wiedzą. Ale to, co zrobiła Sophie Birch w utworze Azurite, jest po prostu przepiękne. To jest muzyka, która brzmi dla mnie jak taka scena, kiedy się siedzi na trawie, dookoła latają owady, są piękne kwiaty, niebo, świeci słońce i to jest po prostu ta błogość, której potrzebuję z muzyki i której szukam w muzyce. Świeża sprawa, bo kilka dni temu wyszedł album Biwa Bipa Bua Luka, bardzo się bałam, że się pomylę. Album, który powstawał latami, który Sophie stworzyła ze swoim bratem Alfredem i w którym wracają do dzieciństwa, do tej zabawy, szukania w ogóle zabawy w muzyce, w sztuce i własnej ekspresji. Piękne. Więc zostańmy w tym nastroju, z którym

Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na te smyczki, które tak raz po raz pojawiały się w tle tego utworu, zwłaszcza w tej pierwszej części. Przepiękne. Ja czuję, że one zupełnie nadały zupełnie inny klimat tej piosence, ale też to, co jest bliskie Michaelowi Kiwanuce, to także błędy i niedoskonałości i te techniczne błędy, na przykład złe ustawienie mikrofonów, które są oczywiście niepoprawne, niepoprawnie ustawione, ale przekładają się na takie brzmienie, które chwyta za serce. I przecież nie chodzi o to, żeby było idealnie, ważne, żeby działało.

To myślę, że do piosenek, które celebrują niedoskonałości, błędy i to szukanie pomysłów w najbliższym otoczeniu, możemy dołożyć tę piosenkę Earth Star Hany Cohen, której tytuł wziął się po prostu z nazwy grzyba, którego Hana znalazła blisko swojego domu, po tym jak przeprowadziła się do domu w góry. Płyta jest o jej uwielbieniu natury, o tym, co ona jej daje, o tym, jak ona w ogóle sprawia, że po prostu czuje się każdego dnia i jak odczuła zmianę z miasta na wieś i bliżej zieleni. To teraz wrócimy do Blossom Dearie i proszę, żeby się Państwo wsłuchali w to pianino.

Kocham Blossom Dearie jeszcze z jednego powodu. Otóż była pierwszą kobietą, która założyła własną wytwórnię muzyczną, która się nazywała Daffodil Records i całkiem nieźle prosperowała przez wiele lat. A poza tym drugim powodem, za który kocham Blossom Dearie, jest po prostu fakt, że była wybitną pianistką, której granie miało na celu wspieranie jej wokalu, nie zagadywanie go, nie dekorowanie nadmierne, a po prostu eksponowanie melodii i wspieranie piosenki, doskonałych zresztą kompozycji jej autorstwa. Dwie nowości przed nami w klimacie dzisiejszego spotkania pojawiła się z dnia na dzień. Think Twice.

Strong Boy, kto to taki? I utwór Think Twice. Ano Alice Phoebe Lou, która występuje tutaj w swoim alter ego razem z Zivem Jaminem. Alice Phoebe Lou, która dopiero co wróciła z supportu trasy Olivia Dean po Europie. A w kolejnej piosence ta historia się powtarza, bo na czele mamy nie tylko Leona Bridgesa, ale także pod przykryciem wspaniali artyści. Chodzi o Toma McFarlanda, Josha Lloyda Watsona i Lydia Kito, czyli zespół Jungle. Leon stworzył z nimi utwór pod jedynym warunkiem. Miał chcieć do niego tańczyć. No to tańczmy.

Ależ wchodzi do głowy, przysięgam. Słyszałam tę piosenkę chyba trzeci raz w życiu i już znałam cały jej tekst. Leon Bridges zapowiada swój piąty album, który zamierza w całości wydać 25 września tego roku, ale płyta ma nadejść w trzech częściach, w trzech epkach. I właśnie Love is Electric, współautorstwa zespołu Jungle i Leona Bridgesa, właśnie wylądował. No to cóż, tańczmy dalej. Nie mogłoby być niedzielnego spotkania bez Donniego Hathawaya. Love, love, love.

Przyznam się Państwu, że kiedy nie wiem, czego słuchać, nie wiem, jakiego sobie odpalić artystę, bo jestem już tak przytłoczona nowościami, nowymi albumami, singlami, zapowiedziami, całym tym szumem, to Donny Hathaway to jest wybór idealny, do którego wracam bardzo często. Piosenka Love, Love, Love, której słuchaliśmy, pochodzi z jego ostatniego albumu Extension of a Man. I jest to zapowiedź także ostatniej piosenki, którą dzisiaj Państwu zagramy, bo nasze spotkanie dobiega końca. Keep the fire burning.

0: Keep the fire burning, Gwen McRae. To jest nasze życzenie od nas dla Państwa, chcąc zasilić energię energią na nadchodzący tydzień. Ale gdyby potrzebowali się jeszcze Państwo jakoś wspomóc muzyką, to śmiało zostawiam Państwu playlistę na stronie Trójki i w moich mediach społecznościowych Basia Małecka. Natomiast gdyby mieli Państwo ochotę się odezwać pomiędzy spotkaniami, proszę pisać śmiało basia.malecka@polskieradio.pl. A za dzisiaj dziękujemy. Basia Małecka, Olga Szućko. Słyszymy się w Trójce w niedzielę o 16:00. Dobrego popołudnia.
1: Autopromocja.
2: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już dziś przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
3: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
2: Iga Cembrzyńska i Mój intymny świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy dziś, kilka minut po 19:00. Tomasz Żonda.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką syli maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę.

0: O moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia. Minęła 17. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Poszukiwany listem gończym po śmiertelnym wypadku w Suwałkach, zatrzymany na granicy z Niemcami. Kolizja śmigłowców gaśniczych w Grecji. Dwie osoby odnalezione, trwają poszukiwania drugiej załogi. Kryzys energetyczny na Węgrzech, jest apel premiera Modziora o oszczędzanie prądu. W rękach policji jest mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach. 30-latek był od kilku dni poszukiwany listem gończym. Zatrzymano go około 3 nad ranem na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie.
7: Na chwilę obecną zostaną podjęte czynności, aby jak najszybciej go przetransportować do Suwałk. Teraz po przetransportowaniu do prokuratury prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu.
6: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. 30-latek usłyszy zarzuty, za które grozi do 20 lat więzienia. Do wypadku w centrum Suwałk doszło tydzień temu. Na pasach Mikołaj W. miał potrącić 31-letniego pieszego, a potem uciec z miejsca zdarzenia. W nadchodzącym tygodniu decyzja Senatu w sprawie referendum klimatycznego. Z wnioskiem zwrócił się prezydent. Karol Nawrocki chce, by w referendum obywatele opowiedzieli się, czy są za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Żaden z klubów koalicji rządowej, które mają większość w Senacie, nie zamierza poprzeć wniosku prezydenta. Europoseł PSL-u Krzysztof Hepman mówi, że w tym referendum prezydentowi chodzi o coś więcej niż odrzucenie polityki klimatycznej Unii.
8: Referendum to jest czysty populizm. Tak naprawdę to jest referendum o wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo tego tak naprawdę prawa strona i pan prezydent by na końcu tej drogi chcieli. Chce tylnymi drzwiami wprowadzić referendum, które tak naprawdę sprowadza się do głosowania za i przeciw naszej obecności w Unii Europejskiej.
6: Opozycja pomysł prezydenta popiera. Marcin Chorała z klubu Rozwój Plus uważa, że obecna polityka klimatyczna Unii jest niekorzystna dla Polski.
9: Wyższa władza w Polsce należy do narodu polskiego, tak mówi nasza konstytucja, więc nigdy z definicji spytanie się narodu o zdanie w ważnej sprawie nie powinno być z automatu potępiane. Ta sprawa jest szczególnie ważna, ponieważ dawałoby to mocny argument negocjacyjny polskiemu rządowi, że oto koledzy, partnerzy z Unii Europejskiej, musimy dla Polski albo jakiś wyjątek, albo jakieś obejście, albo coś innego, bo zobaczcie, Polacy mówią jednoznacznie, to by mogło tylko nam pomóc.
6: Posiedzenie Senatu rozpocznie się w środę. Po kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych w Grecji odnaleziono dwuosobową załogę jednego z nich. Poszukiwana jest załoga drugiej maszyny. Do wypadku doszło kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Aten. Zderzyły się śmigłowce Bell należące do greckiej straży pożarnej. Każdy z dwuosobową załogą. Grecja od kilku dni walczy z rozległymi pożarami lasów. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie prądu. Wszystko z powodu wyłączenia elektrowni atomowej Pokrzep w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Woda z rzeki jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami krytycznych 5 dni, mówi premier Peter Modger. Proszę, by od jutra jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, a zwłaszcza w przedziale między 18 a 21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy i oczywiście wszystkich moich rodaków, by w miarę możliwości znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej w tych godzinach. Tej nocy wyłączono przedostatni blok elektrowni.

0: atomowej POKSZ. Całkowite zatrzymanie produkcji prądu ma nastąpić jeszcze dziś. Sandomierz walczy o miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rozpoczęcie formalnej procedury zapowiedziała dziś w tym mieście wiceministra kultury. Proces może potrwać kilka lat.
1: Wiceminister kultury Bożena Żelazowska powiedziała, że wniosek może liczyć na jej poparcie. Dodała, że aktualne okoliczności sprzyjają przeprowadzeniu tej procedury. Zaznaczyła jednak, że będzie ona trudna i długotrwała.
2: Jest to bardzo duża praca merytoryczna, praca zespołu ekspertów w Polsce, ale też w komitecie UNESCO. Na następne 5 lat Polska jest w tym komitecie. To dla nas również bardzo ważny czas i chcemy go jak najlepiej wykorzystać dla Polski, dla naszych zabytków, dla naszej historii.
1: Burmistrz Paweł Niedźwiedź powiedział, że jest to ważny dzień dla Sandomierza.
3: Myślę, że ten wniosek i sama idea wpisania Sandomierza na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO da naszemu miastu drugie tchnienie, podniesie niesamowicie jego rangę. To jest piękny dzień.
1: Cała procedura dotycząca wpisania Sandomierza na listę UNESCO może potrwać około 8 lat. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jutro słonecznie, ale możliwe też lokalne deszcze i burze. Gorąco od 27 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
4: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
7: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
4: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
15: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego.

0: połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 17.
2: Trzecia strona medalu.
4: Takie figury geometrycznej w TSM-ie jeszcze nie grali.
5: W końcu to operacja o kryptonimie Lajkonik Morski.
4: No właśnie, z Meta Ironmana na krakowskim rynku. Tutaj jestem ja, czyli Krzysztof Łoniewski.
5: A ja czekam na honorową salwę na ORP Błyskawica na otwarcie 83. Tour de Pologne. Z Gdyni melduje się Dariusz Urbanowicz.
4: Nasi siatkarze wywalczyli Ligę Narodów. Wielka to sprawa, choć to wisiało w powietrzu, bo w finałowym turnieju w Ningbo nie zawsze grali jak z nut, ale prawdziwych mężczyzn poznaj się po tym, jak kończą, jak mówił klasyk.
5: To w Azji, a w Ameryka Południowa oraz część Europy, tutaj nadwiślańska, doczekały się gola Roberta Lewandowskiego, a nawet dwóch. W końcu, bo już myśleliśmy, że Lewy się skończył.
4: Tak jak skończyła się przygoda Lecha Poznań i Górnika Zabrze w piłkarskiej Lidze Mistrzów, szczególnie przeżywają to kibice Kolejorza.
6: Wszyscy są cały czas w mieście bardzo rozbici, rozmawiają o tym meczu. Myślą, że tak naprawdę to był jakiś sen, że Lech odpadł z tych eliminacji Ligi Mistrzów.
4: To nie był sen, to był koszmar, a mówił bloger Radosław Laudański z Poznańskiego Ekspresu.
5: W trzeciej stronie medalu będzie dużo o triatlonie. Na antenie pojawią się świeżo upieczeni. Uwaga, mistrzyni Europy Roxana Słupek i Kacper Stępniak, który po raz drugi z rzędu wygrał Ironmana w Krakowie.
4: Musi być też kolarstwo, bo nagromadzenie wydarzeń jest ogromne. Tour de Pologne, Tour de France kobiet będą jechać równolegle.
5: Tylko żeby nam pary wystarczyło, aby tak dużo pedałować.
4: Za oceanem zajrzymy też w sprawie Jeremiego Sochana, który z Nowego Jorku przeprowadza się do Portland nad Pacyfik.
5: Pod telefonem o numerze tradycyjnym 2 2 7 3 tradycyjnie czeka Ela Różycka. Czekamy na Państwa telefony w każdej sportowej sprawie. A teraz sprawdźmy, co słychać na arenach sportowych.
4: Mówimy to z dumą, że w tym sporcie jesteśmy hegemonem. Nasi siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów po kapitalnym, pełnym zwrotów akcji w finale. Pokonali Amerykanów 3-2. Impreza odbyła się w Ningbo w Chinach.
5: Ningbo słynie z owoców morza, bo to jest port. A u nas w kraju kopali dzisiaj w mieście również portowym. Mamy port praski, port czerniakowski. W Warszawie oczywiście Legia wygrała, co nie było takie oczywiste. Wygrała 3-1 z Zagłębiem Lubin. Od 17.30 spotkanie Beniaminka, Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa. O 20.15 GKS w Katowicach zagra z Radomiakiem Radą. A w Fortunie pierwszej lidze Ruch Chorzów przegrał z Miedzią Legnica 0-2.
4: Wspominaliśmy, że nadajemy audycję z Krakowa i Gdyni pod Wawelem wielki sukces, o którym też już napomknęliśmy Kacpra Stępniaka. On, jak nasi siatkarze, obronił tytuł i ponownie zwyciężył w Ironman 70.3 z czasem 3 godziny 36 minut i 37 sekund.
5: To jest nieprawdopodobne. Może teraz trzeba przypomnieć, o co chodzi w tym Ironmanie, bo najpierw trzeba przepłynąć prawie 2 kilometry, tak. Potem przejechać 90 kilometrów na rowerze, a potem jeszcze przebiec półmaraton. I to w 3,5 godziny to jest nieprawdopodobne. No dobrze, za oceanem pierwsze gole Roberta Lewandowskiego w lidze MLS, od razu 2 i nagroda dla gracza meczu w wygranym 2-1 spotkaniu Chicago Fire z Charlotte FC.
4: Stan Illinois zamienimy na Oregon. Nasz jedynak w koszykarskiej lidze NBA Jeremy Sochan zamienia New York Knicks, gdzie wywalczył mistrzostwo rozgrywek, ale grywał ogony na Portland Trail Blazers. Oby nad Pacyfikiem wyszedł z cienia. Przypominamy, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Muzycznie TSM zaczynamy od pięknego utworu nawiązującego do 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Obaj z Darkiem jesteśmy warszawiakami. Dla nas to bardzo ważna rocznica.

0: Z Agnieszką Cubałą spotykamy się przynajmniej raz w roku, ale zawsze właśnie ze względu na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Od kilku dni na rynku jest jej nowa książka, autorstwa książka pod tytułem Młodzi 44. Dariusz Urbanowicz zapytał autorkę o wątki sportowe tej pozycji.
1: Sportowcy są także bohaterami tej książki. Zresztą ja bym w ogóle chciała powiedzieć, że ta książka powstała dzięki jednemu ze sportowców, bo powstała dzięki panu Juliuszowi Kuleszy, pseudonim Jule, który był ostatnim żyjącym do niedawna. Niestety, no właśnie, już rozpędziłam, bo chciałam powiedzieć, że ostatnim żyjącym, a niestety pan Juliusz w tamtym roku odszedł. Ale pan Juliusz Kulesza był sportowcem, był piłkarzem, był juniorem grającym na Żoliborzu właśnie. Oczywiście był absolutnie zakochany w piłce nożnej i zakochany w propagowaniu Powstania Warszawskiego i sportu. I tak naprawdę to rzeczywiście on przekonywał mnie, że powinna powstać taka książka. Zresztą on w zupełnie inny sposób opowiada o tym Powstaniu Warszawskim. To dla mnie było niesamowite, bo on tak naprawdę pokazał mi, że na Powstanie Warszawskie można patrzeć z innej strony. Przede wszystkim opowiadał o humorze powstańczym i to dla mnie też w ogóle było absolutnie niesamowite, bo on przekazał mi taki jakby słowniczek powstańczy i on opowiedział mi, że powstańcy nie mówili, że ktoś zginął albo że ktoś poległ za ojczyznę, tylko powstańcy mówili, że ktoś dostał w czapę. Powstańcy nie mówili pistolet, a mówili gnat albo kopyto. Nie mówili naboje, a mówili na przykład pestki, prawda? Więc myślę, że to rzeczywiście jest ciekawe. Też tutaj pokazałam dwie kobiety związane ze sportem, dwie olimpijki. Jedna z nich to jest pani Teresa Koderska-Łaszek, pseudonim Kinga.
2: To ja sobie pozwolę pozdrowić Witka Łaszka, wnuka wielkiej mistrzyni, też narciarza.
1: To była absolutnie niezwykła kobieta i to było niezwykłe przeżycie w ogóle poznanie jej. Zresztą dla mnie to w ogóle była pani profesor z mojej uczelni, czyli ze Szkoły Głównej Handlowej. W przecudowny sposób o tym sporcie opowiadała, że tak naprawdę to uprawianie sportu amatorskie jest niesamowicie

0: zdrowe. Panią Teresę Koderską-Łoszek poznałam, jak byłam studentką właśnie Szkoły Głównej Handlowej. Potem właśnie jak chciałam pisać o sportowcach, to do niej poszłam, żeby sobie z nią porozmawiać i ona w przecudowny sposób opowiadała o tym sporcie. Zresztą ona w ogóle pochodziła z rodziny sportowców, wychowywała się w Zakopanem, tam gdzie jej ojciec budował wyciąg na Kasprowy. Ona się tam właśnie też uczyła jeździć na nartach. Natomiast dla mnie niesamowite było to, że ona właśnie opowiadała, że dzięki sportowi była w stanie się tak długo utrzymać w bardzo dobrej kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Powiadała, że poza tym, że oczywiście jeździła na nartach i tutaj miała wspaniałe sukcesy, no to jeszcze na przykład uprawiała judo. I tak właśnie sobie pomyślałam, jak to jest możliwe, że taka niewielka kobieta zna się na judo. I po prostu niesamowite było to, że ona powiedziała, że jako już taka w zasadzie starowinka prawie, że starsza pani, była w stanie się obronić przed osobą, która chciała ją okraść. Tak? Więc to po prostu dla mnie też było absolutnie niezwykłe.
1: Natomiast jaka rola jej była w powstaniu?
0: Ona w powstaniu była w Reducie Wawelsk na Ochocie. Z jednej strony była łączniczką, z drugiej strony była sanitariuszką. Też pomagała w szpitalu, przenosiła rannych. Zresztą to są też w ogóle takie absolutnie niesamowite opowieści, jak ona opowiada, jak na przykład z dachu znoszą rannych, jak schodzą taką dosyć wąską klatką schodową, jak w tej klatce schodowej nie do końca się mieszczą nosze. Tak, czasami ten ranny spada z tych noszy, więc to rzeczywiście były takie niesamowite historie. Też opowiadała o kanałach, ponieważ oni próbowali wyjść z tej Ochoty kanałami, natomiast okazało się, że niestety weszli w kanał, z którego nie było wyjścia i musieli się po prostu wrócić. I wrócili dokładnie w to samo miejsce, z którego wyszli. Ona była jedną z tych Robinsonów warszawskich. Ta jej opowieść była o tyle niesamowita, że rzeczywiście łączyła się z Zieleniakiem. Zieleniak to jest też takie miejsce, które należy kojarzyć z gwałtami niestety dokonywanymi przez tronowców i z krzywdą kobiet generalnie. I rzeczywiście na tym Zieleniaku zginęła także jej matka. Na samym początku, jak powiedziałam o tym, że ona była olimpijką, no to właśnie może też warto wspomnieć o tych olimpijczykach, bo to jest dla mnie takie niesamowite, że tak naprawdę jak się mówi o olimpijczykach, przeważnie mamy 5-6 takich nazwisk, które rzeczywiście są bardzo często powtarzane, takie jak chociażby generał Tadeusz Bór-Komorowski, jak
1: jeździec
0: olimpijczyk oczywiście z roku 1926, jeszcze kierownik ekipy jeźdźców z 1936 roku. Oczywiście mamy tutaj rotmistrza Rojcewicza Leliwę, tak, tutaj słynnego medalistę olimpijskiego z roku 1936. Mamy tutaj kobiety, Marię Kwaśniewską-Maleszewską, która była brązową medalistką olimpiady z 1936 roku. Oczywiście też była miss tych igrzysk olimpijskich. Tutaj jest ta niesamowita historia z Hitlerem. Oczywiście mamy również Jadwigę Wajsówną, która także była olimpijką i była dwukrotną medalistką. Mamy tutaj też taką postać jak Adam Pape, który uczestniczył aż w 4 olimpiadach. Z 2 przywiózł medale.
1: Natomiast tak. Szermierz.
0: Tak, Szermierz. Kilka dni temu dostałam takie pytanie, ilu było tych olimpijczyków. Sztuczna inteligencja mówiła o tym, że 27. Jak wróciłam po wywiadzie do domu, no to postanowiłam usiąść i sobie policzyć tych olimpijczyków. I się właśnie okazało, że olimpijczyków Jan sama naliczyłam ponad 30. I sobie pomyślałam, że jakie to jest po prostu niesamowite, że rzeczywiście ciągle wpadają nam takie informacje, jak chociażby ta, także ludzie nie są świadomi tego, że tych olimpijczyków było tak bardzo, bardzo dużo. Zresztą to są też takie niesamowite historie właśnie z nimi związane, bo z jednej strony to są takie historie, jak chociażby kobiet, jak wspomnianej pani Teresy Koderskiej-Łaszek albo jej bardzo dobrej przyjaciółki, czyli pani Barbary Grocholskiej-Kurkowiak, także narciarki, i one się bardzo dobrze znały. One się poznały właśnie dokładnie na tym stoku, ponieważ obie uczestniczyły w olimpiadach. Teresa Koderska-Łaszek uczestniczyła w jednej olimpiadzie w Oslo, uczestniczyła, natomiast pani Barbara Grocholska-Kurkowiak uczestniczyła w 2 olimpiadach, zarówno w Oslo, jak i potem w Cortinie di Ampezzo. Bardzo ciekawe dla mnie też w sumie było to, że one rzeczywiście się znały, przyjaźniły, natomiast w ogóle nie rozmawiały na temat powstania warszawskiego. Ale to, na co chyba chciałabym zwrócić uwagę, no to, że ten sport utożsamiały z wolnością. Z jednej strony z taką samą wolnością, jaką przynosi sport, prawda? Na zasadzie, że to jest szybkość, to jest walka. Też okazało się, że tak naprawdę one rzeczywiście mogły się na tym stoku czuć wolne z tego powodu, że one wszędzie, gdzie jechały za granicę, no to jechały z tak zwaną obstawą. Służba bezpieczeństwa działała. Te osoby ze służby bezpieczeństwa nie potrafiły jeździć na

0: nartach, więc na tym stoku po prostu mogły się poczuć wolne i na tym stoku były w stanie, dzięki temu, że znały bardzo dobrze języki, no to mogły się porozumieć z Francuzkami, z Belgijkami i tak naprawdę rzeczywiście poczuć tę wolność.
1: Z Agnieszką Cubałą, autorką książki pod tytułem Młodzi 44, rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś mamy 2 sierpnia, 82 lata temu. Stare Miasto zostało całkowicie opanowane przez oddziały powstańcze, które zajęły m.in. gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ulicy Sanguszki 1. A teraz Laocze i godzina W.

0: do brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię romantyczną. My Polacy...

0: Poruszająca piosenka Lao Che, godzina W, no i emocje wielkie związane z wybuchem, z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. My w Warszawie mamy ogromną słabość do tego dnia, do tego okresu. Mamy też słabość do Roberta Lewandowskiego, który nie kazał długo czekać na pierwsze gole w amerykańskiej lidze MLS. Nowy zespół Polaka, czyli Chicago Fire, pokonał Charlotte FC 2-1. Dla naszego piłkarza był to pierwszy występ przed chicagowską publicznością. W korespondencji ze Stanów Zjednoczonych powiemy również o zmianie barw klubowych przez naszego koszykarza z ligi NBA, czyli Jeremiego Sochana. O wszystkim tym Jan Pachlowski.
1: Gwiazdor Chicago Fire już tu jest, pisze w swoim tytule oficjalna strona Ligi MLS i dalej w artykule czytamy Robert Lewandowski. Napastnik, którego nie trzeba przedstawiać, potrzebował zaledwie 20 minut w swoim debiucie na Soldier Field, by zdobyć pierwszą bramkę dla Chicago Fire. W drugiej części przejął kontrolę nad meczem, wspaniałym strzałem zdobywając gola, który okazał się kluczowym trafieniem. Lewandowski! Strażacy pokonali Charlotte FC 2-1 i są na czwartym miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Jest dynamiczny i

0: inteligentny i błyskotliwy, świetnie rozumie i czyta grę, a co najważniejsze, polu karnym jest bezlitosnym egzekutorem. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek serii bramek, mówił po meczu trener Fire Greg Belharter. Sam piłkarz na konferencji prasowej tak podsumował swój występ.
1: Każda pierwsza bramka w moim nowym klubie zawsze jakby jest dedykowana mojemu tacie, który gdzieś tam na pewno patrzy na mnie z góry, tak samo było dzisiaj, więc na pewno

0: wybuchu Powstania Warszawskiego. Robert Lewandowski strzela gole w zwycięskim debiucie na własnym stadionie w barwach Fire, pisze w swoim tytule na gorąco dziennik Chicago Sun-Times. W naszej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych nie możemy nie wspomnieć o naszym Jeremim Sochanie. Krótka przygoda Sochana z New York Knicks dobiegła końca. Polak był zawodnikiem obecnych mistrzów NBA od lutego. Jak podaje stacja ESPN, 23-letni Sochan uzgodnił właśnie warunki rocznego kontraktu z drużyną Portland Trail Blazers. Jeremy Sochan znajduje nowy dom po rozczarowującym pobycie w Knicks, pisze w swoim pierwszym komentarzu New York Post. Dokładne szczegóły umowy naszego koszykarza z klubem z Portland nie zostały jeszcze ujawnione. Jeśli pominąć poprzedni sezon, Sochan ma za sobą udany okres w NBA, odkąd w 2022 roku został wybrany przez Spurs numerem 9 w drafcie. W trakcie swoich pierwszych trzech sezonów NBA Sochan notował średnio ponad 11 punktów na mecz. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski.
1: Uderz w stół, nożyce się odezwą i od razu telefony się rozdzwoniły w sprawie Roberta Lewandowskiego. Halo, halo, 2 2 7 3.
2: Proces aklimatyzacji Roberta Lewandowskiego w USA trwał krótko, a to pozwoliło naszemu napastnikowi na strzelenie 2 bramek. Brawo, Robert, teraz czas na kolejne pasmo sukcesów, tym razem na amerykańskich boiskach.

0: 26 minut zostało do godziny 18. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i Trzeciej Strony Medalu, a przede mną siedzi wielki fan Trójki, słuchacz Trójki z bardzo długim stażem, Piotr Pogoń. Dzień dobry, Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie Piotrze, a właściwie Piotrze, bo jesteśmy po imieniu. Zastanawiam się, jak cię przedstawić. Na pewno jesteś człowiekiem siedmiorga sportowych talentów. Jesteś filantropem. W swoim życiu zebrałeś 28 milionów złotych dla potrzebujących. Natomiast nie starczyłoby nam tych kilku minut, żeby w ogóle nawet napocząć tę twoją historię, więc już odsyłam państwa do cyklu Ludzie, bo umówiłem się z Piotrem na godzinną rozmowę i tam będziemy mogli się rozpędzić. Dziś skupimy się na triatlonie, bo ty triatlonową przygodę też masz za sobą, dosyć długą, ciekawą. Pamiętasz jej początki?
1: Bardzo.
0: No to mów o tej nietypowości.
1: No ja mam ksywę zadyszka, ponieważ nie mam płuca. W 91 roku pozbyłem się płuca, wcześniej części gardła.
0: Później... Ty jesteś po trzech chorobach nowotworowych, prawda?
1: No, prawie. Jeszcze po drodze był nowotwór na czole, okay. Utrata słuchu, a później to już z góry tylko tarczyca. Pozdrawiam wszystkie panie. Wiem, co to znaczy nieustalone TSH. A później to już po drodze, amputacje palców związane z wyprawami wysokogórskimi. No i wielka satysfakcja, bo jestem podobno jedynym człowiekiem na świecie, który bez płuca ukończył dwukrotnie zawody triatlonowe na tym najdłuższym dystansie Ironman.
0: I gdzie to było, mój drogi? Gdzie ty zacząłeś tego Ironmana?
1: Gdzie mogło być? Była zemsta za potop szwedzki, czyli w Kalmar w Szwecji pierwszy, później było w Zurichu. Z punktu widzenia psychologicznego jedne z najtrudniejszych moich zawodów.
0: Jak wspominasz ten w Szwecji, ten pierwszy?
1: W Szwecji było ciekawie, bo to była inicjacja moja, taka triatlonowa na tym dystansie, ale świetna organizacja. Oczywiście nie miałem pieniędzy, więc do Kalmar jechałem z rowerem na szyi, można powiedzieć.
0: Który to był rok?
1: 2012. Wcześniej oczywiście, żeby nie było, bo jestem patriotą, startowałem na najlepszych zawodach też, jakie są na połówce w Suszu, gdzie opowiadałem właśnie, jakie były numery ze startującymi. No i jeszcze był w Gdyni wspaniały triatlon połówkowy. Też wielka satysfakcja, bo zebrałem na komunikator dla niepełnosprawnego chłopca.
0: Czyli wspomnienia ze Szwecji są takie, że nie miałeś pieniędzy, rower uszyli, a sama rywalizacja, ten morderczy dystans, co stamtąd pamiętasz?
1: No miałem ogromne kompleksy, bo rowerek miałem, jaki miałem. Tam wszystko byli panowie na wypasach po 40-50 tysięcy złotych. No a ja biedny brat, że tak powiem, z Polski zasuwał, ale no ciekawie było, wiele się uczyłem. Dostałem jedno ostrzeżenie od sędziego, bo się wiozłem na kole, a nie wiedziałem, że nie wolno. No i przepiękne tereny, przede wszystkim przez drugi najdłuższy most na Bałtyku, przez Park Narodowy, a poza tym no, zawody, które odcisnęły na mnie piętno. Opowiadałem ci właśnie, że tam widziałem po raz pierwszy The Hour of Hero, czyli godzinę bohaterów, gdzie wszyscy zawodnicy schodzą się na godzinę przed zamknięciem trasy i oklaskują tych, którzy na czworakach, często umazani własną krwią i gównem, przekraczają metę i to są prawdziwi zwycięzcy. Wspaniały moment.
0: Przenosimy się do Zurychu. Tam też sporo przygód i sporo takich refleksji mocnych.
1: Gdzie mówisz o Zurychu?
0: Tak.
1: Och, to z punktu widzenia takiego, no, można powiedzieć przekornego, no to zawody o tyle ciężkie, że w dosyć górzystym terenie z testem

0: 180 km na rowerze trzeba było przejechać. Zaczęło się od tego, że na jeziorze była taka fala, że widziałem wtedy pierwszy raz w życiu ludzi, którzy płynęli kraulem i wymiotowali. A później no, śmieszny widok, kiedy ludzie po takiej fali, po przepłynięciu 4 km prawie, siadali na rowery i zygzakiem pierwsze 500 metrów pokonywali. Tak to wyglądało śmiesznie, bo błędniki jeszcze były przestawione na falowanie wody. No i później męka straszna z punktu widzenia estetycznego i mentalnego, a mianowicie bieg maratoński odbywający się w centrum Zurychu, gdzie, jak ja to mówię po krakowsku i kolokwialnie, pancie siedziały pijąc kawę, a myśmy zawijali kolejne pętle, dostając różowe, niebieskie opaski na ręce, żeby sędziowie wiedzieli, że no, pokonujemy dystans. No i jeszcze jedna zabawna historia, że jechałem w stroju narodowym i na wszystkich podjazdach rowerowych kibice szwajcarscy, część biegła za mną i klepała mnie po plecach krzycząc: "Małysz, małysz, małysz". Także nie pomagali mi, bo śmiejąc się jest ciężko dojechać na podjazdach.
1: Piotr, jakie masz skojarzenia z tą imprezą, która się dzisiaj zakończyła, czyli Ironman 70.3 w Krakowie, w twoim Krakowie?
0: Przede wszystkim wielki ukłon do wszystkich uczestników i do organizatorów, bo jest z tym coraz lepiej. A poza tym cieszę się, bo jak to mówię, coraz więcej ludzi bierze się za triatlon i na różnych dystansach, i zawsze zżymałem się, kiedy ktoś mówił: no tak, ale ty zrobiłeś tylko połówkę, a ja zrobiłem na pełnym dystansie. Nie, to jest tak jak z tym Hour of Hero, że ci, którzy są niby outsiderami, można powiedzieć, czy dopiero rozpoczynają swoją przygodę, to są prawdziwi zwycięzcy. To jest nauka na całe życie i to, co powiedział kiedyś jeden z redaktorów sportowych, że faktem jest, że jeżeli się skończy Ironmana, to człowiek rusza w życie z przeświadczeniem, że nie ma rzeczy, której by nie mógł zrobić po prostu.
1: Piotr, jeszcze jedna rzecz, bo też o tym rozmawialiśmy wczoraj, o tym, jak zmienił się nasz kraj, jak zmienił się Kraków w odstępie, nie wiem, 20-30 lat, prawda? Tutaj gro uczestników jest z zagranicy. 20 lat temu nie mogliśmy sobie wyobrażać, że będą takie imprezy organizowane w naszym kraju. Jesteśmy już ludźmi pozbawionymi kompleksów. To nie tak, jak ty jechałeś tym rowerem na szyi.
0: Patrzę na przemianę, jaka jest w postrzeganiu sportu. Dzisiaj mówimy o triatlonie. Świetna organizacja, w ogóle jestem pod wrażeniem, plenery i samo miejsce fantastyczne. Natomiast widzę po swoich startach maratońskich, gdzie biegłem 6 razy na przykład maraton krakowski. Mhm. Na jednym z pierwszych maratonów krakowskich, no nie ma lepszej motywacji dla biegacza, jak na 38 kilometrze słyszy: patrz, Stefan, geje w rajtuzach biegną. I było ciężko, albo podjeżdżający wzdłuż trasy dresiarz w BMW na tak zwany chłodny łokieć z odkręconą szybą i uśmiechając się słodko, gdzie ja oddawałem już soki wszystkie i ledwo żyłem. Podrzucić cię?
1: Zmieniło się to, prawda?
0: Zmieniło się, a teraz ludzie kibicują, wychodzą rodziny i no, dla mnie wzorcem takiej imprezy są oczywiście te wielkie imprezy zagraniczne, a szczególnie postrzeganie sportu przez Amerykanów. No, to jest wielka sprawa, bo tam całe miasto się cieszy po prostu. Maraton nowojorski to jest jedno wielkie święto, gdzie są strefy obrzucania mandarynkami, gdzie grają kapele, gdzie raperzy wspomagają. No i to jest piękna sprawa. Sport jest zresztą moim zdaniem cudownym narzędziem rehabilitacji, spełnienia, niezależnie od statusu społecznego, od pochodzenia. No i jeszcze, co jest istotne, a mianowicie no, mamy dostęp do sprzętu. To nie są czasy, gdzie na siodełko zbierało się przez pół roku i zwykle się jechało bez siodełka.
1: Proszę Państwa, patrzę w te cudowne, pogodne, pozytywne oczy niebieskie Piotra Pogona. Piotrze, dziękuję Ci, że znalazłeś czas dla nas, że wpadłeś tutaj na Plac Szczepański. Telefon jest jakiś do Ciebie, ale Ty nie masz słuchawek, więc będę musiał Ci przekazać, co w tym telefonie jest, więc słuchajmy go.
2: Proszę, koniecznie powiedzcie, kiedy będzie ten długi wywiad z tym panem Piotrem.
1: Ach, było.

0: było pytanie, kiedy będzie ten długi wywiad z panem Piotrem. Piotr, kiedy przyjdziesz do Warszawy?
1: No, na razie mam znowę chorobową. Mhm. Walczę. Jak przybędzie trochę szwów na ciele, to przyjadę do was, do Warszawy. Tym bardziej, że no, uwielbiam klimaty, biegam, bo lubię, które są poruszane. A poza tym pamiętajcie o jednym. Najlepszą reklamą do tego, co robicie, jak działacie, jest, mam taką opaskę właśnie z Zurychu, gdzie jest napisane: witamy w sforze. Ja bym powiedział w watasze, bo jesteśmy wilkami, nie jesteśmy. Nie umniejszając psom, ale faktem jest, że wielokrotnie niosąc opaskę z logotypem Ironmana, podnosi ktoś rękę i mówi: siema kolego. Ja mówię: cześć, fajnie, gdzie startowałeś? Jesteśmy, tworzymy koloryt tego i najważniejsze, miejcie pokorę do tego, co robicie i nie wynik jest czasami istotny. Ważny jest start i dobra atmosfera, rozwijanie się i cieszenie się każdym dniem, bo ja jako pacjent onkologiczny jak nikt wiem, że każdy dzień jest podarowany i może już nie być poranka kolejnego.
0: Piotr Pogon. Piotrze, na pewno będzie jeszcze kolejny dzień z tobą i kolejna rozmowa z tobą w Trójce. Jestem o tym przekonany, że przyjedziesz do Trójki i nagramy długą, godzinną rozmowę. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również pozdrawiam słuchaczy i do przodu.
0: Usłyszenia. Do przodu.

0: Jesteśmy trochę w Krakowie. Świetna rozmowa przed chwilą z panem Piotrem Pogonem, ale teraz zapowiada się też świetna rozmowa w Gdyni. Stoimy mniej więcej między Rufą Daru Pomorza a Błyskawicy. Tu za chwilę oficjalna prezentacja 83. edycji Tour de Pologne. Ze mną jest Kacper Krawczyk, który już od dłuższego czasu dzieli się swoją fachową wiedzą ze słuchaczami Trójki. Kolarstwo masz we krwi. Kacper, teraz będziesz komentował w TVP Sport jako ekspert. Ciekawa przygoda przed tobą. No dobrze, powiedz mi, kto wygra ten wyścig, żebyśmy mogli tutaj już zakłady redakcyjne robić.
1: To jest paradoksalnie trudne pytanie, ponieważ nie ma takiego zdecydowanego faworyta. Ja bym celował w Jana Christena mimo wszystko. João Almeida wydaje się głównym takim największym nazwiskiem na liście startowej, natomiast on w tym roku miał spore problemy zdrowotne, jakąś infekcję wirusową też był osłabiony. A poza tą dwójką jest naprawdę spora grupa pretendentów. Jest Ethan Hayter, który przecież ten wyścig wygrywał. Jest Michał Kwiatkowski, rzecz jasna, który, miejmy nadzieję, już odnalazł tę najlepszą formę i pokaże się z jak najlepszej strony wśród polskich kibiców. No i także są inni. Jest Matteo Sobrero z ubiegłego roku, także Victor Langelotti. Także będzie się

0: z pewnością działo.
1: Padło bardzo dużo nazwisk. Powiedz coś w takim razie, jaki charakter zawodnika wygra, bo jak zwykle trasa zróżnicowana. Będą i finisze z grupy, jak się można spodziewać, i próby ucieczek, i trochę podjazdów, i czasówka. Gdzie ten wyścig się rozstrzygnie? Pewnie nie na płaskim.
0: Najprawdopodobniej w Bukowinie i w Wieliczce, ale myślę, że można ten wyścig na trzy takie części podzielić. Pierwsza z nich to oczywiście te pierwsze trzy etapy płaskie, lekko pofałdowane. Różnie można je klasyfikować. Tam najprawdopodobniej zobaczymy finisze z grupy, mniejszej bądź większej. Następnie peleton wjedzie w góry. Będziemy mieli mety w Karpaczu, meta na podjeździe pod Kocierz, a następnie Bukowina. I myślę, że ten etap w Bukowinie Tatrzańskiej będzie zdecydowanie najtrudniejszy. Tam rzeczywiście może się porwać, ponieważ moim zdaniem będzie on cięższy niż w ostatnich latach, także raczej nie przewidywałbym finiszu ze sporej grupy, tak jak niegdyś to bywało, gdy wygrywał na przykład Thibaut Nace. No a na koniec ta czasówka w Wieliczce, która też może odwrócić losy wyścigu, tak jak rok temu, kiedy Brandon McNulty wydarł żółtą koszulkę lidera Wiktorowi Lanzelottiemu.
1: No właśnie, w Polsce brakuje takich alpejskich podjazdów, rzecz jasna. Nie ma tutaj długich, wielogodzinnych niemalże podjazdów. Są raczej sztywne, ale też dające w kość. Mimo wszystko jest to wyścig, mam wrażenie, lubiany przez światowy peleton. Trudno czasem znaleźć pewnie dla niego miejsce w kalendarzu, bo dopiero co się skończyło Tour de France, więc Michał Kwiatkowski, który jechał cały ten wyścig, pewnie wielu innych kolarzy również, no, może czuć w nogach. Trzy tygodnie, kilka dni odświeżenia i teraz tydzień przed nimi też, no, intensywnego pedałowania.
0: To jest na pewno intensywny czas dla Michała Kwiatkowskiego, który jest jednym z niewielu, jeszcze nie miałem okazji sprawdzić ostatecznej listy startowej, ale być może jedynym kolarzem nawet, który wystartował w Tour de France. Jest za to wielu kolarzy, którzy ścigali się w tym roku w Giro. Także to jest dobre połączenie Giro, Tour de Pologne, Tour de Pologne, Vuelta. To jest taki termin, zależy od tego, jak wypadnie kalendarz. Czasem to sprzyja liście startowej, że rzeczywiście te gwiazdy się pojawiają, czasem trochę mniej. W tym roku myślę, że jest to tak wypośrodkowane. Są naprawdę duże nazwiska. Jest Paul Manier, jest Jonathan Milan. Są też tacy kolarze jak właśnie João Almeida, którzy będą potem walczyć w hiszpańskiej Vuelcie. Także ten, no, Tour de Pologne znalazł ten swój, to swoje miejsce w kalendarzu i myślę, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że mamy ten wyścig po Tour de France, więc najczęściej te gwiazdy z Tour de France nie przyjeżdżają, chociaż też warto zaznaczyć, że mieliśmy przecież tutaj Jonasa Vingegaarda parę lat temu, który bezpośrednio po Tour de France przyjechał i oczywiście Tour de Pologne wygrał.
1: Zapytałem oczywiście też o Polaków. Wspomnieliśmy nazwisko Michała Kwiatkowskiego, no, uwielbianego w Polsce kolarza, mistrza świata, wielką gwiazdę tak naprawdę światowego peletonu. Być może już nie odgrywa głównych ról w tych wyścigach, ale cały czas jest widoczny, dzieli się doświadczeniem, mówi się, że świetnie czyta peleton, jest takim kapitanem swojego zespołu. Zapytam się o reprezentację Polski, bo mamy tutaj kilku zawodników, no i jak to Polacy aspirujący, próbujący sobie znaleźć miejsce w światowym peletonie przy okazji Tour de Pologne.
0: Za Polaków oczywiście trzymamy kciuki, mamy tam trzech kolarzy ATT Investments, czyli czeskiej grupy kontynentalnej, bo też warto zaznaczyć, że w reprezentacji mamy zawodników drużyn trzeciej dywizji, które nie mogą ścigać się w Tour de Pologne. Filipa Gruszczyńskiego, czyli takiego rodzynka z drugiej dywizji, co prawda najmłodszego ze wszystkich, ale jednocześnie ścigającego się na tym poziomie wyżej, z ekipy włosko-węgierskiej MBH Bank. Także Filip Gruszczyński na pewno razem z Kubą Kaczmarkiem będą starali się powalczyć w górskim terenie na tych etapach od 4 do 6. Kuba Kaczmarek myślę, że może też celować w klasyfikację generalną, ale przede wszystkim myślę, że reprezentacja będzie skupiała się na tych pierwszych trzech etapach. Mamy Marcelego Buksowskiego, który będzie liderem reprezentacji wraz z pomocnikami, swoimi kolegami z drużyny, czyli Norbertem Banaszkiem, byłym mistrzem Polski, i Tobiaszem Pawlakiem. Obydwaj są naprawdę bardzo szybcy i też będą starali się pomóc w końcówkach. Jest też Patryk Stosz, który pewnie będzie szalał znowu w odjazdach, by wywalczyć czwartą już koszulkę aktywnego. No i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Na pewno chłopakom nie będzie łatwo, żeby nawiązać walkę z tymi pociągami sprinterskimi drużyn World Touru, ponieważ mamy tutaj naprawdę pociągi ze światowej czołówki. Jest m.in. drużyna Lidl Trek czy Sudal Quickstep i tutaj, no, to są kolarze, którzy ścigali się w Giro d'Italia, tam walczyli o zwycięstwa etapowe, ale myślę, że będą starali się nawiązać walkę.
1: No właśnie, kiedy się doczekamy, bo Rafał Majka jest już po drugiej stronie barykady, jest reporterem w Eurosporcie. Michał Kwiatkowski, no, też trudno ukryć, że jest bliżej końca kariery niż jej początku. Mamy kolarzy, którzy mogą budzić w nas nadzieję na to, że kiedyś jeszcze zobaczymy ich na czele Tour de Pologne?
0: Mamy. Oni co prawda jeszcze w tym roku nie startują w Tour de Pologne.
1: Myślałem, że jeszcze się nie urodzili, ale
0: nie,
1: są,
0: nie,
1: tak?
0: Są, jeszcze na widokręgu. Są. są już nawet całkiem wysokie.

0: zawodnicy, także myślę, że już za niedługo będziemy ich oglądać, a mowa tutaj szczególnie o trzech zawodnikach, czyli Janie Jackowiaku, także Dawidzie Lewandowskim i Patryku Goszczurnym. Ci wszyscy kolarze ścigają się teraz w rozwojowych drużynach ekip World Tourowych, więc nie mogą startować w Tour de Pologne ze względu na przepisy, ponieważ gdyby wystartowali w kadrze, to mogliby teoretycznie pomagać swoim kolegom z seniorskiej drużyny, także to mogło być nieuczciwe. Natomiast myślę, że już za niedługo każdy z nich przedrze się do tej światowej elity, do World Touru i że rzeczywiście za niedługo będziemy ich oglądać, a potencjał drzemie w nich ogromny, w każdym z tych trzech chłopaków. No a są też inni, jest między innymi Filip Pasterski, Max Matyasik czy Mikołaj Legieć, to są juniorzy, którzy już za niedługo także będą ścigali się w tych ekipach rozwojowych, także myślę, że ta luka, która może rzeczywiście powstała po Michale Kwiatkowskim i Rafale Majce, Michale, który oczywiście jeszcze wciąż się ściga, za niedługo zostanie załatana.
1: Jeszcze pamiętajmy o Filipie Maciejuku, który jedzie w Movistarze w zeszłym roku, jeszcze w barwach Bory, piękna akcja, ucieczka na tym etapie z metą w Cieszynie, trzymaliśmy kciuki, niewiele brakowało, aby dojechał. Ewidentnie będziemy się musieli powoli żegnać. Kasper, do zobaczenia na trasie. Kasper Krawczyk gościł w trzeciej stronie medalu, dzielił się swoją wiedzą ekspercką, pewnie się usłyszymy jeszcze w relacjach z wyścigu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. A my wrócimy po 18, no bo przecież tutaj druga godzina przed nami cały czas, a teraz chwila serwisu i wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo. Ja idę, spotykamy się, a Państwo opowiadają.
4: Robimy ogniska.
5: Już jestem ogrywany tutaj.
6: Tu sąsiad osypki wyrabia.
7: No coś pięknego.
3: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Komp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są Państwa opowieści.
8: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
9: Relacje od 3 do 10 sierpnia w Zapraszamy do Trójki rano i po południu oraz w audycjach weekendowych.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
2: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior.
12: Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
15: Na zysk?
14: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
15: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
14: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
15: W takim razie kieruj mnie na zysk.
16: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
12: EPA i DHA
13: na wsparcie pracy serca
12: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
13: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
13: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
18: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?

0: zleje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie.
2: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia. Minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze znów byli najlepsi. Obronili tytuł mistrza w Lidze Narodów. Alarm w Rumunii. Myśliwce poderwane po wykryciu obcego obiektu. Rowerami, śladami powstania. Masa powstańcza przejeżdża ulicami Warszawy. Gratulacje płyną do polskich siatkarzy. Złożyli je m.in. premier Donald Tusk i minister sportu Jakub Rutnicki. Polacy obronili tytuł mistrza w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Sukces tak skomentował selekcjoner Nikola Grbić.
6: Oczekiwałem trudny mecz. To, co powiedziałem zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, bo oni będą grali dużo lepiej. Będzie inaczej, absolutnie, jak ten mecz w Chicago. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
5: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Wcześniej w 2012 także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Obcy obiekt w przestrzeni powietrznej Rumunii. Po 15 poderwano dwa myśliwce F-16, by monitorować sytuację. Jednocześnie pojawiają się informacje o znalezieniu szczątków drona w pobliżu granicy z Ukrainą. Rumuński resort obrony podał, że obiekt przez 20 minut leciał w pobliżu granicy z Ukrainą nad wodami terytorialnymi Rumunii. Później miał zostać zestrzelony, ale już przez Ukraińców. Agencja Reutera podała, że na polu w pobliżu wsi Periprawa znaleziono szczątki drona, nie odnotowano zniszczeń. W Polsce wciąż wiele komentarzy po upadku na Lubelszczyźnie rosyjskiej rakiety. O tym, że system alarmowania i ostrzegania musi być jasno zdefiniowany, a obrona cywilna priorytetowa, mówił w PR24 generał Leon Komornicki. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyznał, że działania podjęto za późno.
7: Trzeba było wydać właśnie to, co dotyczy społeczeństwa, jeszcze dobę wcześniej, uruchomić system powiadamiania, tak jest, takie są procedury w ramach obrony cywilnej kraju. Te informacje w postaci SMS-ów czy w innej formie powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców województw podlaskiego, lubelskiego czy nawet warmińsko-mazurskiego. Zresztą te województwa, tej przestrzeni powinny dzisiaj mieć już modelowe rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę cywilną kraju.
5: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rakiet H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Masa powstańcza wyruszyła ulicami Warszawy. Setki rowerzystów odwiedzą miejsca związane z powstaniem na Ochocie i Mokotowie. Przejazd śladami powstania to już tradycyjny punkt obchodów rocznicowych, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
8: Co roku jedziemy inną trasą, natomiast rzeczywiście w tym roku jest szczególnie dużo. Już widzę, że część osób, która nie była zarejestrowana, chce się dołączyć, więc myślę, że będzie w tym roku więcej niż 2000 osób.
5: Masa powstańcza wyrusza o 17 w ramach upamiętnienia godziny W, czyli momentu, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie. Po rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości kampania będzie trudniejsza, przyznaje kandydat partii na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Na razie miejski radny zapowiada zbiórkę podpisów.
9: Przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus już teraz po tym pęknięciu życzyli powodzenia. Ja jestem osobą raczej zgodną, która współpracuje z każdym, kto ma dobro miasta na sercu i chce współpracować, więc ja tutaj dziękuję za to poparcie. No z pewnością pęknięcie utrudni prowadzenie kampanii, każdy rozłam, każde takie perturbacje.
5: Zbiórkę podpisów i rejestrację komitetu zapowiedziała już także posłanka Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, a także inicjator majowego referendum Jan Hoffman i senatorka Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Wybory w Krakowie 27 września. W najbliższych dniach wrócą upały. Mamy szczyt wakacyjnych wyjazdów, więc warto dobrze przygotować się do podróży. Rady dla kierowców ma Jolanta Frydel.

0: Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
1: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. W okresie wakacyjnym wielu kierowców wybiera się do kurortów górskich, dlatego też należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu właśnie na tych drogach dojazdowych.
0: W przypadku dalekich podróży warto rozważyć jazdę bardzo rano albo wieczorem.
2: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w Ełku, w Augustowie bardzo dobra. Ponad 44% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w południowo-zachodniej części Wielkopolski duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy tylko na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach także burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy do 16 w centrum i nad morzem i 19 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Była artystką niepowtarzalną. Jej kreacje aktorskie i wokalne zostaną z nami jeszcze na długo. Dlatego już dziś przypomnimy jej występ w Trójce, który odbył się niemal 30 lat temu.
6: Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam.
5: Iga Cembrzyńska i Mój Intymny Świat. W Trójce wystąpili także m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański, a cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna. Zapraszamy dziś, kilka minut po 19. Tomasz Żonda.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Jest 8 minut po godzinie 18.
17: Trzecia strona medalu.
16: Witamy serdecznie. Trochę z Gdyni, trochę z Krakowa. Dariusz Urbanowicz z Gdyni.
18: I Krzysztof Łoniewski z Krakowa.
16: Zacznę od raportu z Bałtyku. Niespełna 3 km pozostaje Bartkowi Kubkowskiemu, który płynie w pław ze Szwecji do Polski na plaży w Dziwnowie. Może ktoś jeszcze zdąży, aby powitać Bartka. Coś nieprawdopodobnego, przecież to 160 km kraulem. Niewiarygodna historia. My cieszymy się ze zwycięstwa Polaków w Lidze Narodów. Nasi siatkarze w finale pokonali 3-2 Amerykanów po oczywiście, jakby inaczej, zaciętym tiebreaku. O brąz Słoweńcy wygrali 3-1 z Japończykami.
18: Naprawdę Bartek Kubkowski zaraz dopłynie do przepłynie Bałtyk?
16: Tak, no niespełna 3 km.
18: Coś niewiarygodnego. No,
16: już

0: Tuż, tuż.
1: Ale historia. No to ja powiem o rzeczach nieco mniejszej rangi, ale też bardzo ważnych, bo w PKO Ekstraklasie za nami jedno spotkanie. Legia w Warszawie 3-1 pokonała Zagłębie Lubin. Trwa mecz we Wrocławiu, gdzie Śląsk Beniaminek gra z Rakowem Częstochowa i po 37 minutach mamy bezbramkowy remis. Przed nami spotkanie GKS-u Katowice z Radomiakiem Radom od godziny 20:15.
2: Ruch Chorzów, tak, w dziesiątkę kończył i przegrał 0-2. Stal Mielec bardzo szybko objęła prowadzenie z Podbeskidziem Bielsko-Biała do przerwy 3-0. Co jeszcze się ciekawego dzieje w sporcie? Oczywiście liczymy na Państwa interwencje telefoniczne, 2 2 i 7 3. Jakby ktoś chciał pochwalić się swoimi sukcesami sportowymi albo coś zrelacjonować, to na pewno. My czekamy na rozpoczęcie oficjalnej prezentacji Tour de Pologne, 83. edycja rusza jutro ze skweru Kościuszki. W tym miejscu właśnie na pokładzie ORP Błyskawica, słynnego naszego muzealnego już teraz niszczyciela, będą się prezentować poszczególne ekipy. Początek o godzinie 18:30. Ja już się nie mogę doczekać. Start jutro 10:30 ze skweru Kościuszki.
1: Proszę oczywiście telefonować i dawać znać, gratulować naszym siatkarzom, którzy obronili tytuł w Lidze Narodów, pokonali Amerykanów po dramatycznym meczu w Ningbo w Chinach 3-2. I jeszcze jedna informacja tutaj z Krakowa, bo jesteśmy oczywiście i nadajemy z mety Ironman 70.3. Tę imprezę po raz drugi z rzędu wygrał Kacper Stępniak z czasem 3 godziny 36 minut i 37 sekund. Kacper będzie gościem trzeciej strony medalu pod koniec audycji, a już zaraz jej gościem będzie prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Jest już ze mną, także fani Białej Gwiazdy, nastawcie ucha.

0: To trójka i trzecia strona medalu. Jest 14 minut po godzinie 18. Zaraz rozmowa z prezesem Wisły Kraków Jarosławem Królewskim, ale zanim będziemy rozmawiali z prezesem, to jeszcze telefony we wszystkich sportowych sprawach, także okołosportowych, jak ten pierwszy.
1: Chciałem dwa tematy, tylko króciutko. Więc chciałem powiedzieć po pierwsze o powstaniu warszawskim, krótko, bo obaj redaktorzy są warszawiakami, że na wniosek Amerykanów po miesiącu walk powstańcy dostali status jeńców wojennych, co skutkowało szczęśliwym skończeniem w różnych obozach, ale ostatecznie w strefie amerykańskiej i brytyjskiej. Po latach tam właśnie wylądowali. Do dzisiaj żyją z paszportami amerykańskimi, brytyjskimi, szwajcarskimi. To jest ich zwycięstwo. No uniknęli Rosjan. Teraz drugi temat. Olimpiady lub mundiale powinny być co 3 lata. Interwał 4-letni antyczny jest zbyt stary. Świat jest bardzo szybki. Za długo czeka i mnoży się masę idiotycznych turniejów.
2: Tour de Pologne. Chciałem pozdrowić pana Dariusza Urbanowicza. Tour de Pologne, Tour de Pologne. Peletonie, ucieczkę goń. Uciekinierze, skutecznie uciekaj. Na żółtą koszulkę już nie czekaj. Tour de Pologne, Tour de Pologne. Dziękuję panie Czesławie za tą kolarską w Polskę wyprawę. Oby bez zgrzytów, oby bez kraks. Kibicu drogi, zapnij pas. I kibicuj morowo. A ty, kolarzu, jedź z werwą i ścigaj się honorowo.
0: To był nasz słuchacz, który ma duże zamiłowanie do rymów, a teraz będziemy rozmawiali z prezesem Wisły Jarosławem Królewskim. Dzień dobry, prezesie.
3: Dzień dobry państwu.
0: Chciałbym pana najpierw o to zapytać, jak pan przeżył ten wczorajszy mecz w Gliwicach? Bardzo emocjonujący, ale niestety przegrany.
3: Oglądałem wspólnie z kibicami Wisły Kraków w naszej nowo otwartej restauracji, więc było wiele emocji, no padła 3 bramki, natomiast po naszej stronie. Natomiast stworzyliśmy multum okazji i ten mecz powinniśmy wygrać. Myślę, że od 2017 roku w Ekstraklasie nie stworzyliśmy tyle takiego współczynnika XG, który się nazywa Expected Goals, dlatego jesteśmy zadowoleni z tego meczu, no to jest początek ligi, więc podchodzimy do tego maksymalnie spokojnie.
0: Jakie cele pan wyznacza przed drużyną na ten pierwszy sezon po powrocie po kilku latach do Ekstraklasy?
3: No chcemy być przede wszystkim drużyną, która się w tej Ekstraklasie zadomowi. Będziemy czuć na każdym poziomie, że przynależymy do Ekstraklasy, więc chcemy się spokojnie utrzymać w tym sezonie, a potem zobaczymy co więcej.
0: Czy powiedział pan ostatnie słowo, myśląc o wzmocnieniach ekipy w tym sezonie?
3: Spokojnie jeszcze obserwujemy tę sytuację. Mamy jeszcze około miesiąca, trochę ponad, więc poczekamy może na jakieś okazje, może ktoś z Akademii dołączy do pierwszej drużyny. No spokojnie.
0: Ale nic pan nie uchyli, żadnego rąbka tajemnicy, na jakich pozycjach chociaż?
3: Nie. Oczywiście, że tam gdzieś rozważaliśmy pozycję numer 6, natomiast podchodzimy do tego maksymalnie w sposób precyzyjny, skoncentrowany i zobaczymy, jak będzie to jeszcze wyglądało w kolejnych meczach i tym podobne.
0: Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o pana akcjonariuszu. Myślę o Peterze Murze, człowieku, który stoi za wielkimi sukcesami Liverpoolu. On całkiem niedawno powiedział, że polska piłka zasługuje na miejsce w Lidze Mistrzów. Brutalnie zostaliśmy zweryfikowani po raz kolejny.
3: Ja po pierwsze to myślę, że tyczyło się bardziej systemu, jaki jest, żeby te miejsca jednak były dystrybuowane w sposób trochę bardziej sprawiedliwy, no bo ta Liga Mistrzów stała się tak naprawdę dzisiaj ligą najbogatszych klubów i myślę, że on patrząc na Ligę Mistrzów z perspektywy klubu z Premiership, z którego kilka klubów może bezpośrednio walczyć albo awansować do tej Ligi Mistrzów i pogłębiać tą lukę finansową, to bardziej o to mu chodziło. Natomiast polska piłka jest jaka jest. No myślę, że to musimy pracować wszyscy na nią, żeby ona była lepsza, pewnie bardziej moim zdaniem też jako wynik takiego różnych benchmarków między nami, czyli razem musimy współpracować na poziomie ligi, żeby uczyć się jak najwięcej, no bo myślę, że Lech był bardzo blisko tego, żeby awansować w końcu do Ligi Mistrzów.
0: Mówi pan, że Wisła Kraków jest najbardziej innowacyjnym podmiotem sportowym w naszym kraju.
3: No zdecydowanie tak. No, mamy ambicje, żeby być takim na świecie, więc w kraju na pewno, a na świecie i myślę, że jeszcze coraz więcej rzeczy będziemy pokazywać wkrótce. I na świecie myślę, że również wkrótce tak będzie. Zresztą już po części jest, bo Wisła Kraków dosłownie chwilę temu w Cannes zdobyła 6 nagród. Praktycznie rekord w historii Polski, w tym jeden Grand Prix, między innymi za bardzo innowacyjny projekt.

0: Czy mówi pan o Lucky Index?
1: Tak, Lucky Fan Index. Tak, z VML-em zrobiliśmy ten projekt wspólnie i wszyscy byli zaskoczeni na scenie. Oklaskiwały ten projekt teamy i Adidasa, i Nike, i Gatorade, i wszystkich największych brandów kreatywnych na świecie. Więc już mamy pierwszy mikrosukces.
0: Prezesie, jestem przekonany, że mnóstwo osób, które teraz nas słuchają, nie mają pojęcia, czym jest ten Lucky Fan Index. Wyście w jakiś sposób zmierzyli szczęście, które przynoszą wasi kibice?
1: Tak, tak. Nawet teraz wyszła nowa wersja tego systemu. Będzie zintegrowany jeszcze z większą liczbą usług, które mamy. No to przeglądaliśmy wszystkie mecze naszych drużyn z pierwszej ligi. Tam ponad 80 meczów. Dodaliśmy do tego różnego rodzaju 200 metryk, które opisują w ogóle, jak mecz wygląda. Każdy mecz. A potem wzięliśmy wejścia i wyjścia, wiecie, fanów w trakcie tych meczów. Więc badaliśmy, czy ktoś przynosi szczęście, czy nie, czy musi zmienić szalik, czy nie. No i jak generalnie bardzo fajny projekt, bo bardzo naukowy, no bo trzeba w jakiś tam sposób zmierzyć to, że na przykład, no nie wiem, drużyna przeważa, nie wygrywa. To znaczy, że ten indeks spada, nie?
0: Więc albo, albo nie jest faworytem, a wygrywa.
1: No i wtedy wzrasta, no.
0: To są a z kolei jak jest faworytem, przegrywa, to spada, tak?
1: Tak.
0: No, to jest przyporządkowane każdemu kibicowi.
1: Tak, i to było tak, że to jest przeliczane w całości dla wszystkich kibiców, więc to jest taka dość zaawansowana informatyczna sprawa, no bo za każdym zmianą dla jednego kibica musimy przeliczać cały ranking, nie? Więc to jest w ogóle ciekawa sprawa, natomiast bardzo fajna zabawa i też pokazanie, gdzie dzisiaj dane o piłce nożnej można wykorzystywać w sposób bardzo kreatywny.
0: Czy to prawda, że weście przyjrzeli się 250 tysiącom kibiców, tak?
1: Tak, ponad.
0: Nawet ponad. Tak,
1: myślę, że do 300 tysięcy doszło teraz, bo już pierwszy mecz Ekstraklasy już też wszedł do tego Lucky Fan Index.
0: Jak pan to przekłada biznesowo? Jak się na tym da zarabiać? Czy chcecie zarabiać? Bardzo to jest interesujące, natomiast no, rozumiem, że musi też mieć przełożenie czysto takie merkantylne.
1: Tak, oczywiście. No, my przede wszystkim z jednej strony to jest bardzo dobry PR dla Wisły Kraków na zachodzie, więc to potem czy sponsorzy, którzy do nas przychodzą w tym sezonie, oczywiście jakaś jest tam inercja, czyli no, trzeba chwileczkę na to poczekać, natomiast myślę, że jak mamy kolejnych sponsorów, to wszyscy to widzą, że Wisła jest odważna, że Wisła robi ciekawe projekty i oni wiedzą, że naprawdę ta ich ekspozycja będzie duża. To jest ta kwestia sponsorska. Druga kwestia to są kwestie typowo merchandisingowe, czyli e-commerce'owe. No, w tym Lucky Fan Index można dostać zniżkę na nowy szalik, jak się tak naprawdę ma fanty, które przynoszą szczęście i trzeba się po prostu przebrać, nie? Jak się ma wysoki teraz ten indeks, jeśli korzysta z tych narzędzi, no to też będziemy przewidywać jakieś zmiany cenowe w biletach i w e-commerce, czy tam...
0: Czyli czy ja dobrze rozumiem, prezesie, że jak ktoś przynosi szczęście, to będzie mógł do niej kupować bilety?
1: Jak to, różnie to jest, bo w zależności od akcji to robimy w różny sposób, natomiast jak się ktoś ma na przykład, wiecie, słaby ten indeks i go przeliczy, no to my go oczywiście nie karzemy za to, tylko mówimy, słuchaj, no masz tutaj zniżkę na nowy szalik, bo musisz się przebrać, bo może to nie ty, tylko szalik. Oczywiście, wiecie, to jest zabawa w jakiś tam sposób, zresztą teraz w przyszłym tygodniu planujemy taki hub technologiczny dla fanów otworzyć i tam też będzie wiele różnych świetnych rzeczy od typowania wyników, po zabawy, po gry jakieś. Naprawdę to będzie ciekawa rzecz.
0: Spacerując po Krakowie, nie sposób nie zorientować się, jak bardzo internacjonalnym miastem jest Kraków. Czy ma to odzwierciedlenie na trybunach Wisły Kraków?
1: Tak, Wisła Kraków bardzo dużo odwiedza nowych kibiców. Też ten współczynnik jest spory. Coraz częściej są to goście też z zagranicy. Przyjeżdżają, żeby poczuć atmosferę. Mamy praktycznie co meczu jakiegoś youtubera, influencera, który opisuje, wiecie, to, co się dzieje na stadionie, a jeszcze po tym, jakim nasza feta była fenomenem w mediach, do dzisiaj jest z rynku. Oczywiście trochę naprzeciw temu, co było w Paryżu, była podawana jako przykład świetnego zachowania kibiców. No ale wyobraźcie sobie, że teraz tak naprawdę do każdej rzeczy jest przyklejana ta feta, bo jak Hiszpania grała na Mundialu, no to wszyscy podawali tą fetę jako to, że to Madryt, że to Barcelona, to wszyscy potem musieliśmy prostować, że to Kraków, więc ona miliardy wyświetleń ma w internecie już.
0: Prezesie, i na zakończenie dowiedziałem się, że jest pan Łemkiem, takim rodowitym, zakochany w Wiśle Kraków po uszy.
1: Tak jest, dokładnie tak. Dziada, pradziada, mówię po łemkowsku, pozdrawiam wszystkich Łemków. No i tak, zakochany w Wiśle Kraków po większość swojego życia, więc tak zostanie już raczej.
0: Prezes Jarosław Królewski.

0: Ach, godzina 26 po 18. No i nadaję z Gdyni, ale myślami jestem w Chinach, jako że Gdynia i Ningbo to również miasta portowe. U nas szaleństwa na punkcie owoców morza nie ma. Podobno w całych Chinach właśnie Ningbo słynie z owoców morza. Ja byłem kiedyś w Chinach w Qingdao, też w mieście portowym, i te owoce morza chińskie są nieprawdopodobne. Polecam, Dariusz Urbanowicz, ale przede wszystkim polecam uwagę skupić na naszych siatkarzach, bo oni znowu wygrali Ligę Narodów, i to w jakim stylu. Nie mieli wcale łatwo, bo najpierw Ukraina 3-1, potem Słowenia 3-0, no i na deser w finale Amerykanie 3-2 i oczywiście tiebreak, jakby był, jakżeby inaczej. Amerykanów znamy doskonale, chociażby z półfinałów z Igrzysk Olimpijskich. Oni grali jak z nut, byli no, jedną z najlepszych drużyn, jeśli chodzi o cały turniej. No ale w finale okazało się, że jednak Nikola Grbić i spółka. I właśnie Nikola Grbić oraz Jakub Popiwczak podsumują dla nas wydarzenia ostatniego turnieju finałowego w Lidze Narodów naszych siatkarzy. Bardzo proszę.
1: Oczekiwałem trudny mecz. To, co powiedziałem zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, że oni będą grali dużo lepiej lub będzie inaczej, absolutnie, jak ten mecz w Chicago. Musimy się przygotować, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy mieć cierpliwości, jeśli oni zagrają, jak zagrali są. Wrócić się i mieć cierpliwości, bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagi. I oczywiście pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to co Leo, zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie spróbowaliśmy nie jeden raz. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
2: To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie trzy mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było też nam mega ciężko, a ostatecznie wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze

0: Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich. Marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz i tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów i jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
1: No właśnie, to jest najważniejsze. Czekamy na kluczowe.

0: To trójka i trzecia strona medalu. Wracamy do futbolu w krajowym wydaniu. Za nami niezwykle emocjonująca druga runda eliminacji europejskich pucharów w piłce. Choć z perspektywy tabeli i czystej matematyki możemy świętować, w grze o fazę ligową pozostał komplet pięciu polskich ekip, to styl, w jakim niektórzy potentaci żegnali się z marzeniami o elicie, pozostawia spory niedosyt. O szczegółach Norbert Michalak.
1: Prawdziwy wstrząs przeżyli kibice w stolicy Wielkopolski. Lech Poznań sensacyjnie wypuścił trzybramkową zaliczkę z pierwszego meczu przeciwko Orus, przegrywając rewanż 1-4 i odpadając po rzutach karnych. Szatnia kolejorza była zdruzgotana. Trener Lecha Poznań Nils Frederiksen.
2: Kiedy wygrywasz na wyjeździe w pierwszym meczu 4-1, nie możesz przegrać u siebie 1-4. Jeżeli porównamy oba spotkania, to w pierwszym my byliśmy bardzo skuteczni w stwarzaniu sytuacji i zdobywaniu bramek, ale jak wielokrotnie podkreślałem i powiem to jeszcze raz, zagraliśmy z bardzo mocną drużyną. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy bardzo rozczarowani. Jeżeli prowadzisz 4-1, powinieneś utrzymać taką przewagę. Głos w sprawie drastycznego spadku formy psychicznej zabrał autor kanału Poznański Ekspres Radosław Laudański.
3: Wszyscy są cały czas w mieście bardzo rozbici, rozmawiają o tym meczu. Myślę, że tak naprawdę to był jakiś sen, że Lech odpadł z tych eliminacji Ligi Mistrzów. Tak naprawdę Brzuźnicy mieli 8 kontuzji w składzie. Sporo juniorów zagrało, zwłaszcza w drugiej połowie i dogrywce. I najbardziej bolały jeszcze te niewykorzystane momenty nadziei. No bo kiedy Filip Jagiełło strzelił gola w dogrywce, no to wydawało się, że Lech mimo wszystko w brzydkim stylu, ale awansuje dalej. Tak samo po tej pierwszej serii wygranych rzutów karnych. A tutaj się okazało, że w przeciwieństwie do Lecha Aarhus szło jak po swoje i ostatecznie dopiero swego.
1: Zupełnie inne nastroje panowały w Zabrzu. Podopieczni Michala Gasparika dzielnie stawiali czoła naszpikowanemu gwiazdami Fenerbahce, ulegając w dwumeczu zaledwie 1-2, mówi Michal Gasparik.
4: Jesteśmy smutni, ale muszę powiedzieć,

0: że na ławce byłem od początku dumny, bo chłopacy rozegrali bardzo dobre spotkanie. Szkoda tego karnego, bo jak rozegraliśmy takie spotkanie, to lepiej by się nam grało, jakby był wynik 0-0, ale potem wróciliśmy się do meczu. Niesamowity doping był tutaj w pierwszej połowie i naciskaliśmy na tego przeciwnika. Często mieli kłopoty w tej defensywie i zasłużenie zdobiliśmy tą pierwszą bramkę. W tej drugiej połowie było widać, że ta pierwsza nás dużo sil stála, tých chlopakov, že se vybiegali v tej pieršej polove, ale znovu znalezli sme šteguľne potom po tých zmianách po 60. minúte svoje momenty. Byli sme blízko tej dogrivky.
1: Teraz Górnik zagra v trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy z Ferencvarosem. Na tym etapie rozgrywek zobaczymy również Jagiellonię Białystok, która stoczy prestiżowy pojedynek ze szkockim Rangers. Blamasz Lecha i ambitną postawę Górnika podsumował były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
2: To nie jest wina piłki, tylko to jest wina Lecha Poznań. To musimy w takim spojrzeniu oceniać. My nie możemy mówić, że piłka jest nieprzewidywalna, tylko jeżeli wygrywasz pierwsze spotkanie 4-1, to przegrywasz je na własne życzenie. Jeżeli mielibyśmy 1-0 zwycięstwo, to bym się zgodził, że 2-0, to bym powiedział, że piłka jest rzeczywiście, pokazuje, że musisz być skoncentrowany. Cieszymy się z tego na pewno, że Górnik, pomimo tego, że jest nowym graczem w europejskich puarach, to zaprezentował się naprawdę bardzo, bardzo solidnie i no i tak nie było łatwo dla Fenerbahce, które ma indywidualnie nie tylko lepszych, ale przede wszystkim droższych piłkarzy, z zespołem zdecydowanie bardziej doświadczonym i to będę za każdym razem, patrząc na Górnika, fajnie się to oglądało.
1: Znacznie mniej nerwów dostarczyły nam zespoły rywalizujące w eliminacjach Ligi Konferencji. Raków Częstochowa bez najmniejszych problemów odprawił z kwitkiem maltańską Valletę i zameldował się w kolejnej rundzie, gdzie zmierzy się ze szwedzkim Hammarby. Znakomicie zaprezentował się również GKS Katowice. Podopieczni Rafała Góraka wyeliminowali słowacką Żylinę. Przed ekipą z Bukowej otwiera się teraz wymagająca, ale niezwykle ekscytująca perspektywa dwumeczu z Hapoelem Tel Awiw. Sukces Gieksy, tak komentuje lokalna prasa, mówi Kacper Janoszek, dziennikarz Dziennika Sport.
3: Teraz trudno przewidzieć to, czy będzie w stanie pokonać rywala z Izraela. No w każdym razie znakomite spotkanie w wykonaniu ekipy Rafała Góraka. No trochę polepszyło nam humory po tej wpadce Lecha Poznań i taki GKS Katowice, który być może nie jest najwyżej notowany, być może nie jest faworytem do tego, żeby dostać się do fazy ligowej. Sprawił fajną niespodziankę swoim kibicom, całej Polsce i być może sprawi też niespodziankę. Tak funkcjonuje po prostu drużyna trenera Rafała Góraka, która budowana jest tak naprawdę od wielu, wielu lat, odkąd tylko trener Rafał Górak dołączył do klubu. Udoskonalany jest system gry. Teraz procentuje, teraz po latach widzimy tego efekty.
1: Choć cała piątka wciąż pozostaje w grze o jesienne mecze w Europie, to analitycy alarmują, że gra polskich zespołów na początku sezonu 2026-2027 nie wygląda tak optymistycznie jak przed rokiem. Ekspert do spraw statystyk piłkarskich Cezary Kawecki.
4: Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyłącznie eliminacje, czyli bez fazy ligowej europejskich pucharów, to w tychże eliminacjach przed rokiem polskie drużyny zagrały 26 meczów i przegrały 4 razy. 22 spotkania kończyły się zwycięstwami lub remisami. W tym roku z kolei meczów było 8 i tych porażek już na koncie polskich drużyn są 3, więc to z jednej strony może pokazywać, że ten ubiegły rok faktycznie był, można tak powiedzieć, lekką anomalią, bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale też z drugiej strony musielibyśmy spojrzeć na każdy przypadek oddzielnie. Ale tak, fakt jest taki, że jeżeli jeszcze jedną porażkę polskie kluby poniosą, no to wyrównają ten rezultat sprzed roku.
1: Przed polskimi drużynami kluczowe 2 tygodnie, walka o fazę ligową wkracza w decydującą fazę, a limit pecha i błędów, miejmy nadzieję, że został już definitywnie wyczerpany.
5: Te relacje przygotował Norbert Michalak i błyskawicznie przenosimy się do Gdyni. Halo, Dariusz Urbanowicz.
6: Jestem i jest ze mną Henryk Harucki, legenda polskiego kolarstwa, zwycięzca Tour de Pologne z 1979 roku. Słyszeliśmy się ostatnio w Trójce przy okazji 81. ubiegłorocznej edycji. Tradycyjnie Henryk jako mistrz kierownicy nie tylko tej kolarskiej, ale również samochodowej jest kierowcą właśnie nas, dziennikarzy programu Polskiego Radia, programu Trzeciego. Dzień dobry, Heniu.
7: Dzień dobry, bardzo mi miło z tego powodu.
6: To zapytam cię ostatnio, bo coś ostatnio powygrywałeś tam na Dolnym Śląsku.
7: Oj tam, to były takie amatorskie.

0: Wyścigi.
1: No dobrze, no ale nogi się kręcą cały czas. Ty się cały czas tej kierownicy trzymasz.
0: No trzeba się trzymać kierownicy, bo kto się kierownicy nie trzyma, to źle kończy.
1: Źle kończy. Heniu, jak twoje przewidywania przed tym wyścigiem, przed Tour de Pologne numer 82?
0: No nie chciałbym mówić o faworytach całego wyścigu, bo dopiero jutro startujemy. Mam jakiegoś swojego faworyta na jutrzejszy dzień.
1: Michał Kwiatkowski.
0: No patrzę, no
1: taki, trzeba... taki klasykowy etap, długi, tak, ale... pagórowaty.
0: Ja myślę, że trzeba popatrzeć realnie, jak to może być. Może pójść ucieczka i może jakiś zawodnik wygra z ucieczki, ale jeżeli przyjdzie na metę peleton, a może przyjść, to takim moim faworytem jest Paul Manier z Quickstepu. Mhm. To jest młody chłopak, bardzo dobry szybki sprinter, tak. Bardzo szybki i ja myślę, że to jest mój faworyt na jutro.
1: Trochę przełamana rutyna. Dawno nie byliśmy z Tour de Pologne w Gdyni, 20, chyba 2 lata, jeśli dobrze liczę, i może nawet dłużej. Trochę przełamana rutyna. Jesteśmy w końcu na północy Polski, nie tylko południe. Odpowiada ci ten format tego wyścigu w tym roku?
0: No tak. Ja myślę, że ta trasa jest bardzo ciekawa. Ruszamy z Gdyni, zresztą tutaj służbę wojskową we flocie Gdynia w klubie sportowym odbywałem. Mam taki pewien sentyment tutaj do tych tras, ale wyścig będzie trudny. Jutro jest długi etap, 230 km. Tu będą wiać jutro na pewno też boczne wiatry. W Koszalinie meta, później jedziemy do Szczecina i tam też będą wiatry. Później do Gorzowa. Trochę lasów tam jest, ale też może podwiać. No i wrócimy do nas na Dolny Śląsk, do Karpacza.
1: No właśnie, twój ukochany Dolny Śląsk. Tłumy pod ORP Błyskawica. Tutaj trwa prezentacja. Przed chwilą huknęło jak z armaty, ale to faktycznie była armata, jak jakieś działo. Tu się wszyscy postraszyli. Dzieci zaczęły płakać, ale szła orkiestra, ta, która odgrywała chwilę wcześniej Mazurek Dąbrowskiego. Bardzo z siebie zadowolona, że wszyscy się tak przestraszyli, no bo ta oprawa wojskowa tutaj imponująca, prawda?
0: Tak, no, marynarze tutaj spisali się na piątkę, pięknie zagrali hymn narodowy, taka orkiestra właśnie marynarki wojennej, no i byli tutaj dowódcy, to było naprawdę uroczyście na tym statku Błyskawica, na tym okręcie Błyskawica. Naprawdę było pięknie. No i jest dalej.
1: To, co mogę powiedzieć, to faktycznie tutaj Czesław Lang z ekipą Lang Teamu dba o wszystkie szczegóły, ta oprawa zawsze i przed etapami i później na mecie i zabezpieczenie trasy. To jest wzorcowe. Tutaj kolarze bardzo chwalą i lubią wracać do Polski, prawda?
0: No to jest przede wszystkim coś nowego, bo tam na zachodzie to już tak się nie kultywuje takich właśnie tradycji, jak u nas są. Oni tutaj oczy na pewno zrobią i zrobili, bo już widziałem się z kilkoma, nawet choćby rozmawiałem z Francuzami, z telewizji francuskiej, którzy będą robić obraz dla telewizji tutaj polskiej, Eurosportu, i oni mówią, że są, czym jeszcze może nas Czesław zaskoczyć? Tak rozmawialiśmy dzisiaj właśnie, bo tam przyjechał też Henik Sobiński, były kolarz z nimi, który się opiekuje nimi, także jest świetnie, naprawdę jest super.
1: No dobrze, to jeszcze się nie zaczęło, a już jest fajnie. Dziękuję bardzo. Henryk Harucki, ja zapraszam na codzienne relacje. 7:40 w porannej audycji zapraszamy do Trójki i 17:20 po południu też będziemy się słyszeć, a także raporty z trasy w serwisach. Także do usłyszenia.

0: 22,7 trójek.
1: O Ironmanie dzisiaj mowa. Wczoraj w niemieckiej miejscowości Lenzach odbył się potrójny Ironman i wygrał tam nasz rodak Polak Dawid Adamusiak. 39 godzin zajęło mu to pierwsze miejsce. Gratulacje, pozdrawiam.
2: Nie wiem, czy Państwo wspominali o Polakach, którzy przepływają Bałtyk w tym momencie. Karolina Szczepaniak i Bartłomiej Kubkowski. Także 160 km pław, niesamowity wyczyn. Docierają powoli do Polski, także myślę, że warto o tym wspomnieć, bo jest to naprawdę nieziemski wyczyn.
0: Absolutnie tak, jeszcze do tej pory nikomu nie udało się przepłynąć Bałtyku i to, co się teraz dzieje, jest rzeczą niewiarygodną. Niewiarygodne rzeczy robi także gość, który siedzi naprzeciwko mnie, Kacper Stępniak, zwycięzca Ironman 70.3 Kraków. Cześć, Kacper.
3: Dzień dobry Państwu, cześć.
0: Dowiedziałem się przed chwilą, że Twoi rodzice byli wielkimi fanami trójki, stąd znasz na przykład głos Ediego Vedera.
3: Nie tylko stąd, bo również z filmu i jestem wielkim fanem Pearl Jam, więc bardzo fajnie, że przed naszą rozmową akurat ten wykonawca się pojawił.
0: Nawet nie wiesz, jak się bardzo cieszę, ponieważ to jest mój ukochany zespół, więc jak tak młodzi ludzie słuchają Pearl Jam, to jest mi po prostu lepiej. Rozpoznałeś bez błędu ten film Into the Wild.
3: Tak jest.
0: Piękny film, prawda?
3: Piękny film i piękna muzyka.
0: Tak jest. No ale teraz będziemy rozmawiali o triatlonie. Kacper, po pierwsze wielkie gratulacje, bo powtórzyć sukces nigdy nie jest prosto, pewnie jest trudniej niż go wywalczyć. Opowiedz o wrażeniach z trasy. Czy ta rywalizacja przebiegała dzisiaj tak, jak sobie ją założyłeś?
3: Mogła pewnie przebiegać trochę lepiej czy łatwiej, bo mieliśmy kilka scenariuszy wypracowanych czy zaplanowanych przed tym wyścigiem i wiedziałem, że powinienem dobrze popłynąć i wyjść w czołowej grupie z wody i tak też się stało. Wyszedłem na czwartej pozycji, ale już po strefie zmian przeskoczyłem na pozycję drugą i z trenerem planowaliśmy, że po prostu na początku roweru spróbuję zaatakować. Zaatakowałem, oderwałem się od rywali, ale niestety drugi bardzo mocny zawodnik z Danii, Daniel Bakkegaard, który dzisiaj był na drugim miejscu, dociągnął tych wszystkich rywali, którym się urwałem na bodajże, nie wiem, 15-20 kilometrze. Więc no, ten pierwszy plan nie poszedł zgodnie. Dociągnął również mocnego biegacza Johannes Fugel z Niemiec, który z nami właśnie później przez kolejne 34 km jechał. Ale razem z Duńczykiem wiedzieliśmy, że po prostu
0: on od was lepiej biega.
3: Że on od nas prawdopodobnie lepiej biega, więc mieliśmy plan. Nawet on podjechał raz do mnie i mówi: "We have to kill this guy."
0: Udało się go urwać trochę tego Niemca?
3: Więc mieliśmy plan, że albo po prostu trzeba go urwać, najlepiej go urwać, a jak nie, to chociaż po prostu zrobić ten rower na tle ciężkim, żeby on już tych nóg na bieganiu nie miał. I tak się stało. W sumie obydwa scenariusze się zdarzyły, bo pod koniec roweru on odpadł i już też na bieganiu widać było, że po prostu to nie jest ta jego forma.
0: Natomiast z tym Duńczykiem ciągnęliście się razem podczas tego półmaratonu bardzo, bardzo długo. No niesamowita historia w ogóle.
3: Tak, myślę, że fajna historia, bo było mnóstwo kibiców na trasie dzisiaj, mnóstwo osób krzyczało moje imię na dosłownie co 10-15 metrów, słyszałem swoje imię, aż mi było szkoda, bo biegliśmy cały czas z Duńczykiem i on widział po prostu, że tylko ja jestem wspierany na tej trasie. Ale to na pewno mi dodało dodatkowej energii. Biegliśmy przez 20,5 kilometra z 21 razem. Ja większość tego biegu prowadziłem, bo wiedziałem też, że trzeci zawodnik z kolei na początku ruszył dużo mocniej od nas i mieliśmy przewagę około, nie wiem, 1,5 minuty. Dosyć szybko on tą przewagę zniwelował do minuty, ale na szczęście później ta strata się zatrzymała. A ja też właśnie chciałem prowadzić ten bieg, bo kiedy tylko wypuszczałem Duńczyka do przodu, to widziałem, że on trochę zwalnia i po prostu obawiałem się tego trzeciego nachodzącego zawodnika. Mhm. Ale to też mi dało tą pewność, bo jak widziałem, że on zwalnia, wychodzę na przód, to prawdopodobnie on tej energii ma trochę mniej i możliwe, że na finiszu już mu nie starczy tej energii.
0: Twój czas to 3 godziny, 36 minut, 37 sekund, dobrze pamiętam?
3: Nie wiem, czy dokładnie z tymi sekundami, ale
0: no jakoś tak.
3: Myślę, że coś w tych okolicach.
0: W każdym razie przypominamy Państwu, że Kacper, inni oczywiście zawodnicy także, przepłynął 1900 metrów, potem przejechał 90 km na rowerze, a potem przebiegł półmaraton, czyli 21 km.

0: w takim czasie. Kasper, powiedziałem ci to przed chwilą, wyglądasz na osobę, która dzisiaj zjadła śniadanie, pokręciła się po Krakowie. Jesteś kompletnie na pierwszy rzut oka niezmęczony.
1: No, zawsze to jest ten przywilej zwycięzcy, że naprawdę tych endorfin jest dużo więcej i one chyba nas utrzymują przy życiu przez ten przynajmniej dzień po starcie. Myślę, że jutro będzie to już lekki zjazd i po prostu będzie trzeba te kilka dni odpocząć, żeby się zregenerować.
0: Jeszcze na chwilę cofniemy się do twojego głębokiego dzieciństwa. To prawda, że jak byłeś małym chłopcem, to codziennie nastawiałeś budzik o 4:30 rano?
1: Tak. Wracamy do tego bardzo często podczas różnych rozmów, ale tak, to był mój pomysł na to, żeby zdążyć na basen, na który chodziłem na 6 rano i tata mnie budził tylko 5 minut przed wyjściem, więc nie było czasu na ubranie się, więc ja wstawałem 1,5 godziny wcześniej i miałem jeszcze te słodkie 1,5 godziny.
0: Czyli ty jesteś człowiekiem, który zaczynał od pływania i wstawania o 4:30. Wspomniałeś o tacie, gdyby nie twój tata, to pewnie tych twoich sukcesów by nie było, bo on jest takim niesamowicie zapalonym sportowcem amatorem.
1: Tak, on jest sportowcem amatorem i warto też może dodać, że dzisiaj akurat przebywał na wakacjach koło brzegu i przyjechał pociągiem o 5 rano, żeby mnie tutaj wspierać i jest już w drodze z powrotem do koło brzegu. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy.
0: Wspierała cię też twoja żona.
1: Tak, moja żona mnie wspiera na wszystkich wyścigach i nie tylko na wyścigach, ale w sumie na co dzień. Bo tworzymy też swój razem kanał na YouTubie, mogę tutaj zareklamować i ona też mi pomaga, pomaga mi to nagrywać. Jest też zawsze na tych wyścigach, nagrywa relacje na Instagramie, bo nie wszystkie wyścigi w Polsce mają transmisję na żywo.
0: Sama też jest triatlonistką. I to jaką?
1: I skończyła dystans Ironman, czyli dwa razy dłuższy niż ten, który ja dzisiaj zrobiłem 2 tygodnie temu w Szwajcarii.
0: To jeszcze dwa słowa o twoim trenerze, bo to też jest taka dosyć niecodzienna historia. To jest trener z Niemiec, rzadko się widujecie, a ta współpraca przynosi super efekty.
1: Tak, współpracujemy już 3 sezon razem i z roku na rok jest progres, także ta współpraca raczej się za szybko nie zakończy. To jest młody facet, bo tylko kilka lat starszy ode mnie, ale bardzo mocno zaangażowany i z ogromną wiedzą. Nie, myślę, że brakuje mu pewnie trochę doświadczenia. Myślę, że jak miał więcej doświadczenia, więc takich zawodników, z którymi współpracował, to może nasza współpraca była jeszcze lepsza, ale dzięki temu myślę, że nie ma aż tylu sukcesów i jest podwójnie zaangażowany.
0: Więc jest głodny sukcesu, tak jest, jak ty.
1: Dokładnie, jest głodny sukcesu, więc sobie wzajemnie się napędzamy.
0: Kacper Stępniak, proszę państwa, człowiek z żelaza, który pochodzi z Bydgoszczy, wygrywa po raz drugi w Krakowie. Kacprze, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Regeneruj się, odpoczywaj. A ja się jeszcze szybko przeniosę do Gdyni. Halo Darek, halo Dariusz Urbanowicz.
2: Jestem, oczywiście tutaj słucham i gratuluję Kacprowi. Rozmawiałem z nim rok temu, również po zwycięstwie właśnie w Krakowie, także duża sprawa. Szapoba.
0: Świetny chłopak.
2: Prawda.
0: No to co, chyba napisy końcowe, Darku.
2: Tak, to jeszcze króciutko, Lorena Wibe znowu dzisiaj po finiszu z grupy wygrała drugi etap Tour de France kobiet, druga Elisa Balsamo, najlepsza z Polek, uwaga, Malwina Mul na miejscu 9, Dominika Włodarczyk 13, a Kasia niewiadoma 29, więc Polki znów wysoko, no ale na co to się przełoży, jeśli chodzi o Tour de France, jeszcze nie ma gór, więc dopiero się zaczną, spokojnie, będzie się działo. Bardzo dziękujemy, Dariusz Urbanowicz prosto z Gdyni.
0: I Krzysztof Łoniewski prosto z Krakowa. Proszę państwa, proszę się szykować na super kolorowe relacje Darka Urbanowicza z Tour de Pologne. Jutro startuje pierwszy etap z Gdyni do Koszalina.
2: Tak, dziękujemy. Olga Szuczko i Elżbieta Różycka pomogły nam w tej audycji, no bo bez nich ani rusz.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zupełnie zwyczajny człowiek, o którym tradycja wolała dyskretnie zapomnieć.
2: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
1: Marek Węcowski, Homer na nasze czasy. Urodził się zaraz po wojnie trojańskiej albo wiele pokoleń później. Na pewno gdzieś w Jonii lub w Eolii, w Smyrnie, a może w Kyme, na Chios albo we wszystkich tych miejscach po trochu.
2: Piotr Mos i Maciej Rychły, muzyka. Barbara Marcinik, polecam, od poniedziałku, około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sylimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia. Minęła 19:00.

0: Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwóch strażaków zginęło w katastrofie śmigłowców gaśniczych w Grecji. Po brutalnym ataku młodego Ukraińca na Polkę jest oświadczenie ukraińskiego konsulatu we Wrocławiu. Popularny szlak w Tatrach prowadzący przez Dolinę za Mnichem będzie od jutra zamknięty. Powodem pilny remont. Dwie osoby zginęły w katastrofie śmigłowca gaśniczego w Grecji, poinformowała Straż Pożarna. To członkowie załogi jednego z dwóch helikopterów Bell, które zderzyły się na zachód od Aten. Załoga drugiego śmigłowca przeżyła. Niedziela jest dla greckich strażaków trzecim z rzędu dniem walki z megapożarem, który wybuchł na zachód od Aten i objął swoim zasięgiem około 10 tysięcy hektarów. Ogień spowodował ogromne zniszczenia. Po brutalnym ataku młodego Ukraińca na Polkę jest oświadczenie strony ukraińskiej. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Wczoraj późnym wieczorem 18-letni Ukrainiec zaatakował nożem 30-letnią kobietę tuż przed drzwiami jej mieszkania. Radiu Wrocław udało się dotrzeć do bezpośredniego świadka brutalnego ataku na ulicy Gagarina. Relacjonuje, że około 21 usłyszał na klatce schodowej wzywanie pomocy.
1: Dużo ma pierwsze, co zobaczyła na wizjer, no i okazało się, że jakaś szarpanina jest, prawda? No i otworzyła te drzwi, bo myśleli, że się faktycznie tylko szarpią, nie? No ale po otwarciu drzwiach, no to ja już zacząłem biec, no to tylko było takie dźganie. Co zrobiliśmy, to pierwszą pomoc tej dziewczynie, czyli w sensie, co widziałem, ten ranę, kute, klatki i szyi, nie?
0: Policja zatrzymała 18-latka krótko po zdarzeniu. Jest podejrzewany o próbę zabójstwa. 30-letnia Polka w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzania danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jeśli ktoś na WhatsAppie dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać, to wirus, napisał wiceminister. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego bądź w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. 270 milionów złotych na lokalne centra cyberbezpieczeństwa chce przeznaczyć Ministerstwo Cyfryzacji. Resort ogłosił konkurs na stworzenie 30 takich miejsc. Samorządy będą mogły zgłosić się po pieniądze na sprzęt i oprogramowanie do ochrony sieci, a także na szkolenia pracowników, zapowiada minister Krzysztof Gawkowski.
2: Z tych środków finansowych będzie możliwe wynagradzanie personelu, który będzie tworzył i pracował w centrum, realizowanie zakupu programów, które będą powstrzymywały ataki różnego rodzaju, sprzętu technicznego, licencji i oprogramowania, które ma charakter wsparcia dla specjalistów IT i budowanie też zespołów reagowania kryzysowego, tych lokalnych, które będą miały kontakt z zespołami krajowymi.
0: Centra mają zadbać o skuteczniejszą ochronę danych osobowych obywateli oraz zwiększyć odporność urzędów, szkół i ośrodków pomocy społecznej na cyberataki. Od jutra do odwołania zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego, informuje Tatrzański Park Narodowy. Powodem jest remont trasy, która jest w bardzo złym stanie technicznym.
3: W ramach prac będą wykonane nowe murki oporowe oraz nawierzchnia szlaku. Przy dobrych warunkach pogodowych remont powinien zakończyć się w ciągu 3 tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem prowadzącym od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku i stosowanie się do oznakowania. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu miejscami przelotny opad deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Będzie od 20 stopni nad morzem do około 30 w centrum i 33 na południu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dobry wieczór, Tomasz Żonda, witam Państwa. Dziś mój intymny mały świat Igi Cemrzyńskiej. Koncert odbył się 27 października 1998 roku w muzycznym studiu Trójki imienia Agnieszki Osieckiej. Z artystką na scenie wystąpili m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Bajor, Włodzimierz Nachorny i Krzysztof Ścierański. A cały koncert wyreżyserował Krzysztof Materna.

dziwne troski, życzenia dziwne, ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki.

Powiedziałam, idź lepiej do niej, kręciłam. Powiedziałam, nic już nie pamiętam, a jakże. Powiedziałam, cóż, nie jestem święta, to fakt, że.

0: wesolutko, uhaha.
1: Jan Himilzbach, pisarz, scenarzysta, aktor, napisał jedną w życiu piosenkę dla mnie. Jest to piosenka liryczna, bo Janek był bardzo liryczny.

0: prawda to narodziny,
1: powiedział bocian. Prawda to śmierć, powiedziała żaba.
0: Masz rację.

Drodzy Państwo, zaśpiewamy razem Państwu piosenkę, której zapewne Państwo nie znacie, razem z moim kochanym gościem Michałem Bajorem.

0: Drodzy kochani państwo,
1: a teraz maleńkie retro.
0: W tym uczesaniu kiedyś śpiewałam tę piosenkę, którą dzisiaj zaśpiewam po raz pierwszy ze Zbigniewem Zamachowskim.

0: wszedł Sinowal. Sinowal, Sinowal, pana Kochasia, który odszedł Sinowal. Nad łóżkiem ślub stwierdzony rejentalnie, na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Dla kogóż to, z kim żyjesz tak moralnie?
0: Żyć pusta, że z Kochasiem, który w Sinowal.

0: Iga Cembrzyńska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnieliśmy Państwu koncert z 27 października 1998 roku, a gośćmi artystki byli m.in. Zbigniew Zamachowski, Wojciech Walasik i Michał Bajor.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Autopromocja.
3: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
4: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
3: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
4: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polski Radio.
5: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Akcja na Morzu Śródziemnym. Skontrolowany został tankowiec rosyjskiej floty Cieni. Włosi mieli wsparcie z Polski. Ponad 2000 uczestników masy powstańczej w Warszawie. NFZ chce ukrócić działalność tzw. lekarzy walizkowych. Zmiany od października. Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty Cieni w pobliżu wyspy Pantelleria u wybrzeży Sycylii. Podczas operacji

0: Wsparcia udzielił polski samolot patrolowy, podała agencja ANSA. Kontroli poddano tankowiec Toa Pajo, objęty sankcjami Unii Europejskiej. Celem było zweryfikowanie jego przynależności państwowej. Jednostka pływa pod banderą Kamerunu. Kierowała się w stronę Stambułu. Flota cieni to określenie używane wobec sieci starszych tankowców, które według państw zachodnich pomagają Rosji utrzymywać przychody z eksportu surowców mimo nałożonych sankcji. Polscy strażacy, którzy polecieli do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu pożarów lasów, przystąpili już do akcji. Działają w okolicach miasta Avila w centrum kraju. Kapitan Łukasz Czemarmazowicz z Państwowej Straży Pożarnej powiedział nam, że dziś strażacy zabezpieczali teren przed rozprzestrzenianiem się ognia.
1: Dzisiaj naszym zadaniem było na krańcach pożaru tworzenie takich linii oddzielenia, które polegają na wycince drzew, krzaków, jakiejś takiej niskiej roślinności oraz odgarnianiu narzędziami ręcznymi ściółki leśnej, po to, żeby obszar, który już został spalony i się tli, nie rozniósł się w wyniku podmuchów wiatru dalej.
0: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ponad 2000 rowerzystów wyruszyło w masę powstańczą, odwiedzając miejsca związane ze zrywem, Ochotę i Mokotów. Większość uczestników pojechała na rowerach, ale byli także miłośnicy rolek i hulajnóg. Rozmawiała z nimi Agata Król.
2: Jeździmy od kilku lat w strojach z epoki, dosiadając przedwojennych polskich rowerów. Co roku trasa jest inna, to jest ogromna frajda odwiedzać, przejeżdżać te szlaki po kolei. Świetnym pomysłem jest to, że zawsze jest narrator, który opowiada o walkach, jak sytuacja się zmienia akurat w danej konkretnych dzielnicach.
3: Radość, zaduma i przede wszystkim pamięć, bo po to tysiące warszawiaków, ale także ludzi z całej Polski stara się co roku przyjeżdżać tutaj. Co roku jest więcej tych rowerzystów i w ten nowoczesny sposób przypominać o bohaterach Powstania Warszawskiego.
4: Mój obowiązek oddać hołd tym, co zginęli w okrutny sposób, między innymi mój stryjek.
0: Masa powstańcza wyrusza zawsze o godzinie 17, by upamiętnić godzinę W. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy lekarze przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, mówi wiceprezes NFZ-u Jakub Szulc.
5: Dochodzimy do tematu tak zwanych lekarzy walizkowych, czyli procedur, które są wykonywane w szpitalu tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że przyjeżdża operator z zewnątrz, który na stałe nie pracuje w tym szpitalu, wykonuje zabieg i następnie ten pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek dokładnie właśnie z zabiegiem, który jest wykonywany.
0: Zmiany wejdą w życie od 1 października tego roku. Dawna fabryka obuwia na Słowacji zyskuje nowe życie. W Partyzańskiem grupa społeczników chce przekształcić kompleks w centrum kultury i spotkań. Wierzy, że dzięki temu młodzi ludzie chętniej zwiążą swoją przyszłość z miastem, które wyrosło wokół zakładów Baty.
6: Centrum kulturalno-społeczne powstaje w oznaczonym numerem 61 budynku dawnego kompleksu przemysłowego. Docelowo będą tu też mieszkania, przestrzeń handlowa, coworking oraz miejsca do uprawiania sportu. Wylicza Radosław Mik ze Stowarzyszenia Fabryka Sztuki. Naszą wizją jest stworzenie miejsca spotkań, gdzie ludzie będą się czuli bezpiecznie. Wszystko musi się jednak spinać finansowo, nie możemy być naiwni. Ogromny pięciopiętrowy budynek wymaga sporo pracy i inwestycji. To nie zniechęca entuzjastów, którzy chcą ocalić przemysłowe dziedzictwo miasta i tchnąć w nie nowe życie. Projekt jest oparty na lokalnej społeczności. Staramy się organizować spotkania już teraz, mimo surowych warunków panujących w budynku. Mówi mi Katarina Janiczkowa, jedna z inicjatorek projektu. Nie chcemy oddać ludziom pięknego, doskonałego obiektu, z którego dopiero nauczą się korzystać. Chcemy, aby społeczność już teraz była częścią tej przestrzeni, by uznała ją za swoją. Z Partyzanckiego na Słowacji, Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu miejscami przelotne opady deszczu. Będzie od 20 stopni nad morzem do 30 w centrum i 33 na południu.
8: Autopromocja. zupełnie z

0: Zwyczajny człowiek, o którym tradycja wolała dyskretnie zapomnieć.
1: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
0: Marek Węcowski, Homer na nasze czasy. Urodził się zaraz po wojnie trojańskiej albo wiele pokoleń później. Na pewno gdzieś w Jonii lub w Eolii, w Smyrnie, a może w Kyme, na Chios albo we wszystkich tych miejscach po trochu.
1: Piotr Mos i Maciej Rychły, muzyka. Barbara Marcinik, polecam, od poniedziałku, około 20:45.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Jest 6 minut po 20:00.

0: Świata.
1: Olga Szućko i Michał Nogaś, dobry wieczór. Dziś zabierzemy Państwa do Azji, a w zasadzie Azja przybędzie do nas już za chwilę, wcześniej wprowadzenie. Trzymam w ręku piękną, niewielką, oniryczną opowieść o miłości, ale też o nierównościach społecznych i klasowych w Korei Południowej i o cieniach, które symbolizują znacznie więcej niż może się zdawać. Bohaterowie Mu-je i Eun-gyo zakochują się w sobie, uczą się okazywania miłości. Uczucie przychodzi w trudnym dla nich, dla ich rodzin i stolicy państwa momencie. Władze zdecydowały właśnie o przesiedleniach. Nadchodzi masowa przebudowa i modernizacja czwartego sektora dzielnicy Yongsan. Ponieważ najemcy lokali, głównie handlujący elektroniką i zajmujący się jej naprawą, otrzymali propozycję bardzo niskich odszkodowań, dochodzi do protestów, zamieszek, a w końcu do tragedii. Wybucha pożar, ginie 6 osób, 23 zostają ranne. O tym wszystkim między innymi można przeczytać w książce 100 cieni. Książce, która ukazała się w Polsce niedawno w przekładzie Dominiki Chybowskiej-Young. To powieść niczym sen. Opowiada o skutkach gentryfikacji, o niezgodzie na zubożenie i poczucie odrzucenia przez społeczeństwo i o miłości, która wymaga czasu i o potrzebie przeciwstawienia się losowi. To historia o grze na własnych zasadach. Już za chwilę autorka książki pojawi się w studiu przy Myśliwieckiej 357.

0: Hwang Jun-in, dobry wieczór, good evening.
1: Dobry wieczór.
0: I Chang Il-ju, w Polsce funkcjonujący pod imieniem Karol, doktor, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Hwang, chciałem zacząć od pytania, które być może słyszałaś już wielokrotnie w swoim życiu, ale twoja powieść ukazuje się w Polsce 15-16 lat po premierze w Korei Południowej. Chciałbym więc zapytać cię na początek o kontekst, w którym pisałaś Sto Cieni i dlaczego właśnie taka książka.
1: 백의 그림자는 도심 재개발이라는 배경을 가지고 있는 소설인데요. 한국의 현대사에서 도심 재개발이라든지 젠트리피케이션 문제는 대단히 첨예하고 그리고 여전히 진행되고 있는 문제라서 일단 주제에 관심이

0: 관심을 가졌고, 그리고 이 소설에 등장하는 전자상가라는 장소는 제 아버지가 50년 동안 영업을 해온, 장사를 해온 상가를 배경으로 하고 있어요. 저희 아버지 상가도 이 소설을 쓸 때쯤에 그 철거를 한다는 그런 소식이 있어서 걱정이 많이 됐습니다. 거기에 너무나 많은 상인들이 있었기 때문에. 그래서 관심을 두다 보니까 그 세계를 어떻게든 소설로 그려보고 싶었죠.
1: 테스토첸이 어굴니에 나틀레 에나피사네 예스트 로즈 비오르카 우르바니자치아 미아스트 이 우커레이 어굴니에 예스트 프라블렘 알보 프라블레마티카 도티 촌세 젠트리피카치아 테스 달레이 포트르발네 나베 도지시 Ogólnie w tej książce pojawia się ten kompleks handlowy z elektroniką i w takim kompleksie ojciec autorki pracował przez 50 lat, dlatego ten kompleks powinno miało być jako tło. Natomiast kiedy autorka napisała tę książkę, w tym czasie w Korei pojawiała się informacja, będą rozbierać ten kompleks handlowy z elektroniką. I tutaj autorka martwiła się ludziach, ojcu, jak będzie ich los. Dlatego chciała to napisać w książce.
0: 그리고 2009년에 서울 한복판에서 철거민을 포함한 경찰이 사망하는 사건이 있었습니다. 5명이 돌아가셨는데 그 사건 현장을 오가면서 세상의 폭력성을, 내가 속한 사회의 폭력성을 많이 체감을 했고 그 상황을 그런 세계에 조금이나마 따뜻한 것, 그리고 다정한 언어를 보태고 싶었어요. 그래서 이 소설을 썼습니다.
1: �eszcze tutaj w imieniu autorki chciała dodać w 2009 roku w środku Seulu pojawiało się taki protest, taka walka pomiędzy z ludźmi, gdzie mieszkali, ich osiedle jest rozwierane, a policjantami, a w tej sytuacji zmarło 5 osób. Autorka tam chodziła i to badała i czuła, że takie przemocy społeczeństwa. Natomiast w takim społeczeństwie chciała dodawać ciepłości i ciepłe języki.
2: Dodam jeszcze do tego, o czym mówiła autorka i tłumacz, że książka Sto cieni w post, ta książka ukazała się w przekładzie Dominiki Chybowskiej-Young. Są dwa posłowia. Ponowne posłowie wyjaśnia, że kompleks handlowy, o którym mówimy, istniał w seulskiej dzielnicy Yongsan. To jest miejsce tragedii, która się wydarzyła nad ranem 20 stycznia 2009 roku, gdy władze próbowały stłumić działania najemców, którzy okupowali budynek, sprzeciwiając się planowanej rozbiórce, użyto koktajli Mołotowa, protestujący, zmarło kilka osób, 23 zostały ranne, były walki, ten teren się palił. Hwang, ty mówiłaś o gentryfikacji. Dla wielu Polek i Polaków Korea Południowa jest państwem sukcesu, państwem bardzo szybkiego i wielu by się mogło wydawać zrównoważonego rozwoju. Ale z lektury twojej i także kilku innych koreańskich powieści, południowo-koreańskich przełożonych na polski, wiemy, jak ogromna jest cena tej transformacji.
0: That's his question. I need a long time to answer. 명과암이 분명히 있죠. 명과암이 분명히 있고, 그렇지만 속도가 빠르기 때문에 당연히 부작용은 있을 수밖에 없죠. 그리고,
1: Najpierw tutaj części przetłumaczę, tutaj pani chce myśleć. Według autorki, oczywiście taki szybki rozwój gospodarki miała jasna część i ciemną część. Poza tym ta transformacja w Korei była bardzo szybka, bardzo gwałtowna, dlatego mamy pewne skutek uboczny.
0: 그리고 다른 나라의 작가들이 어떤지는 저는 잘 모르지만 한국의 작가들 같은 경우는 명보다는 암에 더 시선을 두는 편이고요. 저도 그렇고 우리 사회에서 배제되거나 혹은 차별받거나 혐오라는 문제에 대해서 관심을 많이 가지고 있어요. 그래서 시선이 자주 가다 보니까 당연히 그쪽의 이야기가 닥사이드, 어두운 부분의 이야기가 나올 수밖에 없다고 생각을 하고요. 그건 역시 한국 사회의 중요한 부분이라고 생각을 해요. 그리고, 네, 그렇습니다.
1: Nie wiem, pisarze o innym kraju, patrzący takie podobne sytuacje, to według autorki to nie wie. Natomiast autorzy w Korei bardziej skupiają się ciemną stroną, patrząc

0: to takie transformacja albo przemiana, albo rozwój gospodarki w takim szybkim tempie. I szczególnie tutaj pani autorka patrzy, że ludzie, którzy nie mogli dążyć do tej tempa, albo tak dostosować się do tego tempa szybkiego rozwoju i jeszcze pojawiający się w tych jako nienawiści. I dlatego pani autorka często patrzy w takiej sprawie i więc musiała tak napisać. I według niej ta część też bardzo ważny element koreańskiego społeczeństwa.
1: Jak ważna?
2: 한국은 한국의 현대사 자체가 대단히 큰 파고를 겪어왔고 사건 사고도 많았고 그런 나중에 민주화도 대단히 경제 발전과 더불어서 민주화도 대단히 빠르게 발전을 해왔는데 그러니까 저항할 줄 아는 마음들 그리고 정신들이 한국 시민들한테 대단히 많은 편이라고 저는 생각을 하거든요. 근데 그런 부분들이 그런 그러니까 밝은 것만 봐서는 그런 에너지가 나오기가 어렵다고 저는 생각을 해요. 그런 부분들이 지금 한국 사회 이렇게 다양한 모습으로 왕성하게 어딘가를 향해 가고 있는 이 한국 사회의 큰 에너지원이라고도 저는 생각을 합니다. 더 나아지기를 바라는 마음들이니까.
0: Bo patrząc historia współczesna w Korei, ogólnie mieliśmy bardzo dużo fale. Mieliśmy różne wydarzenia. Na przykład gwałtownie rozwinęła się gospodarkę, natomiast równocześnie nastrój polityczny jako demokratyczny też gwałtownie rozwinęła się w naszej historii współczesnej. I według autorki Koreańczycy mają ogólnie jako obywatele koreańskie albo społeczeństwo obywatelskie koreańskie mają siłę do walki w różnych sytuacjach. Natomiast jeżeli patrząc tylko jasną sprawę, nie wiemy skąd pojawiały się te napędy do walki. I więc taka ciemna strona analizuje mi. Wtedy możemy wiedzieć, a skąd pojawiła się taka energia w społeczeństwie obywatelskim, koreańskim. Ponieważ musimy dążyć do lepszego społeczeństwa. I więc powinno patrzeć ciemną stronę też.
1: Opowiedz proszę o tym miejscu, o tym kompleksie, na terenie którego rozgrywa się istotna część Stu Cieni. O tym miejscu, w którym przez długi, długi czas pracował twój tata. Jakie to było miejsce? Jaka to była przestrzeń?
2: Wa, 이것도 굉장히 긴 시간이 필요한 대답인데 전자상가는 현실에 있는 서울 한복판에 있는 전자상가인 세운상가라는 공간을 제가 이 소설에 등장하는 전자상가의 모티프로 삼았는데 세운상가라는 건물은 소설에 등장하는 것처럼 여러 개 건물 중에 일부예요. 일부이고 서울이 급성장한 시기에 제 야심을 품은 서울시장과 그리고 건축가가 대단히 큰 야망으로 건축을 한 건물이거든요. 그래서 거기에 정말 수많은 당대에는 현대식 문물들이 총동원돼서 만들어진 건물인데 근데 그 건물이 지금 기준으로는 상당히 낡은 건물이죠. 그리고 맨 앞에 있는 건물은 소설에서 마찬가지로 철거가 된 상황이고요. 두 번째 상가 건물이 저희 아버지가 오랫동안 이제 오디오 수리점을 하고 있는 입점한 건물인데 저는 상인이 대체 몇 명이나 그 건물에 입주했는지 모르겠어요. 너무나 많은 아주 작은 공간, 지금 우리가 있는 이 공간의 4분의 1 정도 되는 공간을 가진 가게들이 수백 개씩 입점해 있는 그런 상가이고요. 제가 너무 길게 얘기하나요? 좀 끊어서 얘기를 할까요?
0: Tutaj pani autorka powiedziała na te pytanie, odpowiedziała, że to potrzebuje bardzo długą odpowiedzi potrzebuje mi. Ten kompleks handlowy z elektroniką, która pojawiający się w tej powieści, to jest aspirowana, taki prawdziwy ten kompleks handlowy, nazywa się Seunsanga, znajdujący się centrum Seulu. Podobnie jak w książkach, tam też istnieje różne kompleksy, budynki mówiący cały kompleks handlowy z elektroniką. Natomiast ten Seunsanga jest wśród nich jeden. I kiedy Seul szybko, gwałtownie rozwinęła się, prezydent miasta Seul i architekt mieli bardzo dużą, wysoką ambicję i budowali ten cały kompleksów. W tym czasie, kiedy oni budowali ten kompleks, oni używali najlepsze technologia, najlepsze elementy, chociaż w teraźniejszym czasie już to trochę stare, można powiedzieć. Pierwszy budynek tego kompleksu handlowy z elektroniką już rozwierany. Natomiast drugi

0: W drugim budynku pracowała ojciec autorki, jako miał sklep naprawa audio. I autorka nie orientuje się, ile osób tam pracowało, ile sklepów tak było. To jest kilkaset sklepów znajdowało się w tym budynku. I to bardzo małe miejsce, na przykład porównując do tego studia, to jest około 1/4 miejsce tam było.
1: Czyli zaledwie kilka metrów kwadratowych, dodajmy. Miała taka przestrzeń sklepowa. Często tam chodziłaś, często tam bywałaś. Czy czymś specjalnym, jeżeli chodzi o atmosferę, ten kompleks się wyróżniał?
2: 그렇죠. 어렸을 때부터 아버지가 일하는 장소니까 아주 어릴 때부터 자주 갔죠.
0: Bo tutaj właśnie ojciec pracował, pracuje, więc od dzieciństwa bardzo często bywała.
1: A co sprawiło, że bohaterami książki głównymi uczyniłaś dwójkę młodych ludzi, nie doświadczonych pracowników tego centrum, ale dwójkę ludzi, którzy stopniowo spędzają z sobą coraz więcej czasu? Dlaczego oni i kim oni dokładnie są, gdybyś mogła ich przedstawić?
2: 저도 예상하지 못했어요. 이 이야기를 많은, 이 소설을 많은 분들은 사랑 이야기로 읽어요. 그리고 소설의 결말도 노래로 끝이 나는데 이런 그러니까 저도 사실은 이 이야기가 사랑 이야기가 될 줄 모르고 썼습니다.
0: Tutaj autorka też nie przewidywała takie postacie pojawiają się i bardzo dużo czytelników mówią ta powieść jest ogólnie powieść o miłości, ponieważ powieść skończy się z piosenką też. Natomiast kiedy pisała, stworzyła to dzieło, pani autorka też nie widziała tutaj miłości pojawia się.
2: 이 소설을 쓰는 동안에 제가 용산 참사 현장인 남일당에 이제 낮 동안에는 가서 1인 시위를 하고 그리고 저녁에는 돌아와서 이 소설을 썼는데 그 장소에서 매일 마주치는 국가폭력이라든지 그 폭력들이 있었어요. 그리고 유가족들이 그 건물에서 이제 노숙을 하면서 머물고 계셨는데 매일매일 매순간 폭력적인 상황이 벌어졌고 그리고 아슬아슬한 위기감이 있었기 때문에 마음이 많이 참담했습니다. 그래서 열심히 생각을 했죠. 내가 이 폭력적인 세상에 맞서서 뭔가를 내놓고 싶은데 내가 할 수 있는 게 소설 쓰기밖에 없어서 소설을 쓰기 시작했어요. 그런데 말을 굉장히 조심히 고르게 되더라고요. 말을 굉장히 조심히 고르고 내가 매일 목격하고 있는 저 폭력적인 장소에 대응할 수 있는 언어를 고르다 보니 서로 사랑을 알아가는 이제 막 시작하는 연인의 이야기를 쓰게 된 것 같습니다.
0: Kiedy autorka napisała tę książkę, na dzień ona szła do miejsca tragedii Yongsan i protestowała jako jednoosobowe protesty prowadziła, a w nocy wróciła do domu i napisała tę książkę. I codziennie widziała taki przemoc przez państwa i spotkała się z ludźmi, którzy tam stracili swoją rodzinę i codziennie doświadczyła, odczuwała przemoc. I wokół przemocy przeżyła i naturalnie zastanawiała się, jak można walczyć z tym światem przemocy. I podczas napisania książek musiała bardzo uważać. Tak naturalnie uważała, jakie język tutaj wybierać. Jakim językiem napisać tą książkę. Naturalnie to szło, że wybierała, stworzyła para, która zaczynają swojej miłości, swojej relacji miłosnej, żeby by walczyć z tym światem przemocy.
1: A kim są? Jak mają na imię? I z jakich domów pochodzą?
2: 은교와 무제라는 이름을 가지고 있고요. 네, 은교라는 이름은 제가 아는 분에게 빌렸어요. 이름을 좀 사용해도 괜찮겠느냐? 그림자가 좀 느껴지는 이름이라서 그래서 허락을 받고 사용한 이름이고 무제라는 이름은 사실은 없을 무에 있을 제를 한자를 섞어서 만든 이름이기도 합니다. 그리고 둘 다 노동자의 가정이죠. 노동자 가정의 자녀들이기도 하고 힘든 유년 시절을 보냈고 그러니까 흔히들 말하는 이제 서민 계층은 아니고 본인들은 미처 굳이 인식하고 있지는 않지만 빈곤 계층의 구성원이라고 할 수 있겠네요.
0: 나즈베 보하테루 또 에스트 은교 이 무제. A nazwa Ungyo, imię tutaj dokładnie mówiąc, imię Ungyo jest wypożyczone od znajomej pani autorki, bo pani autorka poprosiła do swojej znajomej, która nosi taką imię, ponieważ według niej te imię Ungyo tam czuje taki cień, mogła odczuwać cień od tego imienia. Natomiast jako

0: drugi bohater Muje, to Muje jest składa się jako część imiona. Mu oznacza nie ma, Cze oznacza istnieje. Takie części imienia, ona wybierała ich imię. Natomiast oni pochodzą, obydwa pochodzą z domu robotników. Oni nie czują, oni nie myślą o tym. Natomiast bardziej należy do takiej klasy biednych, można powiedzieć, i mieli trudne dzieciństwa.
1: To są bohaterowie, ona i on, którzy pochodzą z domów nie będących w stanie zagwarantować dzieciom edukacji, kolejnych etapów, poziomów edukacji. W związku z czym oni kończą szkoły i wkraczają na rynek pracy. Nie zarobią dużych pieniędzy. W rozwijającej się Korei Południowej to jest problem, bo ta dywersyfikacja społeczna, system klasowy w kapitalizmie zaczyna się odradzać. I to jest bardzo poruszający Hwang obraz innej strony Korei, o której się zwykle nie mówi. Ludzi, którzy nie dostali szansy. Czy dobrze odczytuje ich los?
2: Nie, 그리고 굳이 어떤 그런 장면을 그리려는, 그런 설정을 그리려는 노력 없이도 저는 제가 경험한 것들이 소설에 많이 반영되는 편인데 이 소설 역시 그래요. 제가 겪은 한국 사회가 그렇기 때문에 제가 뭐 나와 어디 멀리 떨어진 장소나 나와 어딘가 멀리 떨어진 어떤 인물을 묘사한 게 아니라 제 삶에 많이 반영되어 있어서 제게는 이런 이야기들이 자연스러웠죠. 자연스럽게 나올 수밖에 없었던 거죠.
0: Właśnie dokładnie tak. Tutaj pani autorka zgadzała się. Nawet ona nie specjalnie stworzyła taki obrazek, bo kiedy autorka pisze książki, bardzo dużo jej doświadczenia naturalnie idzie do jej twórczości. Ona doświadczyła w koreańskim społeczeństwie podobne rzeczy, więc to nie chodzi o od daleka od autorki, od jej życia. Wybierała wokół niej istniało różne naturalne elementy, co dorastała w koreańskim społeczeństwie, pojawiało się taką książkę.
1: A jak oni się czują z pozycją, którą mają w społeczeństwie, ta dwójka? Mówiłaś o tym, że nie do końca o tym myślą, ale jednak dostrzegają różnicę.
2: I tu 사람은 자신에게 주어진 세계를 다만 살아가고 있을 뿐인 사람들이에요. 어떻게 보면 제가 주변에서 흔하게 만나는 사람들의 모습이기도 합니다. 제가 보통 만나는 분들은 내 세계가 도대체 왜 이렇지? 내 세계 뭔가 잘못된 것 같은데 이걸 어떻게 좀 해야겠어? 이런 생각을 그렇게 자주 하면서 살진 않아요. 다만 주어진 세계를 열심히, 열심히 살아가려고 노력하는 사람들이고 은교와 무제가 그런 사람들이라고 저는 생각을 해요. 그리고 또 그런 모습이기 때문에 더 소설에서 제 소설 백의 그림자에서 보여주는 게 유의미하다, 의미 있다고 저는 생각을 했고 그렇지만 저는 이 소설을 처음에 쓸 무렵에 원래 생각했던 타이틀이 전야였어요. 전야. Before the night. 전야라는 제목을 생각을 했는데 그럼에도 다만 자기 삶을 열심히 살아갈 뿐인 사람들, 보통 사람임에도 임박한 어떤 위협이 있는 거죠. 그리고 당면한 폭력이 있고 뭔가 사건이 벌어지기 직전에 처한 사람들, 그리고 그 기미를 눈치채고 알아챈 사람들이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 은교도 무제도 둘 다 그림자를, 자신의 그림자가 일어서는 경험을 하는 것이고요.
0: 은교의 무제, ten bohaterowie, oni po prostu żyją. Od doświadczenia pani autorki, ona spotkała się z ludźmi codzienności, natomiast większość ludzi nie myśleli, dlaczego moje dziecko tak wygląda, ja muszę coś zmienić. Oni po prostu żyli, po prostu przetrwali w życiu. Według autorki Ngyo i Muje takie typy człowieka, takie typy ludzi. I dlatego te 100 cieni jest ważne znaczenie ma, takie ważne znaczenie daje dla naszego życia. Tutaj pani autorka tak myśli. Na początku myślała tytuł tej powieści, to nie było 100 cieni, to było noc wcześniejszego dnia. Ponieważ takie zwykli ludzie, którzy po prostu przetrwają, nie myśląc o swoim życiu, przetrwają życia, natomiast oni zawsze spotkają się jakimś przemocą, albo przemoc czeka na nich. I autorka tak myśli, dlatego nasze dzieci jest zawsze przed, przygotujemy się, albo czekamy na jakieś incydencja, jakieś wydarzenia, to typu przemocy. I Ngyo i Muje też dlatego spotkali się taką sytuacją, ich cieni powstali i oni spotkali się z nimi.
1: o cieniach za chwilę, o

zupełnie innym znaczeniu tej powieści, ale no, chcę jeszcze o to zapytać. Powiedziałaś, że dla wielu osób w Korei Południowej i nie tylko zapewne, twoja powieść niewielka,

0: 그들의 사랑은 그들이 알아서 하겠죠. 일단은 그렇고 그 책을 처음에 냈을 때 인상적으로 본 리뷰가 있는데 연인 지간인데 왜 섹스를 안 하냐 라는 그런 리뷰가 있었어요. 근데 이제 막 시작하는 그래서 제가 그걸 보면서 이 두 사람은 이제 막 마음을 주고받고 서로의 존재를 확인해가는 사람들인데 그럴 뿐인데 네 그냥 이제 막 시작하는 연인들인 거죠. 네.
1: 이 미워시치 또 oni sami nie chrobią, niech po prostu budują swoją miłosną relację. Natomiast kiedy pani autorka wydała tą książkę, czytała taki komentarz, taki review, imponująca była. Ludzie pytali, dlaczego, skoro oni są parą, a dlaczego oni nie przeszypią? Takie pytanie, takie review widziała. Natomiast to...
2: Dlaczego nie pójdą do łóżka ze sobą,
1: tak? Tak, tak, tak. Dlaczego nie współżyją? I wtedy autorka myślała, że oni dopiero poznawali, dopiero odmieniają swoje uczucie i dopiero poznają swoją tożsamość, a ludzie myśleli takie rzeczy. I oni dopiero zaczynają swoją miłość. I tak myślała.
0: 그리고 이 두 사람이 나누는 대화법이 한국에서도 대단히 익숙하지 않은 평범한 대화법은 아니라서 이 대화 이런 대화를 실제로 이렇게 대화하는 사람이 어딨어? 라는 질문도 물론 이런 대화법을 사랑해준 독자도 많지만 또는 이렇게 대화하는 법이 어딨어? 현실에서 이런 질문들도 있었어요.
1: 예시 dodający ten 은교 i murze komunikują, rozmawiają nietypowym sposobem w języku koreańskim. Jak oni rozmawiają w tej książce. Dlatego dostała dużo pytania, a w prawdziwym życiu nikt tak nie rozmawia. Oczywiście w jednej stronie dużo czytelników lubili taki specyficzny sposób ich komunikacji, ale w drugiej stronie autorka dostała różne znaki zapytania o tym też.
2: A jak rozmawiają?
0: Panbokanen, 상대방의 말을 따라하고 서로의 말을 확인하는 그런 대화법이요.
1: Oni powtarzają od drugiej osoby, co powiedziano, albo cały czas sprawdzają, co oni rozmawiają.
0: 제가 오랫동안 말에 관한 장애가 좀 있었는데 심리적인 이유로 3년 정도 말을 잘 못한 시기가 있었어요.
1: Pani autorka miała około przez 3 lata taki blokada mówienia, taki typu apazja. Nie używała ten apazja, ale tutaj takie miała dysfunkcyjne funkcje mówienia. Miała przez 3 lata.
0: 그 시기에 사랑하는 사람을 만나서 제 관계를 이제 이어가면서 그 사람과 이런 식으로 대화를 나눴습니다. 그 사람과 이런 식으로 제가 말을 길게 못하니까 짤막한 말로 말을 주고받으면서 제 말을 그 사람이 또 확인을 하고 그의 말을 저도 또 확인을 하는 과정에서 서로 이런 식으로 대화를 나누면서 제가 많이 회복이 됐어요. 그래서 그때 경험이 저한테도 이제 대단히 인식조차 못하고 있었던 시기에도 대단히 인상적이었나 봐요. 그래서 이 용산참사라는 이 거대한 국가폭력을 목격했을 때 그 장소 앞에 섰을 때 또 그 장소를 가슴에 품고 소설을 썼을 때 제가 겪은 것 중에 가장 따뜻하고 아름다운 대화를 그리고 언어를 대화 방식을 소설로 쓴 것 같습니다.
1: Właśnie kiedy miała problem z mówieniem, w tym czasie poznawała jakąś osobę i zakochała. I z tą osobą rozmawiała w tym sposobem, jak tutaj bohaterowie rozmawiali. Ponieważ autorka nie umiała mówić długimi zdaniami, bardzo krótko mówiła, a ta druga osoba to powtarzała. I ona napisała tą książkę, tutaj ich sposób komunikacji, opierający się jej doświadczenia. Ona nawet wtedy nie myślała o tym, nie odczuwała tego, natomiast prawdopodobnie to było bardzo imponujące doświadczenie, bardzo dobre doświadczenie dla jej życia. Dlatego w późniejszym czasie, kiedy napisała tę książkę, szła, uczestniczyła właśnie w proteście w tej tragedii Yongsan i widziała, walczyła z przemocą przez kraju, państwa, wyciągała od środku najbardziej ciepły sposób komunikacji, najbardziej ładny sposób komunikacji wyciągała od swojego życia i napisała w książce.
2: Powiedziałaś kilkanaście minut temu, że w imieniu twojej bohaterki czujesz cień. Co to znaczy?
0: 글쎄요, 그림자라는 설정이 나온 이유는 아마도 제가 남일당 현장에서 목격한 그 흐름 때문에 큰 불이 나서 사람들이 많이 돌아가

0: 하셨는데 그 그을음의 영향이 상당히 컸고요. 이미지 영향을 많이 받은 거죠. 그리고 그림자라는 게 이제 저는 그런 폭력이라든지 혹은 그런 우울, 절망 이런 것들도 세상의 일부라고 생각을 해요. 그래서 관건은 그것에 너무 사로잡히지 않는 것. 그래서 바닥에 내가 거느린 그림자 정도로 인식하며 사는 것. 그게 사는 데 도움이 된다라고 생각을 하는데 이제 그림자가 일어서서 그림자에 끌려다닌다는 설정은 그런 우울이라든지 절망에 먹혀서 끌려다니는 그런 삶을 생각하면서 썼습니다. 왜냐하면 그건 좀 이따 얘기할게요.
1: Jak tutaj właśnie jako Chien, to jest zainspirowana od miejsca tragedii Yongsan, Namiltang. I tam było pożar. Tam ludzie zmarli. I tam zostało właśnie ten czarny rzeczy po pożarze. I od tego autorka myślała o cieniu, ponieważ ten cień ogólnie symbolizuje przemocy, depresja, smutek i różny ciężar w życiu. Natomiast według autorki taki cień życiowy to jest jako część naszego życia. Gdyby nie oddaj mi dla tego cienia wszystko, to może po prostu razem ziemi. Natomiast w tej książce pojawia się cień wstaje i cień coraz staje się większym i ludzie idzie z cieniem. To oznacza, że ogólnie w naszym życiu depresja zjada nas. Albo depresja zaczyna się kontrolować nas, albo taki różny ciężar życiowy zaczyna się kontrolować, i o tym właśnie tutaj chciała pokazywać.
0: 물론 그림자라는 것은 읽는 분들에 따라서 저마다 다르게 읽을 수 있지만 저는 절망이나 너무 큰 슬픔이나 이런 것들이 특히 절망, 무기력 이런 것들이 대단히 어떤 경우에 달콤하기도 하다라는 생각이 좀 들기도 했거든요. 거기서 벗어나려면 대단히 애써야 하잖아요. 힘을 내야 하고 제 무릎을 펴고 일어나서 꼿꼿이 서야 한단 말이죠. 그런데 말하자면 그 절망이나 무기력에 잠겨 있는 상태는 자칫하면 별로 애쓰지 않는 상태가 되기도 해요. 거기서 벗어나려는 노력을 하지 않는 상태, 힘을 들이지 않는 상태. 그렇게 되면 이제 본인에게도 그리고 자신의 주변 사람들에게도 대단히 파괴적인 결과가 올 수도 있어서 그림자가 일어선다는 설정을 그렇게 무시무시하게 했습니다. 이를테면 유건 씨의 어머니 같은 경우를 통해서 그런 장면을 썼죠.
1: Oczywiście ten cień można interpretować, zależy od czytelników, albo zależy od ludzi, co może być ten cień. Natomiast w naszym życiu czasami, według autorki, taka depresja albo niechęć do życia, czasami odbiera mi to jest takie słodkie, takie dobrze, przyzwyczajemy się. I to jest właśnie bardzo ciężko. Trzeba pracować, żeby wybalić tę depresję lub niechęć do życia. I wtedy tutaj autorka powiedziała, trzeba stać kolanem. Natomiast jeżeli przyzwyczajemy się i wejdziemy do tej niechęć do życia, to czasami prowadza bardzo niedobry rezultat dla siebie albo dla otoczenia. I więc autorka tutaj stworzyła jako cień, jako wstające cień, takie straszne rzeczy. Na przykład czytając tę książkę możemy odczuwać taki straszny element przez wstawania cień, to jest przez pani matka Jugona, jako jeden bohatera, i to możemy to odczuwać.
2: Huan Junin jest bohaterką tego wydania Wszystkich Książek Świata. Za chwilę wrócimy do rozmowy o stu cieniach, ale wcześniej ważna, ufam, informacja. Otóż mam egzemplarze książki i można do mnie pisać, ale proszę pamiętać o próbie przekonania mnie i o podaniu adresu korespondencyjnego w treści wiadomości. Mój adres to książki@polskieradio.pl.

0: Taka rada, którą kolejni bohaterowie dają sobie wzajemnie w twojej powieści, to jest: nie podążaj za cieniem, nie idź za nim, zatrzymaj się, bo to podążanie za cieniem skończy się źle. No ale nie wszyscy mają siłę. Jak sobie twoi bohaterowie z tym radzą, żeby za cieniem nie podążać?
1: Eungyo와 무제의 대화요.
2: Jako rozmowa przez komunikację Eungyo i Muje, te dwóch głównych bohaterów. Od tego oni mają napęd do walki z cieniem.
0: A na ile to, o czym piszesz, jest doświadczeniem wielu znanych ci osób w Korei? Ile osób właśnie z powodu zmian ekonomicznych, społecznych, tego jak twoja ojczyzna się w błyskawicznym tempie zmieniła, ilu z nich musiało walczyć z tym cieniem, nie podążać za nim?
1: 산술적으로 제가 계산을 몇 퍼센트라고 말씀드릴 순 없지만 여전히 상당히 있죠. 여전히 상당히 있고 혹은 또 퍼센트로 그 퍼센트가 적다곤 해도 결코 그 뭐랄까 면적으로는 설명할 수 없는 면적으로는 설명할 수 없는 그 무게가 있다고 저는 생각을 해요. 예컨대 2014년에 한국 사회에서 굉장히 비참한 사건이 있었는데 세월호 사건 때 희생자가 304명이었습니다. 304명이 대한민국 전체 인구에 비하면 정말 정말 작은 수일 수 있지만 그 304명의 사망이 대한민국 전체 국민들한테 안긴 트라우마가 있거든요. 아, 이건 다시 말해야 될 것 같아요. 그 304명의 죽음으로 대한민국의 대부분의 국민들이 느낀 트라우마가 있어요. 그런 것처럼 적다 많다로 설명할 수는 없지만 여전히 정말 큰 어둠 속에 남아있는 깊은 어둠 속에 남아있는 사람들이 여전히 많다고 저는 생각을 합니다.
2: Autorka chyba trudno tutaj określa jakoś statystycznie, jaką skalę mamy, albo Koreańczycy walczą w tym cieniu. Natomiast niezależnie od jakiegoś procentu, jakiejś ilości albo jakiejś skali, jednak ten cień ma naprawdę dużo wpływ do koreańskiego społeczeństwa. Na przykład

0: 2014 roku w Korei mieliśmy tragedię, zwana tragedia Sewol, która zmarło 304 osób. Jeżeli porównując te ilości zmarłych do naszej populacji, to nie jest dużo. Natomiast ten 304 osób zmarło, tragedia zostawiła ogromną skalę, ogromną traumę naszej mentalności Koreańczyków, naszej społeczeństwie. W podobnym sensie na pewno ten cień ma dużo wpływ do naszego społeczeństwa. Dalej ma swoje uboczne skutek do naszych ludzi.
1: Przedostatnie pytanie mam. Ono jest związane, Huang, z tym, co mówi Mu Che, twój bohater, w rozmowie ze swoją ukochaną. Gdybym miał wskazać, co jest naturą ludzkiego życia, powiedziałbym, że bezcelowość. To jest bardzo pesymistyczna wizja. Wierzysz w to? Uważasz, że życie każdego z nas jest w zasadzie bezcelowe?
2: 그 생각도 저의 일부기는 하죠. 근데 그 생각만 있는 건 물론 아니고요.
0: Ta odpowiedź też oczywiście jako części myślenia pani autorki, ale nie tylko.
2: 무제가 그 생각을 은교한테 말할 때는 무제가 되게 아슬아슬해진 순간인 거죠. 무의미함 혹은 무기력에 잠식당하기 직전의 상태라 대단히 위험한 상태에서 이야기를 그런 이야기를 한 것이고요.
0: Kiedy Muje opowiadał do Eun-gyo o tym, to oznacza, że on ma niebezpieczną sytuację. Ten niechęć do życia lub ten bezczelność zaczyna kontrolować jego życie. Tak tutaj można mówić.
2: I 소설이 제가 2009년에 썼으니까 지금으로부터 몇 년 전이죠? 거의 17년? 17년 됐나요? 제가 더하기 빼기를 못해가지고 17년 전에 썼는데 그때만 해도 제가 태생적으로 가지고 있는 무기력이 있었어요. 그 세상을 단념하는 정서, 기대하지 않는 정서가 있어서 그런 정서들이 소설에, 이 소설 이전의 소설들에도 상당히 반영되고는 했습니다.
0: Jeszcze dodając wcześniejsze mówienia, kiedy pani autorka napisała tą książkę, to w 2009 roku, to około 17 lat temu. I w tym czasie prawdopodobnie, i tutaj pani autorka powiedziała, że ona miała takie nieoczekujące do życia, albo niechęć do życia, takie elementy, taki charakter miała od urodzenia. Prawdopodobnie to miała wpływ do tej książki.
2: 그렇지만 이 소설을 쓰는 과정에서 사회적 참사를 목격을 하고 유가족들의 손을 잡고 그러니까 고통으로 일그러진 타인의 얼굴 바로 앞에 앉으면서 제가 세계를 조금 더 직접적으로 감각을 하게 됐어요.
0: Natomiast podczas pisania tej książki, powieści, uczestniczyła w tej tragedii społeczności koreańskiej, utrzymywała rękę te ludzie, którzy stracili swoich bliskich, patrzyła twarz cierpiający w życiu i ona bardziej bezpośrednio odczuwała życie.
2: 왜냐하면 그 울고 있는 얼굴 앞에서, 고통으로 일그러진 얼굴 앞에서 제가 세상은 원래 그래. 혹은 세상에 기대할 게 아무것도 없어라고 얘기를 할 수가 없는 거예요, 절대로. 그 자리에서 그걸 알았습니다.
0: Kiedy spotkała się z tymi ludźmi, którzy stracili rodzinę, patrząc ich płaczące twarz lub cierpiające twarz, pani autorka nie miała stanie powiedzieć, że życie jest tak wygląda. Po prostu mamy tak żyć i nie mogła powiedzieć i tego nauczyła się.
2: 그때까지는... 그 전까지는 삶에는 큰 의미가 없고 그냥 의미가 없어도 일단은 사는 것 자체로도 괜찮다는 생각을 저는 했는데 이 베개 그림자를 쓴 이후로 조금 생각이 많이 바뀌어서 내가 괜찮아지기 위해서 삶을 의미 없음으로 그렇게 픽스하기가 싫다, 고정하기가 싫다라는 생각이 들어서 요즘은 좀 다른 생각을 하고 있어요.
0: Do tego czasu autorka myślała, życie nie ma sensu. Pisząc 100 cieni, zmieniło się jej myślenia. Już nie myśli tak po prostu dla swojego spokoju mentalnie. Życie nie ma sensu, po prostu trzeba żyć. I tak nie myśli. Ostatnim, po pisaniu tej książki, zmieniła.
2: 그럼에도 삶에 큰 의미를 바라면서 사는 건 아니고요. 다만 매일매일 발견할 수 있는 작은 기쁨들, 혹은 매일매일 새롭게 발견되는 어떤 현실들, 이런 것들을 최대한 감각하면서 살자라는 생각을 하면서 살고 있습니다.
0: Mimo wszystko nie myśli, że życie ma jakieś wielkie znaczenia, natomiast

0: zmieniła się codziennym życiu, codzienności, znajdzie mi małe cieszenie, małe momenty do cieszenia lub małe momenty życiowe, odczuwa mi to jak najbardziej. I to jest to właśnie życie. I teraz tak myśli.
1: Ostatni akapit, ostatnia część drugiego posłowia do książki to jest zdanie, w którym piszesz, że od momentu, w którym pierwszy raz w Korei Południowej ukazała się powieść Sto Cieni, przemoc trawiąca nasz świat stała się jeszcze bardziej wyraźna. A siła skupiająca się na maskowaniu jej aktów zaczęła po prostu kryć je jeszcze zręczniej. Czy uważasz, że możliwe jest, żeby świat w przemocy się zatrzymał? Czy będzie jeszcze tylko gorzej?
2: 네, 폭력을 멈출 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 한국은 이미 얼마 전에 그걸 해냈고 지금도 해내고 있는 중이라고 중이에요.
0: 딱 można przestrzymywać라고 맞아. W Korei niedawno udało nam się i będziemy robić.
2: 저는 습관적으로 우울해지는 버릇이 있는데 그것부터 번역을 통역을 좀 해주세요.
0: Autorka ma taki nawyk, regularnie staje się depresyjnym.
2: 우울하게 전망하고 우울하게 전망하고 부정적인 다음 순간을 상상하는 게 조금 습관인데
0: myśli następny krok, przyszłościowy krok jest pesymistycznie albo bardziej depresyjnie, zawsze patrzy, zawsze myśli. To jest jej nawyk.
2: 예를 들어 2024년 12월 3일에 한국에서 계엄령이 정부에서 선포가 된 적이 있는데 그날 밤에 제가 여의도로 가면서 많이 두려웠습니다. 많이 두려운 이유가 사람들이 많이 죽을 거라고 생각했어요, 그 장소에서. 그리고 서둘러 가면서 저도 나도 오늘 밤 죽을 수 있겠다는 생각을 했고 정말 사람이 적을 거라고 생각을 하면서 갔거든요. 너무 무서운 밤이었기 때문에. 그리고 한국은 역사적으로 계엄령이 그렇게 멀지가 않아요. 이미 겪은 사람들도 있고 그렇기 때문에 이제 이미 겪은 것처럼 그 폭력을 두려워하면서 죽음을 예감하면서 그 장소에 갔단 말이에요.
0: Kiedy 3 grudnia 2024 roku nasz poprzedni rząd prowadził stan wojenny w Korei i wtedy pani autorka pojechała do parlamentu i odczuwała, dzisiejszej nocy będzie dużo ludzi umiera. Może ona też tam umiera i tak odczuwała, bo ona wcześniej powiedziała, ma taki nawyk, ponieważ patrząc koreańską historię, stan wojenny to nie pojawiało się bardzo dawno temu. Dużo ludzi to doświadczyli i dużo cierpili, więc myślała, to powtarza.
2: 별로 없을 거라고 생각을 하면서 갔는데 너무나 많은 사람들이 이미 그 장소에 와 있었어요. 저보다 먼저. 그래서 제가 그때 깨달았습니다. 내가 이 세상을 어떻게 전망하든 혹은 어떻게 절망하고 습관적으로 비관하든 그것과는 별개로 이미 저 사람들이 이 세상에 있다. 그래서 저는 그 타인들을 믿어요. 한국 사회, 나와 같은 사회에 속한 다른 사람들의 존재를 믿습니다. 그래서 네라고 대답할 수 있는 것 같아요.
0: Ponieważ autorka myślała, że w ogóle będzie mało ludzi jako walczący z tym stanem wojennym. Natomiast naprawdę bardzo dużo ludzi czekało już wcześniej. Wcześniej przyjechali niż tutaj autorka. I wtedy autorka myślała, że a mimo ja myślę pesymistycznie albo depresyjnie, a inne ludzie żyją. I dlatego ona już ufa innemu społeczeństwa. I dlatego można odpowiadać tak. Możemy przestrzymywać takie przemocy.
1: Nasze spotkanie, naszą rozmowę tłumaczył Chiang Il-ju. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I Hwang Jeon-in gościła we wszystkich książkach świata. Dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: A ja mam, przypomnę raz jeszcze, egzemplarze 100 cieni do przejęcia. Można pisać do mnie, można mnie próbować przekonać i należy pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Mój to książki@polskieradio.pl. Olga Szućko i Michał Nogaś. Dziękujemy.

0: świata.
1: A ja trzymam w dłoni książkę, która będzie powodem spotkania w audycji za tydzień. Ta książka zaczyna się w sposób następujący. Ja żyję, mój mąż, Paul Auster, jest martwy. Zmarł 30 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:58 w tym brooklińskim domu, gdzie teraz spisuję te słowa. W styczniu 2023 rozpoznano u niego niedrobnokomórkowego raka płuca. Wcześniej

Jednak na początku listopada 2022 Paul przeszedł badanie tomografem komputerowym na oddziale ratunkowym szpitala Mount Sinai West. Radiolog zauważył masę tkankową w prawym płucu i odnotował, że może to być zmiana nowotworowa. Wszyscy umieramy, ale tylko niektórzy wiedzą, że ich życie niebawem dobiegnie końca. Tak pisze w Księdze Duchów, w pamiętniku, we wspomnieniach Siri Hustvedt, opisując ostatnie dni jej męża Paula Ostera w domu przy Brooklynie. Lektura tej książki jest dla mnie niełatwa. Byłem w tym domu dwa razy. Poznałem tam Paula i Siri. A jutro będę z Siri rozmawiał, no a w niedzielę te rozmowy będą Państwo mogli usłyszeć. To za tydzień. A w sprawie 100 cieni przypomnę adres książki polskieradio.pl w sprawie powieści z Korei. Dobranoc.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławska prokuratura prowadzi sprawę sobotniego ataku nożownika na kobietę. Nawet 36 stopni na termometrach w środku tygodnia, od jutra znów upały. Polscy siatkarze ponownie wygrywają Ligę Narodów, o tym za chwilę w sporcie. Jutro prokuratura ma przedstawić informację w sprawie napadu na młodą kobietę we Wrocławiu. Sprawca, 18-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy ulicy Gagarina. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Radio Wrocław dotarło do szczegółów ataku. Świadek, przed którego drzwiami rozegrała się tragedia, mówi, że tuż po napadzie sprawca po prostu sobie odszedł, a kobieta była jeszcze przytomna mimo wielu ran zadanych nożem.
1: Jeszcze z nią rozmawiałem, co, jak się go zna, czy co, to tylko dostałem informację od niej, jeszcze na początku, jak już ją zaczęliśmy uciskać to wszystko, żeby ona jakoś tam dawała sobie radę, to mówiła, że zapytał ją w autobusie o jakąś drogę. Na kamerach właśnie też widzieliśmy, bo ona wyszła pierwsza, ona za nią, jeszcze drzwi się nie zamknęły.

0: zamknęły i już wyciągał nóż.
1: Poszkodowana to 30-letnia Polka. Policja wstępnie zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści, napisał w mediach społecznościowych. Wracają upały. W wielu regionach znów będą ekstremalne temperatury, zapowiada INGW. Już jutro miejscami będzie ponad 30 stopni.
2: Od jutra w Polsce ponownie zacznie się robić coraz cieplej. Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
1: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Upały mają utrzymać się do czwartku, piątku. W weekend INGW prognozuje ochłodzenie. 6 osób zginęło, 27 zostało rannych w zderzeniu autobusu i kampera w środkowych Włoszech. Tragiczny wypadek wydarzył się na granicy regionów Latium i Umbria.
3: Jak podaje włoski dziennik Il Messaggero, według wstępnych ustaleń kamper zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z autobusem. Siła uderzenia była tak duża, że kamper został całkowicie zniszczony. W wypadku uczestniczyły także 3 samochody osobowe, z których jeden przewrócił się na bok. Wśród ofiar śmiertelnych są 2 kierowcy autobusu, 2 pasażerowie oraz 2 osoby podróżujące kamperem. 4 osoby w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcami do szpitali w Rzymie i Terni. Okoliczności tragedii wyjaśnia włoska policja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Twórcy graffiti zmieniają lubelską przestrzeń miejską. 50 przedstawicieli współczesnego street artu prezentuje swoje prace podczas Meeting of Styles Lublin. Nowy wygląd zyskają 3 duże ściany, do których pomalowania wykorzystanych zostanie ponad 1000 puszek farby.
4: O to chodzi w tej imprezie, żeby współpracować ze sobą, żeby się to w jakiś sposób miksowało, żeby się łączyć, poznawać nowych ludzi, żeby przyjeżdżały osoby, które są pierwszy raz na przykład, żeby poznawały siebie, nawiązywali kontakty, żeby podpatrzeć, jak ktoś maluje w jakiś sposób ciekawy, jakieś nowe patenty, nowe techniki.
5: Daniel Senszymczyk.
6: Tutaj taka ośmiorniczka chyba powstaje.
5: Tak, będą 2 portrety plus macki ośmiornicy. Jest trudne. Trzeba przeskalować swój projekt na duży rozmiar, także jest trudne.
6: A ile trwa praca nad jednym projektem?
5: Czasami jeden dzień, jak wszystko dobrze pójdzie, a czasami kilka dni albo tygodni.
7: Klaudiusz, pseudonim Bike One, albo 82, albo 44. Dlaczego to robię? Bo lubię to robić. Lubię zajmować się malowaniem, sztuką, ogólnie malowaniem w sprayu. Nie maluję niczym innym, czyli farbami podkładowymi, pędzlami. Używam tylko i wyłącznie farby w sprayu.
1: Jutro artyści od 10 do 15 będą tworzyć graffiti w lubelskich zakładach tytoniowych.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, tylko 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
10: Dobry wieczór, kłaniam się z Gdyni, ale najpierw informacja z Darłowa. Sensacja, rewelacja, bowiem Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, pokonał dystans 160 km płynąc non-stop. Ukończył ten wyścig ze własnymi słabościami na plaży w Darłowie. A teraz już nasz sport narodowy, czyli siatkówka. Polacy znów rozbili bank. W finale Ligi Narodów pokonali Amerykanów 3-2, mówi Michał Komenda.
11: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz, Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa w tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegrany, natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć drużynie, dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze ciężej się broni, niż zdobywa.
10: W Nangbo nasi siatkarze pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1 i potem 3-0 w półfinale Słoweńców. Na ekstraklasowych boiskach wspaniała powstańcza oprawa kibiców Legii Warszawa, na trybunach, a na boisku wygrana stołecznych piłkarzy 3-1 z Zagłębiem Lubin. Beniaminek Śląsk Wrocław pokonał zmęczony wyprawą na Maltę Raków Częstochowa 2-1. Również zaangażowany w europejskie puchary GKS Katowice gra z Radomiakiem właśnie i przegrywa do przerwy 0-1. Po zapierających dech reprezentacjach drużyn na ORP

0: Błyskawica. Kolarze są gotowi do 83. edycji Tour de Pologne. W nowej roli reporterów telewizyjnych kręcili się tam. Byli doskonali kolarze Rafał Majka i Maciej Bodnar. Które etapy według nich przesądzą o zwycięstwie w wyścigu dookoła Polski?
1: Ten etap na Kociesz może być takim troszeczkę...
2: Bardzo ciężkie, meta pod górę, ale no, Karpacz, Orlinek to wiadomo, wszyscy znają, Kociesz też wszyscy znają i Gliczarów też wszyscy znają, ale wszystkie te podjazdy dzień po dniu, właśnie ta kumulacja tych podjazdów może zrobić robotę.
1: Będzie na pewno ciężko.
0: Start pierwszego etapu z Gdyni do Koszalina jutro o 10.30 ze skweru Kościuszki. Drugie zwycięstwo etapowe Loreny Wibe z zespołu SD Works. Protagonistka w kolarskim Tour de France kobiet. Zwycięzczyni właśnie Tour de Pologne sprzed tygodnia pozostaje liderką. Wśród Polek najwyższą, 9. pozycję wywalczyła Malwina Mul z grupy Cofidis. 13. czwarta przed rokiem w Wielkiej Pętli Dominika Włodarczyk. 29. była Katarzyna Niewiadoma, która, jak przypomnę, wygrała 2 lata temu wyścig Tour de France. A na Żużelku 12. kolejka Ekstraligi. Faluba z Zielona Góra przegrał z KS Toruń 41-49.
3: Jutro przeważnie słonecznie, choć będzie się chmurzyć, na południu miejscami przelotny deszcz. 20 stopni pokażą termometry nad morzem, 30 w centrum do 34 na południu.
4: Autopromocja.
5: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo. Ja idę, spotykamy się, a państwo opowiadają.
6: Robimy ogniska.
7: Już jestem ogrywany tutaj.
8: Tu sąsiad osypki wyrabia.
9: Coś pięknego.
5: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z 3 literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są państwa opowieści.
10: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
11: Relacje od 3 do 10 sierpnia w Zapraszamy do Trójki rano i po południu oraz w audycjach weekendowych.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
4: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 8,5 minuty po 21.
14: Młody polski jazz.
15: Jedni przedpływają Bałtyk, inni wybierają się na piesze wędrówki, a my co? Nuda, tylko jazz, co?
13: No niestety, no do 22. Jak co tydzień.

0: tonight we dining where?
1: Dance.
2: To jeszcze raz. Młody Polski Jazz, czyli
3: Ania Lalka,
2: Maciek Jankowski i Olga Szućko. Dobry wieczór ponownie. Dzisiaj gramy trochę offowo. Off Festival będzie jednym z głównych bohaterów dzisiejszej audycji, ale bohaterkami głównymi będzie zespół. Może tak na razie powiem. Za chwilę do nich wrócimy. Audycję rozpoczął Earl Sweatshirt, który zagra na tegorocznym offie. Ale zanim o offie, zrobimy też miejsce na nowość.
3: Ale ja jeszcze cię muszę zapytać a propos Earla, co może być takim odpowiednikiem Live, Love, Love w języku angielskim, bo taki tytuł nosi ta płyta i to jest jedna z takich najpopularniejszych, najbardziej wyświechtanych, że tak powiem.
2: Trochę jak film Jedz, módl się, kochaj. No, mi się to kojarzy akurat bardzo tanio, jeżeli o to pytasz.
3: Nie, ale po prostu jak się, wiesz, jak się wchodzi do... w każdym

0: amerykańskim domu, tak jak jest płyta Błażeja Króla w każdym polskim domu, tak w każdym amerykańskim domu jest na przykład właśnie
1: w
0: jakaś...
1: W tym domu mówimy...
0: To jest jakaś, wiesz, zawieszka na lodówce, Live, Love, Love, i wszystko jest Live, Love, Love, albo na solniczce i tak dalej. Muszę znaleźć coś takiego w języku polskim. To może do końca audycji jeszcze uda się coś takiego wymyślić, natomiast jeszcze odbiję się od tego, co mówiłaś o Offie, bo Earl Sweatshirt będzie jednym z artystów, którzy wystąpią na ten koncert. Bardzo czekam, bo parę lat przerwy miałem od słuchania Earla, ale naprawdę, no jest to jeden z tych najciekawszych, wydaje mi się, no, nowej generacji raperów.
1: Taka ciekawostka zagraniczna, choć oczywiście trzymamy się w tej audycji sceny polskiej. W zeszłym roku scenę jazzową podbił ten zespół. Akurat podzielił się nowym singlem, to oczywiście Omasta.

0: takie błotniste nowe dźwięki od Omasty, choć mniej brudne na pewno. Sound Omasty już wydaje mi się wykształcony od pierwszej płyty Jazz Report from the Hood. To jest pierwsza ich nowość od premiery tego albumu Honda del Sol. Taki tytuł nosi to nagranie, ale też trochę dubu. Nawet tam na koniec ten werbelek taki na delayu. Bardzo ciekawe rzeczy się tam dzieją. W zeszłym roku na OFI o tym wspomniałaś.
1: O tym wspomniałam. Jeszcze dopowiem, że Honda del Sol to zapowiedź już drugiej płyty, także można takiego klimatu się na tej nadchodzącej płycie spodziewać. Ale tak, grali rok temu na OFI, to nawet dwa razy. Raz ze swoją płytą, raz z projektem, który pokazywał muzykę Madliba. Tym razem akurat ich nie będzie, ale będzie dużo zespołów, które jak najbardziej pokazują tę scenę jazzową. OFF na to stawia i to właśnie na tej polskiej scenie, bo zagranicznych typowo zespołów nie będzie w tym roku. Ale powiedzmy jeszcze o dacie między 7 a 9 sierpnia, więc tuż już prawie jesteśmy na OFF-ie. Będziemy też z audycją Młody Polski Jazz na żywo, więc zachęcamy do słuchania, ale też do bycia na tym festiwalu. W dzisiejszej audycji będziemy rozdawać karnety na to wydarzenie, także proszę pamiętać o naszym mailu, choć jeszcze go nie używać, powiemy w odpowiednim momencie kiedy i co. mpj@polskieradio.pl. Można do nas tam pisać z każdą sprawą.
0: Trochę ostatnia szansa dla spóźnialskich, więc zostańcie z nami, bo w pewnym momencie to się wydarzy. Natomiast dziś faktycznie, tak jak już Ania zapowiedziała, będziemy się koncentrować na OFF-ie. No i teraz już przechodzimy płynnie, wydaje mi się, w sprawy OFF-owe stricte, jeżeli chodzi o OFF tegoroczny, bo te zespoły z kolei zagrają w tym roku. To na przykład Błoto.

0: słuchając płyty Grzybnia zespołu Błoto przed naszą dzisiejszą audycją, bo bardzo chciałam wybrać choć jeden utwór właśnie z tego albumu zespołu, to Prawdziwek jakoś tak bardzo mnie zaczarował i sprawił, że zatrzymałam się przez chwilę. Teraz wiem dlaczego, bo doczytałam, przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że Prawdziwek powstał jako zarys właściwie tego utworu, kiedy zespół dowiedział się o śmierci Pharoaha Sandersa i improwizował po prostu bardzo emocjonalnie, oddając mu cześć. Myślę, że ten duch Sandersa jest tutaj też mocno słyszalny. Prawdziwek, prawdziwy. Myślę, że ta truskulowość zespołu Błoto też jest bardzo charakterystyczna na żywo. Bardzo, bardzo polecam w każdej odsłonie właściwie tę grupę również na OFFie.
1: A słowo truskulowość też jest w sumie ciekawa, bo jeszcze parę lat temu, jak byliśmy, no nie wiem, w liceum, no to to słowo było raczej, miało wydźwięk pejoratywny, tak mi się wydaje. Głównie, jak się tak mówiło o raperach. Tymczasem obecnie, przekładając to na współczesną optykę, zwłaszcza w takiej muzyce jak jazz romansujący z hip-hopem, wydaje mi się to wręcz idealne określenie tego, co choćby na przykład proponuje Błoto. Natomiast inną stroną sceny młodopolsko-jazzowej jest zespół, który dziś właściwie jest punktem kulminacyjnym naszego spotkania, ponieważ one wpadły do nas na live sesję. Podobnie jak i kosmonauci kilka miesięcy temu, tak teraz zespół One, czyli Monia Muc na saksofonie, Kamila Drabek na kontrabasie, Patrycja Wybrańczyk na perkusji, Kateryna Zjabliuk na pianinie, czy akurat w przypadku występu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na fortepianie, zagrały dla nas kilka utworów. Dziś większość tej live sesji, ale usłyszymy się jeszcze z dziewczynami, to już myślę możemy zdradzić w przyszłym tygodniu, kiedy nadawać będziemy z Doliny Trzech Stawów z OFF Festiwalu. To na początek Sneaking Around na żywo dla młodego polskiego jazzu.

0: Bardzo lubię obserwować zespoły w akcji, zwłaszcza w takich intymnych warunkach jak live sesja, bo jednak jest to zupełnie inna historia niż koncert z publicznością. Tutaj były właściwie tylko one i kamery, tak naprawdę. No i oczywiście ta świadomość, że wszystko się nagrywa. Ja wiem, że to jest zupełnie inna świadomość na scenie niż w przypadku koncertów. Natomiast takie naturalne sytuacje pozostały, jak komunikacja właśnie na przykład między członkiniami zespołu, jak komunikuje się fortepian z saksofonem, jak komunikuje się ze sobą sekcja rytmiczna, kontrabas z perkusją. Bardzo to dobrze wyglądało. To też będzie można zobaczyć, bo nasza live sesja kwartetu One będzie także w obrazku, no już niedługo.
1: Może zdrać coś zza kulis takiego, czego nie zobaczymy w tym obrazku. Może
0: coś pikantnego,
1: może
0: ale nie, chyba nie ma takich. Po prostu było to bardzo, bardzo przyjemne spotkanie z fenomenalnymi artystkami, które zagrały świetną live sesję i to był zaszczyt móc spędzić z nimi ten czas i wspólnie też na przykład w reżyserce później po wszystkim posiedzieć i posłuchać tego, co się wydarzyło właśnie przed momentem, więc wielkie dzięki dla dziewczyn za to, że zechciały w Młodym Polskim Jazzie w takim wymiarze się pojawić.
1: Ja trochę identyfikuję się z tytułem ostatniego utworu Sneaking Around, bo właściwie tylko wkradłam się na ostatni moment tej live sesji, kiedy już słuchaliście materiału. Wyrwana z urlopu, zdradzę takie zakulisowe treści, ale może dlatego się uśmiecham, bo po prostu uderzyło we mnie jakaś taka atmosfera zadumy, ale jednocześnie

miękkości tego materiału, którego dzisiaj słuchamy. Nie chcę tutaj dzisiaj używać takich zwrotów jak kobiece i męskie, ale trochę sobie pozwolę, bo zespół One, który też w nazwie zespołu zdradza te wszystkie swoje symbole, trochę określa się tym mianem jedynego, pierwszego,

0: którym jest po prostu wspólnotowość, którym jest jakiś nowy, być może język nowy, ponieważ jeszcze czegoś takiego po prostu nie było. Myślę, że można sobie pozwolić na takie stwierdzenie. Jestem ciekawa też, co nasi słuchacze i słuchaczki przede wszystkim myślą o tym, że muzyka może być na przykład bardziej kobieca i ten jazz może w sobie mieć więcej tych różnych symboli. To jest otwarta interpretacja. Ja się cieszę po prostu, że mogę patrzeć na większą reprezentację też kobiet na tej scenie.
1: Sneaking Around wcześniej, z najnowszej płyty Well Actually, to teraz singiel, który pojawił się jakiś czas po płycie. Również na żywo, w ramach live sesji dla Młodego Polskiego Jazzu, kwartet One.

0: Cześć, tutaj zespół One i zapraszamy serdecznie na OFF Festiwal do Katowic.
1: 7 sierpnia widzimy się na scenie jazzowej.
0: Bądźcie tam z nami.
1: See ya!

0: Monia Muc, Kamila Drabek, Patrycja Wybrańczyk i Katarzyna Ziabliuk. To jest zespół One, kwartet obecnie, niegdyś kwintet. Jestem wielkim fanem tego zespołu, właściwie od pierwszej płyty. Fenomenalne rzeczy także na dwóch pierwszych albumach. To były fragmenty trzeciego i jeden utwór, który na trzeciej płycie się nie znalazł, bo wyszedł nieco później. To ja wymienię może wszystkie od w kolejności, w której je graliśmy, czyli na początku Sneaking Round, później Waste a Million Zlotys Show i Well Actually przed momentem. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o live sesję kwartetu One. W przyszłym tygodniu jeszcze coś dołożymy.
1: Coś jeszcze się znajdzie. Well Actually to też oczywiście tytuł płyty i też takie zadziorne powiedzenie właśnie. Właściwie to dalej nie rozdaliśmy karnetów na OFF Festiwalu,
0: w
1: którym
0: widzisz.
1: Można usłyszeć i zobaczyć artystki. Tylko polski jazz na OFF Festiwalu w tym roku, już między 7 a 9 sierpnia w Katowicach na scenie OFF Jazz Club. Nie tylko one, ale również Błoto Niechęć, Ben Bekele, Kiki Ki, Product Main Contain, Sneaky Jesus, Głupi Komputer i zespół Szajs. Nie wszystkie stricte jazzowe oczywiście, bo ta scena około jazzowa właściwie takie możemy nazwać. Jeżeli słuchacie audycji Młody Polski Jazz, to wiecie, o co chodzi. Ten jazz dzisiaj ma różne odsłony, można się zgadzać lub nie, ale warto posłuchać na żywo. No to co? To jest ten moment. Proszę do nas pisać na adres mpj@polskieradio.pl, ale żeby było weselej, napiszcie nam, czym dla was jest Młody Polski Jazz.
0: O proszę. Nie spodziewałem się, że taką zagadkę zadasz. Bardzo dobry to jest pomysł i zachęcamy do tego, żeby do nas pisać, bo to są, przypomnijmy raz jeszcze, takie dla spóźnialskich karnety na OFFa, bo to już ostatni moment. OFF zaczyna się w przyszły piątek.
1: A już teraz materiał z nadchodzącej płyty Patrycji Wybrańczyk z zespołu One, tym razem z Ingą Wamse. To jest zapowiedź najnowszej płyty.

0: Polsko-łotewska współpraca, czyli Patrycja Wybrańczyk i Inga Wamse w utworze Akwen.
1: To natomiast Sneaky Jesus, czyli zespół, który również pojawi się na OFF Festiwalu już w przyszłym tygodniu. My przypominamy mpj@polskieradio.pl. Karnety offowe na ostatnich szczęściarzy jeszcze czekają. Dzisiaj pierwsza część live sesji zespołu One, którą zrealizował Przemek Nowak, a my już powoli będziemy się żegnać, jednocześnie zapraszając na przyszły tydzień, w którym to nadawać będziemy wiele audycji, m.in. Młody Polski Jazz właśnie z Katowic.
0: Mam nadzieję, że będziemy mieć okazję też spotkać się z zespołem Sneaky Jesus, o nim więcej właśnie za tydzień. A już teraz dobranoc. Ania Lalka,
1: Maciej Jankowski
0: i Olga Szućko. Do usłyszenia.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy strażacy już pomagają hiszpańskim kolegom gasić pożary, działają w centrum kraju. Decyzja Senatu w sprawie nowego prezesa IPN-u w tym tygodniu, KO i Lewica będą przeciwko. Powrót filmowego detektywa Bergeraka wywołał turystyczny boom na wyspie Jersey. Do akcji przystąpili już polscy strażacy, którzy przylecieli do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu pożarów lasów. Prowadzą działania w okolicach miasta Avila w centrum kraju. Kapitan Łukasz Czamarmazanowicz mówi, że działają w trudnym terenie, a tamtejszy las różni się od lasów w Polsce.
3: Są tutaj przeważnie lasy iglaste i ta ściółka, która tu jest bardzo płytka oraz bardzo przesuszona przez to, że jest tutaj tak gorąco, a z racji, że to są głównie igły, jest bardzo palna. Również to, jak górzysty jest tutaj teren, skalisty, bardzo utrudnia dotarcie tutaj pojazdami pożarniczymi, dlatego podstawą gaszenia są śmigłowce oraz samoloty gaśnicze oraz takie zespoły piesze.
2: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Pierwsza zmiana liczy 35 funkcjonariuszy. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiadają, że nie zgodzą się na objęcie przez Mateusza Szpytmę stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W tym tygodniu głosowanie w Senacie. Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy mówi, że należy zastanowić się nad reformą IPN-u.
4: Być może on powinien pozostać, to jest moje zdanie osobiste, powinien istnieć jako ważny instytut dotyczący pamięci historycznej i rzeczywiście pewne działania powinien podejmować. Trochę zmieniły się czasy, trochę zmieniły się priorytety, trochę zmieniły się potrzeby tego, jak powinien dzisiaj IPN funkcjonować, więc myślę, że...

0: Lewica chyba byłaby pełnej gotowości, żeby o tym rozmawiać, ale my byliśmy tej kandydaturze przeciwni. Nasi senatorzy konsekwentnie będą przeciw. Ja myślę, że ta kandydatura w Senacie upadnie.
1: Europoseł PSL-u Krzysztof Hetman zapowiada, że jego klub będzie namawiał koalicjantów do zmiany stanowiska i poparcia Mateusza Szpetmy.
2: Lepszy jest prezes IPN-u dzisiaj, wskazany przez parlament, mający mandat do tego, żeby tym IPN-em rządzić, który przepracował w IPN-ie ogromną ilość lat, a zaczynał, przypomnę, u pana prezesa Leona Kieresa, niż aby IPN-em kierowała prawa ręka pana prezydenta Nawrockiego.
1: Obecnie IPN-em kieruje Karol Polejowski, który jest wiceprezesem. Karol Nawrocki został przed rokiem wybrany na prezydenta. Masa powstańcza po raz 20 przejechała ulicami Warszawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ponad 2000 grupa rowerzystów pokonała szlak powstańczych walk na Ochocie i Mokotowie.
3: Jest to przejazd rowerów po Warszawie w miejscach pamięci albo w miejscach szczególnych dla wybuchu i trwania powstania. Jedziemy i przewodnik z głośników opowiada historię danych miejsc uczestników. Wszyscy słyszą i zawsze o godzinie 17 jest cisza i po prostu to jest upamiętnienie tego momentu wybuchu powstania.
1: Mówi Jolanta Saratowicz z warszawskiej masy krytycznej. Rowerzyści ubrani w białe i czerwone koszulki stworzyli żywą flagę. Na czele jechali członkowie grupy retrocyklistów, którzy byli w strojach z epoki na przedwojennych rowerach. Nowa odsłona serialu kryminalnego Bergerac wywołała turystyczny boom na wyspie Jersey. Produkcja jest doskonale znana także polskim widzom, którzy pamiętają przygody detektywa nakręcone w latach 80.
4: Fani serialu ruszyli śladami filmowego detektywa, odwiedzają stolice wyspy St. Helier, malownicze zatoki, niewielkie porty i ruiny zamków pokazywane w kolejnych odcinkach. W nowej produkcji w rolę detektywa Jima Bergeraca wciela się irlandzki aktor Damien Moloney. W oryginalnym serialu, emitowanym od 81 do 91 roku, głównego bohatera grał John Nettles. Produkcja była jednym z najpopularniejszych brytyjskich kryminałów pokazywanych wówczas w polskiej telewizji. Premierę nowego Bergeraca obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Badanie YouGov pokazało, że osoby, które znają obie wersje serialu, 4 razy częściej uznają Jersey za atrakcyjne miejsce. 3 razy częściej rozważają też podróż na wyspę w ciągu najbliższych 2 lat. Wyspa bywa nazywana Wyspą Słońca. Słynie z szerokich plaż, malowniczych zatok, łagodnego klimatu i jednych z największych wpływów w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro przeważnie słonecznie, choć będzie się chmurzyć, na południu miejscami przelotny deszcz. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 30 w centrum, do 33 na południu kraju.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
8: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Na zegarze 22:05.
5: Linia nocna.
10: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór drodzy słuchacze Linii Nocnej. Kłaniają się Wam Olga Szućko, Wojtek Dorosz i Maciek Wasilewski. Miło być tu z Wami ponownie. Dziś chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy o istotnych doświadczeniach, o ważnych spotkaniach, o znaczących rozmowach, może o jednym zasłyszanym albo przeczytanym zdaniu, które zostało z Państwem na całe życie. Pytam o życiowe lekcje, których Wam udzielono, które przeżyliście, których doświadczyliście. Podzielcie się z nimi z nami. Może Wasze historie kogoś zainspirują, może okażą się wsparciem, a może pomogą komuś uniknąć życiowego błędu. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Od teraz aż do północy czekamy na Wasze opowieści.

Dziś rozmawiamy o doświadczeniach, o życiowych lekcjach, które odebraliśmy, o rozmowach, a nawet pojedynczych zdaniach, które odmieniły nasze życia, które stały się dla nas

nas drogowskazami. Świadomość, że nasze przeżycia mogą pomóc innym, stają się dla nas często źródłem satysfakcji. Jestem o tym przekonany, że doświadczenie nabiera wartości dopiero wtedy, gdy służy komuś innemu. Ja noszę w pamięci takie doświadczenia, takie rozmowy. Kiedy przygotowywałem się do tej audycji, spisałem sobie to, co szczególnie żywe w mojej pamięci. Jedno z takich ważnych zdań, które usłyszałem, przekazała mi przed laty mimochodem Agata Passent. Jechaliśmy busem w Bieszczady do Arłamowa nagrać program telewizyjny o książkach. Ja byłem wtedy świeżo upieczonym ojcem. Dopiero co urodziła się moja najstarsza córka. Jak to młody tata byłem pełen obaw, czy podołam tej roli. I Agata powiedziała mi tak: dla twojej córki nie będzie ważne, ile książek napiszesz, ważne będzie, ile kanapek posmarujesz masłem. No więc to zdanie silnie we mnie rezonuje. Do dziś smaruję kanapki i nie zajmuję moich córek książkami, moimi książkami. A wy czego nauczyliście się od innych? 2 dwójki i 7 trójek.

0: Jest z nami na linii pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Odpowiadając na pana zachętę i na pana przesłanie, chciałbym opowiedzieć o panu Eugeniuszu, nieżyjącym już panu Eugeniuszu, który przez lata był psychologiem w wielkim szpitalu psychiatrycznym na Podlasiu w Choroszczy. Ja z powodów służbowych regularnie się z nim spotykałem, patrząc na jego tajemniczy uśmiech i okulary, jak dęka musztardówek. Któregoś wieczoru on mi powiedział coś takiego. Mówi, panie Jacku, jeśli by potraktować naszą wiedzę, całą naszą wiedzę jako wnętrze kuli, to jeśli ta wiedza rośnie, to też rośnie powierzchnia tej kuli, ale to, co jest na zewnątrz, to jest nasza niewiedza, więc wraz ze wzrostem tej naszej wiedzy rośnie ilość stycznych z naszą niewiedzą, z naszą ignorancją, z całą naszą ciemnością. I chcę powiedzieć, że ta metafora, ta kula, to był dla mnie wielki taki intelektualny wstrząs, bo wtedy byłem tak zwanym młodym pracownikiem naukowym i pod wpływem tej kuli zniknęła moja arogancja, moja pewność. Zaczął się trwający do dziś sceptycyzm, taka pokora i taki wielki szacunek dla tajemnicy. I jestem wdzięczny panu Eugeniuszowi. Wspominam go, a dzisiaj, kiedy linia nocna ruszyła, to pojawił mi się do niego tajemniczy uśmiech.
0: Dziękuję, panie Jacku. Te słowa równie dobrze mógłby wypowiedzieć Sokrates. Im więcej wiem, tym mniej wiem. Bardzo panu dziękuję za to, że jest pan z nami. Mam nadzieję, że zostanie pan z nami do końca tej audycji. Napisała pani Jola, która przypomniała ważne dla niej zdanie z Małego Księcia. A oto mój sekret jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu. Tak się składa, że jakby te słowa bardzo współgrają z filmem i książką, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, o czym zaraz sobie będziemy

opowiadali. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 2273. Rozmawiamy o istotnych doświadczeniach, o ważnych spotkaniach, o znaczących rozmowach, może o jednym zasłyszanym albo przeczytanym zdaniu, które zostało z Państwem na całe życie. Zachęcam Was do tej rozmowy. No więc wspomniałem o tym filmie i książce, które są ze mną przez całe życie. Próbowałem wydobyć jakiś cytat, pełno w tej książce i filmie znakomitych cytatów, ale okazało się, że żaden nie jest wystarczająco pojemny, by oddać to, co chciałem Państwu nim przekazać. No więc wiele lat temu zrozumiałem, że chciałbym przeżyć życie jak Forrest Gump. W sposób prostolinijny, niesztuczny, nienapuszony, bez wielkich planów, ambicji ponad możliwości i bez oczekiwań. I że w takim właśnie życiu, tak sobie myślę, kryje się prawdziwe szczęście. Winston Groom, autor powieści Forrest Gump, napisał tak. No więc wiem trochę o idiotach. Może tylko o tym coś wiem naprawdę. W każdym razie czytałem o nich, o idiocie tego gościa Dostojewskiego, o głupim właśnie króla Lira, o Benjim, idiocie Faulknera i także o Bu Radleju z Zabić Drozda, ale z tego to już był prawdziwy idiot. Najbardziej lubię Leniego z Myszy i Ludzi. Ci facetci, co piszą, dobrze to pokapowali, bo ich idioty zawsze są bystrzejsze, niż ludziom się zdaje. Koniec cytatu. Czy nie wydaje się Państwu, że w świecie permanentnej presji, chorych ambicji, fałszywego rozumienia szczęścia, w świecie, który sprawia, że ludzie nieustannie przemyśliwują swój wizerunek, udają kogoś, kim nie są, stawiają się mimo ewidentnych braków w roli ekspertów. Czy nie wydaje się Państwu, że postawa Forresta Gumpa jest rozwiązaniem, jest pomocną postawą, która pozwala zachować spokój i zadowolenie z życia? Forrest Gump jest dla mnie ważną lekcją, a jakie ważne lekcje Państwo odebraliście? Czekam na Wasze telefony 2273.

Pani Anna przytacza cytat Karla Gustawa Junga. Ludzie zrobią wszystko, choćby najbardziej absurdalne rzeczy, byle tylko nie stanąć twarzą w twarz z własną duszą. No, trudno się z tym nie zgodzić. Ja w takim razie przytoczę inny cytat duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda, który uważał, że życie można zrozumieć tylko patrząc wstecz, ale trzeba żyć idąc naprzód. Ten cytat jeszcze nawiązuje do tego Forresta Gumpa, o którym rozmawialiśmy. Ta myśl mogłaby towarzyszyć Forrestowi podczas jego biegu przez Amerykę. Zgadzacie się Państwo ze sądem Kierkegaarda? 2 2 i 7 3. Czekamy na Wasze doświadczenia, Wasze życiowe lekcje, zdania, które wpłynęły na Wasze życie, ubogaciły je. Każde z Was miało albo ma zapewne jakiegoś idola, jakąś idolkę, których twórczość kształtowała Waszą wrażliwość. Moim pierwszym idolem, to były czasy odległe, licealne, był Muniek Staszczyk. Chodziłem na wszystkie warszawskie koncerty T-Love, do Stodoły, do Proximi, na Stadion Syrenki. Znałem wszystkie teksty piosenek. To, co mnie ujmowało w piosenkach T-Love, to taka bezpretensjonalna, podwórkowa filozofia bliskości. I love you, potrzebna jesteś mi, tylko miłość, bo ja nic mocniejszego nie znam. Bez dwóch zdań to mnie kształtowało. I wyobraźcie sobie, że wiele lat później, już w dorosłym życiu, dostaję SMS od Muńka. I cieszę się, to na marginesie mówię, z tej wiadomości na pewno bardziej niż Sydney Polak, do niedawna perkusista tego zespołu. Munik napisał, że przeczytał jedną z moich książek i że może napisze piosenkę zainspirowany tą historią. Powiedziałem żonie, że to jest ten moment, w którym w zasadzie to ja mogę umierać, bo czuję się już w pełni spełniony. Mój idol z wczesnej młodości zainteresował się moją książką. Ale życie jest przewrotne. Często robi nam niespodzianki i ta piosenka nigdy nie powstała, ale ja do tej historii się uśmiecham i znów pomógł mi Forrest Gump, który uczy przyjmować życie takim, jakim jest. Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę otwierającą ten film, kiedy piórko niesione przez wiatr frunie przez miasto. Ktoś kiedyś mi powiedział, że w życiu można przyjąć jedną z dwóch postaw, być albo takim twardym kamieniem, albo

bo piórkiem. Kamień jest pewny siebie, twardy, nie zmień poglądów, nie zmień perspektywy, ale zawsze będzie w jednym miejscu.

Rozmawiamy o istotnych doświadczeniach, o ważnych spotkaniach, o znaczących rozmowach, osobach, może o jednym zdaniu, które zostało z Państwem na dłużej. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Czekam na Państwa historię. Myślę sobie, że takie życiowe mądrości często wynosimy także z naszych domów. Ja ze swojego też wyniosłem kilka, które zostały ze mną do dziś. Moja mama powtarzała zawsze, że wolałaby zostać oszukana niż żyć w podejrzliwości. I ja te słowa bardzo rozumiem, te słowa bardzo przyległy także do mojego życia. Mam szczęście, bo mam mądrych rodziców. Mój tata zakorzenił we mnie między innymi przekonanie, że nie trzeba kupować mleczarni, żeby napić się mleka. W czasach przesytu, w czasach, w których tak często określamy się poprzez posiadanie, często posiadanie na kredyt, i ja takiej roztropności staram się uczyć moje córki. A jakie wy wynieśliście przekonania, jakie prawdy, jakie mądrości z waszych domów? Czekam na

gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę.

taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli

0: Jest z nami na linii pan Jan z Gdańska. Dobry wieczór, panie Janie.
1: Dobry wieczór.
0: Panie Janie, jakie doświadczenie, jakie zdanie, jaka osoba, spotkanie zostały z panem na dłużej?
1: Zadzwoniłem chyba w związku z sytuacją już dzisiaj. Teraz mocno poszukuję zajęcia życiowego i wydaje mi się, że to jest jakaś podstawa w moim życiu do zachowania takiej stabilności, no, że życie się układa i w związku z tym miałem wrażenie, że ta filozofia Forresta Gumpa nie do końca mi pasuje, bo ona nie daje mi takiego mocnego punktu zahaczania czegoś, że ja wiem, że mogę się na tym oprzeć. Bo jestem taką trochę osobą

0: maszynu i pracę. I dzisiaj spotkałem rzemieślnika, który robi budziki dla dzieci i który opowiedział mi o swoim jakby podejściu do życia z perspektywy rzemieślnika, co trochę odpowiada jakby mojej duszy, mam wrażenie. I no bardzo mnie to po prostu tak trafiło do mnie. On po prostu robił to, co kocha i przez to, co robi, chciał służyć innym ludziom.
1: Dokładnie jak Forrest Gump. Ale rozumiem, że pan potrzebuje do życia, do poczucia bezpieczeństwa, takiego poczucia stabilizacji, osadzenia w jednym konkretnym miejscu. Dobrze pana zrozumiałem?
0: Tak, w jednym konkretnym miejscu i działaniu. Z drugiej strony, jak słyszę to, jak Forrest Gump postępował, no to też jest takie kuszące, ale z mojej perspektywy trochę nierealne się wydaje, że nie jestem w stanie zaakceptować, chociaż być może bym chciał, żeby być tam jakby tym piórem na wietrze, który jest w stanie do tego życia na bieżąco się jakoś tak dopasować.
1: No dobrze, takie... panie Janie, a czego pan dziś potrzebuje do bezpiecznego, szczęśliwego życia? To słowo szczęśliwy, ja już sam się skrzywiłem, bo to jest takie bardzo nadużywane słowo we współczesnej kulturze, mylnie, niejednokrotnie rozumiane, ale czego pan potrzebuje dziś do dobrego życia?
0: W tym momencie właśnie szukam pracy, która mnie satysfakcjonuje, która mi daje radość.
1: Co to byłaby za praca? Może jest ktoś, kto nas słucha i mógłby panu taką pracę zaoferować?
0: Zastanawiam się właśnie w związku z takimi swoimi umiejętnościami manualnymi nad pracą w stolarni.
1: To jeśli słuchają nas teraz stolarze z Trójmiasta, to odezwijcie się proszę, a pana proszę, żeby zostawił nam pan jakiś namiar do siebie. W innych audycjach już wielokrotnie tak się zdarzało, że łączyliśmy osoby, które potrzebują pomocy z osobami, czy też pracy, z osobami, które taką pracę oferowały. Panie Janie, bardzo pan... Proszę?
0: Bardzo miło i dziękuję o pomyślenie.
1: A ja panu bardzo dziękuję za ten telefon. Życzę panu wszystkiego dobrego i myślę ciepło o panu i pańskich planach związanych ze znalezieniem pracy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: No właśnie, a państwo, czego potrzebujecie do dobrego życia? Jakie doświadczenia życiowe pomogły wam zrozumieć, czym to dobre życie jest? Czekamy na wasze telefony 2 2 i 7 3.

Napisała pani Elalicja. Pani Elalicja przytacza zdania z książek Toma Robinsona. Nigdy nie jest za późno, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo. I drugie, logika daje człowiekowi tylko to, czego potrzebuje. Magia daje mu to, czego chce, i wiele, wiele innych, to dalej słowa pani Elalicji, zdań z książek Toma Robinsona. A ja jestem ciekaw państwa doświadczeń. Zostawmy na razie cytaty z książek. Jestem ciekawy waszych przeżyć, waszych spotkań z ludźmi, którzy odmienili wasze życia, którzy ubogacili wasze życia. Czekam na wasze wiadomości, na wasze opowieści. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 2 2 i 7 3. Czekamy na państwa sygnały.

Dziś jest 2 sierpnia, a wczoraj wielu z nas upamiętniało dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Ja mam taką historię, takie spotkanie, rozmowę, która zostanie ze mną na długo. Moja nieżyjąca już sąsiadka, pani Anna, powstanka Warszawy, miała wnuka, studenta Politechniki. Ten wnuk powiedział jej jakiś czas temu: babciu, ja ci zazdroszczę powstania, zazdroszczę ci, że w twoich czasach było o co walczyć. Pani Anna w reakcji na te słowa uderzyła wnuka w twarz. I z tego, co mi opowiadała, to był jej jedyny komentarz do słów wnuka. Czekam na wasze historie. 2 2 7 3. Usłyszymy się już po przerwie, po wiadomościach. A teraz Władysław Broniewski w interpretacji zespołu Pustki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
4: Nie nadajesz się.
3: Jesteś nikim.
6: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Autopromocja.
7: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
8: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
7: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
8: W Trójce i na stronie trójkapolskieradio.pl.
2: Autopromocja.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tankowiec rosyjskiej floty cieni skontrolowany na Morzu Śródziemnym przy wsparciu polskiego samolotu patrolowego. Upały mają też wpływ na koncentrację, za kierownicą przestrzega policja.
10: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw.
9: Bartłomiej Foka-Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk jako pierwszy w historii. Polski samolot patrolowo-rozpoznawczy uczestniczył w kontroli tankowca z rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna wsparła z powietrza działania sił unijnej misji wojskowej. Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli na pokład statku w pobliżu włoskiej wyspy Pantelleria. Kontroli poddano tankowiec objęty sankcjami Unii Europejskiej. Celem było zweryfikowanie jego przynależności państwowej. Jednostka pływa pod banderą Kamerunu, kierowała się w stronę Stambułu. Flota cieni to określenie używane wobec sieci starszych tankowców, które według państw zachodnich pomagają Rosji utrzymywać przychody z eksportu surowców mimo nałożonych sankcji. Wracają upały. Już jutro będzie ponad 30 stopni w południowej połowie kraju. Policja apeluje, by w dni z wysokimi temperaturami dobrze się do podróży przygotować, bo upalna aura ma znaczący wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na koncentrację za kierownicą.
10: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. W okresie wakacyjnym wielu kierowców wybiera się do kurortów górskich, dlatego też należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu właśnie na tych drogach dojazdowych. W rejonach górskich mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
9: Podkreśla Jolanta Frydel z policji. W przypadku dalekich podróży warto rozważyć jazdę w godzinach porannych lub wieczornych. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie jutro prądu. Wyłączona zostanie elektrownia atomowa Paks przez rekordowo niski poziom.

0: Dunaju. Woda z rzeki jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami krytycznych 5 dni, mówi premier Peter Modior. Proszę, by od jutra jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, a zwłaszcza w przedziale 18-21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy i oczywiście wszystkich moich rodaków, by w miarę możliwości znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej, dokładnie w tych godzinach. W nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej. Do jutra całkowicie wstrzymana zostanie produkcja energii. Dawna fabryka obuwia na Słowacji zyskuje nowe życie. W Partizanskem grupa społeczników chce przekształcić postindustrialny kompleks w centrum kultury i spotkań. Wierzę, że dzięki temu młodzi ludzie chętniej zwiążą swoją przyszłość z miastem, które wyrosło wokół zakładów.
1: Centrum kulturalno-społeczne powstaje w oznaczonym numerem 61 budynku dawnego kompleksu przemysłowego. Docelowo będą tu też mieszkania, przestrzeń handlowa, coworking oraz miejsca do uprawiania sportu. Wylicza Radosław Mik ze Stowarzyszenia Fabryka Sztuki. Naszą wizją jest stworzenie miejsca spotkań, gdzie ludzie będą się czuli bezpiecznie. Wszystko musi się jednak spinać finansowo, nie możemy być naiwni. Ogromny 5-piętrowy budynek wymaga sporo pracy i inwestycji. To nie zniechęca entuzjastów, którzy chcą ocalić przemysłowe dziedzictwo miasta i tchnąć w nie nowe życie. Projekt jest oparty na lokalnej społeczności. Staramy się organizować spotkania już teraz, mimo surowych warunków panujących w budynku. Mówi mi Katarina Janiczkowa, jedna z inicjatorek projektu. Nie chcemy oddać ludziom pięknego, doskonałego obiektu, z którego dopiero nauczą się korzystać. Chcemy, aby społeczność już teraz była częścią tej przestrzeni, by uznała ją za swoją. Z Partizanskiego na Słowacji, Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Bartłomiej Foka-Kubkowski jako pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk. Po 20 wyszedł na brzeg w Dziwnowie. Trasa ze Szwecji wynosiła około 160 km i zajęła 55 godzin. Pływak zbierał pieniądze dla fundacji Cancer Fighters, która zajmuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Bartłomiej Kubkowski po raz piąty podchodził do wyczynu. Rok temu zabrakło mu 11 km. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro przeważnie słonecznie, choć będzie się chmurzyć, na południu miejscami przelotny deszcz. Będzie od 20 stopni nad morzem do 30 w centrum i 33 na południu.
3: Autopromocja.
4: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu teraz pieszo. Ja idę, spotykamy się, a Państwo opowiadają.
5: Robimy ogniska.
6: Już jestem ogrywany tutaj.
7: Tu sąsiad osypki wyrabia.
8: Coś pięknego.
4: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są Państwa opowieści.
9: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
10: Relacje od 3 do 10 sierpnia w Zapraszamy do Trójki rano i po południu oraz w audycjach weekendowych.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
3: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Jest 5 minut po godzinie 23.
2: Linia nocna.
12: Przed nami druga godzina linii nocnej. Kłaniają się Państwu Olga Szućko, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski. Rozmawiamy o istotnych doświadczeniach, o ważnych spotkaniach, o znaczących rozmowach, ale i tekstach kultury, może o jakimś zasłyszanym albo przeczytanym zdaniu, które zostało z Państwem na całe życie. Czekam na Wasze opowieści. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Myśl, zdanie, doświadczenie, spotkanie, które wpłynęło na Wasze życie, odmieniło je, w jakiś sposób ukierunkowało.

0: za wcześnie, żeby spać i dlatego zapraszam Państwa do ognia, do żywej rozmowy, do bliskości. Jestem bardzo ciekawy życiowych lekcji, jakie odebraliście, mądrości, których nabyliście, doświadczeń, które ubogaciły Wasze życie. A teraz liczę na Pana Pawła z Gdyni, który się właśnie do nas dodzwonił. Dobry wieczór. Panie Pawle, cieszę się, że Pana znowu słyszę. To nie nasza pierwsza przecież rozmowa.
1: Naturalnie uśmiecham się tutaj szczerze, bo faktycznie jest to jedna z wielu rozmów a toczonych w programie trzecim Polskiego Radia. Także witam serdecznie. Dobry wieczór. Ja mam tutaj piękny, naprawdę wspaniały zapis pewnych faktów na tle muzyki. Pan był łaskaw przedstawić Boba Dylana. Ja nie chcę tutaj mówić szeroko o jego działalności, bo w zasadzie to wszystko, co on przeżywa na gruncie ziemi amerykańskiej zwłaszcza, to przede wszystkim jest droga, którą postępuje normalny człowiek. On otrzymał Nagrodę Nobla. Jestem dumny z tego, że muzyk właśnie tego formatu taką nagrodę otrzymał. I ja myślę, że taką drogę chciałby stworzyć na przykład Forrest Gump, prawda? Ale właśnie według mnie Forrest Gump jest postacią uniwersalną. Naprawdę wszechmiar tu wielu spraw łączy naraz, także to uniwersal polega na tym, że on kroczy drogą, która może być akceptowana przez normalnego, zdrowego człowieka lub nie traktuje go w ogóle poważnie, bo nie może, bo nie myśli, ale też jest w jakimś sensie Forrest Gump, takim człowiekiem. Ja myślę, że na przykład na temat drogi, którą ja przybyłem, to mogę powiedzieć jedno. Każde dziesięciolecie, no już jestem w tej chwili na emeryturze, a mam już te swoje lata, jak to niektórzy mówią, ale

0: przebyłem te lata w spokoju, i doświadczałem w kontaktach z ludźmi, zarówno w szkołach pośrednia, dyplom oficerski i tak dalej, ludzi. Z tymi ludźmi rozmawiałem, współpracowałem i właśnie zbierałem doświadczenia. I to jest piękne. Życie nie się nie kończy, to jest na pewno. Pewności tutaj nikt nie ma co do tego, bo każdemu to może się zdarzyć i umrzeć w każdej chwili. Ale ja jestem człowiekiem zdrowym, więc mam nadzieję, że jeszcze na pewno z wieloma, ludźmi będę rozmawiał. Te doświadczenia zbierałem, mam i właściwie mogę powiedzieć o jednym. Sformułowałem sobie taką definicję, nie Forrest Gumpa, chociaż w zasadzie chciałbym, żeby ten Forrest Gump, powiedzmy, jak już o nim mówimy, no, stał się normalnym człowiekiem, który ma krew, żyły, kości i sobie egzystuje w sposób uczciwy. Najważniejsze, żeby nie zabijał innych. Jak nie zabija, to znaczy niech sobie żyje spokojnie. I ja sobie stworzyłem taki model życia i według tego właśnie operuję na różnych płaszczyznach tego trudnego życia, ale kochanego życia. To znaczy robić swoje, być zdrowym i nie dać się. No niestety, w tych dzisiejszych czasach ten trzeci aspekt nie dania się jest bardzo ważny. Trzeba być silnym wewnętrznie człowiekiem, żeby wiele spraw przemóc, pokonać i dalej maszerować przed siebie. To jest pewność. Pewność, którą się otrzymuje po pewnym doświadczeniu, które człowiek na niwie tych doświadczeń przeżył przez kilkadziesiąt lat. Tak, tego życzę każdemu.
1: Ale jestem ciekawy, jakie doświadczenia życiowe, jakie spotkania, jacy ludzie ukształtowali właśnie takie, a nie inne pańskie myślenie.
0: Tak, rozumiem. W każdym razie pan już o tym mówił, panie redaktorze. Panie Macieju, zacznę może od domu, bo to jest najbliższa sprawa. Zostałem ukształtowany, jak to się mówi, kiedyś pisało się w oświadczeniach rodzinnych, pochodzę z rodziny inteligenckiej, tak? No fakt. Ja się uczyłem życia od rodziców. Ojciec, inżynier, mechanik, pracownik stoczni gdyńskiej, budowniczy jednostek morskich. Ja niedaleko potem się okazuje, w kilkudziesięciu latach uciekłem od tego tematu, bo zrobiłem dokumenty, jak to się mówi, to zrobiłem, tak, nauczyłem się i tak dalej, oficera mechanika, oficera elektroautomatyka i rzeczywiście tak się złożyło w życiu, że ojciec mój budował okręty, przekazał mi wiedzę teoretyczną, praktyczną, nauczył mnie życia z tym morzem, zresztą morze jest niedaleko mnie, od 100 metrów od mojego domu.
1: Co to znaczy, że nauczył pana życia z morzem? To tak, ciekawe.
0: Właśnie. Ojciec mój pracował, powtarzam, w stoczni, później był inżynierem gwarancyjnym, zanim ja byłem marynarzem, tak, to on już pływał. Ja obserwowałem, ja to widziałem. Widziałem jego stosunek do ludzi, stosunek do okrętu, do statku, bo on był też żołnierzem, potem przeszedł do cywila, ale chodzi generalnie o to, że nauczyłem się tej prawidłowości, tego skupienia, tego mądrego spojrzenia na sprawy.
1: Tak, panie Pawle, przepraszam, że wchodzę w słowo. A proszę, czego proszę. Nauczyło pana morze?
0: O, morze, to jest wspaniały temat, tak jak ptaki, albatros, zresztą wspaniały utwór pan poświęcił tego, ten dzisiejszy program między innymi nagraniu Dolana, a ja proponuję wysłuchać sobie po spotkaniu, albo w trakcie, daj Boże, żeby tak było, przecinek jakiś czasowy, to jest wspaniały utwór albatros, Fleetwood Mac, to też bym prosił, żeby to było na antenie, to jakoś tak zagaje pewne tematy z tym morzem, więc morze nauczyło mnie przede wszystkim rozwagi, uwagi, bo morze wymaga od człowieka. Człowiek jest wymagający, ale morze od człowieka też wymaga, bo bez tego niestety tej równości nie będzie. Jeżeli ktokolwiek skrzywdzi morze, człowiek będzie ukarany. Jeżeli morze zostanie rzeczywiście, będzie przychylne człowiekowi, to człowiek wie, że od punktu A do punktu B dopłynie cały i zdrowy. To jest najważniejsze. Także nauczyłem się tego od taty, od ludzi, z którymi pływałem, z którymi żyłem. No i to jest ważne, żeby właśnie mieć tą pokorę wobec wielkiej wody. Tak jest w całym świecie, tak powinno być. Także powtarzam, Forrest Gump no, jest w porządku człowiekiem, może to jest jakaś fikcja literacka, niezupełnie, ale niech on będzie normalnym człowiekiem, człowiekiem, który postępuje zgodnie z prawem i wara od złych rzeczy typu morderstwa, zabijanie i tak dalej. Może sobie egzystować spokojnie.
1: Myślę, że Forrest Gump, figura Forresta Gumpa jest od tego bardzo daleka i w świecie pełnym niezrozumiałych dla mnie

0: spraw. On jest wybitnie, tutaj to pańskie słowa, normalnym człowiekiem.
1: Sprawy, tak.
0: Bardzo, bardzo panu dziękuję, panie
1: Pawle. Ja również, panie Maćku, i mam nadzieję, że nie będzie problemu, jak powiedzmy po pewnym czasie, również pan będzie prowadził ten program na zmianę z kolegami po fachu. No i ja wtedy również do pana z chęcią zadzwonię i podzielę się z panem i ze słuchaczami swoimi doświadczeniami.
0: Dziękuję panu serdecznie. Ja też mam nadzieję, że od czasu do czasu uda mi się poprowadzić linię nocną. Bardzo lubię te spotkania z państwem. Cóż, czekam na wasze doświadczenia. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Przed chwilą rozmawialiśmy z panem Pawłem z Gdyni, a teraz jest z nami słuchacz z Gdańska, mój imiennik, pan Maciej. Dobry wieczór, panie Macieju.
1: Dobry wieczór panu, witam wszystkich. Proszę pana, nie będę ukrywał, że pierwsze doświadczenia, pierwsze nauki to, tak jak wielu zapewne słuchaczy, właśnie od rodziny, tylko po okresie, powiedzmy sobie, ogólniaka zaczęło się spotykać, no nie hurtowo, ale jednak ludzi, którzy mieli inne trochę spojrzenia i było to jakby samodoskonalenie. Ja zacząłem zauważać, tak jak kilku znajomych, których już nie ma w Polsce, że po prostu idzie się ciągle tym samym, może nie jednym, ale kilkoma, czasami naprawdę durnymi schematami. Dosłownie, bo przecież w ogóle jakoś tak od ojca przeszło na mnie, że zainteresowanie różnymi tematami, na przykład historia II wojny światowej, no mało z kim można porozmawiać. Już nie mówiąc o pewnych tych elementach, także nawet tutaj mógłbym powiedzieć, tylko oczywiście nie, ja tutaj nie chcę tego rozwijać, ale już w sierpniu 1939 Niemcy właśnie mieli taką technikę wojskową, że mogłaby, już byli znaczy mogli bardzo szybko zwyciężać Oszem. Potem jeszcze oni mieli, to jest prawda, że było w przygotowaniu tak zwana Wunderwaffe, ale musiałaby wojna jeszcze potrwać kilka lat i mieli w zanadrzu, no czy w przygotowywaniu
0: Pani taką Macieju, broń. Przepraszam, że wejdę w słowo. Zależy im bardzo na tym, żebyśmy wrócili do tego głównego wątku.
1: Czyli do doświadczeń.
0: Naszej rozmowy, do doświadczeń, do osób, które wpłynęły na pańskie życie, ukształtowały pańskie życie.
1: Ja powiem tak. To już nie byli rodzice, bo wiadomo, może mało kto chce pamiętać, że za czasów komuny to mieliśmy niestety pewne te schematy i potem trzeba było, jeżeli ktoś chciał i spotykał jakichś ludzi, którzy wtedy za czasów komuny byli uważani za wichrzycieli, za jakichś wariatów i tak dalej, ale jeżeli umiało się z tych rozmów, spotkań wyciągnąć jakieś wnioski, to się widziało, że te czasami naprawdę schematy niektóre były no obrzydliwe, że tak powiem jeszcze grzecznie. I teraz pewne spotkania, na przykład nie zapomnę z prawdziwym, od razu mówię, prawdziwym bionegoterapeutą, nie z nazwiska, znaczy nie tylko z nazwy. On, jakby to powiedzieć, rozpędził kolejny temat w moich zainteresowaniach i to już jest co najmniej do dzisiaj, to oczywiście jest szalenie poważne. Trzeba umieć odróżnić pewne sprawy, trzeba umieć łączyć, bo twarde, matematyczne myślenie tam jest w ogóle nie może być na pierwszym miejscu. Poza tym doświadczenia, przecież my się uczymy, mamy tutaj różne dostęp do informacji, teraz szczególnie, a jednak ludzie, jak tak jest, no dosłownie powiem, jak takie stado baranów, po prostu idą pewnymi schematami. Owszem, tutaj pięknie, ładnie, tak, o, bo to, bo tamto, ale to po jakimś czasie, krótszym czy dłuższym, nie, bo to jest wygadywanie, bo to jest jakieś coś obce, tak dalej.
0: Panie Macieju, wejdę w słowo. Na koniec zapytam przewrotnie, bo słyszę w pańskim języku jest dużo takiej konfrontacyjności, więc zapytam przewrotnie, najmilsze słowa.

0: jakie pan usłyszał w życiu, które zostały z panem na całe życie?
1: Najmilsze. Właśnie trochę mi ciężko, bo było ich kilka, ale było to, że na przykład jedno z takich kilku, no może nie tyle słów, ale zdań, że jesteś naprawdę kochanym bratem, chociaż jestem jedynakiem, ale tutaj po prostu, bo ja panu powiem, nie można, wciąż to jest po prostu te na przykład niektóre sprawy, powiedzmy sobie właśnie te, jak to się ogólnie tak bardzo schematycznie nazywa parapsychologią, to jest potwornie ohydne podejście wciąż, a na przykład pieniądz, proszę pana, pieniądz to jest też pewna forma energii.
0: Panie Macieju, bo mam wrażenie, że skaczemy po tych tematach, a one odbiegają nieco od tematu naszego dzisiejszego spotkania. Ja chciałbym zapamiętać te słowa, o których pan powiedział, które pan usłyszał, a które pamięta pan z perspektywy czasu.
1: I było jedno pytanie. Też mi ktoś zadał i też mi to się wyryło. I to, nie wiem, 4 osoby, może 5 w życiu. Wolisz być czy mieć?
0: To Erik Fromm. Bardzo panu dziękuję, panie Macieju. A państwo, wolicie być czy mieć? Czy państwo macie takie słowa, które usłyszeliście od bliskich, a może wcale nie bliskich osób, a które zostały z wami na całe życie? 2 2 i 7 3.

0: Tak, słyszę.
1: Panie Jakubie, jakim doświadczeniem chciałby się pan z nami podzielić?
0: Chciałbym się podzielić doświadczeniem, które nie płynie z bycia z ludźmi, a z tego, kiedy oni odchodzą. Czy odchodzą dlatego, że się z nimi pokłóciliśmy, czy odchodzą dlatego, że po prostu tak się już ułożyło. Wydaje mi się, że dużo można się nauczyć z tego, jak relacje się kończą z drugim człowiekiem. O wiele więcej czasem niż z tego, jak te relacje trwają.
1: I się zaczynają. Zgadzam się z panem.
0: Tak, czasem takie, kiedy się z kimś poznajemy, kiedy tą relację tworzymy, nie zawsze jesteśmy prawdziwi. Tak naprawdę często jest to obraz naszej osoby, który chcemy przekazać komuś innemu.
1: Staramy się być kimś lepszym niż jesteśmy w rzeczywistości, prawda?
0: Tak, albo może rzeczywiście we własnych oczach jesteśmy taką osobą. I stąd to wynika. A koniec końców to jednak nasze czyny i to, jak właśnie relacje się kończą, bo wielokrotnie byli ludzie, którzy obiecywali przyjaźń na zawsze, podejście braterskie w różnych sytuacjach, a jednak koniec końców zawsze czyny pokazywały to, jak jest naprawdę. Ale to nigdy, uważam, nie jest też coś, z czego trzeba być smutnym, bo jest to po prostu jakaś taka lekcja zawsze życiowa i czasem dobrze jest też pocierpieć przez drugiego człowieka, żeby być samemu lepszym.
1: O, to ciekawy wątek. Może pan go rozwinąć? Co to znaczy, jestem lepszy, bo cierpię przez innego człowieka?
0: To, że pozwolę siebie zranić drugiemu człowiekowi, nie jest koniecznie moją słabością. A czasem może być właśnie moją siłą, bo nie wyrzekłem się, nie wiem, swoich zasad, tego, jakim chcę być człowiekiem, żeby się do kogoś dostosować, a ten ktoś zrobił mi krzywdę, czy nie wiem, mnie oszukał w jakiś sposób, to ja, mimo że jest mi przykro, mimo że chciałbym, żeby potoczyło się to inaczej, to koniec końców, jeżeli byłem w porządku wobec tej osoby i zachowałem się dobrze, to można powiedzieć, że jestem moralnym zwycięzcą, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
1: Tak, ma pan spokój sumienia w takiej sytuacji. Zastanawiam się, jak te zawody, no nazwijmy zawody towarzyskie, jak one wpłynęły w ogóle na to, jak pan postrzega relacyjność.
0: Myślę, że w niektórych sytuacjach sprawiały, że byłem gorzkim człowiekiem. Przez jakiś czas na pewno. Ale pozwalały mi w późniejszym etapie dostrzec więcej i zrozumieć, że no to, że spotkałem kogoś, kto zachował się wobec mnie źle, nie powinno rzutować na wszystkich innych ludzi, a czasem łatwo jest się zamknąć w takich, że tak powiem, kategoriach, tak, że ktoś tam, powiedzmy, o kolorze włosów rudych żartobliwie mnie oszuka, to każda taka osoba musi tak być, a czasem łatwo jest nam takie cechy przypisywać ludziom. Ale po prostu z czasem uświadamiamy sobie, że to nie dany człowiek, nie wiem, osoba wykonująca dany zawód, czy grupa społeczna, czy wiekowa jest taka czy inna, tylko po prostu no, ludzie są różni. Nie ma co zakładać z góry, że każdy kolejny, którego spotkamy, też będzie miał jakieś tam złe intencje.
1: Opowiedział pan o zgorzknieniu w czasie przeszłym. To znaczy, jak się wychodzi z takiego stanu zgorzknienia? Jak wychodzi się z takiego

0: stanu, w którym na powrót można zaufać?
1: Chyba jeżeli próbuje się też zrozumieć, z czego wynika to coś złego, co zrobił ten człowiek. Bo po prostu jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy mnie w jakiś sposób skrzywdzili. Nie akceptuję tego, ale też nie potępiam ich za to, bo możliwe, że to był jedyny sposób, w jaki oni wiedzieli, jak funkcjonować i jak żyć.
0: Dziękuję panie. Dziękuję panie.
1: Chciałbym po prostu, żeby żyli lepiej w przyszłości.
0: No i tego życzę sobie i panu i nam wszystkim, żebyśmy żyli lepiej. Panie Jakubie, bardzo panu dziękuję i czekam na państwa doświadczenia. Czynny jest nasz telefon 2273.

0: Dzielimy się doświadczeniami, życiowymi lekcjami, rozmowami i spotkaniami, które ubogaciły albo odmieniły nasze życie. Czekam na Państwa telefony 2273, a jest z nami na linii pani Aleksandra. Dobry wieczór, pani Aleksandro.
1: Dobry wieczór panu. Sekundę, ściszę radio.
0: Zaczekam.
1: Bo dlatego, że mam dubluje mi się muzyka z radia z muzyką z telefonu, którą puszczaliście. Ale nie będę słyszała w takim razie pana.
0: A to dobra muzyka, więc nawet jak słyszę...
1: Tak, pani... Janarka jest dobry na zawsze jest dobry Janarka.
0: Tu się zgadzamy, to prawda. Pani Aleksandro, jestem ciekawy, jakim doświadczeniem pani się z nami podzieli, doświadczeniem, słowem, zdaniem, myślą, która wpłynęła na pani życie, która może odmieniła pani życie?
1: Nie, wpłynęła głównie na to, że zadzwoniłam, bo pan rozmówca poprzedni mówił o tym, że poznaje się ludzi, potem się z nimi rozstaje i tak bywa. I że to może wpłynąć pozytywnie wręcz na ciąg dalszy. A co się dzieje, kiedy zna się kogoś od trzeciego roku życia i po wielu dekadach znajomości ta osoba zrywa znajomość? Jak to określić? Jak to ocenić i jak SMS-owo zresztą zrywa. Z powodów, no nie chciałam tego używać, ale no powiedzmy kontrowersji światopoglądowych.
0: Och,
1: mimo, że cała podstawówka, szkoła średnia, studia, wszystko było jakby ławkę w ławkę.
0: To jest temat rzeka, pani Aleksandro.
1: Tak, ale ten pan poprzednio mówił, że to może, może pomóc, może wzbogacić człowieka. Mnie to w ogóle nie wzbogaciło, ani nie pomogło.
0: No to ciekawe. Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem, co chciał powiedzieć poprzedni rozmówca. Być może on jest na innym etapie oswajania się z jego utratą. Być może pani jest też na innym etapie oswajania się ze swoją utratą. Myślę, że nie ma tutaj słów pocieszenia. Na pewno nie będą pocieszeniem słowa takie, że sytuacje, w których ludzi dzielą różnice światopoglądowe, że różnice światopoglądowe sprawiają, że brat przestaje rozmawiać z bratem, to
1: tak,
0: ja niestety znam takie historie.
1: Ja to
0: napędzie.
1: Pomijam. Ja, wiesz, ja to pomijam, bo to jakby tylko sam fakt zdarzenia, że to się zadziało. Jak traktować tego rodzaju stratę? Bo ten pan, który tam wcześniejszy rozmówca mówił, że traktuje to jako... Tam padło jakieś takie słowo moralne, zwycięstwo, coś w tym rodzaju.
0: Tak, takie określenia ten pan użył.
1: Więc ja nie bardzo rozumiem tej kategorii. W jakim znaczeniu to moralne zwycięstwo? Nad kim to moralne zwycięstwo?
0: Jeśli dobrze zrozumiałem tego pana, chodziło o to, że nie zrewanżował się czymś równie przykrym i w tym upatruje swoje moralne zwycięstwo. To tak. Cóż, pani Aleksandro, ja bardzo pani życzę, żeby pani... Nie chcę właśnie używać tego określenia jak najszybciej. Na miarę swoich możliwości zaakceptowała
1: swoją... Ja to już przerobiłam.

0: w jakiś sposób i mnie tylko wzruszyły te słowa tego pana wcześniej, który mówił, że to się tak zdarza i że to nad tym można przejść do porządku dziennego.
1: Pani Aleksandro, dużo właśnie takiego spokoju i życzę pani właśnie, by ten etap niepogodzenia minął. No znów chcę wyrzucić te słowa jak najszybciej, ale na miarę pani możliwości. Bardzo dziękuję. A napisała do nas pani Ula i jej słowa, jej cytat, który idzie z nią, z tego co rozumiem, przez życie, no bardzo współgra z tym, o czym przed chwilą mówiła pani Aleksandra. Pani Ula napisała: nigdy nie pozwól, żeby ktoś musiał przez ciebie płakać. Cóż, pamiętam to zdanie z jednego z moich ulubionych seriali, serialu Dom w reżyserii Jana Łomnickiego. Scenariusz i dialogi napisał skądinąd jeden z moich ulubionych pisarzy polskich, Andrzej Mularczyk. Pani Talarowa dała właśnie tak brzmiącą naukę Andrzejowi Talarowi. Pamiętacie państwo? No właśnie. Niech nikt nigdy przez ciebie nie płacze. Pani Talarowa, usłyszałem też kiedyś taką myśl, która stoi w opozycji do tych słów, a co do której nie wyrobiłem sobie jeszcze ostatecznego zdania: nie przepraszaj za to, że już nie kochasz. Co państwo o tym sądzą? 2 2 i 7 3.

0: Zbliżamy się do końca audycji, ale dodzwoniła się do nas jeszcze pani Kasia. Dobry wieczór, pani Kasiu.
1: Dobry wieczór. No właśnie, udało mi się, tak trochę zwątpiłam, czy uda mi się dodzwonić, ale było wolne, więc super. Bardzo lubię te audycje. Nocna linia, czy nocna zmiana, przepraszam, tak?
0: Linia nocna.
1: Dzisiaj widzę, że inny pan jest prowadzący, no ale słyszę, ale to nie wiem, to jakaś zmiana.
0: Tak,
1: czy...
0: tak, to wyjątkowa sytuacja. Być może jeszcze będę prowadził w przyszłym tygodniu, a potem Darek Bugalski wraca do państwa.
1: No nie, no dobrze, okej. W każdym razie jakby formuła pozostaje ta sama. Tak słuchając części osób, tak, i tutaj słyszałam, że większość była panów, tak? Chyba jedna pani, a może nie jestem pewna, ale większość
0: pani
1: była
0: pani jest drugą rozmówczynią.
1: Aha. Moje przemyślenia. No ja nie jestem osobą młodą, mam pewne doświadczenia. Myślę, że to inaczej by wyglądało z perspektywy osoby młodej. Znaczy z tego, co słyszę, to raczej dzwonią osoby w wieku dojrzałym. Tak mi się wydaje bardziej. Powiem szczerze, to o czym tutaj dzisiejszy temat, jaki ten główny wątek, główna myśl tutaj audycji jest, to no... To się zmienia z pewnej perspektywy, tak? Ponieważ będąc młodą osobą zupełnie miałam inne spojrzenie na życie. Rozmowy z osobami starszymi, doświadczonymi, mądrzejszymi ode mnie bardzo ignorowałam. Przymykałam

0: mam oko, nie słuchałam i tak dalej. Z dzisiejszej perspektywy, po pewnych swoich doświadczeniach, złych, dobrych, doszłam do paru takich, doszłam do takiego podsumowania, że właściwie nie będę odkrywcza tutaj, tak? Nawet będę, że tak powiem, to co powiem będzie może bardzo proste, kolokwialne, ale to co w tej chwili dla mnie najważniejsze jest po rozmowach z ludźmi w różnym wieku, tak? Znaczy przeważnie z takimi, którzy mają doświadczenia jakieś życiowe, tak? No bo młoda osoba wiadomo, że nie ma za dużo. Natomiast co jest dla mnie najważniejsze na tym etapie życia? Spokój umysłu. Tak, to jest po prostu, to jest to, co ja, do czego ja dążę, z czym mam problem, tak, ale po prostu ten taki spokój umysłu, to takie jakby też nic nie robienie, tak, ja uwielbiam po prostu ranki, kiedy wstaję rano, otwieram balkon i patrzę za okno i tam są po prostu drzewa, uwielbiam ten widok i tak sobie myślę, mój Boże, mam nadzieję, że nikt tego drzewa nie zetnie.
1: I niech to będzie puenta, pani Katarzyno. Ja tego spokoju bardzo pani serdecznie życzę i nam wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że była pani dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję państwu, że byliście z nami. Mam wrażenie, że dzięki tej wymianie myśli, wymianie doświadczeń, staliśmy się sobie przez te 2 godziny nieco bliżsi. Być może usłyszane dziś słowa, doświadczenia w czymś wam posłużą. Być może coś wam w życiu uporządkują. Tego z całego serca wam życzymy. Żegnają się z państwem Olga Szućko, Wojciech Dorosz i Maciek Wasielewski. Spokojnej nocy.

0: bone black before my eyes. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 3 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Atak nożownika na kobietę we Wrocławiu potępił konsulat generalny Ukrainy. 6 osób zginęło, 27 zostało rannych w wypadku drogowym w centralnych Włoszech. Polscy siatkarze znów najlepsi w Lidze Narodów. Po brutalnym ataku młodego Ukraińca na Polkę jest to oświadczenie strony ukraińskiej. Konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. W sobotę późnym wieczorem 18-letni Ukrainiec zaatakował nożem 30-letnią kobietę tuż przed drzwiami jej mieszkania. Na Radiu Wrocław udało się dotrzeć do bezpośredniego świadka brutalnego ataku na ulicy Gagarina. Relacjonuje, że około 21:00 usłyszał na klatce schodowej wzywanie pomocy.
1: Żona pierwsza, co zobaczyła na wizjer, no i okazało się, no, że jakaś szarpanina jest, prawda? No i otworzyła te drzwi, bo myśleli, że się faktycznie tylko szarpią, nie? No ale po otwarciu drzwiach, no to ja już zacząłem biec, no to tylko było takie dźganie, nie? Co zrobiliśmy, to pierwszą pomoc tej dziewczynie, nie? Czyli w sensie, co widziałem, te rany, kute, klatki i szyi, nie?
0: Policja zatrzymała 18-latka krótko po zdarzeniu, jest podejrzewana o próbę zabójstwa. 30-letnia Polka w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Tragiczny wypadek w środkowych Włoszech. Zginęło 6 osób, a 27 jest rannych, w tym 4 ciężko. Autobus, 3 samochody osobowe i kamper zderzyły się na drodze krajowej między regionami Latium i Umbria w pobliżu jeziora Ventina. Według policji kamper prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem. Polscy siatkarze drugi raz z rzędu najlepsi w Lidze Narodów. W rozegranym w Chinach finale wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Rozgrywający Marcin Komenda nie kryje dumy ze zwycięstwa.
2: Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegrany. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć w drużynie.
0: Gratulacje siatkarzom złożyli m.in. premier Donald Tusk, minister sportu Jakub Rutnicki i prezydent Karol Nawrocki. Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Wcześniej w 2012 także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Odyseja Christophera Nolana rozbudziła w Wielkiej Brytanii prawdziwą fascynację Grecją. Brytyjczycy zapisują się na kursy języka greckiego, a w księgarniach gwałtownie rośnie sprzedaż epopei Homera. W ciągu zaledwie miesiąca od premiery filmu zainteresowanie nauką greki wzrosło o 550%.
3: Część Brytyjczyków chce nauczyć się współczesnego greckiego, który przyda się podczas wakacji.

0: Grecji. W Grecji. Inni wybierają Grekę starożytną, aby móc przeczytać historię Odyseusza w wersji możliwie najbliższej oryginałowi. Brytyjczycy szukają kursów i informacji o nauce greki prawie 6 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Film Nolana nie jest wiernym przeniesieniem poematu na ekran. To autorska i widowiskowa interpretacja antycznej opowieści, która różni się od literackiego pierwowzoru. Brytyjczycy najwyraźniej chcą przekonać się o tym sami. W początku roku kupili niemal 40 tysięcy egzemplarzy Odysei. To o 70% więcej niż rok wcześniej. Tylko w tygodniu poprzedzającym premierę filmu sprzedano blisko 5 tysięcy papierowych kopii. Ogromne zainteresowanie widać również w kinach. W weekend otwarcia Odyseja zarobiła w Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie 17,5 miliona dolarów. Był to najlepszy wynik filmu poza Ameryką Północną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Poniedziałek przeważnie słoneczny, choć będzie się trochę chmurzyć. Na południu przelotny deszcz, będzie od 20 stopni nad morzem do 30 w centrum i 33 na południu.
3: Autopromocja.
4: Za nami sól, bór i ponad 180 km pierwszego etapu Teraz Pieszo. Ja idę, spotykamy się, a państwo opowiadają.
5: Robimy ogniska.
6: Już jestem ogrywany tutaj.
7: Tu sąsiad osypki wyrabia.
8: No coś pięknego.
4: W poniedziałek ruszam na trasę drugiego etapu. Będzie Ryn razy dwa, Ruś i Kąp. Między innymi oczywiście, bo nie tylko miejscowości z trzema literami w nazwie nas interesują. Najważniejsze są państwa opowieści.
9: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
10: Relacje od 3 do 10 sierpnia w Zapraszamy do Trójki rano i po południu oraz w audycjach weekendowych.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia. Wasz piechur, Paweł Turski.
3: Autopromocja.
10: Samo H.

Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Jacek Hawryluk, kłaniam się nocną porą. Zapraszam na spotkanie z Kronos Quartet, jednym z najsłynniejszych kwartetów smyczkowych. Właściwie powinienem powiedzieć, zapraszam na spotkanie z prawdziwą instytucją muzyczną, bowiem kwartet istnieje ponad pół wieku, dokładnie 53 lata. W 1973 roku założył go w Seattle skrzypek David Harrington, który do dziś gra w zespole. Od 1978 roku kwartet rezyduje w San Francisco. Kronos Quartet to kawał muzycznej współczesności. Zespół zdobył markę, wykonując utwory z żelaznego kanonu muzyki XX stulecia, ale przede wszystkim grając nowe kompozycje, te specjalnie przez nich zamawiane u twórców z całego świata. I u gigantów, weteranów, jak i u debiutantów. I u tych, którzy kończyli zacne akademie muzyczne, jak i u tych, którzy

pomijali klasyczne akademickie ścieżki. Nie będę jednak Państwu opowiadał historii Kronos Quartet, bo to byłaby historia na kilkanaście odcinków, minimum. Chciałbym natomiast, byśmy w dzisiejszym wydaniu audycji Samo H posłuchali nowych nagrań tego zespołu, które ostatnio się ukazały. Kiedyś Kronos regularnie nagrywał płyty dla firmy Nonesuch. Dzisiaj wydaje już w wielu innych oficynach, także w małych, niezależnych wytwórniach, docierając do jeszcze większej liczby odbiorców. I oczywiście publikuje swoje nowe nagrania w formie cyfrowej. Trzy nowe płyty Kronos Quartet pokazują bardzo odmienne oblicze amerykańskiego zespołu, ale pokazują także, co ważniejsze, świat, jaki ich interesuje. Świat opisany dźwiękami różnych kompozytorów. I często jednak nie jest to świat optymistyczny i wesoły. Płyta zatytułowana Forgive Us For pokazuje potrzebę poszukiwań muzyki, która bezkompromisowo opowiada o kondycji ludzkiej w różnych jej odcieniach. O blasku, mroku, nadziei i rozpaczy. Kronos odszedł daleko od środkowoeuropejskich korzeni kwartetu smyczkowego i udał się do Islandii, Palestyny i Ukrainy, wykonując utwory trzech kompozytorek. Hildur Gudnadottir, Rimy Banny i Marianny Sadowskiej. Rozpoczęliśmy od utworu Rimy Banny, zmarłej w 2018 roku, od kompozycji zatytułowanej Ja Talien El Jabal, czyli o ty, która idziesz na górę. To utwór o palestyńskich kobietach śpiewających zaszyfrowane wiadomości przed więzieniem na szczycie góry, gdzie ich mężowie byli uwięzieni w okresie brytyjskiego mandatu Palestyny. Za chwilę zaś inny głos rozpaczy. To będzie fragment utworu ukraińskiej aktorki i kompozytorki rodem z Lwowa, znanej polskiej publiczności, Marianny Sadowskiej. Czarnobyl, The Harvest, czyli żniwa. To znowu obraz tego, co wydarzyło się w roku 1986. Wspomnienie ludzi, mieszkańców Czarnobyla, wspomnienie tych, którzy musieli opuszczać swoje domy. W utworze Sadowskiej sen zostaje przerwany komunikatem ewakuacyjnym. Uwaga, uwaga! W związku z awarią elektrowni jądrowej w Czarnobylu warunki radiacyjne w mieście są niekorzystne. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo ludzi, a zwłaszcza dzieci, konieczna jest tymczasowa ewakuacja. Proszę zachować spokój i dyscyplinę.

0: спокойствие и порядок. Просим соблюдать спокойствие и порядок. Просим.
1: Mariana Sadowska, fragment kompozycji Czarnobyl, The Harvest. Mariana Sadowska, śpiew i harmonium oraz Kronos Quartet. Przypominam, w dzisiejszym wydaniu audycji Samo H sięgam po nowe nagrania amerykańskiego kwartetu Kronos. Uprzedzam, płyta Forgive Us For nie jest łatwą emocjonalnie lekturą, bo oprócz obrazów z Palestyny i Ukrainy dostajemy także obraz z Islandii. Hildur Gudnadottir przypomina sytuację z grudnia 2015 roku, kiedy to albańskim rodzinom z chorymi dziećmi odmawiano na Islandii azylu i dokonywano nocnych deportacji. Ta tragiczna sytuacja stała się inspiracją do napisania nowego utworu wykonywanego tutaj właśnie przez Kronos Quartet. Teraz jednak przeniesiemy się do Kanady i proponuję Państwu zupełnie inne spotkanie, gdyż amerykański zespół żongluje tematami i ich nagrania, jak już wspomniałem, pokazują bardzo różne oblicza dzisiejszego muzycznego świata. Ich nowy album, kolejny nowy, zawiera utwory tylko jednej kompozytorki, Kanadyjki Nicole Lizet, którą być może Państwo bardziej znają z zespołu The Besnard Lakes. To już jednak przeszłość, jeśli chodzi o Lizet, bowiem artystka postanowiła opuścić grupę i poświęciła się komponowaniu i odnosi na tym polu spore sukcesy. Album, który nagrał Kronos Quartet, przyznaję, jest znakomity. Przynosi 4 utwory Lizet, które intrygująco mieszają smyczki z elektroniką. Nicole Lizet pisze z wyobraźnią, ale także i z elegancją. Tworzy zabawną, obsesyjną, barwną, momentami wręcz pokręconą muzykę, nieprzewidywalną i zaskakującą. I tak do końca chyba nie wiemy, w którym momencie historii muzyki jesteśmy, a może po prostu nie powinniśmy do końca wszystkiego wiedzieć. Proponuję Państwu utwór Black Midi. Black MIDI to w skrócie proces muzyczny, kompozycyjny, w którym pliki MIDI wykorzystywane są do tworzenia utworów lub remiksów zawierających sporą liczbę nut. To już tak mówiąc bardzo ogólnie i tutaj historia odesłałaby nas do prekursorów, czyli takich twórców jak Conlon Nancarrow, Frank Zappa czy wirtuos fortepianu Marc-André Amelin. Kompozycja Black MIDI składa się z 8 części: Chronoscope, The Tuning Fork, Pictionary Night, MIDI in the Schools, The Problem with Black MIDI, The Scruff, 1978 i Cassette Culture. Zatem Black MIDI, Nicole Lizet i Kronos Quartet.

I taka to jest opowieść o Black Midi, Nicole Lise i Kronos Quartet. Płyta Z Only Hearts zawiera 4 utwory kanadyjskiej kompozytorki i wszystkie warte są uwagi. I jeszcze jeden projekt z udziałem kwartetu Kronos, tym razem powiedziałbym bardziej historyczny, którego bohaterką jest amerykańska wokalistka Mahalie Jackson.

Glorious Mehali. To hołd dla twórczości, muzyki i przyjaźni, które Mahalie Jackson nawiązała w trakcie swojej kariery. Przypomnę, artystka zmarła w roku 1972. Pomysł Kronosów jest dość oryginalny, bowiem de facto otrzymujemy rodzaj słuchowiska dźwiękowego. Płyta zawiera archiwalne nagrania Jackson, koncertu gospel i pieśni spiritual z 1957 roku z Chicago oraz fragmenty wywiadu z jej przyjacielem, prezenterem radiowym Stacem Terkerem z 1963 roku. W rozmowie poruszane są bardzo różne tematy, m.in.

0: Sometimes when I'm burdened, the thoughts go through my mind. But the groan comes out of my soul. For deliverance. There never was a person that feel that there's time for us to have our freedom and deliverance. I think that it is now.
1: Kronos Quartet i przedsięwzięcie, którego bohaterką jest Mahalie Jackson. Płyta, spektakl, słuchowisko. Proszę wybrać najlepsze określenie. W taki sposób przeszłość rezonuje z teraźniejszością w nowych nagraniach amerykańskiego kwartetu. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Do Kronos Quartet nie raz jeszcze z pewnością powrócimy. Jacek Hawryluk, dziękuję za uwagę. Samocha powróci za tydzień.

Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Mam dziś dla Państwa trochę afrykańskich dźwięków, nie tylko z racji dominującej aktualnie pogody. Oto szósty raz w Polsce odbędzie się African Beats Festival, afrykański piknik z licznymi atrakcjami i koncertami. Jego największą gwiazdą będzie Fatoumata Diawara.

Fatoumata Diawara to światowa już gwiazda muzyki z afrykańskimi korzeniami. Słynie z pięknych strojów. Wokalistka i gitarzystka pochodzi z Mali, nagrywa we Francji i tegoroczna płyta nosi tytuł Massa. African Beats Festival od 7 do 9 sierpnia, to co roku tak zawsze w jakiś sierpniowy weekend i miejsce także to samo co zwykle, Dworek pod Wiechą w Kawęczynie pod Warszawą, na Mazowieckiej Łące warsztaty, tańce, gry dla dzieci, budki z afrykańskimi strojami, także afrykańskie potrawy, no i co najważniejsze, koncerty w piątek i w sobotę.

0: Merci beaucoup.
1: Ali Tchatougouni.
0: Ali Tchatougouni. Merci, Adel Soro. Aniko.
2: To kolejny ważny wykonawca African Beats Festival w Kawęczynie pod Warszawą. Kanazo Orkestra. Muzycy z Burkina Faso i z Francji, jak słychać było na końcu. W składzie oryginalny afrykański balafon, a nawet dwa balafony, które definiują brzmienie tego zespołu. Wśród wykonawców festiwalu, o którym mowa, także polskie zespoły, które inspirują się muzyką z Afryki. Nanda Kike oraz Mori Baya, te zespoły otworzą piątkowe i sobotnie koncerty. No a ja osobiście najbardziej czekam na to, co wydarzy się w sobotę wieczorem, kiedy to wystąpi afrykańska grupa Tammy Crest, zespół z Mali, kolejny przedstawiciel bluesa z pustyni.

Tami Krest w autorskim, jak zwykle, nagraniu Imanin. Pochodzi ono z tegorocznej, bardzo interesującej płyty Asikel. To będzie przedostatni wykonawca African Beats Festival w sobotę około 20:30. Zakończenie festiwalu takimi różnymi spotkaniami już plenerowymi w niedzielę. Wszelkie informacje potrzebne, jeśli tylko interesuje Państwa choćby ta afrykańska muzyka, wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. Trzeba wbić African Beats, tak jak Big Beat, African Beats Festival, i te informacje znajdą Państwo bez trudu. No i zbadają, czy przypadkiem nie jest to festiwal, spotkanie dla Państwa właśnie. Dym na wodzie w programie trzecim. Wracam teraz do płyty napoczętej tydzień temu. Fisherman's Blues, czwarty album studyjny szkockiej grupy The Waterboys, wydany w 1988 roku. Akcenty stylistyczne przesunięte w stronę folk rocka, a płytę otwierało nagranie tytułowe.

17 października 1988 roku świat poznał nowy album grupy The Waterboys, Fisherman's Blues. Sesje do płyty trwały w latach 1986-88, no i były bardzo, bardzo solidne. Jak podają teraz źródła, nagrano około 150 godzin muzyki i z tych niewykorzystanych wtedy nagrań został teraz skompilowany i wydany zupełnie nowy album Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings.

The Waterboys w utworze Mr. Saxman. No słyszą Państwo wyraźnie, że to surowe takie nagranie, niedokończone. Gdyby wchodziło na płytę, byłoby pewnie jeszcze tak polerowane, ale w tej wersji także brzmi bardzo interesująco. Ta nazwa nowego wydawnictwa The Lost Recordings, no to tak z tradycji trochę, te stracone, zaginione albumy. Ten niekoniecznie stracony, po prostu odłożone nagrania na półkę i dopiero teraz wyciągnięte na światło i zaprezentowane na płycie. Oto jeszcze jeden przykład.

początki The Water Boys w latach 80. No to był taki patetyczny, powiedziałbym, rock z fortepianem, z saksofonem, potężnym głosem wokalisty, a potem to się zmieniło i grupa sięgnęła po muzykę folkową, folkrockową może. Co ciekawe, sięgała do tradycji angielskiej, szkockiej, ale także amerykańskiej, mieszając jakby te dwie, ale przecież związane ze sobą, wywodzące się jakby kolejno z siebie tradycje. Mamy w nowym wydaniu box płytowy, 3 kompakty albo 3 winyle, 25 niepublikowanych wcześniej nagrań wybranych osobiście przez Mike'a Scotta. Oddzielny rozdział tego wydawnictwa to są covery. Ja mam wyraźne wrażenie, że zespół, że lider nie planowali zamieszczać tych coverów na płycie. To były tylko takie muzyczne zabawy, a jednocześnie całkiem poważne ćwiczenia.

I tak zespół The Waterboys bawił się na sesjach w połowie lat 80. Dwa nagrania znane państwo usłyszeli. Pierwszy utwór No Expectations. Mick Jagger i Keith Richards napisali tę piosenkę, zainspirowani twórczością legendarnego bluesmana Roberta Johnsona. Rolling Stonesi nagrali utwór w 1968 roku. A drugi utwór When Doves Cry. Prince był twórcą piosenki. Także nagrał ten utwór w 1984 roku, singiel z płyty Purple Rain. The Waterboys, zaginione, ale odnalezione nagrania z płyty Atlantic Rain. Jeszcze przeglądanie tej płyty w dymie nie zostało zakończone. A skoro jesteśmy przy folk rockowych i do tego morskich klimatach muzycznych, przyniosłem do studia podobną płytę z nowymi już piosenkami. Wykonawcą jest zespół The Winter Tree.

Ten zespół powstał w 1985 roku w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Megas. W 2010 roku lider Andrew Latres zmienił nazwę na The Winter Tree. Najnowsza tegoroczna płyta tej grupy nosi tytuł Songs of the Sea. No, jest także ozdobiona stylową, taką malarską okładką ze starą rybacką łodzią wyprawianą na połów. No i tak jak w tytule, to są piosenki o morzu i z morzem związane.

The City in the Sea, a potem The Ocean, The Winter Tree. W praktyce to jest jeden wyraźny lider grający na wielu instrumentach, kompozytor piosenek oraz kilkunastoosobowa grupa współpracowników, słyszalna w poszczególnych

poszczególnych nagraniach. Nie znam wcześniejszych płyt The Winter Tree, trzeba będzie poszukać. Ta płyta, Songs of the Sea, czerpie pełnymi garściami z folk i prog rocka lat 70. Dym na wodzie w programie trzecim. Raz jeszcze sięgam po płytę. O, tej płyty jeszcze nie ma, ale w pewnym sensie prezentowaną Państwu tydzień temu, kiedy to poznaliśmy nowe nagranie Joan Shaw Taylor. Angielska wokalistka i gitarzysta pod koniec października wydaje album The Trouble with Love. Oto jeszcze dwa nagrania z tej płyty.